To jest Akademia Ciężkiego Basu i Lekkiego Ducha, znana również jako Strefa Dread. Witam Was serdecznie. Realizacja Filip Wolski, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski i różne płynące prosto z karaibskich inspiracji piosenki, które będą wybrzmiewały na antenie Trójki, jak zwykle w nocy z soboty na niedzielę do godziny 4 rano. Dzisiaj w programie kilka ciekawych głównych pozycji, między innymi spotkanie z gościem w temacie 20-lecia grupy The Bartenders, która z okazji tego jubileuszu wypuściła nowego singla i zaprasza do Warszawy na wspólny koncert jedną z największych gwiazd obracających się w ich okolicach, w okolicach jazzka, New York Ska Jazz Ensemble. A oprócz tego będą jeszcze informacje związane z nową płytą Agrolights, czyli Rocksteady. Dzisiaj dużo takiej muzyki oldschoolowej wywodzącej się z Jamajki. Agrolights, mistrzowie dźwięków Rocksteady z nowym albumem Super Atomic. Będzie też spotkanie z Lee Scratcherem. Prawie 5 lat po jego przejściu w inny wymiar wydany został właśnie jego nowy album, premierowy album z eksperymentalnym niemieckim duetem Mouse on Mars. I to piękna płyta, której poświęcimy sporo uwagi w drugiej godzinie dzisiejszej audycji. No i będzie trochę wspomnień i pożegnań Strangera Cole, między innymi jeszcze jednej sympatycznej pani, o której już za chwilę. Rozpoczęli New York Ska Jazz Ensemble. To jest ten zespół, który przybywa wkrótce i o którym wspomniałem. Bardzo energetyczny numer, żeby obudzili

i się wszyscy ci, którzy teraz, no wiadomo, późna pora jest i pogoda też taka niesprzyjająca, może lekka zamuła, więc powstali. A teraz Fat Freddy's Drop. Nie mogę się doczekać, przebieram nogami, bo to już dzisiaj występują w Warszawie, a 16 w Krakowie. Wyjątkowy zespół. A teraz chodźcie wszyscy, rozbujamy to miejsce. MPC-tka, 101, czy nawet Stratocaster. Niezależnie od tego, jakiego narzędzia dotkniemy, wiemy, że będziemy mistrzami. Mistrz toastowania, nadawca w skali świata, mistrz deszczu od czasów mistrza Bonga, ostra jazda od Rock City po Roundhouse. Gdziekolwiek wpadniemy, wiesz, że rozkręcamy imprezę. Fat Freddy's Drop. Next stop is Warsaw.

0: Wydawało mi się, że najlepsze albumy Fat Freddy's Drop to były te pierwsze, ale to jest kawałek z płyty Slow Mo, ich ostatniego albumu wydanego 2 lata temu. I zapewne tak gorąco będzie dzisiaj w Warszawie na koncercie, który, jak widziałem, jest sold out, z czego również się cieszę, bo to jest świetny znak, kiedy na bardzo dobre zespoły przychodzi bardzo dużo ludzi. No i w naszym strefodrefowym studio witam gościa Piotrek Jaros, saksofon, grupa The Bartenders, cała góra Barwinków również. Cześć Piotrek, witaj.
1: Witam ciebie i witam wytrwałych po drugiej stronie.
0: Ci niewytrwali będą nas słuchali zapewne później w podcaście, więc pozdrawiamy generalnie wszystkich, bez żadnych ograniczeń geograficznych również, bo w dobie globalnej pajęczyny mamy sygnały, że docieramy nawet czasami na mostki statków polskich u wybrzeży Libii, jak pamiętam, czy pod krąg polarny, czy do północnej Finlandii, czy do polskiej bazy. Pozdrawiam bardzo Arctowskiego, więc generalnie jesteśmy wszędzie. Piotrek, bardzo miło mi cię widzieć i bardzo fajnie, że wpadłeś tutaj przy cudownych okazjach. 20 lat zespołu Bartenders. Gratuluję ci w imieniu całej trójki. Przekaż całemu zespołowi te gratulacje. Muszę ci powiedzieć, że ja nawet nie zauważyłem, jak to zleciało. A ty?
1: Ja też nie zauważyłem. No ale cóż, patrzę po sobie, patrzę po muzyce, która teraz u nas jest, która była na samym początku i jak zmieniło się to wszystko. Zarówno jeśli chodzi o zainteresowania nasze, jak i o skład, no bo w takiej niemalże piłkarskiej drużynie bardzo trudno jest przez 20 lat nie zrobić żadnej zmiany. No cóż, cieszę się, że dotrwaliśmy.
0: O szczegóły tej historii 20-letniej, o jakieś punkty przełomowe zapytam cię zaraz. Od jednego z tych punktów, który jestem przekonany, że był dla was przełomowy, chciałem te wspomnienia historyczne zacząć. To jest moment, kiedy powstał projekt Tribute to Ali Babki, którego byliście jako Bartenders nieodzowną częścią, kreatorami tej całej muzyki podanej na nowo, co zakończyło się piękną płytą. Wczoraj byłem na pogrzebie Sylwii Krajewskiej, to już trzecia wokalistka Ali Babek, która odeszła. Spotkałem też inne dziewczyny i miałem taką refleksję, jak to wszystko dla mnie było bardzo ważne, tak osobiście. Chciałem cię zapytać o twoje wspomnienia związane z Sylwią i w ogóle z tym projektem, bo jednak trochę czasu już minęło. Można mieć jakieś

0: refleksja?
1: Cóż, no dla mnie, jak i dla pozostałych kolegów, to była przygoda przede wszystkim. To był kontakt z osobami, można by rzec, ikonicznymi, chociaż nie mającymi statusu wielkich gwiazd epoki, mimo że nagrywały z tymi największymi solistami, jak to się wtedy mawiało. Ale również kontakt bliższy ze sceną reggae polską, dlatego że mimo wszystko, że ska i reggae mówi się, że są blisko sobie, to jednak wykonawcy, którzy grają tą muzykę, no, są po drugich stronach księżyca, można by rzec. I wtedy no, to był dla nas fajny kontakt, fajne przełamanie. Jeśli chodzi o Sylwię, to była chyba taka spokojniejsza osoba z zespołu Alibabki, która wydaje się trzymała to wszystko w jakimś takim spokoju, bo panie, które śpiewają pierwsze głosy, te wysokie, są takie bardzo żywiołowe, przynajmniej takie wtedy zapamiętałem, a Sylwia była raczej tą taką stąpającą po ziemi i trochę hamującą ten cały skład. I no, taka osoba jest potrzebna, wiadomo, w każdym towarzystwie potrzebna jest taka petarda, ale i potrzebny jest ktoś, kto łapie za poręcz i mówi, że no jednak jesteśmy tu i nie szalejmy za bardzo. No i to była, myślę, ta rola.
0: Wspominając więc Sylwię Krajewską, Alibabki i The Bartenders, Wash Wash Ska, kawałek w oryginale napisany przez Byrona Lee w 62, 3, 4 roku prawdopodobnie i w tym samym momencie właściwie skoverowany przez Alibabki zupełnie nieświadomie na ich pierwszym singlu Wash Wash Ska 2016. Wersja z Bartenders nagrana w Radiu Łódź, umieszczona na płycie Tribute to Alibabki, The Bartenders, Alibabki i goście.

Jamaican Ska. Prawdopodobnie pierwsza jamajska piosenka w Polsce. Właściwie na pewno, chyba że ktoś zna inne. Był to rok 64 i

0: pierwszy legendarny czarny singielek zaśpiewany przez żeńską grupę Alibabki. Wielki szacunek, respect. A my wracamy do tematu bartenders. 2006 rok to był ten moment, kiedy się spotkaliście. Czy pamiętasz, jaka, Piotrek, była okazja? Czy wyście się znali wcześniej? Czy prowadzony był jakiś nabór do składu i poznawaliście się dopiero grając w salce prób? Jak to wyglądało?
1: Cóż, graliśmy w innych zespołach, znaliśmy się. Większość z nas przeszła z zespołu Deska, takiego grającego ska, znanego głównie w Warszawie, bo ten zespół nie jeździł gdzieś poza granicę. To była muzyka bardziej, nie chciałbym powiedzieć punkowa, bo to byłaby przesada, ale na pewno nie miała jakichś takich jazzowych koneksji.
0: Jak ani, później. Mhm.
1: Tak, ani zaplanowanych, ani potem w efekcie. A my chcieliśmy właśnie grać mniej, że tak to nazwę, po niemiecku, a bardziej po jamajsku. I no to był ten zamysł. To był powód stworzenia zespołu. A muzycy, gdzieś to byli wszyscy ci, których spotkaliśmy na swojej drodze, albo właśnie gdzieś w różnych salach prób, studiach w Warszawie, albo podczas wspólnego grania. I udało się zebrać ekipę. Wokalistą pierwszym był Kuba Wirus, którego pozdrawiamy. Każdy wokalista w Bartenders ma na imię Kuba. To jest
0: no
1: tradycja.
0: Tak, El Jacob.
1: Tak.
0: Ale Mamadou Diouf się pojawił, który nie ma na imię
1: no tak,
0: Kuba.
1: Natomiast
0: i doktor Rinding.
1: Na przykład.
0: Tak, no to niesamowite.
1: Tak, to są goście. Nasz zespół nie lubi granie z gośćmi. Jakoś znajdujemy...
0: Było ich trochę, prawda?
1: Tak, znajdujemy wspólny język i dobrze nam się wspólnie muzykuje. W każdym razie, cóż, no, z tej pierwszej ekipy nie ma wszystkich z nami z różnych powodów. Niektórzy gdzieś znaleźli swoją muzyczną drogę w innym kierunku. Rafała Gańko już niestety nie ma. To był nasz pierwszy trębacz. Potem grał za nią Rusowicz, między innymi.
0: No, tak, Zwiedzicz Collective, tak.
1: Tak, teraz już niestety nie gra
0: z nikim. Po drugiej stronie.
1: Tak. Ale wspominamy fajnie. Dziś mamy nowy skład, może wspomnę o trzech osobach, które do tej pory z nami nigdy nie nagrywały, a są w składzie. Jest to Marcin Kobus na trąbce, Tomek Kuc na basie i Agnieszka Gruczek na klawiszach.
0: Dziewczyna w takim męskim towarzystwie. Bo u was to rzadki przypadek.
1: Tak, zdecydowanie nie ma z nami łatwo, ale cieszymy się, że jest i że jest cierpliwa i że to...
0: Ale Joasia, pamiętam, dawała radę przy Tribute to Alibabki, jak grała na pianach, pamiętam cudownie.
1: Tak, tak. No cóż, dziewczyny obyte w męskich składach muszą mieć czorstką skórę i to wszystko wytrzymywać.
0: Piotrek, wy pojawiliście się jakoś w mojej świadomości za sprawą płyty Szumna Sessions, ale to był już 2013 rok. 6 lat zbieraliście się do swojej pierwszej płyty. Czy to było tak, że ten skład tam na początku buzował i nie mogliście wypracować sobie jeszcze takiej koncepcji, czy to były jakieś inne powody?
1: Prawdopodobnie trochę tego, o czym mówisz, ale też trochę braku doświadczenia, braku wiedzy o tym, jak to od początku do końca zrobić. No, ta płyta również zawiera nagrania z gośćmi. To był właśnie też taki czas przemiany, kiedy Kuba Wirus, pierwszy wokalista, odwiesił gitarę na kołku, bo był też gitarzystą. Mhm. I trzeba było poszukać frontmana. No to jest trudno zrobić, no bo znaleźć jednego z muzyków, którzy pełnią jakąś swoją rolę, to się zrobić da z mniejszym lub większym sukcesem, ale znalezienie kogoś, kto stanie na froncie, jest trudne. I to jest taka płyta, gdzie w zasadzie każdą niemal piosenkę śpiewa kto inny.
0: było poszukiwanie.
1: To było takie

0: takie poszukiwanie, a jednocześnie no, taka silna potrzeba zamknięcia pewnego etapu. I no, to zamknięcie właśnie stanowi ta płyta.
1: Bartenders, można by grać i grać. Niedawno inni członkowie zespołu pojawili się tutaj z pięknym nowym albumem, a my, proszę Państwa, zagramy sobie kawałek gości, którzy pojawiają się na koncercie Bartenders. Przechodzimy teraz do gości, a nie do Bartenders, z powodu takiego, że kawałek, który zagramy, nawiązuje do piosenki, której przed chwileczką słuchaliśmy, bo Jamaica Ska, Ali Babek, bazujący na wielkim hicie Byrona Lee. Tutaj w tym numerze jest również odwołanie. To jest takie już znak Jamajki, ta piosenka. Więc powiązanie polsko-jamajsko-amerykańskie, bo z Nowego Jorku oczywiście pochodzą New York Ska Jazz Ensemble. Breakthrough nazywa się ten numer.

0: No i jest to nasze ska, powiedziałbym nasze, oczywiście z powodu Alibabek, a nie ma wymienionej Polski, przykro, nie? Piotrek, no jest cóż, Rosja tam pada nawet.
1: Widocznie jakoś się nie kojarzymy z takim graniem.
0: Ale New York Scadges Ensemble to jest kapela, która w Polsce gości od wielu lat. Mówię to, ponieważ byłem współodpowiedzialny za ich pierwszy koncert w Dzierżoniowie po wydaniu przez nich debiutanckiego albumu w roku bodajże 95 albo 6. I to był świetny wtedy koncert, a później wielokrotnie też przyjeżdżali do Polski i chyba też grali z wami wcześniej, prawda? To nie jest tak, że wy się spotykacie teraz pierwszy raz, tylko jest pomiędzy wami jakaś organiczna więź.

0: Tak, graliśmy z nimi w Poznaniu na zamku, z tego co pamiętam. Tam była taka scena na dziedzińcu. Cóż, no to byliśmy inni my niż dzisiaj. No, oczywiście też inni oni, ale dla nas zawsze był to zespół ważny, zespół, do którego nawiązujemy, zespół, którego słuchaliśmy, myśląc o założeniu zespołu i o muzykowaniu w ogóle wspólnym. No więc miło będzie się spotkać razem. Drugi raz, tak.
1: Czy to była właśnie jedna z głównych inspiracji waszych, żeby, bo wspomniałeś o tym takim skręcie, że nie chcieliście grać takiego niemieckiego ska, tylko bardziej jamańskie, i to oczywiście tutaj skatalajcowe różne inspiracje się na pewno każdemu wyświetlają, i czy oni należeli właśnie do tych głównych inspiratorów waszego skrętu w tą stronę? Bo w Polsce wtedy nie było chyba żadnych zespołów, które by grały taki ska jazz.
0: Tak się wydaje, że nie było. Natomiast, no może w Sosnowcu, tam jest kilka ekip takich, tam się chłopaki mieszają między sobą i tam mieli takie zacięcie. Mhm. Natomiast rzeczywiście, no tu w Polsce Środkowej, nazwijmy to, jesteśmy chyba nadal jedyni. Tak, oczywiście New York Ska Jazz Ensemble to była nasza inspiracja. Nie chcieliśmy grać punk rocka z trąbką, jak mawia Earl Jacob. Tylko właśnie skręcić w taką bardziej miękką stronę. I cóż, poszliśmy trochę za nimi, poszliśmy za The Skatalites, ale no wiadomo, pewnych spraw się nie da oszukać. Nawet jak panie z Alibabek były na koncercie The Skatalites, gdzie byliśmy supportem w Warszawie, to jedna z pań powiedziała, no tak, jak tak tego słucham, słyszę to pierwszy raz, to widzę, że jesteście świetni, ale oni mają to od urodzenia. No i to, kurczę, nie da się tego niczym zastąpić.
1: No taka prawda. Piotrek, konkrety, kiedy jest wasz koncert razem z Amerykanami z New York Ska Jazz Ensemble i ile masz wyjściówek dla słuchaczy?
0: Koncert jest w niedzielę 28 czerwca. No cóż, 20-lecie, na każde ważne urodziny powinien przyjechać wujek z Ameryki. I tu się tak rzeczywiście stanie. Zapraszam dwie osoby, które skontaktowałyby się z redakcją, przekazały swoje dane, a my tam pokierujemy.
1: Halo, halo. Redakcja to kontakt tylko i wyłącznie Strefa Dread, pisane razem, małpa, polskieradio.pl. Tu piszcie, to stały kontakt z audycją Strefa Dread. Znajdziemy takich dwóch szczęśliwców, którzy na ten koncert się wybiorą. No i teraz zagramy pierwszy kawałek z nowego singielka The Bartenders. Co to jest i jak to z tym singielkiem było, Piotrek opowie już za chwilę.

0: Wydawałoby się, że będzie po hiszpańsku, było po polsku. Bartenders, Ska Goes Latin, pierwszy przykład nowego singla. A w międzyczasie Piotrek powiedział mi na offie, że gra na saksofonie, który ma ponad 100 lat. Piotrek, to niesamowite. Skąd ty masz taki stary saksofon? Przecież to jest jeszcze wcześniej niż powstało nawet ska.
1: No cóż... W czasach, kiedy eBay jeszcze nie był w Polsce popularny, dotarłem do takiego pana kolekcjonera i nazwijmy to szumnie importera instrumentów w Józefowie pod Warszawą. Trzeba było przyjechać do domku w lesie i tam w odmętach strychu wygrzebywać. No tak, rzeczywiście instrument jest stary. Jak go kupiłem, nadawał się w zasadzie głównie do straszenia dzieci. Nie stroił i... Cóż, w Warszawie jest kilku magików, którzy potrafią właśnie z takiego kawałka ciężkiego metalu zrobić coś, co gra. No i powstała taka maszyna, która wymaga dużo wysiłku, żeby ją uruchomić, ale odpłaca się takim szerokim, niskim dźwiękiem niedostępnym dla współczesnych instrumentów.
0: Niezwykła historia. Nie wiedziałem nawet, że na tak starych instrumentach, oprócz oczywiście skrzypiec, o których świat doskonale wie, że w ogóle można grać na takich starych rzeczach. To piękne w ogóle. No ale opowiedz o Ska Goes Latin. To jest chyba kolejny odcinek takiego waszego szerszego spojrzenia na muzykę jako bartenders, że jednak tego ska, jazz takiego typowego też już wam się chyba troszeczkę znudziło i zaczynacie poszukiwać w jakichś innych terytoriach.
1: To nie jest tak, że tam się znudziło, ale jest na pewno tak, że ska jest dla nas jakimś takim korzeniem, z którego się to wszystko zaczęło. Tak jak powiedziałem, nie chcieliśmy grać po niemiecku, chcieliśmy grać po jamajsku, ale z tej Jamajki, z tego takiego głównego nurtu, głównego pochodzenia bierzemy głównie rytmikę i puls, który nas jakoś trzyma. Nie bierzemy tej strony takiej filozoficzno-religijnej, dża i tak dalej. To jest gdzieś dla kogoś innego. Dla nas przede wszystkim jest muzyka i właśnie ta pulsacja. Ale że jest nas tak wielu i każdy pochodzi z różnej historii, z różnych światów, to przemyca do tej muzyki kawałek siebie, tak. I tu akurat tak było. Piosenka, której słuchaliśmy na początku, miała być nawet bałkańska, ale skończyła właśnie w takim latynoskim klimacie. Dobrze się to zaaranżowało i w sumie nam się podoba. Pasuje. Latin goes ska. Ska goes Latin.

0: nasza epka jest jak gdyby dialogiem z utworem, który nagrał zespół The Scatolites.
1: Tak, tyle, to że nawiązanie.
0: Przewrotnie, tak, tak.
1: Odwrotnie, tak? No to Napięcie, druga pozycja na tym singlu. Yeah, yeah, yeah!

0: Piotrek Jaros, The Bartenders, naszym gościem dzisiaj w Strefie Dread. Przypominam, mail strefa dread, pisane razem, @polskieradio.pl. Tu można aplikować o darmową wejściówkę na koncert Bartenders i New Yorkska Jazz Ensemble w warszawskim klubie Bardzo, Bardzo 28, tak? Dobrze pamiętam, tak? 28 w niedzielę czerwca. Jedyny koncert w Polsce tej amerykańskiej delegacji, która jeszcze do nas za chwilę powróci. Ale Piotrek, chciałem cię podpytać jeszcze o tego singielka, bo to jest takie w sumie zaskakujące dla mnie wydawnictwo. 3 utwory. Ja nawet nie wiedziałem, czy to nazwać SP, czy EP, no bo album to nie jest. Czy to jest taki znak nowych czasów, krótsze wydawnictwa, czy tak chcieliście utrafić w urodziny z czymś nowym? Jakby skąd ten koncept?
1: W zasadzie dobrze odczytujesz. Po pierwsze, znak czasów. Płyt prawie nikt nie kupuje, już tylko kolekcjonerzy chyba. Nawet w samochodzie nie ma odtwarzacza, ani w jakimś nowoczesnym sprzęcie.
0: Powiem ci, że byłem w Muzeum Motoryzacji pod Warszawą i tam widziałem amerykański krążownik.

0: kierownik SZOS, stary, który w radiu miał gramofon na siódemki. Wyobraź sobie, to niesamowite.
1: No to tam pod maską musiała być V8 stabilna, żeby nie podskakiwała płyta. Tak, ale też robimy sobie sami prezent na urodziny w takiej właśnie postaci. A z trzeciej strony, jeżeli coś może mieć trzy strony, no jest to jak gdyby podsumowanie tej naszej latynoskiej przygody. Wszystkie trzy utwory są właśnie wysadzane takim latynoskim brzmieniem i żeby opakować je w jedną okładkę wspólną, zdecydowaliśmy się wydać je razem właśnie cyfrowo.
0: Płyta jest w serwisach streamingowych,
1: tak,
0: już
1: jest, już
0: na Dzień Dziecka sobie zrobiliście ten prezent. Widziałem, że 1 czerwca była premiera, to tak na Dzień Dziecka, nawet nie tylko na urodziny.
1: Ale na razie się jeszcze z tym, dziećmi. Tak, na razie się z tym, że tak powiem, nie chwaliliśmy się, nie obnosiliśmy się, ale czas już najwyższy, to miejsce jest zacne i warto zacząć dziś.
0: Mm-hmm. No to opowiedz jeszcze o kawałku Jamaica to Poland z tego wydawnictwa, bo to jest też bardzo ciekawa historia.
1: Ciekawa i dość długa, dlatego że pierwotnie, zdradzę trochę kuchni, ten utwór był napisany dla innego gościa, chociaż miał być dla gościa już od samej idei, tak, od samego początku. Utwór był napisany dla Dorin Schaffer z The Scatolites. Witek, który go komponował, przesłuchał mnóstwo nagrań Dorin przy fortepianie i starannie złapał, jaką skalę ma Dorin i w jakich tonacjach jest jej wygodnie i w ogóle od tego zaczął, ale no niestety czas płynie. Dorin miała jakieś swoje problemy zdrowotne i wychodzenie z tych problemów skończyło się tak, że zapadła decyzja, że Dorin już chyba z nikim nie nagra, z nami też. No a następnymi kandydatami dla nas byli goście, którzy albo grają właśnie część taką latynoską, albo ska jazzową. Część latynoską gra na przykład pan ze Ska Cubano, Nati Bo. Mamy swoją piosenkę Warszawo, która jest bardzo inspirowana tym, jak Ska Cubano zagrało tą piosenkę.
0: Tematy.
1: Tak, mm-hmm. Tak. No i jest właśnie Freddy z New York Ska Jazz Ensemble. Kontakt był dość dobry. Zdecydował się z nami nagrać, zainteresował się, wysłałem.
0: I jest.
1: I jest. I przy okazji dał się zaprosić, przy okazji europejskiej trasy, ponieważ zespół od jakiegoś czasu zwiedza kolejne europejskie miasta. Tuż przed nami będzie na festiwalu. I z festiwalu akurat przyjeżdża do nas i zobaczymy, co wspólnie zrobimy w bardzo, bardzo.
0: A, no tak, bo ten koncert jest 28, a na festiwalu This is Ska chyba, tak? To jest w tym samym czasie, czyli Niemcy. I tak. Praga chyba też jest na trasie.
1: Może
0: tak,
1: być.
0: Jak mi się wydaje. No dobra, no to Jamaica to Poland, czyli owoc polsko-amerykańskiej współpracy pod jamajskim znakiem. Posłuchajmy.

0: Jamaica to Poland, Bartenders i wokalista New York Ska Jazz Ensemble, połączenie amerykańsko-polsko-jamańskie. Pięknie tutaj ta historia, taki dubplate z tego wyszedł troszeczkę, bo to jest ten Poland się pojawia i tak dalej. Gratuluję.
1: No cóż, dziękujemy. Skomplikowane, ale chyba cieszące nas, zarówno myślę i Frediego, i nas jako pomysłodawców. Mam nadzieję, że uda się wspólnie odtworzyć to na żywo w niedzielę.
0: Ta scena to jest środowisko, które bardzo lubuje się w czarnych płytach. Czy nie mieliście planu, żeby wydać siódemkę z tymi numerami na przykład?
1: Na razie nie. Pomysł był na razie tylko na cyfrę, ale cóż, nie zamykamy szuflady, zobaczymy, co jeszcze być może do niej się uda dołożyć i wtedy pomyślimy właśnie o jakimś wydawnictwie fizycznym.
0: Taką nowinką na waszej twórczej drodze jest fakt, że jest to singiel, nad którym pracował również Marek Bogdański. Dread Squad, pozdrawiamy serdecznie, wraca do zdrowia, trzymamy za niego kciuki. Jak to było? Czy Marek nagrywał te utwory od samego początku, czy daliście mu już gotowe traki i on zajął się tylko miksem? No i jak generalnie patrzycie na tego typu współpracę z zewnętrznym, że tak powiem, producentem?
1: Zajmował się brzmieniem, miksem, masteringiem, a jeśli chodzi o nagranie, to mamy swoje ulubione miejsca, gdzie takie duże składy po prostu dobrze brzmią, staramy się...
0: Na setkę to nagrywaliście?
1: Nie, nie.
0: Nie ma szansy, to już by musiało być studio Radia Łódź znowu.
1: Właśnie, musiałoby być to wielkie pomieszczenie, natomiast no, skupiamy się na tym, żeby to pomieszczenie, w którym nagrywamy, brzmiało tak, jak nam się podoba, żeby było w miarę naturalne i jak już zebraliśmy ślady, to stwierdziliśmy, że chcemy, żeby za brzmienie końcowe odpowiadała jedna konkretna osoba. Udało się porozumieć. No
0: super,
1: i
0: to brzmi. Mnie się bardzo podoba. Nie wiem jak wam.
1: No my staramy się, żeby brzmienie końcowe było naturalne, żeby nie było przesytne.

0: nasycone współczesnymi efektami, na ile się oczywiście da. Mhm. Tak, no jesteśmy zespołem używającym żywych instrumentów, no i chcemy, żeby w tej końcowej fazie no, było to słychać.
1: Piotrek, czy to jest jedyny zaplanowany jak do tej pory koncert z okazji waszego

0: gościem z zagranicy, więc trochę nas to pochłonęło i tak naprawdę dalej jeszcze mamy przy tym parę takich ostatnich szlifów do nadania, więc na razie skupiamy się na tym.
1: Wspierajcie niezależne inicjatywy, szczególnie gdy takie piękne dźwięki brzmią w tle. Koncert w bardzo, bardzo 28 czerwca w niedzielę The Bartenders, 20-lecie i New York Ska Jazz Ensemble, czyli wielka gwiazda amerykańskiej muzyki tego nurtu od 1994 roku, jak pamiętam, wtedy powstali. Piotrek był moim gościem. Piotrek, dziękuję ci bardzo za wizytę. Pozdrów całą załogę i do zobaczenia na koncercie.
0: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję słuchaczom i do zobaczenia.
1: Bartenders, a my słuchamy jeszcze przez parę minut New York Ska Jazz Ensemble, moje ulubione numery.

Co za piękna muzyka, która rozgrzewać będzie parkiet klubu bardzo, bardzo już niedługo. Nie dzisiaj, ale 28 czerwca koncert Amerykanów z grupy New Yorkska Jazz Ensemble. To było Love and Affection z ich płyty Breakthrough. Nie ostatniej płyty, płyty z 2019 roku. Ostatnią też grałem we fragmentach w Strefie Dread jakiś czas temu, więc ewentualnie sprawdźcie podcasty. Teraz kontynuując trochę taką ścieżkę muzyczną starej jamajskiej muzy, smutny fakt pożegnania Strangera Cole, który odszedł kilka dni temu i zasmucił tym faktem całą społeczność około jamajską na świecie, ponieważ był wielkim, znanym artystą, którego kariera nagraniowa rozpoczęła się w 1962 roku, wtedy, kiedy Jamajka uzyskała niepodległość, a on, 42 rocznik, Wilburn Theodore Cole. Zaczęło się od jego pierwszego singla In and Out the Window jako autor tekstów piosenek, ponieważ producent muzyczny Clement Duke Reed dokładnie odrzucił jego pierwsze próby nagrania. Powiedział, że na wokale to on się nie nadaje, ale fajną piosenkę napisał, którą zaśpiewa kto inny. I tak się zaczęła jego kariera muzyczna, która później się zmieniła. Śpiewał wiele duetów, nagrał nawet album z Jashaką w 2006 roku. W 1971 roku wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Potem długo mieszkał w Toronto, gdzie otworzył jeden z najważniejszych punktów dla karaibskiej wspólnoty, słynny sklep płytowy. Wydawał również

muzykę, no i niektórzy przypisują mu autorstwo pierwszej piosenki reggae, utworu Bangarang. Aż sprawdzałem, co to znaczy Bangarang na Jamajce. Słuchajcie, jest to po prostu kłótnia. Nie myślcie sobie tak współcześnie o tej piosence, że była jakaś rudbojowa. No generalnie człowiek bardzo zasłużony. I posłuchajmy jego pięknego numeru, starego najpierw, starego numeru When I Get My Freedom, wydanego przez Unity w roku 1969.

When I get my freedom. Kiedy zdobędę wolność, wszyscy będą to wiedzieć. Zobaczą trochę inne światło, oświetlające mnie jasno. Muszę zdobyć wolność. Kiedy zdobędę wolność, na zawsze będzie to trwać. Kiedy zdobędę wolność, smutki będą przeszłością. Wtedy zobaczysz mnie z innym uśmiechem, w nieco innym stylu. Muszę zdobyć wolność. Śpiewał kiedyś Stranger Cole. Miałem wtedy roczek, kiedy to śpiewał. Niesamowita historia. Nie ma z nami już Strangera Cole. Widziałem go osobiście, widziałem jego koncert na jamajskim festiwalu Rebel Salute, ponieważ nigdy w Polsce nie gościł. Na Jamajce miałem taką szansę i pamiętam ten występ. Był takim wspaniałym jamajskim oldschoolowcem na scenie. Robiło to wrażenie. I jeszcze jedna piosenka projektu Kingston All Stars, czyli takiej grupy, która powiązała największych jamajskich muzyków we wspólnym albumie. Sporo szumu było wokół tej płyty w roku mniej więcej 2016 czy

18 i wtedy jedną z piosenek na singlu zaśpiewał właśnie Stranger Call. I to piękny numer, Yard Man. Posłuchajmy.

0: I czas na stały punkt strefy Dread.
1: Piosenka z winyla.
0: Dzisiaj przyniosłem niesamowity nabytek, który niedawno zupełnie trafił w moje ręce i spełnił jedno z moich marzeń, żeby mieć na winylowym krążku starą muzykę ze studia Czarna Arka Lee Scratch Perry'ego, który będzie już teraz naszym permanentnym gościem prawie do końca dzisiejszego spotkania. Lee Perry to wielki wizjoner, rewolucjonista regowego i dubowego dźwięku. I ta płyta, trójpłytowa kompilacja, wydana przez Trojan Records oryginalnie w 1989 roku, trzy czerwone winyle, słuchajcie, kupiłem w pewnym zaprzyjaźnionym polskim sklepie płytowym, nie mogę powiedzieć jakim, ale naprawdę za tak niesamowite pieniądze, że dopóki ta płyta do mnie nie przyszła, w dodatku na grubym winylu, to nie mogłem w to uwierzyć. A jest tu niesamowita kolekcja największych hitów ze studia Czarna Arka Lee Perry'ego z połowy lat 70. podzielona na tematy w wersjach rozszerzonych o duby. Coś pięknego. Spełniło się moje marzenie i tą radością teraz się z wami chciałem podzielić, grając jeden z utworów prosto z winyla. A będzie to utwór, o którym myślałem, że otwiera nowe przestrzenie. Była taka książka

0: Doors of Perception, którą fascynowali się hipisi, Huxleya. I to trochę była moja interpretacja kawałka Open the Gate. Myślałem sobie, Open the Gate, Roots Reggae Liperego otwiera zupełnie nowe ścieżki. Zaśpiewał to Watt Barnett, jeden z trójki wokalnej The Congos, który powraca do Polski 25 lipca z Kongosami na Ostruda Reggae Festival. I tu, uwaga, są dwa pierwsze karnety do zdobycia. Napiszcie mailem na strefadred@polskieradio.pl, dlaczego karnet do Ostrudy powinien należeć się tobie. A wśród najciekawszych głosów wybiorę dzisiaj dwóch szczęśliwców. Więc piszemy maile i słuchamy prosto z winyla Watt Barnett, Lee Scratch Perry z płyty Lee Scratch Perry and Friends. Prosto z czerwonego winyla. Filip odpala.
1: A time will come when every fix

Klasyk roots reggae z Jamajki, jeden z głosów The Congos razem z Lee Scratch Perrym, prawdziwym mistrzem, który dzisiaj do nas w strefie Dread powraca. Z głównego powodu takiego, że prawie 5 lat po swoim odejściu z naszego wymiaru Lee Scratch Perry wydał nowy album. Po jego śmierci pojawiła się lawina nagrań. Wiadomo, że to był artysta bardzo twórczy, że na pewno pozostawił po sobie wiele takich nagrań. I były to rzeczy niesamowite. Od dubów i reggae poprzez wspólny album na przykład z zespołem grającym doom metal, młodymi chłopakami ze Stanów Zjednoczonych New Age Doom, który prezentowałem również jako coś ciekawego w swojej audycji. Tym razem płyta, o której po raz kolejny mówi się, że jest ostatnim albumem Lee Scratch Perry'ego. Czy taka jest prawda? Nie wiadomo, ale tutaj ten projekt zaprowadził jamajskiego mistrza do Berlina, gdzie trafił pod opiekę pionierów muzyki elektronicznej.

elektronicznej, którzy zaczynali jeszcze w latach 90. Mouse on Mars, znanych również jako Jan St. Werner i Andy Toma. W ten sposób powstała płyta Spatial No Problem, nagrana w 2019 roku, a wydana 5 czerwca roku bieżącego. I jest to niesamowita dla mnie płyta. Posłuchajmy Rock Curry na dobry początek. My girl,

Za tą płytą stoi również poważny ładunek wizualny, w dużej mierze wytworzony przez samego LSP, Lee Scratch Perry'ego. I tak jak ten utwór Rock Curry brzmi szalenie, tak samo wygląda wideo, bo krążą tu opowieści. Na wkładce do płyty czytałem, że Lee Perry, gdy przybył do Berlina, do studia Paraverse Mouse on Mars, to nie tracił czasu, otworzył swoją podróżną walizkę, wyjął bibeloty, ikony, obrazki, naklejki i talizmany. Długopisami i markerami zapisywał kolejne hasła i pomysły na ścianach i innych powierzchniach. Odmienił studio również dźwiękiem. Śpiewał, mamrotał rytmicznie, komunikował się szeptem, kaszlem i chytrym spojrzeniem. Wyrządzał słowom krzywdę w sposób niegrzeczny i pełen miłości. A muzycy Mouse on Mars podążali za nim, nagrywając go bez przerwy. Ja

Jan Werner opowiadał o instynktownym procesie nagrywania tej płyty. Prawie nie rozmawialiśmy o tym, co robimy. Spotkaliśmy się i ruszyliśmy. On dużo się śmiał, a my razem się śmialiśmy z nim. Gotowaliśmy też i jedliśmy zupę rybną i papaje. Tak to było w Berlinie w 2019 roku i taka płyta z tego się narodziła. Płyta, która dla mnie osobiście, słyszycie, że nie jest to album w żaden sposób regowy, dubowy trochę, a dla mnie z racji swojego również pochodzenia berlińskiego, niemieckiego, rytmicznie bardzo nawiązuje do krautrocka, do muzyki, która w tym kraju święciła triumfy na przełomie lat 60. i głównie w latach 70. za sprawą takich wykonawców jak Ken. Rytmy Ken, Holgera Czukaja słychać tutaj bardzo dobrze. Już współcześnie, elektronicznie, ale smaczki Liperego dodają w smaku i powodują, że tej płyty słucha się, absorbując, kompletnie odlatując w inne rytmiczne światy. Halo Shiva.

0: Pikachu. Pikachu in the rose garden. Pikachu, then I beg your pardon. In the Roman Empire, it burned them with fire, fire. Here come Emperor Sephora, least Chris Perry. Pikachu, cherry. Let's hear it.
1: Pikachu, Halo Shiva, Lee Scratch Perry i Mouse on Mars. Z tytułem tego albumu Spatial No Problem związana jest ciekawostka technologiczna i anegdota. Otóż te nagrania od początku były pomyślane jako dzieło przestrzenne, pewnego rodzaju technologiczny projekt eksperymentalny nagrania tego i odtwarzania na systemie D&B Soundscape, który eksponuje podejście do dźwięku na tym albumie w sposób taki przestrzenny. Jest to zaawansowany obiektowy zestaw narzędzi do imersyjnego dźwięku opracowany przez niemieckiego producenta D&B Audiotechnik. System odchodzi od tradycyjnych konfiguracji stereo lewy-prawy, wykorzystując inteligentne przetwarzanie przestrzenne, aby precyzyjnie dopasować to, co słyszą widzowie, do tego, co widzą na scenie. Ciekawy eksperyment. Tak został ten album nagrany i tak też jest teraz odtwarzany w Barbican w Londynie. Zainstalowano specjalną taką aranżację przestrzenną w jednym z pomieszczeń, gdzie ten album jest odtwarzany właśnie w taki sposób, w jaki powinien być odtwarzany, jaka była jego intencja. Oprócz tego David Katz, który wydał piękny album, teraz książkę o dubie, prowadzi tam również spotkanie o dorobku Lee Scratch Perry'ego. A więc Spatial No Problem i autorzy nawiązują do tego, że zapytali Lee Perry'ego w trakcie sesji o znajomość dźwięku przestrzennego i wielokanałowej dyfuzji dźwięku. A jego odpowiedź dała początek tytułowi tego albumu, ale i samej metodzie tworzenia. Przestrzenny? Powiedział z uśmiechem. Żaden problem. I po prostu zniknął, pojechał do Szwajcarii. Dziś go nie ma, ale jest z nami ta piękna muzyka. Fire Dali. Na koniec brzmienie ogniska, brzmienie ulicy z ruin studia Czarna Arka w Kingston, w którym niedawno gościł nasz przyjaciel Bartosz Wójcik.

I tu jest właśnie to ognisko i brzmienia Czarnej Arki. I ja z tej okazji przyniosłem piękną książkę Black Ark. Potężne wydawnictwo Lee Scratch Perry. Piękny, gruby album wypełniony ilustracjami z Czarnej Arki, z kultowego miejsca na Jamajce założonego i spalonego kiedyś przez Lee Scratch Perry'ego. To, co pozostało, zdjęcia historyczne, artefakty, gadżety, przeróbki, niesamowite wydawnictwo, kilkaset stron. Polecam każdemu. No i dobijamy powoli do końca strefy Dread. Przypominam, że dzisiaj w audycji

Był do wygrania pierwsze dwa karnety na Ostróda Reggae Festival, który startuje 23 lipca, kończy się 26 i to jest niesamowita impreza, mnóstwo artystów i warto taki karnet wystartować. Trzeba napisać, dlaczego to tobie ten karnet powinien być przyznany, a mail to strefadred pisane razem @polskieradio.pl. I nasi ostatni dzisiaj goście, szaleńcy z Los Angeles, The Agrolites.

Na okładce tej płyty potężny grzyb atomowy i napisy ostrzegające. Ostrzeżenie, zaangażowana atomowe zakresy. Nie ma schronienia, tylko brzmienie superatomowe. I tak też dokładnie jest na tej kolejnej płycie weteranów amerykańskiego rocksteady, czy też funku, czy soulu z lat 60., co wszystko razem autorzy nazwali jako dirty reggae, brudne reggae. Zespół, który rozpala serca fanów od 2002 roku, kiedy powstali w Los Angeles w Kalifornii jako zespół towarzyszący ikonie reggae i ska Derrickowi Morganowi. Nagrali z nim album, który nigdy się nie ukazał, ale powstała ich kapela i to już jest chyba szósta płyta, czekaliśmy na nią bodajże 7 lat, zatytułowana Super Atomic i jak zwykle piękne brzmienia. Brzmienia, którymi chciałem się już z wami dzisiaj pożegnać, zaprosić do podcastów, zaprosić do audycji za tydzień.

0: Dzień z soboty na niedzielę. Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Filip Wolski, a ja tylko przypomnę, że grała dla was dzisiaj Akademia Ciężkiego Basu i Lekkiego Ducha Strefa Dread.
1: Warning! Warning! Atomic frequency engaged. No shelter.

0: Autopromocja.
1: Demokracja czy demokratura, Rosja czy Unia Europejska, układ pokojowy z Azerbejdżanem czy kolejna wojna, czyli o czym nam mówią wyniki wyborów w Armenii. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z ekspertką zajmującą się Kaukazem Południowym Agnieszką Filipiak. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Ranny wzmacniacz.
3: Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Wracamy dziś do nagrań z serii MTV Unplugged i zaczynamy od płyty Lauryn Hill, która ukazała się w roku 2002. Przypominam, że ta artystka wcześniej w roku 1998 wydała bardzo dobrze przyjętą płytę The Miseducation of Lauryn Hill. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedano ponad 400 tysięcy egzemplarzy w trakcie pierwszego tygodnia po premierze. Przechodzimy do muzyki. Jako pierwszy utwór I Get Out.

Słuchaliśmy piosenek w wykonaniu Lauryn Hill, a pochodzą one z płyty MTV Unplugged. To był rok 2002. Tytuły I Get Out, I Gotta Find Peace of Mind i Mystery of Uniquity. Teraz przechodzimy do roku 2007, kiedy to ukazała się płyta z udziałem zespołu Hey. MTV Unplugged, ponad 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy i pierwsze miejsce na liście bestsellerów albumowych, oczywiście w naszym kraju.

To jest ogromny stres, muszę powiedzieć. I teraz przemówię. Myślałam o tym, żeby dzisiaj rano... O, moje serce, mój syn. No wiecie, to zobowiązuje. W każdym razie chciałam powiedzieć, że dzisiaj byłam o krok od tego, żeby kupić last minute do... dokądkolwiek, po to, żeby uciec od tego przedsięwzięcia. Także miejcie świadomość, że to nie jest jakiś tam hop-siup ogólnie.

Mimo wszystko śpiewała Kasia Nosowska, a pomagał jej Czesław. Przed utworem Mimo wszystko dwie inne piosenki z albumu MTV Unplugged, Mississippi i Ho. Teraz przenosimy się znacznie bliżej czasów współczesnych. OSTR, rok 2017, MTV Unplugged w podtytule Autentycznie.

Obiecałem tobie szczęście, że spowolnię tempo świata. Gdybym mógł, zjadłbym twe serce, Melchior Headlock, psychopata. Minuta z tobą jak wieczność, wiesz, to nieśmiertelność zasad. Jakbyś mi wlała przez

Upatrzony bezgranicznie w żywą zieleń twoich oczu. Bez ciebie nie mogłem istnieć, jakby dwoił się niepokój. Serce miało spłonąć żywcem, zamieniając myśli w popiół. Jakbyś odcięła mi wyjście.

był grzeczny, kary nie było, więc oczywiście na koncerciwo. Dobrze jest, tato? Wygląda, jakbym cię zastraszył, żebyś to powiedział.

twarze to mamy chyba takie same, nie? Podobne do taty, nie? Tylko on lepiej rano.

Osoby, które kocham najbardziej na świecie. Jaśku, dziękuję ci, że przyjechałeś tutaj ze mną. Biedny się stresuje. Ale kiedyś będziemy mieli piękną pamiątkę z wami, z dziećmi, tak jak jesteśmy tutaj, szczęśliwi, młodzi, piękni. Pokażemy to naszym wnukom. Dzięki serdeczne.

Piękny dzień, pogoda dla życia jak świeży tlen. Wyłączam telefon, by nikt już nie dzwonił, ej, na co ten zwierzyniec? Esencja smaku ze wschodu na zachód, możesz mi mówić, Terry Black. Spalone słońce, morderca czas.

OSTR i utwory z płyty MTV Unplugged autentycznie. Spowiedź, jaki ojciec, taki syn i to mój dzień. Płyta dotarła do drugiego miejsca listy bestsellerów albumowych, oczywiście w Polsce. Teraz Brodka, która w roku 2019 nagrała płytę Unplugged. Sporo gości, bo i Zalewski, i Podsiadło, i utwory z jej repertuaru bardzo zmienione w porównaniu z wersjami studyjnymi.

Syberia śpiewała Monika Brodka i Krzysztof Zalewski, a wcześniej Krzyżówka Dnia i Granda. Płyta Brodki MTV Unplugged dotarła na szczyt listy bestsellerów albumowych w naszym kraju, podobnie zresztą jak jej wcześniejszy album Clashes, wcześniejszy o 3 lata. W roku 2019 ukazała się też płyta z serii Unplugged z nagraniami australijskiej grupy DMAs.

Słuchaliśmy nagrań w wykonaniu zespołu DMAs, bardzo popularnego w rodzimej Australii. Poza Australią już nieco gorzej. To były nagrania z roku 2019, oczywiście z płyty MTV Unplugged, tytuły Indie.

Here, Beautiful Stranger. To oczywiście piosenka z repertuaru Madonny i wreszcie Step Up the Morphine. Teraz organek MTV Unplugged, rok 2024.

twarz. Z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz.

jeszcze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. I chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie.

Dała mi duszę, dała mi ciało. O rękę prosiłem, dostałem ją całą. Teraz ją tylko, żeby uchować w jednym kawałku, to trzeba pilnować. A chłopcy mi tu jej nie będą rozrywać. A chłopców już nie ma, niechaj spoczywa. Staszek i inni, no nie wiem gdzie poszli. Nic nie rozerwie naszej miłości.

przemina, chyba że granat. Kto by się dzisiaj chciał zastanawiać? Życie jest tutaj.

Śpiewał i grał organek ze swoim zespołem, tytułu utworów Wiosna, Lilii, Pałąk i Psychopomp. Wszystkie nagrania pochodzą z płyty MTV Unplugged, która ukazała się w roku 2024. Teraz Liam Gallagher z albumu sprzed lat 6, oczywiście bez prawa.

0: Bonehead, everyone.
1: Słuchaliśmy Liama Gallaghera w dwóch akustycznych wersjach wielkich przebojów grupy Oasis. Champagne Supernova i Stand By Me. Nagrania pochodzą z płyty MTV Unplugged, która ukazała się w roku 2020 z pod tytułem Live at Hull City Hall i dotarła na szczyt listy bestsellerów albumowych, oczywiście w Wielkiej Brytanii. W dzisiejszym rannym wzmacniaczu to już prawie wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zostawiam Państwa z nagraniami Wojciecha Waglewskiego, które pojawiły się na płycie w roku 2024, a zostały zrealizowane przy udziale członków WW. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Życzę udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.
2: Gdybym tylko mógł, miał siły jak Bóg, by cię chronić.

0: Autopromocja.
1: Cześć, Tubowska. Już dzisiaj zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce o godzinie 14. Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
2: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
3: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
2: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
3: Waluś Kraksa Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
2: Na konsekwencje nieprzyjemne.
3: Zapraszam dziś od 19. Gosia Jakubowska.
2: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
3: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 14 dzień czerwca. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Zarzut zbezczeszczenia zwłok dla patomorfolog z Podkarpacia. Sąd aresztował kobietę na 3 miesiące. Latem rząd może przestać dopłacać do paliw. Konflikt na Bliskim Wschodzie bliski zakończenia. Za nami 29. piknik naukowy. Frekwencja dopisała. Imprezę odwiedziło ponad 30 tysięcy osób. Jest tymczasowy areszt dla patomorfolożki Magdaleny H., która zakopywała płody i odpady medyczne na działce w Lutoryżu na Podkarpaciu. Kobieta usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
5: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
4: Patomorfolog może grozić do 12 lat więzienia. Najprawdopodobniej latem zakończenie projektu CPN. Ceny paliwa niżej. Premier Donald Tusk wyjaśnia, że wiąże się to z perspektywą zakończenia konfliktu na linii USA-Iran i spodziewaną stabilizacją cen.
6: Spowodowany wojną wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu. Taką mam nadzieję. Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
4: Dziś ma być podpisane porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że potem jak się to stanie, od razu zostanie otwarta cieśnina Ormus. Parada Równości po raz 25 przeszła ulicami Warszawy. To jubileuszowy przemarsz osób LGBTQ+ i wszystkich, którzy popierają tolerancję i różnorodność. W paradzie wziął udział m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Mówił w TVP Info, że popiera miłość i tolerancję.
7: Świętujemy wolność. Niech każdy robi to, co chce. Niech tolerancja zwycięży. Niech ludzie trzymają się za ręce. Niech ludzie się kochają.
4: Uczestnicy parady podkreślali, że chcą poprzez zabawę pokazać, że każdy ma równe prawa.
8: Każdy przyzwoity człowiek powinien tu być, bo ludzie mają równe prawa i trzeba to respektować. I powinniśmy starać się być cywilizowanym krajem, w którym ludzi się nie krzywdzi, tylko wspiera.
9: Chcemy uczestniczyć w tej paradzie, chcemy się pokazać się, chcemy też po prostu móc być...
10: że też istniejemy, a przy okazji dobrze się bawić.
4: Parady Równości odbywają się w Warszawie od 2001 roku, dwukrotnie.

0: 2004 i 2005 były zakazywane przez władze stolicy. Ponad 30 tysięcy osób odwiedziło piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Można było wziąć udział w ponad 650 eksperymentach i pokazach naukowych, spotkać się z naukowcami i dziennikarzami. Uczestnicy pikniku mówili, że zabawa była przednia.
1: Przede wszystkim eksperymenty. Bardzo zaciekawiły dzieci. Takie eksperymenty na żywo, robione przez chemików.
2: Zamiast robić z metalu, to robić z drukarki 3D, no i zrobili takie zdalnie sterowane rzeczy i inne takie tam.
3: Dużo wiedzy, bardzo przystępnej formie podanych, naprawdę jest świetnie.
4: Wiem, co czegoś dowiedziałam, że można sfotografować Antarktydę i w ten sposób dronem i policzyć, jaka ilość dokładnie co do sztuki populacji pingwinów na przykład tam żyje. I bardzo mnie to zaskoczyło, że tak można, nie ingerując w przyrodę, się jej przyglądać. Uważam, że to jest super sigma.
0: Piknik naukowy odbył się po raz 29. W przyszłym roku jubileuszowy, 30. Choć na szczegóły jest za wcześnie, to jednak dużo mówi się, że kolejny piknik jeszcze bardziej odda hołd nauce.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie w Szarowie w województwie małopolskim dobra. Tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 28% energii. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela pochmurna, może padać przelotny deszcz, miejscami burze, lokalnie grad. Termometry pokażą od 13-14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 miejscami na południu.
7: Autopromocja.
8: Demokracja czy demokratura, Rosja czy Unia Europejska, układ pokojowy z Azerbejdżanem czy kolejna wojna, czyli o czym nam mówią wyniki wyborów w Armenii. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z ekspertką zajmującą się Kaukazem Południowym, Agnieszką Filipiak. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Muzyczne rozmowy.
0: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. Dziś będzie bardzo romantycznie w narracji i muzyce. Na początek przyniesiemy się w świat premier i nieszczęśliwej miłości. W Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się premiera nowej inscenizacji Halki w reżyserii Michała Znanieckiego.

0: Opera Stanisława Moniuszki jest prezentowana w dwóch wersjach językowych, polskiej i włoskiej. My byliśmy na premierze włoskiej. Kierownictwo muzyczne objął dyrygent i skrzypek Fabio Biondi, dyrektor artystyczny zespołu Europa Galante, który po raz pierwszy Halkę we włoskiej wersji językowej przygotował dla nas w 2018 roku na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Chopin i jego Europa w Warszawie. To był wieczór pełen emocji, pięknej muzyki i, co tu dużo mówić, niezwykłych wrażeń. Te wrażenia jak zwykle dostarczył reżyser Michał Znaniecki, który gdziekolwiek pojawi się jako reżyser operowy o międzynarodowym statusie, zawsze działa na publiczność. Zabieram Państwa na premierę.
1: Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać od razu po ukłonach, których nienawidzę, w związku z tym takie branie odpowiedzialności za właśnie może czasem inne odczytanie, czy nieoczywiste odczytanie, więc pełen emocji właśnie w tym momencie po miesiącu pracy.
0: Czy to jest tak, że reżyser, ty, zaraz po premierze ma taki oddech, czy myśli już o tym, co jeszcze można byłoby, co bym już przestawił albo jak coś zmienił?
1: Kończę na próbie generalnej. Premiera to jest taki moment impotencji reżysera, prawda? Czyli już nie mogę nic naprawić, nic dodać i oddaję w pełni, z pełnym zaufaniem artystom zupełnie nową jakość, bo na próbach nie mieliśmy publiczności. To zupełnie zmienia relacje. W związku z tym musi zmienić też reżyserię. To jest zupełnie inny oddech, zupełnie inne podejście do pewnych pauz, do pewnych relacji tak naprawdę, scena i widownia jest, zawsze je łączę, bo czasami wypuszczam śpiewaków jednak na, również na widownię, bo myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, ta granica jest wymyślona, żebyśmy czuli się bezpiecznie, ale jednak wejdziemy w wasz świat, bo opera jest po to, żeby nas dotykać, więc jakby tutaj też nam się to udało, kiedy Halka całą swoją historię opowiedziano tak naprawdę trochę przez duchy Halki, Jątka, Janusza, zupełnie onirycznie, nagle pojawia się wśród widowni i prawie ogląda to, co spowodowała, sprowokowała swoim szaleństwem, swoją miłością i to jest, myślę, taki moment, że trzeba odpuścić zupełnie. Jako reżyser zazwyczaj następnego dnia zaczynam następne próby innego projektu, zresztą w niedzielę już następny projekt w Krzeszowicach, Skrzypek na rynku, czyli Skrzypek na dachu w nowej wersji. Natomiast tutaj też nie ma takiego przestoju, bo następnego dnia jest premiera polskiej wersji z zupełnie innym zakończeniem. Zupełnie inaczej rozkładamy akcenty, kto kogo ratuje, czyją duszę, czy Jątek, czy właśnie Janusz jednak w jakiś sposób się zachowa i jednak wybierze Halkę, więc te dwie wersje to była wspaniała zabawa formą.
0: Nie dodałam Państwu, że to nie jest zwykła wersja Halki. No, każda wersja Halki jest niezwykła, ale to jest premiera takiego pełnego spektaklu operowego po włosku, czyli zdecydowałeś się spełnić marzenie Stanisława Moniuszki?
1: Stanisław Moniuszko, który chciał się promować swoją muzykę, właśnie po Halce wyjechał do Paryża, przygotował pewne urywki.

0: rywki właśnie z włoskimi tekstami. Niestety w tym Paryżu nikogo nie spotkał, bo były wakacje, w związku z tym spędził tam czas pisząc Flis, więc bardzo mnie to cieszy, że powstała opera, którą uwielbiam. Mniejsza po Halce, to było dziwne, prawda? Znaczy ten Flis jednoaktowy po takim sukcesie jak Halka. No ale właśnie to był ten wyjazd paryski, gdzie zaczął pisać listy i swoje komentarze, dlaczego Straszny Dwór na przykład może być niezrozumiały, że ten patriotyzm Strasznego Dworu, czyli dyskurs o targowicy, o kontuszu i konflikcie kulturowym, kontusz a moda francuska, mówi, to tego nikt nie zrozumie. Natomiast Halka tak, Halka to było takie marzenie, że jest to jednak postać bardzo uniwersalna. Każdy naród ma swoją Halkę w różnych odsłonach, czyli biedną dziewczynę, która jest uwodzona, która jest porzucana, która też jest kochana w tym wypadku, bo mamy wspaniałą postać Jątka, ale to jest w każdej kulturze i Moniuszko na to stawiał, że Halka powinna być pokazywana w świecie operowym jako repertuar.
1: No tak, ale ty zawsze zarzekałeś się, że takiej Halki Moniuszki nie zrobisz. Halka musiała stać się Alką, włoską, żebyś się zainteresował. Co cię skusiło?
0: Myślę, że wersja włoska, którą usłyszałem w czasie koncertu w OFP tutaj w Białymstoku 2 lata temu, właśnie w wykonaniu Fabio Biondiego, potem słuchanie płyty pokazała mi pewnego rodzaju tak jakby inny wymiar, czyli bardziej w stronę muzyki niemieckiej, francuskiej, włoskiej, trochę bel canto, to za co Biondi na przykład ceni bardzo Moniuszkę, że ukradł, tak, ale bardzo proporcjonalnie i tego nikt nie zrobił. Niektórzy kradli albo od Niemców, albo od Francuzów, albo od Włochów i to były takie kradzione opery, czy tradycje muzyczne, czy stylistyczne. Natomiast tutaj było to bardzo dobrze wymyślone i rzeczywiście jak posłuchałem tej wersji, nagle zabrakło tam weryzmu, zabrakło, który jest tak naprawdę w tradycji, a nie w nutach. Ten weryzm Halki, czyli telenowela pod tytułem Halka, prawda, Halina, która się rzuca z mostu, która kocha, która walczy, która wariuje, to genialny materiał na serial. I właśnie nagle tutaj się okazało, że jest pewien, wracamy do konwencji operowej, słuchamy linii melodycznych, a nie tylko krzyczącej Halki z wielkiego bólu. Tak, który zawsze ja cenię, ale przypomina mi naprawdę Toskę w jakimś sensie, czyli następny tytuł, którego zawsze odmawiałem realizacji, dlatego że jest dobrze napisana. I tutaj też ta historia idzie dobrze. Nikt się nie zastanawia, dlaczego Jątek to robi albo robi co innego, co z nim się dzieje na końcu, dlaczego nagle on w ogóle nie interweniował, czy on co poszedł do kościółka. Więc jest masa takich tematów pozostawionych, bo znamy Halkę. Halkę znamy, tak? W związku z tym ostatnie zdanie, które tutaj wybrzmiało, właśnie przez to, że się uczyłem, tak jakby udając, że nie znam Halki, ja zawsze tak pracuję przecież, że właśnie zaczynam od początku, rozczytując, rozsłuchując, no i nagle dochodzę do finału, w którym Dzięba mówi, Halka umarła, to teraz się bawmy i tańczmy. I chór odpowiada, bawmy się i tańczmy. Ja mówię, co to za niesamowita analiza polskiego narodu, za czasów Moniuszki, że coś takiego napisał. Tam był klimaks niesamowity, zakończenie, skok, muzycznie rozwiązany doskonale, krzykiem chóru. I na tym każdy kompozytor by to zakończył. I taka tradycja jest, bo były wycinane te ostatnie zdania. A dla mnie stały się kluczem. Nagle Dzięba stał się księdzem, który wie o całej sytuacji między Januszem, między Halką, między Stolnikiem, a matką Halki prawdopodobnie, no bo to tak jakby troszeczkę te same zasady. I rzeczywiście powiedziałem, nie, to wsłuchajmy się i zupełnie inaczej w tego Moniuszkę, który jest o wiele bardziej inteligentnym obserwatorem, wkładając takie szpileczki w naszą walkę klasową, w naszą walkę narodową. I oczywiście nie chciałem się na tym skupiać, no bo zbudowałem jednak spektakl bardzo poetycki, mam nadzieję, w pewnych obrazach, a nie właśnie w takiej fabułce telewizyjnej, bo można tak to zrobić i myślę, że to będzie świetnie działało. No ale to jest właśnie jedna z tych oper, które według mnie nie potrzebowały reżysera, bo są za dobrze napisane. Więc jakby ja mogę tylko pokomplikować, coś tam pozmieniać. No w Tosce, co ja, prawda, mogę wszystko do góry nogami, albo wszyscy mają być nago, albo w jeansach, tylko po co? Skoro jest to dobrze napisane przez Pucciniego. I tutaj jest to samo. Myślę, że nigdy tego nie podszedłem, bo ten weryzm mnie przestraszył. Ja mówię, to jest super film, nie potrzebuję Znanieckiego.

0: a okazało się, że potrzebuje Znanieckiego, bo nagle, a może my potrzebujemy Znanieckiego, żeby zobaczyć w tym mnóstwo płaszczyzn.
1: Myślę, że próbowałem nawiązać troszeczkę do tradycyjnego w tamtych czasach, czyli w XIX wieku, nawiązania do folkloru. Tak? Czyli to, co potem u Szymanowskiego było przefiltrowane, było intelektualnym zabiegiem, tutaj po prostu była to moda. Tak? Czy na egzotykę, czyli były troszeczkę tańce orientalne, albo właśnie nawiązanie do folku, do folkloru, do origin, prawda? Czyli do jakiegoś takiego pochodzenia nas wszystkich, jakiejś kultury, która jest oparta jednak na pieśniach, która jest oparta na przekazywaniu sobie prawdy jakimś rytuałem teatralnym, tanecznym. Przecież nawet w Faustie, do którego teraz się przygotowuję do następnej premiery w Operze Krakowskiej na jesieni, też pieśń Małgorzaty, zanim zaśpiewa arię o wspaniałej biżuterii, którą dostała w prezencie, to jest pieśń tradycyjna, pochodząca ze wsi, pochodząca właśnie z takich pieśni tantrycznych tak naprawdę, które budują jakieś zupełnie inne emocjonalne sytuacje każdej postaci. I tutaj tych pieśni jest co chwila, Halka właśnie się przedstawia cały czas, nawiązuje do tej kultury, więc ja mówię, dlaczego nie, prawda? Czyli zbudujmy las, zbudujmy jakiś świat duchów, które opowiadają historie, które mogły się wydarzyć teraz, 200 lat temu, 500 lat temu, 1000 lat temu tak naprawdę.
0: My je rozumiemy, tak jakby one się działy w nas genetycznie gdzieś.
1: Genetycznie i tak jakby budują naszą kulturę, naszą tożsamość. Babcie nam śpiewały, prababcie przekazywały tak w ogóle wiedzę o życiu, tak? W sensie o relacjach między ludźmi. Te piosenki zawsze mają jakąś prawdę, mimo że są bardzo proste, mimo że są bardzo melodyczne, są takimi kołysankami, prawda? Takie kołysanki, które nas zawsze czegoś tam uczą. Nawet tego, że się coś powtarza, że coś się zmienia, że to słońce wstaje, że to słońce zachodzi. No przecież tak była budowana w ogóle tożsamość kultury antropologicznie.

0: Funkcję drugiego dyrygenta premiery objął Adam Banaszak, a reżyser Michał Znaniecki jest również autorem projektu scenografii, kostiumów i choreografii. W roli tytułowej, czyli tytułowej Halki Stanisława Moniuszki, występują Marcelina Roman i Natalia Rubiś.
1: Każda premiera jest wydarzeniem, wydaje mi się, dla wszystkich, a zwłaszcza taka premiera, tak jak tutaj w Białymstoku, prapremiera w wersji włoskiej. Ja Halki już wykonywałam wielokrotnie, ale po raz pierwszy śpiewam ją po włosku. Jest to zupełnie inne doświadczenie. Język włoski zmienia emocje, w sensie intensywność tych emocji. Włoski troszeczkę ugładza ten dramat, ale pozornie tylko, bo to daje też pole do popisu w aktorstwie, bo mogę, a nawet jestem zmuszona, jeszcze bardziej wejść w tę postać, żeby przekazać wszystkie emocje, które targają Halką od pierwszej do ostatniej nuty.
2: Właśnie, bo to są niesamowite emocje i we włoskiej wersji, i w polskiej oryginalnej. To żeby zrozumieć te emocje, ja teraz powiem tradycyjnie, szkoda, że Państwo tego nie mogą zobaczyć. Opisz nam swój spektakularny strój.
1: Tak naprawdę Halka po raz pierwszy ma 3 kostiumy. Ja nigdy nie byłam tak piękną Halką, jaką jestem tutaj na początku tego spektaklu, bo wchodzę, pojawiam się w obłędnym, wielkim czerwonym wianku. Piękny, haftowany, kremowy płaszcz, a pod spodem długa, czerwona sukienka, która podkreśla tylko kobiece kształty. Więc Halka jest dziewczyną bardzo zmysłową i nie jest to dziwne, że Janusz zakochuje, ale na pewno troszeczkę traci dla niej głowę. Chór też śpiewa tak to z panami, no i tak z dziewczętami. Także wszyscy wiedzą, jak ta historia niby ma się skończyć, albo miała się skończyć. I jedna jedyna Halka jest zdziwiona i przez to chyba popada w ten obłęd, w szaleństwo, bo dla niej ta historia miała się skończyć zupełnie inaczej.
2: Ona wierzy w miłość.
1: Dokładnie, ona wierzy w miłość prawdziwą, bo ona kocha prawdziwie. I ona, wydaje mi się, mierzy ludzi swoją miarą, a przez to, że jest szczera, że jest tak też bezpośrednia, to dla niej jest jakimś wielkim szokiem, że świat nie jest właśnie taki, jakim ona go widzi.
2: Wracamy do tej ostatniej sukni finałowej. Czerwień, biel, krew.
1: Krew, no tutaj już można powiedzieć, że zostają strzępy z tej pięknej sukni Halki. Dużo poszarpanych elementów. To absolutnie odzwierciedla stan, w jakim Halka się znajduje, bo to ten strój ubieram podczas bardzo krótkiego, 30-sekundowego występu chóru i ja muszę zmienić wianek, który miałam w poprzedniej scenie i jedną sukienkę, którą też mam, więc tam mam 4 panie w takiej małej, ciasnej dziurce, gdzie w te 30 sekund musimy zmienić i sukienkę, i wianek. No i właśnie tuż przed tą słynną arią Ha, dzieciątko nam umiera, czyli tą sceną szaleństwa i obłędu.
2: Czy kostium pomaga śpiewaczce, czy pomaga tobie w wyrażeniu wszystkich emocji?
1: Tak, dopóki nie mamy kostiumu i nie widzimy całej scenografii, to do końca nasza postać, zwłaszcza w nowej produkcji, jest jakby niekompletna. W momencie, kiedy pojawia się makijaż, włosy, sukienka i cała scenografia, my zaczynamy żyć w tym świecie, który sobie wymyślił reżyser. W tym momencie

zaczyna się takie jakby małżeństwo, połączenie tej mojej wizji z wizją reżysera, ale to jest ten moment, kiedy ta wizja reżysera zwycięża, można powiedzieć, albo przeważa, bo oczywiście zawsze jest ta kropelka siebie, przynajmniej ja praktycznie za każdym razem, kiedy wychodzę na scenę, to gram jakąś bohaterkę, ale zawsze daję jej swoje rysy, moją emocję, no bo to jestem ja, więc nie potrafię być też nikim innym. Ale tutaj właśnie przez ten kostium, przez scenografię, makijaż, ja robię postać, którą bazę też dał mi właśnie reżyser. I tutaj Michał Zdaniecki naprawdę popisał się tutaj znajomością też taką psychologiczną, ludzką. No jest to niesamowity spektakl.

0: Pomysł sięgnięcia po Halkę wynika z potrzeby ponownego odczytania tego arcydzieła, nie jako opery historycznej, lecz żywego, emocjonalnego i wciąż aktualnego dramatu o samotności, niesprawiedliwości i braku wrażliwości na innych ludzi. Tak mówiła pani Wioletta Bielecka, dyrektor opery i Filharmonii Podlaskiej. A my wracamy do wrażeń i emocji już popremierowych z foyer. Cisza po finale, zanim poderwie się tłum. Ta cisza oznaczająca zdumienie. Tak byśmy tego nie wymyślili, tak tego nie rozumieliśmy. Nie zdradzę Państwu finału, bo o Michała Zanieckiego nic nie jest zawsze oczywiste. Czy ta cisza, czy takie publiczności to jest to, co reżyser lubi najbardziej?
1: Lubię, czekam, wyczekuję. Tak jak mówiłem, że nie chodzę na premiery i nie oglądam spektaklu, ale oglądam i czuję i słucham reakcji publiczności. Tutaj rzeczywiście ten oddech śmierci czy zdumienia był też podciągnięty tancerzami, którzy umierali w tym samym czasie, ale był taki pomysł, żebyśmy właśnie się wsłuchali w publiczność i zobaczyli, ile wytrzyma, prawda, tej ciszy, tego zdziwienia. Ale to jest zawsze marzenie każdego reżysera, żeby po jego spektaklu nie popędzić na pizzę, nie popędzić na tramwaj, tylko chwilę się zatrzymać przed teatrem i powiedzieć,

0: może nic nie rozumiem, ale coś mnie poruszyło. I to jest największa frajda, sukces reżysera największy. Takie odczucie, że coś zasialiśmy w duszy, nie konkretnego, nie jasno biało-czarnego, odpowiedź na pytania. Kilka pytań, kilka emocji, jeszcze nie wiemy jakich. I tutaj właśnie to jest taki spektakl też przeze mnie prowadzony z taką dramaturgią obrazu. W związku z tym myślę, że każdemu zostanie inny obraz. I już mam takie feedbacki właśnie od osób, które widziały próby generalne i zupełnie mówiło o innych rzeczach, o innych spektaklach tak naprawdę, co mnie bardzo cieszy.
1: A co w Michale Znanieckim zmienił ten spektakl? Czy jest tak, że ty też przechodzisz pewnego rodzaju katarzis po każdej sztuce, albo każda sztuka zostawia w tobie jakieś piętno?
0: Było ciekawe to, że nie wszedłem w relacje, bo zawsze to robię, czyli utożsamiam się z bohaterami, którzy kochają, którzy nienawidzą, którzy są odrzucani, którzy są poniewierani przez los. Natomiast tutaj byłem bardzo ostrożny. Zakochiwałem się w każdej postaci w czasie prób. Udało nam się zbudować takie małe życia tak naprawdę i Janusza pogubionego w tym wszystkim, właśnie nie jednoznacznie złego, prawda?
1: On nie jest jednoznacznie zły.
0: Dokładnie, jest facetem, no po prostu, który ma problem i o tym śpiewa, więc to też jest ciekawe, że trzeba było go trochę osłodzić. Jątka, który jest niesamowitą postacią, tutaj w czasie prób został nazwany Jątek Hero, a ja mówiłem nie, Jątek kochający chłopak, który się wychowywał z Halką, prawdopodobnie byli przyjaciółmi, skakali do tej samej rzeki, który się nią opiekuje tak naprawdę. I to zbudowanie takiej opiekuńczości. Więc pogubiłem się trochę w tym, że każda postać rzeczywiście, Stolnik, który w pewnym momencie całuje w czoło Halkę, przepraszając ją za to wszystko, nie mogąc tego robić oficjalnie. I zbudowaliśmy Dzięba, który stał się księdzem, który zbudował zupełnie inną relację tej postaci, czyli nie jakiegoś tam przyjaciela domu, tylko nagle osoby, która jest autorytetem. Więc to było bardzo ciekawe, takie zanurzenie się w bardzo różne postaci ze świetnymi wykonawcami, którzy chcieli w to wejść i chcieli właśnie nie iść taką jednoznaczną drogą, jak do takiej przyzwyczajeni, często śpiewając Halki w gdzie indziej, a znowu też nie wstrząsając tym wszystkim, prawda, tym światem. Świat może być klasyczny, może być w kostiumie, może być... I tutaj rzeczywiście ta praca, to co się we mnie zmieniło, to na pewno taka organiczność, że tutaj każda postać, każdy gest, każde spojrzenie miało znaczenie, czy jesteś duchem, czy jesteś nieżywy, czy jesteś żywy, czy jesteś nienarodzony, czy jesteś dobrą postacią, czy źle widzianą postacią. I przez to, że też zająłem się choreografią, zająłem się kostiumami, scenografią, czyli takie zbudowanie takiego świata, w którym wszystko się zgadza. Zgadza, ale też przez kontrasty, bo jest bardzo formalna, a potem nagle mamy bardzo realistyczny las, tak? Czyli tak jakby zupełnie odwróciłem te światy i było to doświadczenie, które bardzo, myślę, mnie zbudowało tak naprawdę, pomimo tylu spektakli, które wyreżyserowałem w życiu, ale tutaj rzeczywiście było takie wsłuchanie się we wszystkie części budowania spektaklu.

0: Premierową rolę zaśpiewała właśnie niezwykła, wspaniała Natalia Rubiś, która jest z pochodzenia góralką, więc doskonale czuje klimat opowieści dziejącej się w górach i nieszczęśliwej miłości góralki do pana.
1: Cały czwarty akt praktycznie, w ogóle cała druga część Halki, czyli od momentu popadania w to szaleństwo, ale w momencie, kiedy cały ten orszak ślubny i ludzie opuszczają scenę i Halka zostaje tylko z Jątkiem. I ona mówi w pewnym momencie w polskiej wersji oj wesoło, po włosku stiamo allegri i tutaj... To powtórzenie jest oj wesoło, ja aż łkam. To jest tak rozdzierające, bo tutaj troszeczkę zdradzę, co Michał wymyślił, jakby nałożył jakby kolejną warstwę do historii Moniuszki, bo okazuje się, że Halka to jest nieślubna córka stolnika. I tutaj chwilę wcześniej stolnik podchodzi do obłąkanej Halki i całuje ją w czoło. I dla mnie...
2: Rozpoznając własną córkę.
1: Dokładnie. I to jest moment, kiedy jest jakieś takie przebudzenie, przynajmniej w mojej Halce. Takie dziwne rzeczy się dzieją z nią w głowie. I nagle jest ten mężczyzna, który daje jej tą dobroć, której ona od jakiegoś czasu nie doświadcza, bo wszyscy nią gardzą. I to ją zupełnie już łamie, rozwala od środka i już z tego momentu droga jest prosta tylko do śmierci.
2: W tej wersji Jątek, jak to powiedział reżyser, ratuje duszę Halki.
1: Tak, Jątek ratuje duszę Halki, ale też co jest tak bardzo porażające jest to, że on jest świadkiem jej szaleństwa, ale już takiego zupełnego obłąkania i on nic nie może, ale on patrzy, jak ona właśnie śpiewa tę arię, ha dzieciątko nam umiera i on w tym momencie ma spętane ręce i nogi, więc nie może się ruszyć, ale widzi i cierpi razem z Halką, a nawet być może jeszcze bardziej, bo on jest świadomy tego, co się dzieje, a Halka już zupełnie odleciała. I potem, kiedy ona chce spalić kościół z Januszem i z Zofią w środku, to on podbiega do niej, wyrywa jej żagiew i można powiedzieć, mówi do niej, nie, ty tego nie rób, tyle nacierpiałaś się, nie chcę, żebyś miała jeszcze na swoim sumieniu właśnie coś takiego. Tutaj jest tak gęsty ten spektakl, tak pełen emocji, że widz jest totalnie zaangażowany od pierwszej chwili. I tak samo Moniuszko nie zostawia nam takiego pola wytchnienia, bo non-stop zarzuca nam albo piękne melodie, albo no, jakieś fantastyczne tańce, więc non-stop się coś dzieje. Ale moment, kiedy Halka schodzi ze sceny i idzie między publiczność, żeby z dystansu zobaczyć to, do czego doprowadziła ta jej miłość, która miała być tak piękna i czysta, a przynosi zniszczenie i śmierć. No jest to bardzo mocne i też niesamowite, jak ludzie reagują na to, że nagle śpiewak znajduje się między nimi tak blisko, bo co innego być oddzielonym przez orkiestrę na orkiestrę i dopiero tych śpiewaków słuchać z dystansu, a tutaj nagle...
2: Nagle się okazuje, że to się dzieje między nami.
1: Dokładnie tak, i że tak naprawdę my jesteśmy częścią tej historii. Przecież te historie nie zostały wymyślone tak z powietrza. To się działo, to się wydarza ciągle i prawdopodobnie będzie się dalej dziać.
2: A co dobrego wynosi z takiej roli śpiewaczka? Co Natalia Rubiś wynosi z roli Halki?
1: Ja bardzo realistycznie podchodzę do praktycznie każdej mojej postaci, a Halka jest mi szczególnie bliska, ponieważ to jest dziewczyna z Podhala, ja jestem dziewczyną z Podhala. Przeżywanie czegoś takiego, w ogóle takiej tragedii, to jest troszeczkę odkopywanie jakichś takich swoich, czy traum, czy zawodów miłosnych, ale przeżywanie tego do potęgi entej, bo opera to są naprawdę ogromne emocje i też po to, żeby widz mógł poczuć to, co ja czuję na scenie, to ja muszę do niego dotrzeć, a to, że ja nie mam go tuż obok siebie, tylko właśnie tych kilkanaście metrów dalej, to te emocje jeszcze bardziej muszą być widoczne, czyli ja muszę je jeszcze bardziej czuć. I jest to fascynujące,

0: wcielać się też w ogóle w taką postać, która przechodzi taką metamorfozę ze zdrowej, wspaniałej, pełnej życia przez obłąkanie, przez zawód, przez to cierpienie i później obłąkanie, odrzucenie, aż w końcu pogodzenie się z losem, żyje tymi emocjami właśnie podczas spektaklu, który trwa 2,5-3 godziny, ale każdy spektakl, w którym daje się cząstkę siebie, zmienia.
1: Czego możemy życzyć Natalii Rubiś? Na jakie spektakle zapraszamy?
0: Czego można życzyć Natalii Rubiś, to na pewno zdrowia i sił, kolejnych ciekawych ról. Robimy z tego coś namacalnego, coś pięknego, coś, co zmienia ludzi.
1: Operę robi się po to, żeby potem ludzie mogli wyjść z niej z podniesioną godnie głową.
0: Piękne. Coś w tym jest.
1: Zobaczyć nie.
0: Coś w tym jest, naprawdę fantastyczne. Tak, zgadzam się absolutnie. Na kolejny spektakl w lipcu na Baltic Opera Festival, na Walkirię, do Opery Leśnej. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. No i od września nowy sezon, nowe wyzwania, będą ciekawe role, ale jeszcze nie będę zdradzać. Ale na pewno wrócę i do Salome we Wrocławiu, i do Halki w listopadzie, i do Ariadny w grudniu w Krakowie. Ale
1: wrzesień... A czegoś się, a wrzesień należy?
0: A wrzesień należy, nie, wrzesień należy do Pucciniego, a tak. Także proszę trzymać kciuki.
1: A czego się życzy śpiewaczce operowej?
0: My sobie życzymy po włosku, skoro jesteśmy w tym włoskim temacie, in bocca al lupo.
1: Bardzo pięknie, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Nie ukrywam, że ja za każdym razem, kiedy oglądam twoje spektakle, wracam myślami do spektaklu, który mnie złapał. Michał się już uśmiecha i wie, o jakim spektaklu pewnie mówię. Złapał mnie mocno bardzo i do dzisiaj gdzieś tam do niego wracam, czyli do Trawiaty twojej, w której zupełnie przeobraziłeś, przeniosłeś, pokazałeś we współczesności, że to jest ten tekst, który gra dzisiaj, który ma w sobie niezwykłe emocje i my dzisiaj go na naszym poziomie możemy odczytać równie mocno. Myślisz, że tak będzie z Halką?
1: Ja myślę, że Trawiata mnie nauczyła i publiczność też, że jeżeli się nie będziemy skupiać tylko na zmianie, tak, na modernizacji, na zbudowaniu udziwnionego świata, tylko żeby się zbliżyć do dzisiejszej publiczności, ale znalezienie klucza, które rzeczywiście

0: wszystkie konwencje stylu operowego uzasadni, usprawiedliwi, że wszystko będzie logiczne, że wszystko będzie właśnie takie zrozumiałe, bez tego bezpieczeństwa krynoliny, tak jak ja to nazywam, że masz ekranik, krynolinę i to nie są moje problemy, bo to są problemy sprzed 200 lat, ale właśnie przede wszystkim, żeby się nie skupiać na tym, że coś zmieniamy czy modernizujemy, tylko uczciwie odczytać od zera tak jakby wszystko z dzisiejszym filtrem, prawda? Czyli tak jakby ja nic nie muszę upiększać, nic nie muszę niszczyć, nie muszę krytykować, tylko po prostu przeczytać. I to brzmi bardzo zimno, natomiast potem na scenie jednak budują się obrazy, które nawiązują do Malczewskiego, nawiązują do Beksińskiego nawet.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, że tutaj nawet Beksiński się pojawi.
0: Tak, i to zupełnie przypadkowo, szukając świateł do odwróconej szopki krakowskiej jako taki symbol szaleństwa Halki, która boi się miasta, która nagle mówi, te mury mnie przerażają. Ja mówię, to pokażę taki symbol, który jest właśnie w jakiejś gablocie, który jest prawdziwy, a może jest tylko w jej wyobraźni. Nagle zbudowaliśmy światłem, zamiast wydobyć właśnie szczegół taki realistyczny, zrobiła się katedra Beksińskiego, więc rzeczywiście myślę, że to dla publiczności mam wiele osób, które wracało na próby i próby generalne i już wiem, że kupiły bilety na jesień, bo będzie 11 spektakli, więc wspaniale. To się będzie jeszcze rozwijać i właśnie będą szukać takich smaczków, które się tam zagnieżdżają. Kiedy jesteśmy otwarci właśnie na takie czytanie, to, że ja podszedłem do tego bardzo pragmatycznie, w zasadzie takiego czytania, jakbym czytał po raz pierwszy, to życzę tego publiczności, żeby też oglądała Halkę, nie wiedząc, jak się skończy. I była zaskoczona, tak jak w przerwie spotkałem kilka osób, nawet recenzentów, którzy mówili, wiesz, jestem w takim momencie, że nie wiem, jak to się skończy, a przecież ja to widziałem już 20 razy, prawda, w innych inscenizacjach. Opera to życie i zaufajmy temu, tak, że opera nie jest nieżywa, że opera nie pokazuje światów, które nie istnieją, a potem zobaczymy, czy jesteśmy w stanie podejść do tego odwrotnie. Ja jako reżyser staram się tego nie robić, żeby mieć dystans, tak? Żeby jednak przetrwać te próby, bo inaczej za każdym razem bym musiał szukać nowego terapeuty.
1: Opera to życie, tę Halkę po prostu trzeba zobaczyć. Dziękujemy Ci pięknie.
0: Dziękuję i zapraszam.
1: To był wieczór pełen wzruszeń, łez, pięknej muzyki i refleksji. Właśnie po to są potrzebni artyści i ich praca. A na finał tej godziny raz jeszcze Halka i piękna modlitwa wyśpiewana pod kościółkiem. Tym razem w nowoczesnej, bardzo filmowej aranżacji Marcina Pospieszalskiego.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Leon XIV mówi, że stoimy przed wyborem albo budowanie wieży Babel, albo wspólnego miasta. Kiedy mówimy o technologii, pytamy właśnie o to, na ile jest ona już emanacją naszego pragnienia, by być homo deus, a na ile czymś, co pomaga ludziom osiągnąć pełnię potencjału, mówi w przewodniku katolickim dr Maciej Mróz, teolog i informatyk. W debacie publicznej od kilku lat widać próbę przeformułowania rozmowy o sztucznej inteligencji ku temu, że nie mamy do czynienia wyłącznie z samą technologią. Niektórzy argumentują, że technologie są neutralne. Oto maszyna, która coś oblicza, obrazowo mówiąc, jest jak nóż. Ode mnie zależy, jak go użyję, czy posmaruję sobie chleb, czy zrobię komuś krzywdę. To, co takie dyskusje często pomijają, to fakt, że rzeczy, które wytwarzamy, są nasycone wartościami. Nie chodzi tylko o to, że mamy przed sobą jakiś produkt, jakieś narzędzie, ale chodzi o cały system, który doprowadził do jego powstania. Za narzędziem stoją projektanci. Oni mają swoje cele i sposoby ich osiągania. Kiedy wchodzimy w interakcję, na przykład z chatbotem, większość z nas może nie mieć świadomości, jak wiele danych jest zbieranych i jak potężne są algorytmy, które z tych danych potrafią wywnioskować, kim jest dana osoba i jak na nią wpływać. Czytamy dalej. Są już naukowcy, którzy postulują, by mierzyć nie tylko to, jak dobrze algorytmy liczą, rozwiązują równania matematyczne, programują czy piszą teksty, ale też to, w jaki sposób pomagają ludziom rozwijać ich potencjał. Wielu spodziewało się zapewne, że Magnifica Humanitas będzie encykliką orzekającą, że taka czy inna technologia jest zła. Tymczasem to bardzo pozytywna wizja tego, co można zrobić, a przede wszystkim wielka afirmacja człowieczeństwa i tego, że ciągle wiele od nas zależy, mówi dr Maciej Mróz w przewodniku katolickim. Bad News to prosta gra internetowa, ale jej pomysł jest przewrotny. Gracz nie ma demaskować fake newsów, lecz sam zostaje ich producentem, pisze w tygodniku Idziemy ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski. Gra ma zdobywać obserwujących, budować wiarygodność i stosować techniki typowe dla dezinformacji. Podszywanie się pod autorytet, wywoływanie oburzenia, polaryzowanie ludzi, rozsiewanie teorii spiskowych, dyskredytowanie mediów i prowokowanie awantur. Uniwersytet Cambridge opisuje ją jako mającą budować psychologiczną odporność na manipulacje online. Człowiek, który w bezpiecznych warunkach pozna słabszą wersję manipulacji, łatwiej rozpozna ją w realnym świecie. Badania opisywane w literaturze naukowej wskazywały, że po grze uczestnicy lepiej rozpoznawali techniki używane w fałszywych wiadomościach. Czytamy dalej. Jedna z lekcji gry dotyczy podszywania się pod autorytet. Nie trzeba być ekspertem, wystarczy wyglądać jak ekspert. Wystarczy nazwa brzmiąca naukowo, poważne logo, wykres, cytat bez kontekstu. Inna lekcja dotyczy emocji. Jeśli informacja ma oburzyć, nie musi być precyzyjna, musi być nośna. Kolejna uczy polaryzacji. Najlepiej tak opowiadać świat, by odbiorca nie widział ludzi, lecz obozy. My jesteśmy rozsądni, uczciwi i prześladowani. Oni są głupi, skorumpowani albo niebezpieczni. Najciekawsze w tej grze jest to, że ona nie uczy przede wszystkim sprawdzania faktów. Uczy czegoś wcześniejszego, rozpoznawania pokusy kłamstwa. Okazuje się, że nieprawda rzadko przychodzi jako czyste, nagie kłamstwo. Częściej pojawia się jako półprawda, skrót, sugestia, ironiczny mem, wyrwany z kontekstu cytat, emocjonalny tytuł. Kłamstwo nie zawsze mówi, to jest fałsz. Częściej szepcze, przecież coś w tym jest, pisze ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w tygodniku Idziemy.

0: Reklamy.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 czerwca. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykańsko-irańskie porozumienie szansą na zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jest areszt dla patomorfolog z Podkarpacia. Podejrzane ją zakopanie kilkudziesięciu płotów. Warszawa nagrodziła najlepsze książki roku. Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać dziś porozumienie, ogłosił Donald Trump w mediach społecznościowych. Dodał, że od razu, jak się to stanie, zostanie otwarta cieśnina Ormus. Amerykański prezydent podkreślił, że jego porozumienie z Iranem jest murem dla broni nuklearnej. Wcześniej premier Pakistanu poinformował, że Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły treść porozumienia, które ma zakończyć konflikt. Według doniesień medialnych umowa ma być podpisana zdalnie. Ma liczyć 14 punktów i uzgodnić rozejm i wstrzymanie walk w regionie. Wątek nuklearny nie będzie częścią porozumienia, ma być omawiany w osobnych rozmowach. Rosyjskie drony uderzyły na Mikołajów na południu Ukrainy. Według lokalnych władz celem była infrastruktura transportowa i energetyczna. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani rannych. Strona ukraińska również przeprowadziła kilka ataków dronowych w całej Rosji. 3 miesiące spędzi w areszcie patomorfolożka, była właścicielka działki w Lutoryżu koło Rzeszowa, na której znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Pełnomocniczka podejrzanej zapowiada skargę na decyzję sądu.
10: Sąd przychylił się do wniosku śledczych i podzielił ich argumentację dotyczącą konieczności izolowania kobiety, tłumaczy Wojciech Przybyło, naczelnik pierwszego Wydziału Śledczego w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie.
11: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
10: Zdaniem mecenas Patrycji Hobel nie ma powodu, by stosować wobec podejrzanej tak surowe sankcje.
12: Obrona zaproponowała środki o charakterze wolnościowym, zakaz opuszczania kraju i dozór policji w wymiarze 5 dni w tygodniu. Tym bardziej, że moja klientka jest osobą z 30-letnim stażem zawodowym, o nieposzlakowanej opinii.
10: Termin na złożenie zażalenia to 7 dni. Anna Orzeł, Polskie Radio.
9: O 5.39 z Łomży wyruszył pociąg do Białegostoku. Regularne połączenia wracają po 33 latach. Wczoraj mieszkańcy Łomży mogli za symboliczną złotówkę przejechać z Łomży do Ostrołęki pociągami spółek Polregio i Intercity. Kursy cieszyły się dużym zainteresowaniem.
13: Lubię pociągi dlatego, bo niektóre pociągi są bardzo szybkie, a niektóre nie. Są fajne, bo można nimi podróżować w niektóre miejsca.
14: Bardzo fajnie. Ja pamiętam w latach 90. te pociągi czasami zdarzało mi się dojechać do pracy, do Śniadowa, gdzie nie było autobusu. I teraz bardzo, bardzo czekam, będę mogła jeździć sobie.
15: Powrót kolei do Łomży to jest nowa szansa dla mieszkańców. To jest okno na świat, możliwość dojazdu do Warszawy z przesiadką, później bez przesiadki, dojazdu na Mazury na wakacje z dzieciakami do Białegostoku na studia.
16: Ja pracuję w Ostrołęce i jest to mi bardzo na rękę, dlatego że codziennie dojeżdżam z Łomży prywatnie samochodem albo autobusem, a teraz będzie to dla mnie duża ulga, dlatego że wiem, że pociągiem podróżuje się dużo bardziej komfortowo.
17: Będzie taniej?
16: Na pewno.
9: W dni robocze do Łomży z Białegostoku kursować będą 4 pary pociągów Polregio, a w weekend 3 pary. 2 z kursów zostaną wydłużone i zapewne

0: miał bezpośredni dojazd z Białegostoku do Ostrołęki. Najlepsze książki ubiegłego roku i ich autorów wyróżniono podczas gali 19. Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Tytuł warszawskiej twórczyni za całokształt dorobku otrzymała Małgorzata Scheinert.
1: Podczas gali wielokrotnie powracało pytanie o miejsce literatury we współczesnym świecie i o warunki, w jakich powstają książki. Organizatorzy przypominali, że za każdą książką stoją miesiące, a często lata pracy, które nie zawsze widać z perspektywy czytelnika.
2: Chcemy nagradzać tych, którzy być może dzięki tej nagrodzie mogą osiągać następne sukcesy.
1: Mówiła zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Jurorzy zwracali uwagę, że tegoroczne nominacje łączyły odwaga formalna, różnorodność tematów oraz opowieści o pamięci, przemianach i historii. Odbierając wyróżnienie za całokształt twórczości, Małgorzata Scheinert wspominała Warszawę jako bohaterkę wielu jej reportaży.
3: To się wiązało z tym miejscem, z walką Warszawy o przetrwanie, o godność, o życie. Nagroda od miasta, które kocha życie, jest niezwykle krzepiąca.
1: Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy należy do najważniejszych samorządowych wyróżnień literackich w Polsce. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: W kategorii proza zwyciężył Maciej Sieńczyk za książkę Pijaczek, w poezji Justyna Kulikowska za tom Wnyki dla światła. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport. Mateusz Foremnia.
5: Dzień dobry. Chociaż kto za punkt honoru obrał sobie obejrzenie wszystkich meczów piłkarskich Mistrzostw Świata na żywo, ten jeszcze nie bardzo miał okazję pożegnać się z sobotą. Maraton ruszył o 21 naszego czasu, kiedy na boisko wyszła Szwajcaria i Katar. Miało być pewne zwycięstwo Helwetów, a stanęło na sensacyjnym remisie 1-1, dającym pierwszy w historii mundialowy punkt Katarczykom, co tak komentował ich selekcjoner Julen Lopetegui. Byłem bardzo dumny z mentalności i dyscypliny, którą zaprezentowaliśmy. Strzeliliśmy bramkę w ostatniej akcji meczu, co było dla nas historycznym wydarzeniem. Spełniliśmy jedno małe marzenie, które mieliśmy. Teraz mamy kolejne i będziemy o nie walczyć. O punkty o północy grę rozpoczęli dyżurni faworyci Brazylijczycy z Marokańczykami. Tutaj również stanęło na remisie 1-1. O 3 naszego czasu na boisko wybiegli wracający na mistrzostwa po 52 latach Haitańczycy oraz nieobecni od 28 lat Szkoci. Tutaj bez niespodzianki Szkocja lepsza 1-0. Godzinę temu ruszył ostatni mecz tej serii. Po pierwszej połowie Australia 1-0 prowadzi z Turcją. Za oceanem wydarzeniem dnia jest jednak zakończenie finałów NBA. Istotne też dla nas, bo choć z symbolicznym wkładem mistrzostwo w barwach New York Knicks zdobył Jeremy Sochan. Nowojorczycy zdobyli tytuł po 53 latach przerwy, pieczętując sprawę wygraną w 5. meczu z San Antonio Spurs 94-90. W naszej Orlen Basket Lidze też trwa seria finałowa. Na prowadzenie 2-1 wyszła w niej ekipa Legii Warszawa, która w Zielonej Górze pokonała Zastal 79-63. Przyczyn domowej porażki szukał Filip Matczak z Zastalu.
6: Brakowało dzisiaj ewidentnie skuteczności, takiej pewności w tych wszystkich oddawanych rzutach i na pewno w poniedziałek, jak przyjdziemy tutaj na kolejne spotkanie, to musi się zmienić w naszych głowach, musimy być pazerniejsi w tym, żeby wierzyć jeszcze bardziej w to, że możemy zdobywać punkty, że ta gra może nam łatwiej przychodzić.
5: Kolejny mecz finałowy jutro, również w Zielonej Górze, a w serwisie za godzinę zajrzymy m.in. na korty w Den Bosch, gdzie duży sukces już odniósł Kamil Majchrzak, a także na trasę 24-godzinnego wyścigu Le Mans, gdzie o powtórkę sukcesu sprzed roku walczy Robert Kubica.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Później mogą one występować niemal w całym kraju. Niedziela pochmurna i deszczowa, na termometrach od 14 do 19 stopni.
7: Autopromocja.
8: Cześć, Tubowska. Już dzisiaj zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce o godzinie 14. Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
7: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Muzyczne rozmowy.
0: Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Obiecałam romantyczne muzyczne rozmowy. Było o nieszczęśliwej miłości Halki do Janusza. No, tym razem miłość będzie z piękną puentą. Miłość Joasi i Rysia.

mnie stworzyłeś. Dzięki Ci za wszystkie dzieła Twe. Dzięki Ci, że duszę moją uwielbiłeś.

0: Joasia Zych na wokalu, muzyka Adam Szewczyk, słowa Maciej Sikorski i jako się rzekło, przenosimy się do Krakowa. 20 czerwca 2026 roku w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej odbędzie się ślub Asi i Rysia, aktorów teatru Exit, a o swojej miłości, która kwitła na oczach grupy aktorskiej i muzyków teatru, opowiedzą nasi bohaterowie. Joanna Zych, aktorka i wokalistka. Witam cię, Joasiu.
1: Witam cię, Agu.
0: Bardzo serdecznie ściskam, Joasiu. Ryszard Waligura. Dzień dobry, Ryszku.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Maciej Sikorski, twórca teatru, dyrektor, reżyser, scenarzysta i również aktor.
3: Dzień dobry.
0: I Michał Król, który dzisiaj odpowiada za kamery i też jest pomysłodawcą filmu o tej pięknej miłości. Witam cię, Michale.
4: Witam, dzień dobry.
0: Czy można powiedzieć, że ta romantyczna miłość Asi i Rysia kwitła na waszych oczach?
3: No tak, no rozkwitała. Ta znajomość się zaczęła jeszcze przed teatrem. Asia z Rysiem pojawili się u nas na pierwszej próbie 9 lat temu, jakoś tak. No i przez te 9 lat obserwujemy coś absolutnie

0: niezwykłego, zakochaną parę, która w pewnym momencie bardzo zapragnęła zostać mężem i żoną, i to wszystko dzieje się na naszych oczach, i to wszystko jest nie do wiary. To co widzimy, nas zdumiewa, wzrusza.
1: Maćka, no dlaczego ciebie zdumiewa? Bo no, ty jesteś też doświadczonym mężem i ojcem, więc ciebie to nie powinno nic dziwić.
0: No to właśnie tak. Niezwykłość tej relacji polega na tym, że no cóż, Asia jest osobą jeżdżącą, poruszającą się na wózku z porażeniem mózgowym. Rysiu nie widzi. Tak z boku patrząc, można by było pomyśleć, że to nie jest materiał na związek, to nie jest materiał na małżeństwo. A dlaczego mnie dziwi? No bo patrzę na rzeczy absolutnie niezwykłe, na to, jak Rysiu, mający swoje ograniczenia, potrafi Asię ubrać, nakarmić, jak wzajemnie się wspierają, jakim wsparciem dla Rysia jest Asia, pomimo tego, że Asia nie poda mu szklanki z herbatą czy lampki wina, bo ma też niesprawne ręce, a mimo tego jest wielkim takim psychicznym wsparciem. I to mówię, że gdybym ja był taki dobry dla mojej żony, jak Rysiu dla Asi, czuły, opiekuńczy i pomocny, to moje małżeństwo by było pewnie jeszcze lepsze. No ja się uczę po prostu trochę od Ryśka wielu rzeczy i trochę mnie zawstydza, Rysiu, przyznam, swoją dobrocią, opiekuńczością
1: i to
0: całą tą relacją.
1: Rysiu, ty nie miałeś okazji jeszcze być u nas w studiu, nie mieliśmy okazji rozmawiać, bo Asia to już jest po prostu wytrawna gwiazda dziennikarska. Powiedz mi, jak wyście się poznali z Jasią?
2: Poznaliśmy się 14 lat temu przy okazji, jak byliśmy uczestnikami na WTZ-ach.
1: Co to są WTZ-y?
2: Ale też warsztaty terapii zajęciowej. Ale nie od razu zwróciłem uwagę, że tak powiem, na Asię. No po prostu byłem troszkę w innym związku wcześniej. Na szczęście tamten związek się po prostu rozpadł i
1: na szczęście,
2: od razu,
1: Rysiu.
2: Teraz z tej perspektywy mogę tak mówić, no, dla nas. Mhm. Natomiast od razu zwróciłem uwagę na Asię. Asia mnie zauroczyła w ogóle swoją pogodą ducha, swoją dobrocią, taką dobrym sercem. Jest bardzo pomocna też Asia dla mnie, wspiera mnie też. I to, że właśnie Asia jest taka, że tak powiem, bardzo poukładana, bo w poprzednim związku było bardzo burzliwie, nawet za bardzo burzliwie. Natomiast Asia jest taka bardzo serdeczna, taka bardzo miła i potrafi się też dzielić wszystkim. Także to wiedziałem to, że to już jest to. No zagadywałem na początek bardzo tak delikatnie. Asia była troszeczkę taka skrępowana na początku, więc te rozmowy nasze, nawet czy telefoniczne, były takie w sumie krótkie na początku, nie? Ale potem czasem się zaczęły wydłużać i Asia też, że tak powiem, się ośmieliła bardziej i, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, zaczęła się rozkręcać bardziej.
1: Asiu, a z twojej perspektywy pamiętasz, jak to wyglądało?
3: Tak, pamiętam. To
1: opowiadaj.
3: Się stało pewnego zimowego wieczoru, bo wtedy miała być zabawa i to było po obiedzie i mygarki i tak podchodził do mnie i mi mówi: Asiu, czy zostaniesz moją dziewczyną? Ja oczywiście ani 5 minut się nie zastanawiałam, powiedziałam tak i z tego bardzo, bardzo się cieszę. Ja zawsze chciałam kogoś mieć i znalazłam miłość swojego życia, którą jest właśnie Rysiu.
1: Jo, Asiu, a jak twoja historia się zaczęła z teatrem? Czy wyście razem z Rysiem trafili do teatru?
3: Ja trafiłam najpierw przez WTZ do Maćka.
0: Powiedz, że zostałaś wyłowiona, no, złota rybka.
3: Ja zostałam wyłowiona jako złota rybka, bo myśmy poszli z WTZ-ami na spektakl
2: Exit.
3: I wtedy zostałam wyłowiona wśród publiczności. Padło na mnie i z tego bardzo się cieszę, bo kocham teatr Exit, kocham Maćka, kocham występ.

0: Występować, kocham Rysia.
1: I kochasz śpiewać.
0: Tak. I
2: ja kocham. Chciałem dopowiedzieć.
1: Maćku, dopowiedz.
2: Że to wyłowienie to takie było zainspirowane Asi działaniem, bo my po spektaklu zachęcaliśmy osoby, które chciałyby wziąć udział w układaniu ad hoc piosenki do tekstu psalmu. I Asia bardzo odważnie powiedziała, że ona by zaśpiewała. No i daliśmy jej szansę. No i dostrzegliśmy bardzo ładną barwę głosu i skutkiem tego była później ich wizyta na próbie i Rysiu z Asią zostali już w teatrze.
3: Tak, tak, oczywiście. To miałem zawsze taką chęć właśnie udzielania się, natomiast to też przez takiego naszego znajomego, który się zajmował projektami unijnymi, bo to był projekt na początku i zaproponował nam właśnie uczestnictwo w tym projekcie, tylko przyjdź razem z Asią, bo Asia sama pewno nie będzie chciała. No i to więc razem przyszliśmy.
1: O tobie mówi się, że jesteś krainą łagodności. Zgadzasz się z tym?
3: Nie do końca, bo czasem też, no każdy ma, że tak powiem, swój temperament i czasami się też denerwuje, ale staram się to opanowywać.
1: A z zawodu jesteś muzykiem. Który z instrumentów jest takim twoim najbliższym ci?
3: Chyba wszystkie trzy, cztery. No gram na klarnecie, bo ukończyłem szkołę średnią. Państwo szkołę drugiego stopnia muzyczną w klasie klarnetu. Na akordeonie, od którego zaczynałem swoją edukację w ogóle, jeszcze przed pójściem do szkół. I na saksofonie altowym. Teraz akurat kończę Krakowską Szkołę Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Teraz na trzecim roku jestem, to już jest koniec. Przez trzy lata studiowałem. No i czasami na jakichś klawiszach też proste rzeczy takie potrafię, bo musiałem mieć też fortepian w szkole muzycznej, więc coś tam potrafię też zagrać.
1: A jak to jest czytać nuty i nie widzieć tych nut?
3: Ja urodziłem się z wadą wzroku. Tak? Miałem niedorozwój nerwu wzrokowego i tarcz wzrokowych, ale wtedy jeszcze, jako małe dziecko, widziałem dużo lepiej niż teraz. Teraz mam tylko poczucie światła. Wtedy na przykład duże litery mogłem sobie jeszcze pisać, pisać w liniach na tablicy, dlatego miałem indywidualny tok nauczania. Rokowania były takie, że ten nerw się może rozwinąć i te tarcze, więc nie kierowali mnie do szkoły dla młodzieży niewidomej na Tyniecką, tylko zaproponowali właśnie ten indywidualny tok nauki. Przy czym jeszcze tak właśnie zalecali, żeby ćwiczyć ten wzrok, bo jeszcze mogę wtedy malować, nawet farbkami rysować, żeby ten wzrok wysilać, ćwiczyć, że ten nerw może się wtedy pobudzić, ale on się akurat nie pobudził, natomiast potem już poszło w drugą stronę i ten wzrok doszło do tego, że teraz już mam tylko poczucie światła. Słońce mnie razi. Ukończyłem szkołę podstawową. No to tak za bardzo nie wiedziałem, co z sobą zrobić, no bo tak, nie mogłem już robić notatek. Braille'a nie znałem. Przez rok w zasadzie nie poszedłem do żadnej szkoły. Natomiast zawsze chciałem grać na jakimś instrumencie. No podobał mi się akordeon. Tam troszeczkę tak motywowałem rodziców, żeby może, nie wiem, znaleźli kogoś, kto by mnie mógł uczyć na tym akordeonie. No i tak to się akurat troszkę potoczyło, ponieważ nigdy nikt taki z wadą wzroku, prawie już też niewidzący, nie chodził do szkoły. No robiłem postępy, poszedłem na pierwszy stopień, ale mówi, weź sobie klarnet, bo ci będzie łatwiej się uczyć, nie? Bo to jest muzyka jednogłosowa, a akordeon to jest wielogłosowość. I ukończyłem właśnie pierwszy stopień, potem drugi stopień.
1: Rysiu, a jak czytałeś nuty?
3: To znaczy ja się nauczyłem tego Braille'a, bo są nuty w Braille'u. Tylko że to jest bardzo pracochłonne, ponieważ normalnie muzyk widzi te nuty i może od razu grać, tak? A ja musiałem dotknąć to, co miałem tam na tej karteczce napisane, odłożyć kartkę, wziąć instrument, jeszcze coś tam nie pasowało, no to jeszcze trzeba było raz wziąć tą kartkę. Bardzo pracochłonne to było i myśmy wymyślili właśnie, już będąc w szkole z panem profesorem od klarnetu, mówi, to wiesz co, mówi, zróbmy tak, może ja ci to będę nagrywał i będziesz po prostu uczył się na słuch, nie? Czyli tak kolokwialnie mówiąc, na ucho. No i tak rzeczywiście było. Te dwie szkoły właśnie w ten sposób się uczyłem. Nosiłem sobie magnetofon Grunding, wtedy bardzo popularny w tych latach. No i tak właśnie nagrywano mi te utwory wszystkie i tak się uczyłem.
1: Czyli ze słuchu nauczyłeś się perfekcyjnie grać. Teraz jesteś w stanie zagrać każdy utwór, który ci ktoś zanuci?
3: Tak, jeśli to nie jest jakiś bardzo karkołomny, to tak.
1: A czy też masz potrzebę komponowania?
3: Nie, jakoś komponowania nie. Nie umiem wymyślać po prostu. Natomiast bardzo lubię improwizować. Nie? I dlatego właśnie ten jazz się pojawił w moim życiu. Ta szkoła jazzu i muzyki rozrywkowej, bo bardzo lubię improwizować. Czyli zagrać temat i potem na bazie tego tematu, akordu,

0: improwizować. I nawet mnie się denerwuje właśnie, jak improwizuję, jak nie muszę grać jeden do jeden.
1: To teraz zagramy kolejny utwór i wracamy do waszej historii.

0: Michał Król. Ty, Michale, wpadłeś na pomysł, żeby o Asi i Rysiu zrobić film.
1: Tak, ja jestem już związany z Teatrem Exit od nastu już lat. No, pamiętam ten dzień, kiedy zadzwonił nasz wspólny przyjaciel Darek Malejonek z takim pytaniem, czy jest gdzieś tam wtedy, gdzie pracowałem u Salezjanów w Krakowie, czy jest gdzieś jakieś miejsce, gdzie Teatr Exit mógłby mieć swoje próby. No i tak poznałem właśnie Maćka, tak poznałem Teatr Exit i przez te lata, no już powstało też kilka filmów, też Maciek zapraszał mnie do tego, żeby realizować fabuły, czy nagrywać właśnie spektakle. Ale Teatr Exit jest kopalnią właśnie pomysłów filmowych i już właśnie kilka z tych filmów już zrealizowałem, czy sam, czy wspólnie z kolegami filmowcami, i wydało mi się oczywistym, i to jest nasz wspólny pomysł, mój i Maćka, że skoro dochodzi do tak dużego eventu, jest to największy event chyba
0: w Krakowie,
1: właśnie tutaj w historii Teatru Exit, że musimy to mieć też na taśmie filmowej. I znam tych ludzi i jestem chyba trochę częścią tego teatru, taką bardziej techniczną, skłoniło mnie do

0: tego, żeby ten film robić.
1: Jak będzie ten film się plótł? Jaka jest jego narracja?
0: No ten film już kilka dni zdjęciowych za nami. Narracja filmu jak narracja właśnie miłości Asi i Rysia. Trochę spokojna, trochę niespokojna, trochę nieoczywista. Myślę, że widzowie będą zaskoczeni, tak jak ja jestem zaskakiwany i też to, co Maciek powiedział, mam troszkę młodszy staż małżeński, bo w tym roku 10 lat, ale jestem co spotkanie właśnie Rysia i Asi i w tych też różnych sytuacjach zaskakują mnie swoją miłością i myślę, że to chcemy w tym filmie uchwycić. Jakby ten zachwyt nad taką prostą, czystą miłością.
1: Trzeba marzyć, to tytuł filmu.
2: No, ten tytuł też nawiązuje do takiego utworu naszego Trzeba marzyć, właśnie pięknego, gdzie również Asia śpiewa, gdzie Rysiu gra, ale to Trzeba marzyć pokazuje też ich determinację, bo kwestia tego ślubu nie była taka prosta i oczywista ze względu na ograniczenia, na niepełnosprawności.
1: Tak właśnie mi się wydawało.
2: Ale było marzenie, które było bardzo mocne i najwyraźniej prawdziwe, bo ten wątek ślubu, chęci ślubu pojawił się kilka lat temu. Ja przyznam, na początku nie wiedziałem, co z tym fantem zrobić, bo tu pada pytanie takie podstawowe, czy to może być małżeństwo, czy to nie może być małżeństwo, czy w ogóle przepisy na to pozwalają, czy nie pozwalają. No i tak pierwsza przymiarka była do tego, żeby ten ślub był rok temu, w czerwcu, pierwsza data wskazana. No ale okazało się, że rzeczywiście wymaga to pewnych specjalnych procedur, ponieważ Asia ma w orzeczeniu też niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Wymagało to wizyty u lekarza specjalisty, który musiał sprawdzić i zbadać, czy Asia ma tak zwaną zdolność do składania oświadczeń woli. To wszystko pomyślnie się zakończyło, bo to jest ślub konkordatowy, czyli ślub kościelny, więc to musiało też zostać przemielone przez tryby kościelne. No natomiast akurat pani doktor, która tej opinii udzielała, też jest biegłą sądową w sądach kościelnych, kurialnych, więc jakby przeszliśmy wszystkie te procedury, no bo to jest taki bardzo kazuistyczny przypadek. Też na korzyść tego małżeństwa działa to, że no Asia jest w takim wieku, w jakim jest, 53 lata i 64 Rysiu, więc jakby tutaj no nie będzie z tego związku dzieci, bo to by była pewnie jakaś komplikacja już taka bardzo poważna i to by znak zapytania był jeszcze większy. To, co Michał przed chwilą powiedział, to też jakby w tym filmie chcemy pokazać to, co widzimy na co dzień, a co postrzegamy jako takie docieranie do sedna miłości, do jego jądra, do rzeczy absolutnie najważniejszych, bo też mam wrażenie, że dla świata miłość jest czymś takim bardzo powierzchownym, jest pewnego rodzaju sloganem, jest stereotypem. Mówiąc miłość, to my mamy gdzieś tam na myśli jakieś takie dwoje pięknych ludzi gdzieś tam na jakichś egzotycznych wyspach najlepiej i bryza im grzywy rozwiewa i tak dalej. I sobie tak siedzą i piją kolorowe drinki. Tutaj ta miłość jest przede wszystkim postawieniem na ten wybór, że to jest bardzo duża odpowiedzialność ze strony Ryśka, podjęcie decyzji, bo to w tej relacji Rysiek jest tym, który jakby więcej daje tak realnie różnych działań, ale z drugiej strony Rysiu bardzo pięknie powiedział kiedyś na próbie, że Asia go wspiera psychicznie, bo Asia jest dla niego poza tym uczuciem, poza tą właśnie miłością, to jest kwestia takiego wsparcia, towarzyszenia drugiej osobie w życiu. To jest jakiś sposób na samotność, na budowanie prawdziwej relacji. I właśnie to są takie rzeczy bardzo czyste, bardzo piękne, których często brakuje w miłości, która rozumiana jest tylko i wyłącznie jako uczucie, które jest i które przeminie. No bo wiadomo, że miłość ma taką tendencję, to uczucie samo, do zmiany biegunów. Jest zachwyt, a potem pojawiają się grube problemy i potem w drugą stronę następuje odbicie. Natomiast tutaj widzę miłość, która jest w wymiarze też takiego wyboru. I to jest taki, moim zdaniem, najprawdziwszy wymiar właśnie.

0: żeby mogło się zdarzyć.
1: Gdy spadają jak liście kartki dat z kalendarzy,

0: Rysiu, Asiu, czy w waszej relacji pojawiały się kryzysy? Czy od początku wiedzieliście, że do finałem to będzie ślub?
1: Trudno to nazwać kryzysami, może bardziej ja to sobie tak nazywam, zgrzyty tak zwane.
2: Były takie zgrzyty, ale jednak stwierdziliśmy, że jak nie my, to kto, nie?
1: Znaczy te zgrzyty, one się pojawiają na przykład jak ja Asi coś tam pomagam w takich rzeczach zawodowych, nie? No pomagam się na przykład jej uczyć tekstu, czy śpiewać, nie? Nauczyć się tej melodii. No i czasem, no Asia troszkę więcej czasu może potrzebuje czasami, a ja bym chciał, żeby to było szybciej i wtedy następują właśnie te zgrzyty, które szybko, bardzo szybko przemijają i potem wszystko już wraca do normy.
0: Asiu, ustawiasz Rysia czasami, żeby cię nie gonił?
2: Nie! Znaczy, myślę, że nie.
1: Nie, ona czasem tylko mówi, no to nie krzycz na mnie już. I tyle.
0: No to taka najpoważniejsza decyzja na świecie.
1: Myślę, że tak, trudno powiedzieć, ale chyba tak jakieś, nie, 2-3 lata temu chyba tak. Zaczęliśmy do tego dążyć, zaczęliśmy sobie to jakby najpierw wyobrażać, nie, jak to, jakby to mogło być. No i to tak, rzeczywiście tak to w nas pracowało i w końcu aż doszło do decyzji takiej, że już wiedzieliśmy, że chcemy to zlegalizować. I właśnie to się stanie 20 czerwca.
2: Tak! A oświadczyny były?
1: No, były na stadionie Krakowi, bo tak sobie wymyśliliśmy.
2: Jak to?
1: Tak, tak.
2: To bo było... my też chodzimy na mecze, nie?
1: Tak, jesteśmy kibicami. No i w przerwie meczu właśnie na

0: Wstąpiły oświadczyny.
1: A ty się spodziewałaś tego pierścionka?
2: Spodziewałam się, bo chciałam tego.
0: Myśmy to wspólnie wymyślili, więc to nie było...
2: Wspólnie wymyśliliśmy.
0: Przy pełnych trybunach, prawda?
1: Naprawdę?
0: Tak, tak, dokładnie.
3: 10 tysięcy świadków jest na to wydarzenie.
0: No oczywiście, brawami i okrzykami i w ogóle, no, pełnym aplauzem.
1: Sukienka będzie? Jak przygotowania?
2: Sukienka już jest uszyta. Wczoraj mierzyłam ją. W DPS-ie jest bardzo piękna. Nie będzie welonu, będzie bardzo piękny toczek i woalka, nie?
1: Rysiu, garnitur?
0: Też jest w procesie. Jeszcze wczoraj byliśmy do pierwszej przymiarki. W przyszłym tygodniu ma być gotowy.
1: Macie tremę?
2: Nie.
0: Ja nie mam.
2: Nie mam.
0: Obydwoje czekaliśmy długo, natomiast...
2: Bo nie wiedzieliśmy, czy to się może zdarzyć.
0: Tak, no głównie te procedury, które... Ale wszystko pomyślnie się wszystko, ułożyło i...
2: Ale na szczęście wszystko pomyślnie się ułożyło i będzie się działo, proszę no. Państwa.
1: Czym jest dla ciebie miłość?
2: Miłość to jest takie uczucie, piękne uczucie. Ukułam je szabla amora.
0: Strzała, tak?
2: Strzała amora i po prostu nie żałuję tego.
0: Dla mnie również to jest uczucie piękne, mieć kogoś, na kogo można liczyć, tak? I komu można też zaufać i kogo można kochać.
3: Ja się uczę od Rysia cierpliwości, której mi brakuje. To jest towar deficytowy w moim życiu. Mogę się inspirować jego taką opiekuńczością, która jest na niezwykłym poziomie, no bo tu sobie uświadomy, że Rysiu czasem Asię musi ubrać, założyć jej jakieś tam ciuchy, buty, kurtka zimowa to jest wyzwanie, bo ubieranie dla osoby z porażeniem mózgowym kurtki, która na przykład jest dopasowana, wymaga sprytu, ale też niesamowitej cierpliwości i takiego samozaparcia w pomaganiu. I to są właśnie takie dla mnie rzeczy, które ja z tego wynoszę. A z drugiej strony widzę, że to ta druga strona, czyli to, co widzę u Asi, co ona daje Rysiowi, że Rysiu ma w Aśce takie bardzo, bardzo duże oparcie, niekończące się rozmowy przez telefon, takie, że jestem z tobą, że nie jesteś sam, że zawsze możesz zadzwonić, zawsze możesz przyjść. Taki najprostszy wymiar, którego my nie dostrzegamy, bo my chcemy fajerwerków w życiu i rzeczy spektakularnych, a tutaj dostrzegam, że wymiar po prostu obecności jest skarbem i to jest piękne.
4: No na pewno to, co tak już podejrzewałem, że tak jest, że miłość to nie jest właśnie pół na pół, że to nie są dwie połówki pomarańcza, które się jakby schodzą razem. Tylko człowiek to wie i jakby łatwo jest o tym pomyśleć, ale trudno jest to wdrożyć w życie. Jak dochodzi taki podział obowiązków. Ty odbierasz dzieci ze szkoły, a ty wsadzasz pranie, czy ty gotujesz śniadanie, ty obiad, ty kolację. Właśnie u Rysia i Asi tego nie ma i jakby to jest piękne, że też Maciek o tym wspomniał, że ta miłość jest no, tak piękna i tak wzruszająca i ja też często filmując i kamerując, pomijając to, że są moimi przyjaciółmi i też ciężko się robi film, jeżeli bohaterowie są twoimi przyjaciółmi, to jest pierwsza trudność, a druga trudność, właśnie ciężko jest mi właśnie stawać za kamerą, kiedy obserwuję, troszeczkę podglądam te różne sceny, jakby od razu odnoszę to do siebie, do swojego życia, do swoich miłości. No i już dużo, dużo mi to dało, dużo się jakby nauczyłem i wzmocniłem, a czekam na więcej.
1: Czekasz na więcej.

0: Mam wrażenie, że tym świętem, tym wydarzeniem żyje cały Kraków, Maćku, bo uroczystość odprawi kardynał Ryś.
1: Tak, no to było bardzo piękne, ponieważ takie było pragnienie Asi i Rysia, żeby ksiądz kardynał stanął za tym wydarzeniem. On bez mrugnięcia okiem zgodził się. Kardynał Ryś też nas jakoś znał tam od paru lat, bo mieliśmy pokaz naszego filmu Hiob i później mieliśmy taką wspólną rozmowę, bardzo zresztą piękną. Mam takie wrażenie, że ludzie nie traktują tego zaproszenia poważnie, a ono jest na 300%, bo my jesteśmy przygotowani na przygotowanie dla wszystkich cateringu, jakiegoś tortu, będzie spektakularny tort i tak dalej. Ludziom jest ciężko zrozumieć, że mogą przyjść na ślub, wesele nieznanych im osobiście osób i zobaczymy, będzie weryfikacja tego, bo jakby szum pewien w mediach społecznościowych i tak i w mediach wokół tego wydarzenia jest, więc myślę, że bardzo, bardzo dużo ludzi o tym wydarzeniu wie, ale mam wrażenie, że trochę się krygują, żeby przyjść, bo to jest jednak sytuacja z reguły taka intymna, że zaprasza się jakichś znanych osobiście ludzi, a
0: no
1: tutaj
0: właśnie,
1: jest inaczej.
0: A
1: że my
0: dlaczego
1: to
0: zapraszacie cały Kraków?
1: Zapraszamy dlatego, że to chcemy, żeby to wydarzenie było świętem miłości. Żeby zobaczyli to ludzie, którzy dadzą sobie w ten sposób, przychodząc na tą uroczystość i na to wesele, żeby dadzą sobie szansę na zobaczenie miłości w innej perspektywie. Bo bardzo często po naszych spektaklach czy po pokazach filmów słyszymy takie zdanie, że to przemeblowało moje życie. Albo że zredefiniowałem myślenie o miłości. Teraz też jest zbiórka. Na stronie teatru prowadzimy zbiórkę na produkcję filmu, ale też na organizację ślubu, wesela, bo to bardzo duże koszty są, bo to jest wielki namiot przygotowany, catering i tak dalej, koncert zespołu Boba Jazz Band. I chcemy właśnie, żeby ci ludzie, którzy przyjdą, dali sobie taką szansę i widzimy, że przy przelewach jest taka możliwość dopisania jakiegoś tam zdania czy dwóch i tam przepiękne rzeczy są wypisywane. To jest niezwykłe, czytając te rzeczy, niezwykłe jest to doświadczać, z jak wielkim, pozytywnym

0: odzewem się to spotyka, jak ludzie są tym zszokowani, zdumieni, bo ta sytuacja Asi i Rysia no, jest absolutnie niezwykła i nawet w tych krótkich materiałach filmowych, które już wyprodukowaliśmy, widać właśnie tą spektakularność, tą niezwykłość i ludzie dają nam to odczuć, że kibicują produkcji filmu, że bardzo im zależy, żeby ten film zobaczyć i myślę, że jeśli mogę, to apeluję, żebyście państwo potraktowali to zaproszenie śmiertelnie poważnie i naprawdę przyszli, zobaczyli, przeżyli to, potańczyli i pobyli z nami w ten niezwykły dzień.
1: Czy na ten dzień, na dzień ślubu będzie już film gotowy?
0: Film planujemy na październik, bo mamy mnóstwo materiału. To są godziny, dziesiątki godzin materiału, a kulminacyjnym punktem produkcji naszego filmu będzie ślub i wesele. Potem nas będzie czekał montaż z Michałem i to jest bardzo żmudna praca przeglądania tych dziesiątek godzin materiału, ale też chodzi o to, żeby przygotować godnie premierę filmu, żeby odpowiednio ją nagłośnić, uzyskać patronaty. Będziemy się starali o patronat prezydenta RP albo pierwszej damy, bo jesteśmy w kontakcie z kancelarią. Rysiu z Asią dostali przepiękny list od pana prezydenta. Chcemy, żeby ten film był po coś, żeby dotarł do jak największej liczby ludzi i to trzeba po prostu porządnie przygotować.
1: A jaki jest cel tego filmu, oprócz opowieści o Asi i Ryśku? Bo wasze filmy zawsze mają jeszcze drugie, trzecie, czwarte dno.
0: No tak, my uprawiamy taką twórczość, którą czasem nazywa się, że jesteśmy teatrem społecznym, czy takiego typu określenia padają. No i myślę, że ten film również ma takie kilka takich zamierzonych jakby celów. Pierwszy to jest to dochodzenie do tego, czym jest miłość. Bo powszechnie pewne rzeczy się o tym uczuciu myśli, ale tutaj będzie ta perspektywa, o której już mówiliśmy tutaj dużo. Żeby przyjrzeć się miłości w inny sposób, żeby zrozumieć, czym ona jest naprawdę, bo być może nasza ocena tego uczucia jest inna. Kolejne rzeczy bardzo, bardzo ważne to jest pokazanie trudu, bo my mówimy tutaj, nie chcę, żeby to wybrzmiało tak, że to jest taka sielanka, że żyli długo i szczęśliwie, że to się tak zakończy. No nie. Tutaj chcemy też pokazać trudności, bo Asia mieszka w DPS-ie, Rysiek mieszka w wynajmowanym mieszkaniu i tak naprawdę ten bój o ich szczęśliwe życie dopiero zacznie się po filmie. My w tym filmie też pokazujemy absolutny brak systemów wsparcia dla takich przypadków, bo to jest bardzo kazuistyczny przypadek i pomoc społeczna nie nadąża za takimi oryginałami jak Asia i Rysiu, więc nie ma możliwości bezpośrednio uzyskania na przykład mieszkania wspomaganego, chronionego, więc ten film też tą sytuację naświetli z taką nadzieją, żeby ustawodawca, żeby te osoby być może w ministerstwach, które przygotowują projekt deinstytucjonalizacji DPS-u, żeby na tym przypadku mogły pomyśleć, że państwo zaoszczędzi bardzo dużo pieniędzy, umożliwiając Asi i Rysiowi mieszkanie w mieszkaniu wspomaganym, bo pobyt w DPS-ie kosztuje 8700 zł za osobę. Można to rynkowo ze wsparciem państwa i z asystenturą jakoś ułożyć taniej, ale też ten film będzie miał na celu takie pokazanie piękna tych ludzi, których być może oni nie widzą i będzie też zachętą do wolontariatu, bo Asia z Rysiem potrzebują dużego wsparcia. Ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że to rozdawanie siebie, ja bardzo lubię to określenie, rozdawanie siebie innym ludziom jest wielką wartością i każdy, kto trafia do tego teatru, to trochę trafia jak śliwka w kompot, bo my jesteśmy integracyjnym teatrem, gdzie poza tym zespołem aktorów z niepełnosprawnościami są i aktorzy zawodowi, i śpiewacy operowi, i muzycy jazzowi. I ci ludzie, wykonując coś z nami, grając spektakl, czy grając w filmie, czy jadąc na trasę, no, wpadają jak śliwka w kompot w tym sensie, że dostrzegają, jaką dla nich wartość daje pomaganie innym ludziom. Jak bardzo człowiek wzrasta, mogąc rozdawać siebie innym ludziom. I to też o tym będzie.
1: Asia Sych, aktorka, wokalistka, która porusza się na wózku z porażeniem i Ryszard Waligura, fenomenalny jazzman, muzyk, niewidomy.

0: My zapraszają na ślub i teraz najważniejsze informacje, gdzie i kiedy.
1: 20 czerwca o godzinie 17 w Krakowie w kościele świętej Katarzyny przy ulicy Augustyńskiej 7, a potem przyjęcie w ogrodach przykościelnych.
2: I też zapraszamy na naszą stronę www.teatrexit.pl i tam można nas wesprzeć, jest taki link zbiórka. I tam wszystkie informacje o tym ślubie się znajdują.
0: Joasiu, ty będziesz się teraz nazywała po ślubie Joanna Sych-Waligura, czy Joanna Waligura?
3: Joanna Waligura.
0: I jak ci się podoba taka zmiana?
3: Super!
0: Joasiu, czego mogę wam życzyć? I tobie, i Rysiowi.
3: Spełnienia. Oczywiście możesz życzyć nam mieszkania, które nam się marzy.
0: No to życzę wam spełnienia marzeń. W postaci mieszkania, które jest wam bardzo potrzebne. A Rysiu, to ty jeszcze co byś dorzucił do tych marzeń?
1: Ja dołączam się do tego, po prostu tego mieszkania z tego względu, żebyśmy mogli być razem już tak 24 godziny na dobę. Bo wtedy nam będzie jeszcze lepiej.
0: To tego wam życzymy. Życzymy wam również dużo, dużo zdrowia i miłości, która kwitnie. I może tak, żeby ta wasza piękna, autentyczna miłość rozlała się też i na naszych słuchaczy, i na muzyków, i na cały Teatr Exit, a potem już na cały Kraków. Dziękuję wam pięknie za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Zapraszamy na ślub.
0: Tak jest? No właśnie mnie...
3: Zapraszamy na ślub.
0: Dziękuję pięknie. Anna Sych, Ryszard Waligura, Maciej Sikorski i Michał Król. Jeszcze raz bardzo pięknie, prosto z Krakowa. Agnieszka Trzeciakiewicz z Warszawy. No i zapraszamy na ślub.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
2: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo,

0: Życie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać.

0: W pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca. Już minęła ósma. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Karol Nawrocki, na urodzinach u Donalda Trumpa formalnego spotkania prezydentów Polski i USA nie przewidziano. Iran zaprzecza, jakoby dziś miał podpisać porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, nie wyklucza jednak takiej możliwości wkrótce. A więcej pociągów nad morze, na kolei obowiązuje już letni rozkład jazdy. 80 lat kończy przywódca Stanów Zjednoczonych. W Białym Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. W wydarzeniu weźmie udział jako wiceprezydent Karol Nawrocki. Jak dowiaduje się Polskie Radio, nie przewidziano formalnego spotkania przywódców Polski i Stanów Zjednoczonych, choć może dojść do nieformalnej rozmowy. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski.
5: Gala UFC odbędzie się na południowym trawniku Białego Domu. Ustawiono tam ośmiokątny ring zwany oktagonem, a wokół zbudowano trybuny dla ponad 4000 osób. Prezydent USA obejrzy walki w towarzystwie polityków, wojskowych oraz przedstawicieli rządu. Jednym z widzów będzie prezydent Karol Nawrocki. O obecności żadnego innego przywódcy na razie nie wiadomo. Przed turniejem mieszanych sztuk walki prezydent USA zje kolację z rodziną. Następnie weźmie udział w krótkim przyjęciu z udziałem zaproszonych gości. To może być okazja do nieformalnej rozmowy Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim. Formalnego spotkania prezydentów w gabinecie owalnym nie ma w planach Białego Domu. Przedstawiciel administracji powiedział mi jednak, że ostateczny charakter zaangażowania obu przywódców zależy od Donalda Trumpa i to on podejmie ostateczną decyzję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: Donald Trump oraz pakistańscy mediatorzy zapowiedzieli, że wstępne porozumienie mające zakończyć konflikt z Iranem ma zostać podpisane dzisiaj. Iran zaprzecza, że nastąpi to tak szybko. Rzecznik irańskiego MSZ ostrzegł, by nie ogłaszać jeszcze terminu rozejmu. Zaprzeczył, jakoby miało to nastąpić dziś, ale nie wykluczył takiej możliwości w najbliższych dniach. To nie pierwszy raz, gdy obie strony wydają się bliskie wstępnego porozumienia prowadzącego do zakończenia wojny, która rozpoczęła się 28 lutego wspólnymi atakami USA i Izraela na Iran. Jedna osoba utonęła w Polsce w ciągu ostatniej doby. Od 1 kwietnia doszło w sumie do 44 utonięć. Policja przypomina, że woda to żywioł. Chwila nieuwagi może się zakończyć tragedią. Dlatego funkcjonariusze i ratownicy WOPR-u zalecają wybieranie strzeżonych kąpielisk. Aleksandra Wasiak z Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie przestrzega. Kąpiele w rzekach czy gliniankach mogą być niebezpieczne, zwłaszcza gdy nie zna się danego miejsca.
6: Jeśli poczujemy potrzebę wykąpania się, to od razu jedźmy na kąpielisko strzeżone, na plażę strzeżoną. Mamy ich bardzo dużo. Możemy korzystać z serwisu kąpielowego ze strony internetowej i tam wyszukiwać kąpieliska, wszystkie dane, kiedy kąpielisko jest otwarte, czyli wtedy, kiedy ratownicy przebywają na kąpielisku. Tam wtedy mamy wodę sprawdzoną, mamy dno sprawdzone, możemy czuć się bezpiecznie.
4: Niebezpieczne kąpieliska są oznaczone tak zwanymi czarnymi punktami. Coraz więcej osób oddaje krew, by ratować zdrowie i życie innych. W 2024 roku było to 650 tysięcy osób, o 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaryk przypomina, że krew można pozyskać jedynie od drugiego człowieka. Nie można jej wyprodukować.
7: W przypadku wypadków komunikacyjnych to jest około 10 jednostek zapotrzebowania na krew, aby uratować zdrowie, a nawet życie osoby po wypadku. Transplantologia rozwija się wspaniale. Mamy coraz więcej takich operacji, no to tu zapotrzebowanie jest jeszcze większe. To jest 20 jednostek.
4: Latem często brakuje krwi. Jest apel do dawców, by wizytę w stacji zaplanowali przed wyjazdem na urlop. Więcej pociągów nad morze, wydłużone kursy i podwójne zestawienia pendolino do niektórych miejscowości nadmorskich. Wszedł w życie letni rozkład jazdy na kolei. Na tor wyjadą dodatkowe pociągi, które zabiorą pasażerów m.in. do Ustki, Kołobrzegu i Trójmiasta. Ponownie zostanie też uruchomiony międzynarodowy pociąg do chorwackiej Rijeki. W tym roku jest więcej miejsc i więcej kursów. Jak mówi rzecznik spółki PKP Intercity Michał Wrzosek, składem będzie też można dojechać.

0: jechać nad słoweńskie wybrzeże.
1: Tegoroczna lata będzie kursował do końca sierpnia, aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy, jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Podaż miejsc pociągu zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku.
0: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do końca sierpnia. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremnia.
3: Za nami pierwszy prawdziwy maraton grania w tegorocznych piłkarskich mistrzostwach świata. Rozegrano 4 spotkania. Największą sensacją jest remis 1-1 Szwajcarii z Katarem. Dla Katarczyków to pierwszy historyczny punkt na mistrzostwach, a jako ciekawostkę podam informację, że według statystyków zostali właśnie najsłabszą drużyną, której kiedykolwiek taka sztuka się udała. Może nie sensacją, ale z pewnością niespodzianką jest remis Brazylii z Marokiem, gdzie również stanęło na 1-1. Zaskoczyła też Australia, która w dopiero co zakończonym meczu 2-0 wygrała z Turcją. Niespodzianki nie było tylko w meczu długo nieobecnych na mistrzostwach. Szkocja 1-0 lepsza od Haiti. Teraz chwila wytchnienia od mundialowego grania, do którego wracamy o 19, kiedy Niemcy zagrają z maleńkim Curaçao. Z niewielkim wkładem, ale wielki sukces odniósł Jeremy Sochan. Jako pierwszy Polak został właśnie mistrzem NBA. Dokonał tego w barwach New York Knicks, które w 5. meczu serii 94-90 ograło San Antonio Spurs. Dla drużyny z Nowego Jorku to pierwszy tytuł od 53 lat. Mistrzostwa Polski w koszykówce broni aktualnie Legia Warszawa, która zrobiła kolejny krok w tym kierunku. Wygrana w Zielonej Górze z Zastalem 79-63 pozwoliła wyjść jej na prowadzenie 2-1 w serii granej do 4 zwycięstw. Kolejny mecz finałowy jutro znowu w Zielonej Górze. Jeszcze dzisiaj swój finał w Den Bosch rozegra Kamil Majchrzak. Dla naszego najlepszego aktualnie singlisty to pierwsze takie osiągnięcie w karierze. Kluczem była wygrana 7-6 i 6-1 z Daniłem Miedwiediewem.
4: Pierwszy set bardzo na żyletki, bardzo bliski set, gdzie kilka pojedynczych punktów i kilka pojedynczych decyzji zadecydowało. Na szczęście szły one na moją stronę. Dało mi to dużo pewności siebie i animuszu i kontynuowałem bardzo dobrą grę w drugim secie. Konsekwentnie grałem swoje i utrzymałem to do samego końca i dzięki temu awansowałem do finału.
3: Tak swój występ komentował Majchrzak. W nagrodę o 14.30 o tytuł zagra z turniejową dwójką Aleksem de Minorem. Nieco później, bo o 16.00 zakończenie 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Zespół AF Corse, w barwach którego 5 godzin za kierownicą spędził Robert Kubica, aktualnie jedzie na 6. miejscu. Dodam też, że trwa spotkanie Polski z Ukrainą w ramach Siatkarskiej Ligi Narodów. Niestety Polacy przegrywają w nim 0-2.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Niedziela pochmurna. Może padać przelotny deszcz, miejscami burze, a lokalnie grad. Termometry pokażą od 13-14 stopni na północnym wschodzie, około 17 w centrum i w rejonach podgórskich do 19 miejscami na południu.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Autopromocja.
7: Demokracja czy demokratura, Rosja czy Unia Europejska, układ pokojowy z Azerbejdżanem czy kolejna wojna, czyli o czym nam mówią wyniki wyborów w Armenii. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z ekspertką zajmującą się Kaukazem Południowym Agnieszką Filipiak. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
6: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Królestwo roślin.

Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Witam w audycji poświęconej roślinom, roślinomaniakom, roślinomaniactwu, ale też takim obszarom naszego życia, w których na co dzień funkcjonujemy i w ogóle nie zadajemy sobie pytań o to, że tam też jest królestwo roślin. I dziś chcę zabrać Państwa na taką wycieczkę po mieście i miejskiej przyrodzie. Wybiorę się do Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, żeby porozmawiać z głównym dendrologiem Miasta Stołecznego Warszawy, czyli takim człowiekiem, który, można powiedzieć, ma pod sobą wszystkie drzewa, jakie rosną w naszym mieście, żeby zapytać go, jak to jest opiekować się taką liczbą drzew, kiedy trzeba je wycinać, kiedy ewentualnie nasadzać nowe drzewa i też w jaki sposób to robić. Więc zapraszam serdecznie.

0: Jestem dziś w siedzibie Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy i spotykam się z głównym specjalistą do spraw dendrologii i koordynatorem do spraw dendrologii Grzegorzem Szczerbą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I będziemy rozmawiać o drzewach w przestrzeni miejskiej. No to ogromny, myślę, temat również w kontekście bioróżnorodności. Pewnie Państwo mogą to zauważyć, przyjeżdżając do Warszawy, że w ogóle to myślenie o zieleni w ostatnich latach, w ostatnich sezonach w tym mieście jakoś bardzo się zmienia. Ale mam nadzieję, że przynajmniej jakoś dotkniemy właśnie tego tematu od strony konkretnie drzew. I można powiedzieć, że ma pan pod opieką wszystkie drzewa Warszawy.
1: Tak, tak. Ten temat jest bardzo szeroki i tych drzew mamy dużo. I tematów związanych ogólnie z drzewami jest cała masa. Natomiast jeżeli chodzi o opiekę nad drzewami, no to my zajmujemy się pewnymi drzewami, nie wszystkimi w Warszawie. Są to drzewa rosnące w pasach drogowych, dróg krajowych, powiatowych i wojewódzkich. Gminne drogi są obsługiwane przez inne jednostki Miasta Stołecznego Warszawy oraz mamy pod swoją opieką również wybrane parki, skwery i zieleńce.
0: A jak to w ogóle jest z parkami miejskimi? Czy one funkcjonują na zasadzie rezerwatów przyrody? Czy tam obowiązuje jakieś, nie wiem, osobne prawo, jeżeli chodzi o zieleń, niż na terenie pasów drogowych chociażby? Jak to wszystko w ogóle od strony prawnej też wygląda?
1: Jeżeli chodzi o tą stronę prawną, to parki nie funkcjonują do końca jako rezerwaty. Część rezerwatów jest udostępniana częściowo dla mieszkańców i użytkowania w tych rezerwatach, jak chociażby Jeziorko Czerniakowskie. Tam też jest kąpielisko, z którego można korzystać, spacerować w Otulinie. Jednak należy pamiętać, że obszar takiego rezerwatu, ten ścisły rezerwat, to jest takie miejsce, w którym powinniśmy zachować dużą taką godność w sobie i nie ingerować w tą przestrzeń, nie pozwalać sobie na pewne zachowania, na które możemy sobie pozwolić w innych częściach takiej zieleni urządzonej bądź nieurządzonej w Warszawie. Na przykład jeżeli chodzi o piknikowanie, grillowanie, palenie ognisk, no to trzeba bardzo ostrożnie do tego tematu podchodzić, żeby też nie przeszkadzać przyrodzie, innym osobom. Mamy na przykład nad Wisłą wydzielone takie miejsca do grillowania, piknikowania i tam śmiało na przykład można z tego korzystać.
0: A tak zastanawiam się tutaj nad pracą w Zarządzie Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. Czy to jest tak, że wy głównie siedzicie za biurkiem i po prostu planujecie różne rzeczy, czy jednak jest to przede

0: przede wszystkim praca w terenie.
1: Praca w zarządzie zieleni jest ciekawą sprawą. Generalnie jesteśmy urzędnikami, którzy powinni zajmować się takimi urzędowymi sprawami. Mamy całą masę różnych pism, zapytań, odpowiedzi, przygotowania pewnych dokumentów, umów, prowadzenia tych spraw. Natomiast oprócz tego też jesteśmy takimi, jako dendrolodzy, takimi nietypowymi urzędnikami, że można nas spotkać czasami w terenie w krótkich spodenkach, w czapce z daszkiem i wtedy przyglądamy się tym drzewom, sprawdzamy, co tam z nimi się dzieje i podejmujemy odpowiednie kroki, żeby tym drzewom było jak najlepiej.
0: A czy w takim razie główny specjalista do spraw dendrologii miasta stołecznego Warszawy to jest też osoba, którą czasem na drzewie można spotkać w Warszawie?
1: Tak, czasem można spotkać mnie na drzewie, jak i moich kolegów i koleżanki. Obecnie w zespole posiadamy 5 osób, które wspinają się też na drzewa przy użyciu technik dostępu linowego, także my nie ingerujemy w żaden sposób w te organizmy, nie niszczymy ich, nie używamy żadnych kolców, montujemy przy odpowiednich technikach linę na tym drzewie i później poruszamy się na linię.
0: Tak sobie pomyślałem o scenariuszu naszej rozmowy, że chciałbym zacząć od takich najstarszych drzew, być może najcenniejszych, i stopniowo pytać pana o to, jak wygląda sytuacja nowych nasadzeń. Więc zacznijmy może od tych pomników przyrody, czy właśnie takich drzew bardzo leciwych. Czy byłby pan w stanie wskazać jakieś drzewa szczególnie cenne na terenie Warszawy?
1: Jeżeli chodzi o pomniki przyrody, takimi pomnikami przyrody w Warszawie zajmuje się Biuro Ochrony Środowiska, w skrócie BOŚ, i oni prowadzą umowę, opiekują się tymi drzewami, też przeglądają. Natomiast my zajmujemy się pozostałymi tymi drzewami na terenach, które dostaliśmy pod opiekę. Spośród takich bardzo ciekawych, starych drzew, to trzeba by było też tutaj wspomnieć o takim konkursie na Warszawskie Drzewo Roku, który został właśnie zainicjowany przez zespół dendrologów, między innymi przeze mnie, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje ulubione, stare, ale też wyjątkowe pod względem historii drzewa, również te, które są bardzo malownicze, i następnie wybierani są reprezentanci dla danej dzielnicy przez komisję i przystępujemy do głosowania. I mieszkańcy mogą głosować na to drzewo, wybierać jedno z tych właśnie wspaniałych drzew, które później będzie reprezentowało Polskę w konkursie takim ogólnopolskim, a jeżeli wygra w ogólnopolskim, no to startuje w konkursie europejskim. Mieliśmy już dwie edycje. Nasze dwa drzewa bardzo dobrze wystartowały w tym ogólnopolskim konkursie. Niestety niewiele zabrakło, żeby wygrały. I później startowało w tym europejskim konkursie. Obecnie trwa głosowanie, gdzie można zagłosować na bardzo ciekawą topolę w odmianie takiej żółtolistnej na wiosnę. To jest Populus serotina aurea, bardzo ciekawy egzemplarz. Jest to pomnik przyrody rosnący na Woli. Wyróżnia się spośród innych topól tym, że przy rozwoju swoich liści, one na początku tego etapu rozwijania są takie limonkowo-żółto-zielone, co jest bardzo dekoracyjne. Oprócz tego drzewa mamy w Warszawie całą masę ciekawych drzew i też nie do końca już drzew, bo trzeba wspomnieć chociażby historię drzewa, które rosło przy Pawiaku, gdzie były przybijane tabliczki z imionami, nazwiskami osób. Smutna historia. To drzewo niestety nie przetrwało, natomiast jest z nami w taki inny sposób, bo został wykonany z niego odlew, który odzwierciedla kształt pnia i takich głównych konarów. Jeden do jednego i dalej to drzewo jakby trwa swoim kształtem, natomiast fizycznie już nie jest drzewem. Warto też wspomnieć chyba najstarsze drzewo w Warszawie, jest to.

0: dąb Mieszko o stanie z Puszczy Mazowieckiej. Niektórzy wskazują, że to jest 600 lat historii. Też trudne losy go spotkały, różne działania były podejmowane, które wiemy, że z biegiem czasu niekoniecznie są dobre dla drzew, bo wcześniej stosowane były zabiegi tak zwanej chirurgii drzew, gdzie czyszczono ubytki, impregnowano, też stosowano inne metody.
1: A to jest niewskazane?
0: Tak, to w żaden sposób nie pomaga drzewom, a wręcz im szkodzi, na co odpowiedź znalazły badania naukowe. Stąd odchodzimy, już nie stosuje się tych zabiegów chirurgii drzew, nie powinno się stosować. To drzewo też ulegało podpaleniom, także paliło się, było gaszone. W akcji strażniczej też były używane środki gaszące, które później trzeba było wypłukać z tej gleby. Obecnie tam występują wzmocnienia takie mechaniczne przy tym drzewie, ale drzewo nadal sobie walczy, rośnie. Póki jeszcze jest z nami, to warto odwiedzić, bo jest naprawdę majestatyczne.
1: A dlaczego to jest tak, że aż tyle wysiłku wkładamy w to, żeby takie stare drzewa chronić?
0: Ja bym chciał jeszcze wrócić, bo chciałem powiedzieć jeszcze o kilku drzewach. Mhm. Bardzo ciekawym drzewem jest też buk o odmianie, o liściach purpurowych, rosnący w Parku Skaryszewskim. Jest bardzo ładnie, malowniczo wygrodzony takimi kłodami. Super miejsce na taki relaks, odpoczynek. Ale również też mamy takie drzewa, które przypominają trochę Warszawę i powstańców Warszawy. Może nie aż takiej randy jak powstańcy, natomiast uczestniczyły przez to, że znajdowały się w trudnych miejscach, na przykład na skwerze Twardowskiego, dwa kasztanowce bardzo ciekawe. Uczestniczyły w tej historii Warszawy, utraciły jakby swój status drzewa, utraciły korony, jednak się tak jak Warszawa nie poddały, odbudowały i dalej możemy je podziwiać. Wracając do tego pytania o to, dlaczego i jak to jest z utrzymywaniem takich starych, dużych drzew. Tak naprawdę takie duże drzewo to jest dobro, które jest nieodtwarzalne w ciągu życia ludzkiego, bo porównując perspektywę życia człowieka i perspektywę długości życia drzewa, no to jest zupełnie inna skala. I tak naprawdę takie drzewo staje się cenne po osiągnięciu też pewnych rozmiarów wieku swojego i dostajemy te dobro, którym musimy się zaopiekować i utrzymać je, ingerując bądź nie ingerując, jeżeli nie ma takiej potrzeby oczywiście, dla późniejszych pokoleń. Takie drzewa to jest jakby całe osiedle, całe miasto dla życia. W takim drzewie jest bardzo dużo mikrosiedlisk, różnych organizmów, które działają w zaskakujący czasami sposób. Takie drzewo, stojąc w jednym miejscu, ono też musi w jakiś sposób celowy bądź mniej celowy, bądź taki ewolucyjny, wykształcony, uprawiać pod sobą siedlisko, troszczyć się też o te swoje miejsce, w którym jest. Ciekawym takim zjawiskiem jest to pojawianie się na przykład mchów i porostów na konarach takich dużych, starych drzew, gdzie woda później opadowa, spłukując, przepływając po tych konarach, przepływając właśnie przez te mchy i porosty, potrafi wypłukiwać z nich związany z powietrza azot do takich form dostępnych dla drzew. I później jest jakby nawożona, zasilana i bardziej dostępna, właściwie niedostępna, tylko nawozi jakby to drzewo, pomaga mu funkcjonować. Czyli te drzewo pozwalając, dając miejsce wzrostu tym organizmom, też otrzymuje z tego dużą korzyść.
1: Czyli to nie jest tylko to jedno drzewo i nie, tak staram się szukać takiego porównania no, do siedlisk ludzkich i zastanawiam się, czy możemy powiedzieć, że takie drzewo jest trochę jak takie osiedle całe, które jest takim biologicznym właśnie osiedlem, ekosystemem zagarniającym również inne żywe organizmy.
0: Tak, nawet takie duże drzewo nie jest nawet osiedlem, ale już ja bym bardziej porównywał je do takiego małego miasteczka nawet. Tam naprawdę dzieją się cuda, trwa rozkład powodowany przez grzyby. Część drzewa po prostu

0: jest oddawana nawet celowo dla tych żubów, żeby się rozkładał, ponieważ drzewo na pewnym etapie swojego rozwoju, część gatunków, nie potrzebuje swojego jakby wnętrza pnia. Czyli ono staje się w środku puste, ale to w żaden sposób nie przeszkadza drzewu, prawda? Bo drzewu nie opłaca się inwestować w utrzymanie tego pustego pnia, żeby ono dalej było pełne. Natomiast oddaje tą przestrzeń, a zyskuje właśnie biogeny, które wracają do gleby. Też trzeba pamiętać o spadających liściach, które nie są do końca śmieciami i w miarę możliwości też powinniśmy pozostawiać je w przestrzeni do naturalnego rozkładu, bo oprócz tego, że one się rozkładają i poniekąd nawożą tą glebę, to też produktem rozkładu takich liści czy drewna jest wilgoć, woda. Czyli drzewo, zostawiając takie liście pod sobą, też jakby się podlewało samo.
1: Rozumiem, że też ta polityka dotycząca grabienia jakoś w ostatnich latach bardzo się zmienia, również tutaj w Zarządzie Zieleni, prawda?
0: Tak, to nie tylko grabienie, ale koszenie, też wyłączanie stref pod tymi drzewami po to, żeby w niektórych przypadkach wyłączyć to użytkowanie, nie zadeptywać tej gleby, wtedy pojawia się troszeczkę inne runo. Ta gleba przez to, że nie jest zadeptywana, zbita, wtedy korzenie mają lepsze warunki do wzrostu, bo one oprócz wody, miejsca potrzebują też powietrza. I jeżeli jest taka zadeptana, ściśnięta gleba, wtedy te korzenie nie oddychają i jest im po prostu źle. Co do grabienia i koszenia, są miejsca takie reprezentatywne, które należy utrzymywać. My też musimy pogodzić pewne interesy grup społecznych, bo są osoby, które lubią sobie na trawie, na kocyku odpoczywać, a są też takie osoby, które po prostu lubią popatrzeć, jak ten teren wygląda w sposób taki naturalistyczny. Stąd w tym nasza duża rola, żeby próbować to wszystko pogodzić i oddać tą przestrzeń do użytkowania ludziom, ale też ją zachować w taki sposób, żeby te drzewa mogły sobie godnie bytować.
1: No i też, jak rozumiem, edukować, bo mam wrażenie, że my też jakoś tak w swoich głowach mamy zakodowane coś takiego, że musi być skoszone, posprzątane, wygrabione i to też jest kwestia dopiero ostatnich lat, kiedy no, zaczynamy uczyć się tego, że jednak ten taki nadmierny porządek w przyrodzie tak naprawdę tej przyrodzie nie pomaga.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe zjawisko, że my jako użytkownicy, mieszkańcy też wymagamy pewnych standardów jakby utrzymania. Bardzo ciekawym odniesieniem jest porównanie takich utrzymanych terenów zieleni tam, gdzie były na przykład wpływy Imperium Rzymskiego. Tam bardzo dużo ogrodów, parków prowadzone było właśnie w ten sposób, że musi być ta dominacja pełna człowieka i ten człowiek wchodzi, planuje i po prostu jakby dominuje nad tą przyrodą. Przycina, formuje krzewy, drzewa muszą być idealnie zaokrąglone, dopasowane do tego. Natomiast w innych strefach Europy, zwłaszcza w Anglii, bardziej jest kult taki naturalistycznego terenu. Stąd te parki angielskie chociażby, które oddają taki naturalistyczny charakter.
1: Minęło 2000 lat, a nadal rozumiem pewne dziedzictwo jest jakoś w nas. Teraz posłuchajmy muzyki, a po przerwie wrócimy do tematu drzew w przestrzeni miejskiej i też takiego pytania, co robić, kiedy już naprawdę trzeba drzewo

0: Moim i Państwa gościem jest Grzegorz Szczerba z Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, główny specjalista do spraw dendrologii, i rozmawiamy o drzewach w przestrzeni miejskiej, zarówno o tych drzewach już, no powiedzmy, historycznych, jak i też o nowych zadrzewieniach. Wrócę do pytania z pierwszej części naszej rozmowy. Co się dzieje, kiedy, czy co musi się wydarzyć, żeby została podjęta decyzja o tym, że jakieś drzewo należy wyciąć? I czy to pan jest taką osobą, która te trudne decyzje musi podejmować?
1: Tak, zaczyna się najpierw tak jakby od sprawdzenia i od podjęcia zamiaru przez osobę zarządzającą danym terenem. Z punktu prawnego wygląda to tak, że mamy w Warszawie przyjęty standard przeglądów i analiz dendrologicznych i tam opisane jest, kiedy powinny być kontrolowane te drzewa, w jakiej częstotliwości, jak klasyfikować je do danych grup, czy one są bardziej bądź mniej problematyczne, czy mogą stwarzać większe bądź mniejsze zagrożenie przez wzrost w pewnej lokalizacji, bo to też jest ważne, bo tak porównując to do innych sfer życia, rekin jest skrajnie niebezpieczny, ale nie ma zagrożenia tam, gdzie nie ma rekinów, prawda? Tak samo jest z drzewami. Te drzewa, które rosną w takim terenie nieużytkowanym, one nie muszą być sprawdzane, przeglądane, bo nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia, no to wtedy to drzewo spada w taką przestrzeń, gdzie nikogo nie ma. Wracając do takiego prawnego aspektu, tak, najpierw drzewo jest oglądane, jeżeli tego wymaga, jest badane, natomiast później zaczyna się procedura wszczęcie o wydanie zezwolenia na usunięcie takiego drzewa. Czyli to nie jest decyzja jednej osoby, która mówi, że to drzewo mu się nie podoba, albo że to drzewo może się złamać, czy coś innego się z nim stać. Jest to każdorazowo weryfikowane przez organ, który wydaje zezwolenie, czy to jest jednostka miejska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, czy konserwator zabytków, przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków bądź Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w zależności od tego, gdzie to drzewo rośnie i gdzie się znajduje i jaką ochroną jest dodatkowo objęte. I jeżeli już mamy taką, jeżeli otrzymamy taką zgodę na usunięcie tego drzewa, z różnych przyczyn wydaną, wtedy jest przystępowanie, zgłoszenie do zlecenie do usunięcia tego drzewa już wykonawcy. Jeżeli chodzi o

0: Mamy powody usuwania drzew. Te powody są różne. Drzewo może być inwazyjne, może być zagrażające całemu siedlisku, jak bożodrzew gruczołkowaty, na którego nie musimy uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzewa, natomiast jeżeli jest pod opieką konserwatorską, wtedy musimy otrzymać pozwolenie na usunięcie takiego drzewa. Są drzewa, które zagrażają w różny sposób, bo mogą zagrażać ruchowi drogowemu, mogą zagrażać budynkom i osobom. I jeżeli nie ma możliwości zachowania tego drzewa w sposób taki, żeby zminimalizować te zagrożenie, to niestety trzeba takie drzewo usunąć i wtedy zastępować nowym egzemplarzem. Są też przypadki, że drzewa niejako kończą swój żywot, zamierają, z tym, że to zamieranie drzewa to jest postrzegane przez ludzi podobnie do życia ludzkiego, czyli kończy się życie, kończy się człowiek, kończy się drzewo, prawda? W przypadku drzewa to wygląda trochę inaczej. Te drzewa obumierając często stwarzają siedliska i miejsce dla bytowania innych organizmów. I czasami, a nawet w większości przypadków, takie drzewo, które w naszym mniemaniu zaczyna być martwe, ono tak naprawdę zaczyna żyć dopiero. Bo w momencie, kiedy jest całe zielone, ulistnione, ładne dla takiego zwykłego odbiorcy, to ono funkcjonuje po swojej obwodowej zewnętrznej części tylko. Środek tego drzewa jest mniej bądź bardziej martwy, i nie dzieje się tam nic takiego spektakularnego. Natomiast jak ono zaczyna obumierać, pojawiają się organizmy, grzyby rozkładające drewno. Tych grzybów pojawia się wtedy naprawdę dużo. One się rozwijają, stwarzają miejsca bytowania kolejnym organizmom i jakby taka cała masa tych organizmów żywych w tym drzewie już potocznie obumarłym jest większa niż takiego drzewa, które wcześniej sobie funkcjonowało i jakby żyło.
1: Więc niby obumarłe drzewo, a staje się, rozumiem, taką życiodajną wręcz kolonią. Może to głupie pytanie, ale zastanawiam się, dlaczego zwykle drzewa ścinane są, jeżeli jest już decyzja o wycięciu, przy samej ziemi czy tuż nad ziemią. Jeżeli ten pień jest tak życiodajny, to dlaczego nie ścinamy drzew jakoś dużo wyżej, skoro one mogłyby nadal, no właśnie, karmić całą masę tych grzybów, porostów i tak dalej?
0: Tak, i być jeszcze też siedliskami dla ptaków, nietoperzy. Powody są generalnie dwa. Pierwszy główny powód jest taki, że robimy miejsce na nowe drzewo, bo jest oczekiwanie, presja społeczna, że jak zamiera drzewo, no to trzeba je wymienić na nowe, które będzie dalej żyło, produkowało tlen, dawało nam cień, też schładzało otoczenie, bo drzewo nie schładza otoczenia swojego tylko samym jakby parasolem swojej korony, samym cieniem, ale również działa trochę jak klimatyzator, obniża temperaturę dosyć wydajnie i takie duże drzewo jest porównywane do 5 klimatyzatorów, moc działania. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że część tych drzew, która obumarła albo z innych przyczyn jest przeznaczonych do usunięcia, niestety nie wpisuje się w krajobraz, przestrzeń, ale też może być dalej niebezpieczna, bo taki wysoki pień, czy z całą koroną większą bądź mniejszą pozostawiony fragment drzewa, on zaczyna się intensywnie rozkładać. Czyli drzewo przestało się bronić, obumarło, wkraczają te organizmy, które destruktywnie rozkładają tą materię i w pewnym odstępie czasowym po prostu może coś z tego drzewa się obłamać bądź całe drzewo przewrócić. Stąd jeżeli są pozostawiane tak zwane świadki, drzewa świadkowie, jakby upamiętniający te drzewo, które było, ale dwa też dający tą przestrzeń do życia. Są one zachowywane troszkę w niższej formie, są redukowane i zazwyczaj pojawiają się

0: takich miejscach, które są mniej użytkowane, są wygradzane. Takim przykładem bliskim centrum miasta jest na przykład Ogród Saski, gdzie dwa duże drzewa, kasztanowiec i lipa, po swoim obumarciu w takiej formie stojącej od strony marszałkowskiej blisko przystanku Królewska sobie dalej funkcjonują. One są wygrodzone takimi niskimi płotkami, ale dalej funkcjonują i dają te schronienia i miejsca rozwoju.
1: I gdybyśmy na koniec jeszcze opowiedzieli o tych nowych nasadzeniach drzew. Czy te nowe drzewa sadzi się tylko tam, gdzie obumarły stare? Czy jak w ogóle wygląda takie wyznaczanie obszarów dla nowych nasadzeń drzew?
0: To jest dosyć skomplikowana sprawa. To może się wydawać proste w takiej mikroskali. Natomiast jeżeli przechodzimy do skali takiej większej, miejskiej i również w odniesieniu do ograniczeń, jakie mamy, sfundowane głównie przez prawo zamówień publicznych, całe planowanie dosadzania drzew i wprowadzania ich staje się trochę skomplikowane. Musimy z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym sprawdzić te miejsca, wytypować, dobrać odpowiednie parametry i gatunek bądź kultywar danego drzewa, żeby wprowadzić w to miejsce, zmieścić się też z umową na właśnie wykonanie takiego sadzenia i jeszcze wstrzelić się w termin. I oczywiście z tym wszystkim musimy zachować odpowiednie ramy czasowe, żeby wykonawca mógł się zgłosić do takiego zamówienia i żeby później zdążył przygotować, zapewnić ten materiał i go posadzić.
1: No i rozumiem, że tutaj też to, co jest istotne w przypadku sadzenia nowych drzew w terenie miejskim, że to nie mogą być chyba małe sadzonki.
0: Tak, są bardzo duże oczekiwania co do tego, jakie te drzewa powinny się pojawiać. Dodatkowo organ zezwalając na usunięcie jakiegoś drzewa często nakłada na nas obowiązek wykonania nasadzenia zastępczego. I te nasadzenia zastępcze w decyzjach są określane pewnymi parametrami. W przypadku drzew takim parametrem kluczowym jest obwód pnia na wysokości 1 metra, czyli cała produkcja jakby szkółkarska jest nastawiona na to, żeby wyprodukować odpowiednio ilość tych drzew o tym jednym parametrze grubości obwodu pnia na wysokości 1 metra. Natomiast dla nas ważne jest to, co to drzewo ma jeszcze u góry i co ma przede wszystkim w gruncie, czyli tymi korzeniami, których na co dzień nie widać, a one akurat w przypadku takich nowych nasadzeń są bardzo ważne. I jeżeli zostaną przyjęte, posadzone drzewa, które mają niewłaściwie przygotowany system korzeniowy, bądź na przykład przy produkcji szkółkarskiej duży nadkład ziemi na strefie odziomkowej, na strefie szyi korzeniowej, to wtedy nasze choćby największe wysiłki w utrzymanie tego drzewa spełzają na niczym i te drzewa mogą obumrzeć bądź w ogóle nie rosnąć. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ten materiał odpowiednio odebrać, też opisać zamówienie, żeby ten materiał przyjechał w odpowiednim stanie rozwoju tego systemu korzeniowego oraz żeby ta korona również wyglądała tak, jak powinna.
1: Mam nadzieję, że jak ruszą teraz Państwo na spacer ulicami Warszawy czy parkami Warszawy, no to docenią Państwo te wszystkie procedury i całą tę otoczkę, która musi się wydarzyć w związku zarówno z nowymi nasadzeniami, jak i też dbaniem o te drzewa już pomnikowe, czy takie bardziej leciwe, bo jak usłyszeliśmy, one nie wszystkie są pomnikami przyrody, ale niektóre są cenne ze względów kulturowych chociażby. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Szczerba z Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: I przypominam, że można odsłuchać podcastów z nagraniami Królestwa Roślin z wcześniejszymi odcinkami. One są dostępne na Spotify, na stronie Trójki, na stronach Polskiego Radia. Szczególne podziękowania dla Michała Margańskiego, wydawcy naszej audycji. I do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W ciąży nie piję.
2: Bo nie jestem sama.
3: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
4: Bo wiem, czym jest FAS.
5: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas.

0: Z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także

0: która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 czerwca. Minęła 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent dziś w Białym Domu. Premier sugeruje, by przypomniał o obietnicy zwiększenia amerykańskiego kontyngentu w Polsce. Burze z silnym deszczem, wiatrem, a nawet gradem zapowiadają synoptycy. Strażacy już interweniowali kilkaset razy. Szwajcarzy głosują nad wnioskiem o ograniczenie liczby ludności. Złożyła go skrajna prawica. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych dziś będzie gościem w Białym Domu na zaproszenie Donalda Trumpa, który kończy 80 lat. Jak dowiaduje się Polskie Radio, nie przewidziano formalnego spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, choć może dojść do nieformalnej rozmowy. Premier Donald Tusk mówi, że ma nadzieję, iż prezydent przypomni Donaldowi Trumpowi o obietnicy zwiększenia amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju. Rząd szykuje już infrastrukturę.
3: Bardzo chcemy, żeby Polska była konkretnie, precyzyjnie przygotowana do tej zapowiedzi, jaką usłyszeliśmy od prezydenta Trumpa. Liczę na to, że prezydent Nawrocki znajdzie okazję. No, to są urodziny, to są zawody, jakieś walki, więc nie wiem, czy będzie miał okazję, ale jeśli tak, to mam nadzieję, że przypomni prezydentowi Trumpowi tę obietnicę. My tutaj w Polsce, rząd, przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
2: A w Białym Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w wydarzeniu jako widz. Ponad 650 razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków intensywnych opadów i silnych porywów wiatru. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, przyznaje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec.
4: Zdarzenia te spowodowane były intensywnym opadem deszczu oraz silnym wiatrem, który powodował łamanie gałęzi i przewracanie drzew. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie wielkopolskim 164, dolnośląskim 112, lubuskim 100 oraz kujawsko-pomorskim 90.
2: Burze są możliwe dziś także niemal w całym kraju, z wyjątkiem krańców południowych. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 45 litrów deszczu. Burzom mogą towarzyszyć silny wiatr, a lokalnie grad. Szwajcarzy głosują nad wnioskiem o ograniczenie do 10 milionów szybko rosnącej liczby ludności kraju. Sondaże wskazują na niewielką przewagę przeciwników takiego zapisu. Inicjatorem wniosku była skrajnie prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa, zdaniem której wzrost liczby ludności prowadzi do braku mieszkań, korków na drogach, wzrostu przestępczości i przeciążenia systemu opieki zdrowotnej oraz szkolnictwa. Rząd twierdzi, że inicjatywa zagraża dobremu funkcjonowaniu społeczeństwa, bezpieczeństwu wewnętrznemu oraz humanitarnym tradycjom Szwajcarii. A zdaniem przedstawicieli biznesu i oponentów jej przyjęcie pozbawi siły roboczej szpitale i hotele. Liczba ludności Szwajcarii od 1950 roku zwiększyła się niemal dwukrotnie i wynosi obecnie 9 milionów 100 tysięcy. Miłośników miodu ucieszy informacja, że trudniej będzie go podrobić. Od dziś w całej Unii Europejskiej obowiązuje tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Nakazuje dokładne znakowanie miodu z pełnymi informacjami o składzie i kraju pochodzenia.
5: W przypadku miodów nie będzie już można pisać ogólnikowo na etykietach mieszanka z Unii i spoza Unii. Tak te nowe przepisy komentuje prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego Krzysztof Witwicki.
6: W końcu na słoikach będziemy mieli napisane, czy to jest miód i proporcje tego miodu.
5: Bo do tej pory zdarzało się, że na półki sklepowe trafiały miody podrabiane z domieszkami, na przykład z Chin.
6: Wpuszczamy tu miód spoza Unii Europejskiej, nie wiadomo jakiego pochodzenia.
5: Od dziś muszą być precyzyjne i czytelne informacje na etykietach. Nawet jeśli to mieszanka miodów, to dokładnie z których krajów i jaki procent. Zakazana też będzie sprzedaż miodów przefiltrowanych, pozbawionych wosku, pyłku kwiatowego czy cennych enzymów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Nowe regulacje wprowadzają też przejrzyste etykiety dotyczące zawartości cukru w sokach owocowych i zawartości owoców w dżemach. To był Serwis Trójki.
7: Klimat.
2: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Mateusz Foremniak, Serwis Sportowy.
9: To była prawdziwa gorączka sobotniej nocy dla piłkarskich kibiców. 4 mecze Mistrzostw Świata i każdy przyniósł jakąś historię. Na początek pierwszy punkt w historii dla Kataru, który po golu w 94 minucie 1

0: do jednego zremisował ze Szwajcarią. Później wpadka dyżurnych faworytów, a więc Brazylijczyków, którzy też po jeden zremisowali z Marokiem. O trzeciej naszego czasu powrót na turniej po 52 latach zaliczyli Haitańczycy, a po 28 Szkoci, którzy ostatecznie wygrali 1-0. Na zakończenie tej serii Turcy grali, a Australijczycy strzelali. Tak można streścić wygraną 2-0 zawodników z antypodów. Teraz kibice mają czas na regenerację. Powrót do mundialowego grania o 19, kiedy Niemcy sprawdzą ekipę dzielnego Curaçao. W Stanach piłkarskie emocje zeszły jednak na dalszy plan, bo poznaliśmy nowych mistrzów NBA. Po 53 latach na szczyt wróciła ekipa New York Knicks, a w jej barwach pierwszy w historii Polak Jeremy Sochan. Nowojorczycy wygrali serię z San Antonio Spurs 4-1, kropkę nad i, stawiając wyjazdowym zwycięstwem 94-90. O mistrzostwo grają też w naszej Orlen Basket Lidze. Po wyjazdowej wygranej 79-63 z Zastalem Zielona Góra krok bliżej obrony tytułu są zawodnicy Legii Warszawa. W serii do 4 zwycięstw prowadzą 2-1. Kolejny mecz jutro znowu w Zielonej Górze. Już dzisiaj poznamy za to zwycięzcę tenisowego turnieju w Den Bosch. Kandydatów jest dwóch. Rozstawiony z dwójką Alex de Minaur oraz atakujący z drugiego szeregu nasz Kamil Majchrzak. Dla Polaka to pierwszy finał turnieju ATP w karierze. Jakie ma przewidywania?
1: Spodziewam się wyjątkowo trudnego spotkania. Grałem z nim wcześniej dwa razy przegrałem. Też tutaj Alex prezentuje się bardzo dobrze, więc spodziewam się bardzo trudnego spotkania. Natomiast dam z siebie wszystko. Spróbuję się jak najbardziej przeciwstawić i zobaczymy, na co to się zda.
0: Zalecamy trzymanie kciuków. Początek finału o 14:30. Półtorej godziny później 24-godzinny wyścig Le Mans zakończą kierowcy. W barwach zespołu AF Cars kibicujemy Robertowi Kubicy, który teraz odpoczywa, ale spędził już za kierownicą blisko 5 godzin. Aktualnie jego zespół jedzie na 6. miejscu. Przypominamy również o dzisiejszym Grand Prix Katalonii w F1. O 15:00 do wyścigu z pole position ruszy George Russell. Na koniec serwisu jeszcze szybki rzut oka na mecz Polski z Ukrainą w siatkarskiej Lidze Narodów. Nasi zawodnicy przegrywali już 0-2, ale ostro wzięli się do odrabiania strat, doprowadzając do tiebreaka. Jak ostatecznie zakończy się to spotkanie, ale nie tylko, opowiemy w trzeciej stronie medalu, chwilę po 17:00. Zapraszam.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Niedziela pochmurna i chłodna, przelotne opady deszczu, miejscami burza, lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 13-14 stopni na północnym wschodzie, około 17 będzie w centrum i w rejonach podgórskich, do 19 na południu.
2: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
7: Ma pani rację. Nie widzę.
6: Och, przepraszam. Nie zauważyłam białej laski.
8: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. A topowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Tu Polskie Radio Warszawa.
14: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca.

0: ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Zagadkowa niedziela.
4: Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówi Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Zuzia, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Władzio, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Ignaś, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Jak się czujecie w ten niedzielny poranek?
8: Ja dobrze.
9: Ja też bardzo dobrze.
4: Ignaś?
7: Dobrze.
4: No to skoro się wszyscy dobrze czujemy, to świetnie się składa. Opowiedzcie nam proszę, co działo się u was w ostatnim czasie, w ostatnich dniach, bo wiem, że działo się u każdego tak naprawdę całkiem sporo. Kto zaczyna? Zuzia?
9: No to ja byłam na wycieczce trzydniowej ze szkoły. Kraków, Zakopane, Wieliczka. No było bardzo dużo, się dowiedziałam nowych rzeczy o tych miastach. I też o kulturze, o starych czasach z tych miast. Na przykład o Krakowie, że tam różni, jak jest taka katedra bardzo duża. Tam są groby, nagrobki, w których leżą różni królowie, różne ważne osoby dla Krakowa, jak i również dla Polski. W Zakopanem, jak byliśmy w takim miejscu, to była taka chata górala, który nam opowiada właśnie o tych wszystkich zwyczajach, strojach, instrumentach, jak to się kiedyś odbywało. No a w Wieliczce zwiedzaliśmy kopalnię.
4: Kopalnię soli.
9: Tak, kopalnię soli. Było naprawdę super. Bardzo też dużo się dowiedziałam, których rzeczy, których nie pamiętam, bo tak około 5 lat temu byłam w kopalni tak z rodziną, ale w większości rzeczy naprawdę nie pamiętałam.
4: A polizałaś ścianę?
9: No, przyznam się, że nie polizałam, ale palcem wzięłam. Przyznam się, ale tak słone było. Wiem, że to takie trochę nie sterylne i w ogóle, ale słyszałam, że są lotkarze, więc...
4: Więc różnie to może być. Ja zrobiłam wyjątek wtedy. Nie myślałam o bakteriach i zarazkach i przyznam, że polizałam ścianę, gdy byłam młodsza. Władzio, a co u ciebie? Jak spędziłeś ten weekend?
7: Ja byłem pod Stadionem Narodowym na tym festiwalu nauki.
4: Na pikniku naukowym.
7: Tak. No i...
4: I co tam ciekawego widziałeś?
7: No był robot, który odpowiadał na różne pytania w różnych językach. Mm-hmm. Marszczył czoło, rozglądał się, kręcił głową. Wsiadłem do auta, które było zasilone na panele słoneczne. I bardzo trudno było wyjść.
9: Takie bardzo nowoczesne.
7: Myślę, nie, że... od jakichś 8 lat.
9: No to i tak nowoczesne, no, panele słoneczne to dosyć takie nowe, no bo raczej to w większości auta były zasilane albo na benzynę, na ropę, albo na gaz.
7: No Góra 1000 może przejechać z pełną baterią.
9: No to jest dużo.
7: Byłem też na pikniku sąsiedzkim. No do 22.
4: Oj, to można powiedzieć, że zabalowałeś na tym pikniku, Władzio.
7: No tak.
4: My też widzieliśmy na własne oczy robota, który mówił ludzkim głosem, a nasi słuchacze go słyszeli. Był to Mikołaj Kopernik w Centrum Nauki Kopernik podczas naszej audycji 2 tygodnie temu. Ignaś, a co u ciebie?
7: Ja byłem na skałkach.
4: A gdzie są te skałki? Na Jurze?
7: Częstochowe.
4: Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. I co tam robiłeś?
7: Wspinałem się na skałki.
4: Były ładne widoki?
7: Tak.
4: A pogoda? Padało?
7: Co chwilę się padało i znowu. I były tak śliskie skały, że trudno było się spinać.
4: Ale dałeś radę? Nie zrobiłeś sobie krzywdy? No to całe szczęście.

0: Naszą zagadkową tradycją jest rozpoczynanie audycji od polecajek i tym razem może właśnie zaczniemy od Ignasia. Co ty na to? Co jest twoją polecajką dzisiejszą? Czy może najpierw podpytam Władzia, a potem ciebie? Tak? Dobrze. Władzio, co jest twoją dzisiejszą polecajką?
1: Ja mam mitologię Greków i Rzymian w komiksie. Jest bardzo ciekawa. No, jest też bardzo krwawa też. No i można się wiele od niej nauczyć.
0: Czemu krwawa?
1: Bo głównie tam są gigantomachie, tytanomachie, bitki, walenie się, dzidami w serce.
0: Oj, dość dramatyczne sceny faktycznie. Ale nie na tym polega cała historia, prawda?
1: No nie. Na przykład Herkules zepchnął swojego kolegę ze szczytu jakiejś góry, ale nie Olimpu.
0: Oj, to też nie jest zbyt przyjemna historia, ale to są wszystko bardzo ważne rzeczy, które myślę, że każdy z nas powinien znać. Władzio, chciałbyś powtórzyć tytuł?
1: Mitologia Greków i Rzymian w komiksie.
0: To już wszystko jasne. To co, Ignaś, teraz ty? Wiem, że twoją polecajką jest książka o parkach narodowych. Bardzo duża, bardzo piękna. Którędy do Yellowstone, prawda? I dlaczego lubisz tę książkę? Dlaczego ci się spodobała?
1: Bo jest tam taki fajny żubr.
0: I co symbolizuje ten żubr? Dlaczego jest fajny? Na pewno jest symbolem któregoś z parków narodowych.
2: Ciężkie pytanie.
0: Prawda? Czy ty odwiedziłeś sporo miejsc dzięki tej książce?
1: Na przykład Norwegię.
0: Norwegię. Jakie jeszcze inne państwa? A na przykład Polska? Była tam też Polska?
1: Była, na początku samym była.
0: No tak. A dzisiaj Ignaś ma ze sobą kapibarę, pluszaka. Którego też myślę, że kapibarę także spotkałeś w którymś z parków narodowych. Więc którędy do Yellowstone to polecajka Ignasia. Zuzia?
2: Ja mam przygotowany serial. Jest to serial o nastolatkach z Azji generalnie, u których pod pretekstem w szkole, pod pretekstem sprawdzenia zębów wszczepiają w dziąsło im taki jakby chip, coś takiego, lokalizator, dzięki którym mogą sterować tymi dziećmi. No i jest dwójka braci bliźniaków, w których jeden nie nosi okularów, drugi ma okulary. I ten, co ma okulary, tego samego dnia ma sen o właśnie dentyście, którego się panicznie boi. Wyczytał w internecie, że sen o dentyście jakby przepowiada to, że spotka osobę, której nie wolno ufać. I tak też się stało, czyli ta pani z tego Infinity Group, czyli tej rzeczy na tam, co pomaga, jakby, co wszczepili ją właśnie
0: Zuziu,
2: z tej grupy.
0: Zuziu, ale może nie spoilerujmy aż tyle. Może zostawmy też coś do odkrycia naszym słuchaczom.
2: No i tylko powiem jeszcze, że właśnie ci chłopcy się zamienili, więc jeden z braci jest podwójnie jakby, ma podwójną moc, w sensie ma takie jakby podwójne chipy i tak jakby coś się będzie z nim działo.
0: Nie zdradziłaś naszym słuchaczom całej fabuły, mam nadzieję.
2: Nie, jeszcze dużo i bardzo polecam, to się nazywa Nieuchwytni, to jest 7+, i to ma 15 odcinków, więc niedługie.
0: Cieszę się bardzo, że powiedziałaś o kategorii wiekowej, bo to bardzo ważne. To była polecajka od Zuzi i teraz naszą sekcję polecajek zamyka moja książka. Książka, która jest trochę książką kucharską, trochę poradnikiem, a trochę, słuchajcie, wehikułem czasu. Szparagi solić, krety gubić. Księga domowych porad wielkopolskiego dworu. Powstała na podstawie niezwykłego zeszytu, który przez kilkadziesiąt lat był prowadzony przez kolejne pokolenia kobiet mieszkających w ziemiańskim dworze w Jurkowie niedaleko Leszna. Wszystko zaczęło

0: zaczęło się od Józefy z Łempickich Morawskiej, która w połowie XIX wieku zaczęła zapisywać w swoim zeszycie przepisy, domowe porady. Z czasem dołączyły do niej kolejne kobiety z rodziny, dzięki czemu powstał niezwykły zapis codziennego życia sprzed ponad 150 lat. I możemy dowiedzieć się, jak przygotować sorbet z akacji, konfitury z róży czy wyborny pasztet, ale także jak prać jedwabne suknie, jak sadzić szparagi, pozbywać się myszy. Chyba nie chcielibyśmy tego robić, prawda?
1: Nie, twój
0: mieć
1: ble.
0: Takiego problemu.
1: Masakra. No.
0: Dowiadujemy się także, jak leczyć różne dolegliwości. I to właśnie sprawia, że książkę czytać się nieco jak pamiętnik, a trochę jak zbiór rodzinnych sekretów. I najpiękniejsze jest to, że za wszystkimi tymi przepisami, poradami kryją się prawdziwi ludzie. Ludzie, którzy podobnie jak my spotykali się przy stole, wymieniali się recepturami, dbali o ogród, o dom. Książka została wzbogacona o archiwalne fotografie, rodzinne listy i też piękne ilustracje Heleny Stiasny. I dodam tylko, że za wybór materiałów oraz za wstęp odpowiada Dorota Mycielska, która przybliża historię rodziny i wprowadza nas w życie na XIX-wiecznej Wielkopolsce. I to jedna z tych książek, która pokazuje, że historia wcale nie musi kryć się tylko i wyłącznie w podręcznikach. I to książka, która mówi, że jedzenie łączy ludzi. I o tym przekonamy się także podczas dzisiejszej audycji. Bo porozmawiamy z dietetyczkami Anią Podgórską i Aleksandrą Wolską o bardzo ważnej kwestii. O rzeczy, o której nie myślimy każdego dnia, ale bardzo szybko zauważamy, kiedy zaczyna nam jej brakować. A co to takiego? Wyjaśni to nasza zagadka. Mogę podpowiedzieć, że słowo, które jest jej rozwiązaniem, chyba zawsze pojawia się przy życzeniach urodzinowych czy też świątecznych. Gotowi na zagadkę?
1: Tak.
0: Gotowi na zagadkę? Ignaś?
2: Tak.
0: Uwaga, uwaga, zaczynamy. Gdy o nie dbasz cały czas, łatwiej jest odkrywać świat. Pomaga skakać, biegać, żyć i każdego dnia w dobrej formie być. 22 i 7 trójek.

0: Piosenka Hej Ja zespołu Outkast pojawiła się tutaj nieprzypadkowo, bo utwór ma tempo 160 uderzeń, które w świecie sportu uznawane jest za tak zwaną złotą kadencję biegacza. I rytm idealnie pokrywa się z optymalnym stawianiem kroków, co zmniejsza zmęczenie i naturalnie napędza organizm do ruchu. Wiedzieliście o takich rzeczach?
1: Nie.
2: Nie.
0: Ja też nie, dowiedziałam się niedawno. A mówi się, że ruch to... No właśnie, i to słowo, które się pojawia, jest rozwiązaniem naszej zagadki. Mam nadzieję, że zaraz wszystko wyjaśni nam Ola, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo, Olu, słyszymy się?
3: Nie jestem Ola, tylko Pola.
0: Pola, przepraszam cię bardzo. W takim razie wkradł tam się tutaj błąd. Przepraszam cię, Polu. W takim razie, Polu, słyszymy się?
4: Tak.
0: Powiedz nam, skąd się do nas dodzwoniłaś?
3: Poznania.
0: A w jakim województwie leży Poznań? Wiesz może?
3: Wielkopolsce.
0: Czyli tak naprawdę to jest ta okolica, o której mówi moja dzisiejsza polecajka. Polu, a czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki?
3: Tak.
0: Podpowiesz nam?
3: Zdrowie.
0: Fanfary? Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, tu. Czemu się tylko uśmiechacie i sama robię fanfary? Jeszcze raz. Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, tu. Polu, czy ty dbasz o swoje zdrowie?
3: Tak.
0: A jak dbasz o to zdrowie?
3: No, zdrowo się odżywiam i uprawiam sporty.
0: A jakie sporty uprawiasz?
3: Pływam na przykład, albo jeżdżę na rowerze.
0: O, to wspaniale. A teraz chyba...
3: Właśnie akurat przyjechałam na basen.
0: O, i słuchasz nas na basenie?
3: Nie, przy basenie jestem.
0: O, czyli jeszcze nie wskoczyłaś do wody. To nie jest tak, że słuchasz nas w wodzie. To byłoby chyba niemożliwe. Polu, w takim razie życzymy ci udanego treningu, owocnego pływania i dziękujemy ci za telefon.
3: Do widzenia. Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy. A do nas dołączyła Anna Podgórska, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka i ekspertka żywienia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry i mama Ignacego.
0: Właśnie miałam dodać, że prywatnie mama Ignasia.
5: Tak.
0: Słuchajcie, dziś bardzo często słyszymy zdanie: jesteś tym, co jesz. Władzio, jak możemy je rozumieć?
2: No, że... Tak jak jesz, tak żyjesz.
0: Zuzia?
6: No, jak się odżywiamy zdrowo, jemy zdrowe rzeczy, a nie ciągle fast foody i takie dosyć bardzo niezdrowe, no to też jesteśmy zdrowi, pełni energii, a nie tacy śpiący i tak zwani zmuleni bardziej. Tacy gotowi jakby do życia, a nie, że nam się nic nie chce.
0: Ignaś, zgadzamy się, że jesteśmy tym, co jemy? Ignaś teraz kiwa głową, musisz powiedzieć do mikrofonu.
2: Tak.
0: To, co trafia na nasze talerze, naprawdę wpływa na to, jak się czujemy, jak myślimy, ile mamy energii. Jestem jednak pewna, że niejednokrotnie mieliście taką sytuację, że zjedliście duży posiłek i od razu marzyliście o drzemce. Było tak kiedyś?
6: Tak.
2: Nie.
0: Nigdy nie miałeś takiej sytuacji, Ignaś?
5: Ja potwierdzam, nie. On

0: Ma bardzo, bardzo dużo energii, prawda, Ignaś?
1: Pani Aniu, ale skoro jedzenie daje nam energię, to dlaczego czasem po obiedzie najchętniej położylibyśmy się spać?
0: No, to teraz spróbuję to powiedzieć bardzo prosto. Jeżeli tak jest, to najprawdopodobniej nie do końca dobrze połączyliśmy produkty, które się w tym posiłku znajdują. Bo to jest tak, że jeżeli w posiłku zjemy na przykład bardzo dużo tak zwanych cukrów prostych, to może nam się bardziej chcieć spać. Skacze nam cukier do góry, później mamy tak zwany taki mocny spadek tego cukru i nagle to powoduje senność. Albo czasem też jest tak, jak po prostu się przejemy i trochę ten nasz przewód pokarmowy jest przeciążony i nie mamy na nic zupełnie siły. Więc takie sytuacje się zdarzają, ale jeżeli zdarzają się często, to też może świadczyć o tym, że możemy mieć jakieś problemy zdrowotne. Na przykład właśnie z tym cukrem we krwi, więc ja wtedy zachęcam, żeby to zbadać.
1: Mm-hmm. I badanie jest bardzo ważne w tym wypadku nie tylko. Często, kiedy mówimy o jedzeniu, najczęściej myślimy o brzuchu, ale przecież jedzenie trafia do całego naszego organizmu. I czy to prawda, że jedzenie może realnie wpływać na pracę naszego mózgu?
0: Tak, ja o tym bardzo dużo mówię. Ja bym też tak trochę chciała odczarować tą wiedzę na temat naszego mózgu jako wiedzę zarezerwowaną tylko dla lekarzy, bo każdy z nas powinien wiedzieć, że to, co my jemy na co dzień, wpływa na to, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg, jak ma się nasza pamięć, nasza koncentracja, ile my mamy energii w ciągu dnia. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby rozumieć, że poszczególne składniki, na przykład aminokwasy, które się znajdują w białku, na przykład w serze chociażby, czy w innych produktach nabiałowych, czy magnez, który znajduje się na przykład w orzechach, produktach zbożowych pełnoziarnistych, wpływa na produkcję tak zwanych, to jest bardzo trudne słowo, neuroprzekaźników.
1: Powtórzymy?
0: No,
1: neuroprzekaźniki.
0: Igi, powtórz neuroprzekaźniki.
2: Neuroprzekaźniki.
1: Super. Udało się każdemu
0: Udało
1: z nas.
0: Udało się. Ignacy dzisiaj coś... To jest chyba ten dzień, kiedy on nie ma jakoś dużo energii. To jest niesamowite, bo
2: jest.
0: To... Masz energię?
2: Mam.
0: Okej, okay, dobra. To tak. To
2: żadne lenistwo.
0: No nie wiem, tak mówisz trochę jak po waleńsku, po wielorybiemu. Nie wiem, czy oglądaliście Gdzie jest Nemo.
1: Tak.
0: Dobrze, więc te neuroprzekaźniki, tak jak dopamina, serotonina, na przykład serotonina powoduje nam, no można powiedzieć, że to jest taki neuroprzekaźnik zadowolenia, szczęścia. Dopamina powoduje, że nam się chce, że my mamy taką motywację do działania. I teraz, jeżeli my nie dostarczamy sobie tak zwanego paliwa do produkcji tych neuroprzekaźników, to się okazuje, że możemy mieć problem, czyli właśnie możemy mieć mniej energii, może nam się mniej chcieć, żeby wstać z łóżka, iść do szkoły, uczyć się, czy w ogóle robić rzeczy, więc bardzo mocno to, co my jemy na co dzień, wpływa na pracę naszego mózgu.
1: To w takim razie, jak myślicie, co warto jeść, aby nasz mózg funkcjonował jak najlepiej? Macie jakieś pomysły?
2: Dużo jeść, ale nie aż tak, żeby być otyłym.
1: To jest na pewno bardzo ważna sprawa. A macie może w głowie jakieś konkretne produkty, które poprawiają pracę naszego mózgu?
3: Na przykład jak jemy jakieś śniadanie zbilansowane, w których jest na przykład białko, są te węglowodany, które też są w sumie chyba potrzebne, ale nie w takich dużych ilościach. No białko i takie zdrowe produkty, które nas pobudzają do po prostu działania.
1: Pani Aniu, jakie konkretne produkty sprawiają, że nasza pamięć, nasza koncentracja, działanie naszego mózgu ma się jak najlepiej?
0: Ja tutaj szczelędżuję mojego syna, zobaczymy, czy się rozbudzi. Ignaś, co ja ci mówię zawsze, żeby starać się jeść na śniadanko? Co jest ważne? Co zawsze staramy się, żeby było na śniadanie? Odpowiesz, czy nie?
1: Czasem radio wyłącza głos i paraliżuje niektóre odpowiedzi. To w takim razie może
0: Dobra,
1: mama pomoże.
0: To ja powiem, tak. Więc bardzo ważne jest, tak jak tutaj padło to stwierdzenie, że białko, więc jak najbardziej, na przykład właśnie tryptofan jest takim aminokwasem niezbędnym i właśnie między innymi w tych źródłach białka. Ale słuchajcie, bardzo ważne są kwasy omega-3. dla działania naszego mózgu. I tutaj do posiłku, jeżeli chcemy mieć to źródło, te źródła

0: źródła kwasów omega-3, no to najlepsze będą ryby, więc możemy sobie zjeść na przykład łososia, ale też orzechy, nasiona, pestki. Możemy sobie na przykład na śniadanie wziąć takie pieczywo, które jest z dodatkiem właśnie różnych nasion, słonecznika i tak dalej. Oliwa z oliwek, ale tak jak tutaj padło to stwierdzenie, że Zuzia powiedziałaś, nie? Że węglowodany, to właśnie węglowodany też jak najbardziej one są również źródłem cukru, bo też ważne jest to, żeby rozumieć, że te cukry nie są takie złe. One są też takim głównym paliwem dla naszego mózgu. Ten nasz mózg funkcjonuje dzięki glukozie.
1: W takim razie również... skąd wiedzieć, który cukier jest tym dobrym, a który cukier jest tym złym?
0: A ja właśnie powiem nawet tak, że ja nie do końca lubię to określenie, bo w naszej diecie jest miejsce na wszystko. Nawet w takich oficjalnych zaleceniach te 10% tych cukrów prostych, które domyślnie myślimy, że są złe, jest na nie miejsce, ale najważniejsze jest zachowanie takiej racjonalności i takie podejście, że najważniejsze jest to, żeby w większości to, co znajduje się na naszym talerzu, służyło naszemu zdrowiu i wtedy mamy miejsce na wszystko. I to są tak zwane węglowodany złożone, jeśli już mówimy o cukrach. Czyli właśnie ich źródłem będą produkty zbożowe pełnoziarniste, między innymi. Więc takie pieczywo, ale właśnie żytnie. Fajnie jak z dodatkiem orzechów, to mamy te kwasy tłuszczowe. Do tego wszystkiego jak najbardziej te cukry, które naturalnie występują w owocach. I ja teraz bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby jeść nasze sezonowe owoce, truskawki, borówki, bo one mają działanie antyoksydacyjne, trudne słowo, przeciwzapalne. I są źródłem tak zwanych właśnie antyoksydantów, bardzo ważnych dla, również dla naszego mózgu. Właśnie borówki są świetne, słuchajcie, truskawki, maliny.
1: Oj, coś czuję, że o tej porze roku szczególnie borówki pojawiają się na wielu stołach, tak, na wielu talerzach.
2: Dokładnie.
1: Do rozmowy o zdrowym odżywianiu, o wyborach za moment wrócimy. Tuż po naszej zagadce numer 2. Gotowi na zagadkę?
2: Tak.
1: Nie są cyframi ani wyrazami, a najczęściej kryją się za literami. A, C, D i E dobrze je znamy, bo w jedzeniu często je spotykamy. 22 i 7 trójek.

0: czusmakach Brodka. Tekst piosenki krąży wokół kuchni azjatyckiej, wspominając o tofu, ryżu, o aromatycznych przyprawach. Niezależnie od tego, czy chcielibyśmy się przyjrzeć jedzeniu azjatyckiemu, czy też europejskiemu, w każdym z tych produktów odnajdziemy bohaterki naszej zagadki. A jakie to bohaterki? Mam nadzieję, że wszystko wyjaśni nam Janka, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo, Janka, słyszymy się?
1: Tak.
0: Dzień dobry. Powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz?
1: I to jest z Wyszkowa.
0: Z Wyszkowa?
1: Tak.
0: A gdzie jest ten Wyszków?
1: Za Warszawą.
0: Niedaleko masz do nas. Tutaj pani Ania mi szepcze, że to jej miasto.
2: Tak, Ignaś, kto mieszka w Wyszkowie? Powiedz tutaj do...
3: Moja babcia.
0: No babcia, no to w takim razie nawet takie połączenia nam się tutaj udało znaleźć. Janka, a czy znasz rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: I jak ono brzmi?
1: Witaminy.
0: Fanfary? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Czy myślisz, że witaminy są ważne dla zdrowia?
1: Tak, bardzo.
0: A jakie znasz witaminy?
1: C.
0: Mhm.
1: A.
0: Mhm.
1: D.
0: O, to widzę, że jesteś z tą wiedzą zaznajomiona. A czy uważasz, że odżywiasz się zdrowo?
1: Trochę tak, trochę nie.
0: Trochę nie? A kiedy są te sytuacje, kiedy trochę nie?
1: Rzadko.
0: Okej. Czyli jednak przeważają te sytuacje trochę tak. Janko, dziękujemy ci bardzo za telefon i pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia.
4: Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy.
5: Pozdrawiamy.
2: Ja chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podoba podejście Janki.
0: Mhm.
2: To właśnie o to chodzi w życiu.
4: Ale to jest prawdziwe.
2: No tak, dokładnie. Tak. My tak właśnie też mamy takie podejście w domu. Ignaś też jest słodyczy, nie? Czasem. I
5: trzeba
2: to jest normalne.
5: Trochę zjeść niezdrowego.
2: Nawet to nie o to chodzi, tylko na przykład fajnie jest to wszystko razem łączyć. To jest taka moja
5: dokładnie
2: porada do wszystkich rodziców, że na przykład my z Ignasiem robimy tak, że jak chce, ma ochotę na czekoladę, to trochę tej czekolady dodajemy sobie do jogurtu z owocami. I wtedy ma taki fajny, zbilansowany
5: posiłek. Żeby było zdrowo,
2: posiłek,
5: ale też
2: no, żeby,
5: smacznie.
2: Tak, żeby wszystko można było wtedy zjeść, nie?
0: A w takim razie,
4: tak,
0: gdzie jest ta granica, gdy jest już nadmiar czegoś?
2: O, to jest bardzo ciekawe pytanie. My na przykład mamy tak, że jeżeli coś słodkiego jest elementem jednego posiłku dziennie, to jest okej, okay, ale ja zawsze mówię, żeby to dobrze zbilansować, czyli żeby jeżeli mamy jakiś taki właśnie słodycz, to są czekoladki, to do tego dorzucamy źródło białka, na przykład właśnie jakiś jogurt naturalny albo jakiś twarożek i do tego dorzucamy jakieś owoce właśnie, które są pełne antyoksydantów, borówki, truskawki i możemy jeszcze tam dać źródło tych dobrych tłuszczów, na przykład orzechy właśnie albo masło orzechowe takie i wtedy możemy sobie bardzo fajny posiłek stworzyć i do takiego jednego posiłku dziennie, jeżeli dorzucimy jakiś element tego słodycza, to jest super, a jeżeli podjadamy pomiędzy posiłkami, albo te słodycze nagle nam zastępują jakiś posiłek, no to myślę, że właśnie wtedy już jest taki sygnał. Albo jemy takie słodyczowe produkty, typu na przykład płatki, prawda, takie na mleku, bardzo popularne dla dzieci z dodatkiem cukru, później jakiś słodki jogurcik. Ja zachęcam do tego, żeby właśnie nawet czasem lepiej pozwolić dziecku zjeść jakiegoś batonika i właśnie dołączyć go do na przykład też nawet od razu do obiadu, czy właśnie do jakiegoś posiłku, niż kupować te takie płatki na mleku, właśnie jakieś słodkie jogurty, bo później się okazuje, że my myślimy, że to nasze dziecko nie je tych słodyczy, a te posiłki po prostu, które zastępują normalne posiłki, już tym słodyczem są, a my tak o tym nie myślimy. No i na pewno to, co u nas jest bardzo ważne, to, że podstawą do picia jest woda, bo te soki, te napoje słodzone tak u dzieci są dużym problemem tak naprawdę, więc z podstawą do picia woda i wtedy naprawdę jest okej. Okay.
5: To ja właśnie tak jem, tak mam jogurt, daję sobie trochę miodu i taką granolę. Ja ją kupuję, ale ona jest
4: Chyba okej, nie wiem, ja się nie znam.
2: O to zawsze ale... trzeba

0: Że to jest skład.
1: Tak, no. Jakby ona jest z takimi owocami suszonymi i naprawdę jest dobre.
0: Super.
1: No.
2: Mama mi na przykład dodaje do takiego słoika, gdzie jest takie, gdzie są płatki, ale takie małe. Dodaje czekoladę, maliny suszone, takie różne suszone rzeczy.
0: Mhm. Bardzo, bardzo fajnie.
3: I w takiej sytuacji to bardzo ważne, aby pamiętać o tym zbilansowaniu posiłku, bo nie ukrywamy, że jeśli dostajemy jakiś zakaz, na przykład od rodziców, całkowity zakaz, aby nie jeść słodyczy, to wtedy one kuszą jeszcze bardziej.
4: Audycja powstała we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach unijnego programu Program dla Szkół, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego.
3: Dzieci bardzo często słyszą, że powinny jeść zdrowo. Problem w tym, że same nakazy bardzo rzadko naprawdę zmieniają nawyki i znacznie skuteczniejsze okazują się doświadczenia, wspólne gotowanie, ruch i pokazywanie, że zdrowe jedzenie może po prostu sprawiać przyjemność. Dlatego dziś porozmawiamy o programie Wyzwanie Chrumasa, realizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach unijnego programu dla szkół. To program skierowany do uczniów szkół podstawowych, w którym dzieci otrzymują owoce, warzywa, produkty mleczne, ale Wyzwanie Chrumasa to nie tylko jedzenie. To także warsztaty, konkursy, wspólne śniadania, zakładanie szkolnych ogródków, czy też wycieczki do gospodarstw. I o tym wszystkim, o tych wartościach porozmawiamy z naszą dzisiejszą gościnią, dietetyczką dziecięcą Aleksandrą Wolską. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Pani Olu, mam takie wrażenie, że dzieci dziś są otoczone ogromną ilością reklam i gotowych przekąsek. Czy właśnie dlatego edukacja żywieniowa powinna zaczynać się bardzo wcześnie i ostrzegać przed takimi niebezpieczeństwami?
5: Tak, jak najbardziej. Między innymi dlatego. W ogóle zależy nam na tym, żeby dzieci od najmłodszych lat miały do czynienia z tymi zdrowymi produktami. Bardzo zależy nam na tym, żeby dzieci budowały sobie zdrowe nawyki już od samego początku. Czyli tak naprawdę już tutaj praca z dziećmi w żłobku, w przedszkolu jest naprawdę na wagę złota. Tak, żeby rzeczywiście w tym dorosłym, przyszłym życiu sięgały po te dobre dla nich rzeczy.
3: Bardzo często mówi się o zdrowym jedzeniu w taki sposób, że o, tego nie wolno, o, to jest złe. I czy takie podejście rzeczywiście działa?
5: No nie, już teraz wiemy, że zdecydowanie nie. Dużo bardziej wolimy dać dzieciom przestrzeń, pozwolić wybierać. Oczywiście no, rolą rodzica czy opiekunów w placówkach jest to, żeby pokazać dzieciom, jakie są możliwości, z czego mogą korzystać i w jakim zakresie, po co sięgać częściej, po co rzadziej. Natomiast absolutnie zakazy nie będą działały. Zdecydowanie bardziej właśnie taka przestrzeń do podejmowania samodzielnych decyzji. Natomiast oczywiście staramy się im wskazywać odpowiednią drogę.
3: A skąd się bierze taka nasza opinia, że o, to jest coś, czego nie lubię?
5: Tutaj nie bez znaczenia są te nasze nawyki właśnie wyniesione z młodych lat. Bo jeżeli jako dzieci jedliśmy dużo słodkich produktów, to nikogo nie dziwi, jeżeli w przyszłości, w dorosłym życiu też po te słodkie chcemy sięgać. Jesteśmy do nich przyzwyczajeni i też kojarzą nam się z czymś miłym, z czymś, co sprawia nam przyjemność. Często jest też tak, że dzieci są na przykład nagradzane słodyczami. Zjesz kotleta, to dostaniesz czekoladkę. No i później też jak dorastamy, to gdzieś to w głowie nam zostaje, że możemy się nagrodzić za coś, co zrobiliśmy dobrze.
3: Program Wyzwanie Chrumasa pokazuje też dzieciom nie tylko konkretne produkty, ale również ich pochodzenie. Czy ta świadomość, skąd się bierze jedzenie, jest wciąż ważna?
5: Tak, to jest bardzo ważne. Pokazujemy dziecku, skąd te produkty się biorą, co z tymi produktami się dzieje, tak żeby dziecko znało całą tą drogę, a nie tylko efekt, który jest na talerzu. Więc tego typu warsztaty, spotkania, kiedy dzieci mają możliwość doświadczania, mają możliwość chociażby zobaczenia tej krowy na żywo, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i istotne, jeżeli chodzi o właśnie budowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
3: Bardzo podoba mi się też połączenie zdrowego odżywiania z ruchem i między innymi z konkursem Sportowe Wyzwanie Chrumasa. aktywność fizyczna, sposób odżywiania są ze sobą bardzo powiązane. Jak w takim razie można to sprawnie połączyć i wprowadzić nie tylko zdrowe odżywianie w nasze nawyki, w nasz harmonogram, ale również aktywność fizyczną?
5: Im więcej ruchu, tym lepiej. Czyli nie powinniśmy tych naszych dzieciaków zatrzymywać.

0: Jeżeli mają dużo energii, biegają, skaczą, to pozwólmy im na to. Zachęcajmy do dodatkowych aktywności fizycznych, czyli jeśli dziecko ma ochotę iść na basen, to idźmy na ten basen. Pokazujmy różne sposoby aktywności dzieciakom. Warto też pamiętać, że już zwykły krótki spacer będzie super wpływał na tą aktywność dzieciaków.
1: Tym bardziej, kiedy pogoda zachęca do aktywności fizycznej, bo nadchodzi lato, widzimy słońce na niebie i nic, tylko wyjść i pobiegać na placu zabaw albo wskoczyć do basenu. Lato to też czas owoców, warzyw. Co powinno znaleźć się na naszym talerzu?
0: Chcemy, żeby te posiłki na naszych talerzach były jak najbardziej sezonowe. Czyli teraz właśnie te truskawki, arbuzy, te wszystkie pyszne owoce, które się pojawiają w sklepach, super, gdyby się pojawiały też na naszych talerzach i naszych dzieci. Jeżeli chodzi o produkty nabiałowe, no to tutaj zawsze jest na nie sezon. Też warto o nich zawsze pamiętać. No i idealnie jest je łączyć, czyli właśnie świeże, sezonowe warzywa, owoce z nabiałem będą nam tworzyły naprawdę super zestaw na talerzu.
1: Pani Olu, gdybyśmy miały podać jedną propozycję na śniadanie lub obiad.
0: Jeżeli chodzi o śniadania, to ja zawsze polecam owsiankę. Podtrzyma naszą sytość i energię na bardzo długo. No i do tej owsianki oczywiście dodałabym właśnie sezonowe owoce. Garstka orzechów do tego i będzie naprawdę super pożywne, bardzo dobrze zbilansowane, zdrowe śniadanie.
1: A obiad?
0: A na obiad mamy bardzo dużo możliwości, to w zależności od tego, kto co lubi, ale też dobrym pomysłem będą na przykład młode ziemniaczki albo jakaś kasza, to też jest zawsze dobry pomysł. Ryba pieczona na przykład, bądź ugotowana na parze. No i pamiętajmy o tym, że minimum połowa talerza warzyw i tutaj też poszłabym w jakieś takie świeże, pyszne, zdrowe warzywa.
1: Sezonowość to słowo, które wiosną i latem się bardzo często pojawia i to słusznie, że się pojawia. Pani Olu, gdyby miała Pani powiedzieć jakąś jedną rzecz, komunikat, który koniecznie musi zapaść w głowie naszych młodych słuchaczy, jakby on brzmiał?
0: Myślę, że gdybym miała się zwrócić do naszych młodych słuchaczy, to na pewno powiedziałabym o tym, że jedzenie zdrowych, pożywnych produktów sprawi, że będą mieli dużo więcej energii, będą szybciej biegać, wyżej skakać, więc te ich możliwości chociażby na placu zabaw będą dużo, dużo większe. No i naprawdę warto próbować nowych smaków, bo jeśli nie próbujemy, to tak naprawdę nie wiemy, co możemy jeść i jakie możliwości się pojawiają. Także na pewno zachęcam do jedzenia zdrowo, kolorowo i smacznie.
1: Zdrowo, kolorowo i smacznie to trzy określenia, które mam nadzieję, że zostaną w głowach naszych słuchaczy. Tych małych, ale też tych dużych tak naprawdę, bo nie odnosi się to tylko do dzieci. Gościnią Zagadkowej Niedzieli była dietetyczka dziecięca Aleksandra Wolska. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Audycja powstała we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach unijnego programu Program dla Szkół, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego.
1: Pani Aleksandra Wolska wspomniała o sezonowości. Z sezonowością kojarzy mi się jeszcze jedno słowo, czyli rozwiązanie naszej zagadki numer 2. Jak to rozwiązanie brzmiało?
3: Witaminy.
1: Witaminy. W takim razie poszukajmy trochę tych witamin i wyobraźcie sobie, że witaminy stwierdziły, że chcą się schować w jedzeniu i ja podam produkt, a wy musicie odgadnąć, jaka witamina się w nim ukrywa najchętniej.
3: Łatwe.
1: Tak się możemy umówić?
3: Tak.
1: Łatwe. Jak myślisz, Ignaś? Damy radę?
3: Mhm.
1: Uwaga. Zestaw numer 1. Truskawki, porzeczki, papryka, kiwi, cytryna. A w tej cytrynie?
3: Nie, w
4: C.
1: Zgadzamy się?
5: Tak.
1: To witamina C. Zestaw numer 2. Marchewka, dynia, bataty, morele.
4: B, chyba.
1: Marchewka na wzrok.
3: Nie. Marchewka.
4: A.
1: Mhm. To witamina A. I może w takim razie ostatni zestaw. Orzechy. Pestki słonecznika, migdały, oleje roślinne.
3: D? Nie.
1: A po D w alfabecie?
4: C.
1: Że już było. Jak nam poszło, pani Aniu?
5: No bardzo dobrze. Naprawdę super. I to jest też to, że im bardziej kolorowo i różnorodnie jest na naszym talerzu, tym większa pewność, że wiecie, dostarczamy większej ilości różnych witamin, a one są nam wszystkie bardzo potrzebne dla zdrowia.
1: Witaminy

0: Dziękują się nie tylko w jedzeniu. Na przykład promienie słoneczne dostarczają nam witaminy D. Za co odpowiedzialna jest witamina D?
1: O, ja tutaj bym chciała powiedzieć, że nie tylko za kości, bo to pewnie wszyscy wiemy, ale odpowiedni poziom tej witaminy D powoduje, że my mniej chorujemy, lepiej sobie radzimy, jeżeli już zachorujemy, czyli wpływa na odporność. Ale co ciekawe, wpływa też na nasze samopoczucie, bo okazuje się, że te osoby, które mają niedobory witaminy D, mogą mieć gorszy nastrój. Więc też można powiedzieć, że wpływa jak najbardziej na nasz mózg. Osoby, które mają też niedobory D3, mogą mieć problemy z pamięcią, z koncentracją. Witamina D3 to jest jedyna w zasadzie witamina, którą my musimy naprawdę suplementować, szczególnie właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym, bo ona, tak jak tutaj już dobrze zostało wspomniane, jest syntezowana przez promienie słoneczne w naszej skórze. Natomiast z dietą to my jesteśmy w stanie zaspokoić tylko jakieś 20% zapotrzebowania, czyli ta dieta nam nie zaspokoi tej witaminy, dlatego tutaj to jest faktycznie witamina, którą musimy suplementować. Natomiast ja dopowiem, że przy naszym trybie życia, tego ile też spędzamy czasu w pomieszczeniach jednak, szczególnie, znaczy, no w sumie dzieci też, dlatego że czy w szkole, czy w przedszkolu, no to jest tak, że dzieci pewnie wychodzą regularnie na dwór, ale no różnie to bywa. Więc ja zachęcam do tego, żeby badać ten poziom we krwi. Do wszystkich rodziców, dzieci też badajcie. I tą suplementację czasem warto jest kontynuować przez cały rok, a nie tylko w tym sezonie jesienno-zimowym.
0: Pani Ola wspomniała o kolorowych potrawach, o sezonowości, a pani Ania jeszcze dorzuca badania.
1: Tak, profilaktyka. Mhm.
0: Bardzo ważne słowo. Gościnią dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli była Anna Podgórska, dietetyczka kliniczna, psychodietetyczka i ekspertka żywieniowa. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Zuzia, Ignaś, Władzio, dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Dziś mówiliśmy między innymi o witaminie D, więc żegnamy się piosenką Sunshine, bo słońce dostarcza nam witaminy D. Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, Maja Sołtysik, dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
7: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg

0: liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Żegnamy reklamy.

0: i magazynach paliw w Rosji po ataku ukraińskich dronów. Przed wakacjami stacje krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą w Stanach Zjednoczonych dostał zaproszenie na urodziny u Donalda Trumpa.
1: Jednym z głównych punktów uroczystości w Białym Domu będzie gala mieszanych sztuk walki UFC zorganizowana przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński powiedział, że wizyta Karola Nawrockiego w USA powinna być okazją do rozmów przywódców obu państw, między innymi o bezpieczeństwie.
2: O współpracy międzynarodowej, także gospodarczej, dziedzinie nowych technologii. Myślę, że pan prezydent Nawrocki świetnie wie, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ma z kolei nadzieję na konkretne rozmowy o dodatkowej liczbie żołnierzy amerykańskich w Polsce.
3: Bo konkretów brakuje. No mam nadzieję też, że prezydent Nawrocki nie będzie marnował swojego prezydenckiego czasu na to, żeby dalej wspierać Zbigniewa Ziobrę.
1: 14 czerwca Donald Trump obchodzi 80. urodziny. Tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych przypada Dzień Flagi. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Pożary w zakładach chemicznych w Rosji po nocnych atakach dronów. Jak podają ukraińskie media, płonie jedna z największych rosyjskich fabryk chemicznych Azot w obwodzie Tulskim. Do pożaru doszło też w obwodzie Jarosławskim na północ od Moskwy. Po ataku dronów zapalił się magazyn paliw w mieście Rybińsk. Pierwszy od 33 lat regularnie kursujący pociąg odjechał o 5.39 z Łomży do Białegostoku. Jechało nim 7 osób. Dla niektórych pasażerów była to podróż sentymentalna. Skład symbolicznie odprawił były maszynista, który kierował pociągami kilkadziesiąt lat temu.
4: Byłem maszynistą, jeździłem na elektrowozach i na lokomotywach spalinowych. W Skarżysku-Kamiennej i w Ostrowęce.
5: Jeździłem kiedyś za dziecka do Białegostoku z ojcem, do rodziny tam. Połączenia zostały zerwane, teraz zostały odnowione, więc postanowiłem pierwszym kursem pojechać w odwiedziny.
6: A ja jeszcze nie jeździłam i tak chciałam spróbować, jak się jedzie.
7: Że to pierwszy pociąg, chciałam pojechać pierwszym pociągiem do Białegostoku z Łomży. I się bardzo cieszę.
8: 19.060, gotów do wjazdu.
0: Zgodnie z rozkładem dni robocze będzie 5 pociągów z Łomży do Białegostoku i 2 do Olsztyna. Stacje krwiodawstwa apelują o oddawanie krwi. To w związku ze zbliżającymi się wakacjami. W lipcu i sierpniu liczba wypadków jest największa, a zapotrzebowanie na krew rośnie. A z okazji 80-lecia krwiodawstwa na Dolnym Śląsku w czwartek we Wrocławiu krew można było oddać w mobilnych punktach. W ciągu kilku godzin zrobiły to 44 osoby.
9: Ta krew ratuje życie innym osobom. Nic mnie to nie kosztuje. Korzyści, jakie z tego płyną, społeczne są bezcenne. Jest dużo akcji plenerowych, więc to już w ogóle jest ogromna wygoda, bo nawet czas oczekiwania na takich eventach jest krótszy. Nas też dotyczą choroby różne i może się okazać, że będziemy tej krwi potrzebować. Od tego będzie zależało nasze życie.
10: To będzie mój czwarty raz, jeśli wszystko się uda. No zdarzają się te wypadki, krew jest potrzebna po prostu w każdym momencie.
0: Coraz więcej osób w Polsce oddaje krew. W 2024 było to 650 tysięcy osób, o 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Zachodniopomorski sanepid rozpoczyna kontrolę nadmorskiej gastronomii. Inspektorzy chcą zapobiec powstawaniu ognisk masowych zatruć. Ze statystyk wynika, że w skali roku prawie połowa takich przypadków zdarza się w wakacje.
11: Kontrole ruszyły przed startem wakacji, bo lepiej dmuchać na zimne, mówi Renata Opiela z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
12: Dwa lata temu mieliśmy bardzo duże ognisko o liczebności 170 aż osób. Nie chcielibyśmy, żeby ta sytuacja się powtórzyła, stąd edukujemy troszeczkę przed sezonem.
11: Kontrolerzy przypominają rzeczy tylko teoretycznie oczywiste, jak to, żeby osoba z objawami chorobowymi nie miała wstępu do kuchni.
12: Przypominamy przedsiębiorcom i ogółowi społeczeństwa, jak ważne jest zachowanie higieny właśnie w tym okresie wakacyjnym, ponieważ salmonella nie ma urlopu i higiena rąk również nie powinna takiego urlopu mieć.
11: Za większość sezonowych zatruć odpowiada właśnie salmonella. Bakterie obecne są w surowych, niedogotowanych lub źle przechowywanych produktach spożywczych. Sanepid notuje rocznie kilka tysięcy zatruć i po 300 ognisk zakażenia tą bakterią. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Później mogą się one pojawić niemal w całym kraju, z wyjątkiem regionów południowych. Na termometrach dziś maksymalnie od 14 do 19 stopni.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Zapraszamy do reklamy.
8: Dariusz Szpakowski.

0: Igrzyski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką.
13: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Historia pewnej płyty.
18: Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś przypomnimy Państwu audycję, którą przygotowałem przed laty z Anną Gacek. Audycję poświęconą płycie Ani Rusowicz, Mój Big Beat.
19: Ten mój wokal, to moje vibrato takie, mi się wydawało, że to jest totalny obciach tak śpiewać i próbowałam zabić w ogóle to w sobie.
10: Staraliśmy się jak najbardziej zrobić to wszystko po swojemu.
8: Ania odniosła sukces dzięki miłości do matki.

0: historia pierwszej solowej płyty Ani Dusowicz. Album Mój Big Beat okazał się wielkim sukcesem. Nie tylko komercyjnym, przyniósł Ani i jej muzykom aż 4 dedyki.
1: O powstawaniu albumu powiedzą Ania Rusowicz, dziennikarka Polskiego Radia Maria Szabłowska i producent Kuba Galiński.
2: Mieszkam u mojej cioci w Dzierzgoniu, to taka mieścina pod Malborkiem, urokliwa. I z tyłu domu są składziki, wiadomo, przy domostwach są różne tam takie gospodarcze pomieszczenia. Koło tych gospodarczych pomieszczeń stała wanna, która była odwrócona do góry dnem. Ja zaadoptowałam tą wannę na moją scenę. I to była moja scena. Ja wskakiwałam na nią. Miałam właśnie, nie pamiętam, czy to była szczotka, czy dezodorant w tej chwili, ale moja koleżanka, która mieszkała vis-a-vis mnie, była moją tancerką. Więc ona tańczyła, wianuszek sąsiadów dookoła wanny się zbierał. Ja wskakiwałam na wannę, śpiewałam, a moja koleżanka tańczyła do tego, co ja śpiewam. W tej chwili, jeżeli zapytacie się mnie, co ja wtedy śpiewałam, to nie jestem w stanie powiedzieć, ale takie mam wspomnienie, no, takie urokliwe, no, takie higieniczne. Myślę, że zaliczyłabym poważne śpiewanie już do okresu dezirowego, tak to nazwę, bo Desire to był taki pierwszy zespół, który ja traktowałam tak profesjonalnie, to znaczy ja się zetknęłam z czymś takim, że można w ogóle koncerty grać, że można teledyski kręcić, przyjazdy do Warszawy, to wszystko było takie owiane taką nutką tajemnicy, no bo dla mnie to był nowy zupełnie świat. Dopiero ten okres taki dezirowy mogę zaliczyć do tych spotkań z taką profesjonalną przygodą muzyczną.
3: One startowały w eliminacjach do Eurowizji i ja wtedy byłam członkiem jury, przewodniczącą była Maryla Rodowicz, był też Robert Leszczyński w tym jury i wtedy po raz pierwszy ją usłyszałam. Niedługo potem wiedziałam, że to jest córka Wojtka Kordy i Ady Rusowicz i te dziewczyny nam się bardzo podobały, bardzo. Wtedy był taki regulamin, że trzeba było sumować głosy publiczności te SMS-owe i nasze głosy jury i one u nas były bardzo wysoko w tym głosowaniu jury, natomiast głosy publiczności jednak przeważającą przewagę dali zespołowi Ich Troje. To chyba było wtedy, kiedy drugi raz startował zespół Ich Troje w Eurowizji. I w sumie zespół Ich Troje pojechał na Eurowizję. Ale pamiętam, że wtedy ona już zwróciła moją uwagę.

Dużo jest Ani, Ady, tak myślę. Są bardzo podobne fizycznie, aczkolwiek Ania jest dużo szczuplejsza i wydaje mi się, że chyba dużo wyższa od Ady, ale też trudno na pewno o tym wzroście powiedzieć, bo teraz są tak wysokie obcasy i takie platformy, chociaż wtedy też były, ale nie były tak wysokie, więc jeśli chodzi o wzrost, to nie wiem. Natomiast Ania jest po prostu filigranowa, bardzo szczupła. Ada taka nie była, nie była, broń Boże, gruba, ale nie była taka filigranowa. Głos też przypomina Adę, więc myślę, że dużo jest w Ani, Ady. Ada była bardzo taka, jak ją pamiętam na samym początku, jak ją poznałam, kiedy była już z Wojtkiem Kordą, była osobą taką bardzo, taką jasną. Była wesoła, była towarzyska, fajnie się z nią gadało, bardzo była przystępna. Ja ją poznałam, chyba jeszcze nie zaczęłam pracy w radiu, tylko jakoś był jakiś koncert w Hybrydach niebiesko-czarnych. Jakimś cudem się znalazłam przy stoliku, gdzie oni siedzieli i bardzo fajnie się z nią gadało od razu, więc była taką otwartą osobą. I Ania też taka jest. Chociaż może Ania jest bardziej zamknięta przez te przejścia swoje, przez to, że właściwie dorastała bez matki, bo ona miała 7 lat, tak? 7 lat, jak Ada zginęła. To był szok. Ten wypadek to rzeczywiście był szok dla nas wszystkich, dla tej branży piosenkowej. No po prostu takie rzeczy się wcześniej chyba nie zdarzały. Potem pamiętam, że rozmawiałam niedługo potem z Krzysztofem Krawczykiem o wypadkach i on nawet miał taką teorię. Ja mówię, a czemu ty się dziwisz? Przecież ci artyści tak strasznie dużo po Polsce krążą, jeżdżą na te koncerty. No to muszą się zdarzać wypadki i zdarzały się, bo przecież i Ada i właśnie i Krzysiek miał wypadek i potem taki strasznie poważny wypadek miały Halina Frąckowiak i Alicja Majewska, więc to był taki czas, kiedy jakoś co chwila się słyszało, że ktoś tam coś mu się przydarzyło na drodze. Ale dla nas to był szok niesamowity, więc ta Ada, taka wesoła, taka piękna kobieta, dobrze ubrana zawsze, wydawało się, że tak wszystko jej się układa wspaniale. Te dzieci, wiem, że bardzo, bardzo kochała te dzieci i wielokrotnie mówiła o nich, że to jest takie jej szczęście. I nagle jedno uderzenie w słup chyba walnął ten samochód. I wszystko się skończyło. I wierzę, że Wojtek mógł być w jakimś strasznym szoku długo po tym wypadku, ponieważ on był jedyną osobą, która przeżyła. Więc jakie to musiało być uderzenie? Jak poważny był to wypadek? On dzieci po śmierci Ady oddał jak gdyby rodzinie, że po prostu też sam nie był w stanie się uporać z tym szokiem nagłej śmierci Ady. To było przecież coś niesamowitego. I jak sądzę, dzisiaj jak na to patrzę, te dzieci, zarówno Ania, jak i jej brat, czuły się w jakiś sposób pozostawione same sobie, ale Wojtek po prostu chciał, żeby one miały rodzinę. On nagle został bez Ady, a wiedział, że musi pracować, że musi jeździć na koncerty i wydawało mu się, że tak będzie lepiej, że tak będzie lepiej. Zresztą on stosunkowo szybko zakochał się i założył nową rodzinę, tak można powiedzieć. I sądzę, że to też nie było dobre dla jego dzieci z Adą. Ona wielokrotnie to powtarzała, to ja wielokrotnie to od niej słyszałam. Winiła muzykę za to, nawet nie tak konkretnie już ojca, tylko muzykę, że jej się wydawało, że jak ktoś zostanie właśnie wokalistką, wokalistą, czy będzie grał w jakimś zespole, to jest skazany na taką jakąś nagłą śmierć, na to, że będzie krótko żył. Ona za to wszystko winiła muzykę, mimo że wiedziała chyba, że była zdolna. Tak myślę, że zdawała sobie sprawę z tego, że była zdolna i przecież uczyła się muzyki od dziecka. I zresztą mówiła, że bardzo lubiła, jak mama śpiewała, że mama była dla niej jakby taką szafą grającą, bo przecież dużo było różnych przebojów w radiach, na płytach i niektóre z nich Ania lubiła i prosiła, mamo,

ta muzyka big beatowa to jest muzyka, która ma, no, była grana w latach 60. To była muzyka, która była w mainstreamie. Dzisiaj to jest jakby dla młodych ludzi, podejrzewam, zupełnie coś nowego. Dla ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, to jest taki comeback, taki do ich młodości. No i jest jeszcze taka grupa ludzi, którzy po prostu kochają muzykę retro, vintage, old school. Jakby w ogóle to nazwać, to no ja jestem pasjonatką muzyki vintage'owej, nie tylko tej big beatowej polskiej, chociaż się na niej oparłam tutaj bardzo mocno. Natomiast jestem zwolenniczką nurtu retro jak najbardziej i słucham wszystkich brzmień, bo przede wszystkim pasjonują mnie brzmienia vintage'owe. Jak to wszystko brzmi, jak to uzyskać, aczkolwiek no w dzisiejszych czasach, nie wiem jak im się wtedy udawało, ale dzisiaj osiągnąć właśnie ten pułap retro jest bardzo ciężko. Nie wiem na czym to polega, ale wiem, że wiele osób się teraz stara, bo retro stało się modne i każdy tam próbuje uzyskać to stare brzmienie, siedzą w studiach, kręcą tam tymi gałami na piecach i używają starych instrumentów, a jednak mimo wszystko ciężko jest osiągnąć to brzmienie. Także to jest nie lada wyzwanie dla wielu muzyków, instrumentalistów. Bardzo lubię, gdy mój wokal jest okraszony tymi brzmieniami starymi, bo to wtedy tworzy taką całość, jest to spójne. Zauważyłam, że mój wokal jakoś nie pasuje do jakichś nowoczesnych, tych takich brzmień elektronicznych, aczkolwiek nigdy nie wykluczam tego, że nagram płytę, która będzie połączeniem elektro i retro z elementami jakimiś takiej elektroniki. Natomiast myślę, że dobrze jak ten mój wokal, to moje vibrato takie, którego całe życie się wstydziłam, bo mi się wydawało, że to jest totalny obciach tak śpiewać i próbowałam zabić w ogóle to w sobie. Chodziłam na różne tam techniki śpiewu, bo byłam na śpiewie operowym, śpiewałam w chórze, więc wszelkimi możliwymi sposobami próbowałam jakoś wpłynąć na tą moją emisję głosu, co się okazało, że to co natura daje, to jest tak cenne, że nie powinniśmy tego w żaden sposób jakoś próbować stłamsić, bo tacy jesteśmy. No. Jakby dużo czasu mi zajęło, żebym miała tą zgodę w sobie.

0: pierwsze spotkanie z Anią. To było przy okazji takiej mini imprezy u naszego wspólnego kolegi gitarzysty Roberta Cichego, który nagrywał gitary na płytę. I tam się poznaliśmy i wyszło jakby, że Ania chce robić płytę big beatową w starym stylu i Cichy polecił mnie, że moglibyśmy spróbować spotkać się w studiu. Chcieliśmy sprawdzić, czy jest między nami chemia. Spotkaliśmy się w studiu u mnie, takim garażowym. Zasypaliśmy się piosenkami w ogóle z lat 60. wspólnymi inspiracjami brzmieniowymi. Okazało się, że 100% się to zgadza. Zaczęliśmy po prostu od razu robić jakąś piosenkę. Cichy zagrał w ogóle jakieś tam 4 akordy, Ania jakąś linię zaśpiewała i praktycznie powstała piosenka Ja i Ty w tym momencie na pierwszym spotkaniu, która jakby jest tutaj drugim singlem. I następne spotkania jakby również owocowały po prostu następnymi piosenkami, pomysłami, melodiami, riffami, aż do końca po prostu. No.
1: Ja miałam wrażenie, że ja poznałam taką osobę w mnie w wersji męskiej. To mogę tak powiedzieć, że ja myślałam, że nie istnieje taka osoba, która tak kocha też vintage'owe brzmienia i tak pasjonuje się Dorsami. No, Kuba jest totalnym pasjonatem Dorsów na przykład. Ja też kocham Jima Morrisona i to jest niesamowite, jak ja zobaczyłam, jak on w ogóle funkcjonuje w tym wszystkim z instrumentami, jakie ma myślenie, to pomyślałam sobie, że to jest to. Znalazłam osobę, z którą mogę zrobić to, co zawsze zamierzałam, bo ja z tą płytą tak naprawdę miałam ją zaplanowaną już od kilku lat, tylko zastanawiałam się, która ścieżka, z kim, jak, gdzie. No i los mi zesłał Kubę, tak naprawdę to gdzieś tam może było jakieś też przeznaczenie.
0: Dla mnie też to była jakby bardzo ważna płyta i w ogóle świetnie, że udało się połączyć siły, ponieważ ja też jestem totalnym miłośnikiem starych brzmień i jakby muzyki z tamtego okresu. No ta praca wyglądała jakby bardzo spontanicznie, można by powiedzieć. Brałem gitarę, czy tam Cichy właśnie gitarę, cokolwiek zagrał. Od razu to rejestrowaliśmy i do tego od razu po prostu cała masa pomysłów i z tego budowały się te piosenki. To jednak było troszeczkę takimi metodami garażowymi. To było wszystko nagrywane osobno. Jakby zaczęliśmy po prostu od stworzenia jakby piosenek i takich wstępnych aranży i później poszczególne instrumenty jakby zamienialiśmy na żywe, grane przez muzyków.

0: Ania odniosła sukces dzięki miłości do matki. To jest właściwie przypadek, nie wiem, może jedyny jakiś w show biznesie, ponieważ kiedy ona zaczynała, ona nagle postanowiła, że musi matkę przypomnieć dziennikarzom, publiczności. Ją denerwowało, że o tej matce tak zapomniano. I postanowiła jakoś za pomocą swojego śpiewania wskrzesić dawną sławę matki. To jest coś niesamowitego. I wtedy sporo osób absolutnie mówiło, że to się nie uda, ponieważ już nie ma powrotu do tego Big Beatu. I że w ogóle Big Beat to jest już coś takiego zamierzchłego, przestarzałego, że po co do tego wracać? A Ania motywowana tą miłością wielką i tym, że tej matki właściwie nie zaznała tak naprawdę, no bo przecież tylko 7 lat ją miała, miała taki power, żeby to zrobić. To było dla mnie coś niesamowitego.
1: Ja starałam się znaleźć coś dla siebie i tym się kierowałam. Jakby nie kierowałam się tutaj sprzedażą, bo ja miałam zupełnie inny plan. Miałam taką chęć jakby przywrócenia pamięci Big Beatu, przywrócenia pamięci mojej rodzicielki i w żaden sposób jakoś nie chciałam słuchać na temat tego, że to jest przeliczane na pieniądze, na zyski. Ja podchodziłam do tego bardzo emocjonalnie, więc trochę te rozmowy mnie nawet drażniły, ale podeszłam do tego profesjonalnie. Powiedziałam, rozumiem, kilku wydawców mi odmówiło. No i znalazł się wydawca, który zaryzykował. Powiedział, okej, my nie wiemy, co z tego będzie. My nawet nie wiemy, jak to przegryźć. Ale wchodzimy w to, bo wierzymy, że widzimy ciebie, jesteś autentyczna, więc okej, zaryzykujemy. No i chyba są zadowoleni.
0: Ja sama wcale nie byłam taka pewna, że jej się to uda. Ja, która z tego Big Beatu wyszłam, prawda, który dla mnie był wszystkim, bo dzięki temu w ogóle do dziś pracuję w radiu i to jest moje życie po prostu. I wiem, jak ważne to było wtedy. To wtedy to była rzeczywiście rewolucja. To była rewolucja, która zmieniła muzykę na całym świecie i w tym w Polsce. Natomiast się wydawało, że to była rewolucja i to już jest historia i do tego nie wracamy. I Ania miała ten power, żeby do tego wrócić, no nie całkiem tak jeden do jednego, prawda? Jak słuchamy jej płyty, ale wróciła. I jak ona wystąpiła w Opolu, miała taki recital złożony z piosenek chyba tylko mamy, wtedy jeszcze, chyba nie miała jeszcze żadnej własnej piosenki. To był koncert jubileuszowy Lata z Radiem i ona była na finał tam przeznaczona. Piotrek Bałtroczyk zapowiadał ten koncert i pamiętam, że go spotkałam i on mówi tak, słuchaj, znasz taką Anię Rusowicz? I ja mówię, no tak się składa, że znam, bo już pamiętałam to Desiree i wiedziałam. On mówi, słuchaj, ona jest po prostu niesamowita. Ja takiej dziewczyny nie spotkałem. I on był tak nią zachwycony na próbach ją zapowiadając, że zresztą to się potem przełożyło, bo wyszedł już na koncercie ją zapowiedzieć i powiedział to z takim przekonaniem. Powiedział, nie znacie Ani Rusowicz, ale na pewno to będzie wielkie nazwisko. I widać było, że mówi to szczerze. I ludzie ją przyjęli fantastycznie wtedy. Fantastycznie. I zresztą wtedy, jak pamiętam, jak wychodziliśmy z tego koncertu, bo to był finał, no to wszyscy o tym mówili i wszyscy też mówili o tym, jak bardzo jest podobna do matki.
2: Jadąc tam, jakby na ten festiwal do Opola i oczywiście z powrotem słuchaliśmy praktycznie cały czas tylko i wyłącznie Ady Rusowicz.

postaci niebiesko-czarnych. Oczywiście się nakręcaliśmy totalnie tą muzyką. No i staraliśmy się jak najbardziej wyciągnąć wnioski w ogóle, jak to wtedy było, jak to się grało. I mam nadzieję, że się udało jak najwięcej z tego wyciągnąć.

0: Dla mnie płyta oczywiście tu ma wątek rodzinny, tego się nie da jakby odłączyć od tego i ja tą płytę, mogę powiedzieć otwarcie, poświęciłam mojej mamie, którą straciłam w wieku 7 lat i dla mnie to było zetknięcie się z czymś, co było gdzieś tam bardzo schowane we mnie. I to, że ja mogłam zaśpiewać te piosenki, to nie było łatwe, proszę mi uwierzyć. To była mozolna praca, żebym ja w ogóle przez gardło mi te słowa przeszły, te słowa tekstów, te melodie, ale w momencie, kiedy je zaśpiewałam, wzięłam tą płytę wydaną do ręki, to sobie pomyślałam, udało się. Ja pokonałam samą siebie i to jest jakby, warto może sobie stawiać wyzwania. One nie są łatwe, ale nikt nie powiedział, że w życiu będziemy mieli tylko takie małe pagórki. Czasami trzeba się zmierzyć z dużą górą.
1: Generalnie wszystkie kawałki były dla Ani ważne i z każdym musiała się zmierzyć. W ogóle udało jej się to zrobić w ogóle świetnie. Nie było jakiejś długiej walki, ale myślę, że Opuszczony dom mógł być takim kawałkiem, gdzie naprawdę trzeba było zamknąć oczy i polecieć. Poleciała absolutnie, świetnie. Jest to piosenka, która po prostu praktycznie od zera rozwija się totalnie poprzez tam środkową część instrumentalną, w ogóle do naprawdę takiej mocnej już jazdy.

staraliśmy się jak najbardziej zrobić to wszystko po swojemu. To, że w sercach nam gra jakby ta muzyka z lat 60., czyli między innymi Big Beat, to spowodowało, że te piosenki mają taki kształt i

0: taki styl, bo tacy jesteśmy, ale raczej nie staraliśmy się jakby odwzorowywać tego, co było wtedy. Tego, że jest to płyta, która wychodzi w 2012 roku, no to tego się nie uniknie w ogóle i to zawsze będzie słychać, no bo wtedy były całkowicie inne możliwości i inne jakby sytuacje, bodajże sam sposób nagrywania w ogóle instrumentów i same jakby instrumenty, które no gdzieś tam posiadamy i używaliśmy ich. My coś graliśmy, Ania śpiewała po prostu linie melodyczne i to zostawiała, po czym w ogóle ja tam dogrywałem jakiś bas, jakiś tam zarys perkusji, a Ania na kolanie już pisała teksty, więc jakby to wszystko chyba było jednak pod kontrolą cały czas.
1: Ja jestem fanką starego brzmienia, ale ja stawiam sobie wyzwania. Także z Kubą postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę, że chcemy zrobić coś nietypowego na polskim rynku, ale mi się wydaje, że może będę nieskromna. Wydaje mi się, że zrobiliśmy nie tylko coś fajnego na polskim rynku, ale mi się wydaje, że obserwując w ogóle rynek muzyczny na całym świecie, ten retro rynek, to też jest wyjątkowe. W sensie fajnie to wypada na tle światowych produkcji.
0: Ja siedziałem przy komputerze, jakby ogarniałem tam wszystkie kwestie pod tytułem właśnie jakieś brzmienia, partie, a Ania siedziała obok na kanapie i mówiła to tak, to nie tak, tutaj musi być troszeczkę ostrzej, tutaj przester na wokalu, to nie jest zbyt retro, więc to nie bardzo. Tutaj bardzo oczywiście był jej duży wkład i jej pomoc jakby była potrzebna.
1: Ja chyba byłam w zupełnym odcięciu, bo ja te piosenki słuchałam cały czas ich w studio, byłam przy masteringu, przy miksie, więc ja tym żyłam, ja w tym przesiąkłam przez ten czas, kiedy ta płyta powstawała. Natomiast doskonale pamiętam moment, kiedy wzięłam tą płytę do ręki. Świat dookoła mnie zastygł, bo to było akurat w Universalu, w mojej firmie właśnie, która mnie wydaje. I mówię, słuchajcie, tam zawsze pan taki duży zgiełk, dużo ludzi, biurka i ja mówię, przepraszam, słuchajcie, możecie mi na chwilę nie zadawać pytań, ja tak sobie tylko tu w rogu usiądę i tak dwie minuty, dobra? Dobra, dobra, dobra. I tak usiadłam z tą płytą, rozpakowałam ją, powąchałam ją, chłonęłam ją wszystkimi zmysłami, pomyślałam sobie, jest... To jest prawda, to już stało się faktem. I to był mój taki osobisty sukces. Ja jestem dużą perfekcjonistką i gdy włączyłam sobie tą płytę, ja oczywiście wiele rzeczy od razu bym poprawiła już, bo z czasem my nabieramy też doświadczenia i wiemy, co gdzieś zrobiliśmy źle, byśmy chętnie to poprawili, ale myślę, że właśnie dojrzałość polega na tym, żeby to zostawić. Iść dalej, już myśleć, ja już myślę o kolejnej płycie, o tym, żeby było tak jak chcę, oczywiście nie po trupach, bo to nie o to chodzi, ale chciałabym właśnie siebie realizować, chciałabym mieć taką wolność, żebym nie musiała robić czegoś pod radio, żebym nie musiała robić hitów, bo wydaje mi się, że ta wolność daje właśnie takiego kopa do tego, żeby realizować siebie, pisać to, co się chce, to, co gdzieś tam siedzi w nas i tak właśnie było z tą płytą. To jest gdzieś tam moja taka wielka potrzeba i to ludzie wyczuli, że to była prawda i warto robić rzeczy autentyczne, a nie rzeczy, które mają się sprzedać. Ja jestem tego zdania, bo chyba jakby mam już w tej chwili takie doświadczenie, że warto.

0: gdy na przykład koncerty odbywają się w klubie, przychodzą młodzi ludzie i bawią się świetnie. Tym bardziej, że my w ogóle nie gramy koncertów tak, jak grali w latach 60. Gramy takiego dość mocnego rock'n'rolla i ktoś, kto przychodzi z nastawieniem na koncert, że to będzie takie, nie wiem, ładne, grzeczne, no to może się rozczarować. Zresztą, jeżeli ktoś się wsłucha albo porówna chociażby te piosenki, ja specjalnie na tej płycie umieściłam piosenki swoje i swojej mamy, żeby pokazać, połączyć, ale też te piosenki mojej mamy są zupełnie w innych wersjach, w innych aranżacjach. Zrobiłam to po to, żeby ludzie zobaczyli, że to nie jest ten big beat, jaki był w tamtych czasach. To jest zupełnie coś innego, to jest nowa propozycja. Ja jestem w ogóle fanką tego, co się dzieje na Zachodzie, bo tam totalnie jakby panuje zachwyt muzyką vintage'ową, zresztą tam od zawsze. I to u nas przychodzi to falami. To tam inspirują się bardzo tymi brzmieniami, oni w tym wszystkim siedzą. Ja też starałam się zainspirować big beatem, ale jednakowoż zrobić coś innego i wydaje mi się, że mi się to udało, bo jeżeli ktoś na przykład pamięta piosenki mojej mamy i puści sobie chociażby piosenkę Za daleko mieszkasz miły w tamtej wersji z tamtych czasów, a posłucha sobie piosenki Za daleko mieszkasz miły z płyty Mój Big Beat, to szybko się zorientuje, że to są dwie różne historie.
1: Niedawno latem w ambasadzie Luksemburga odbyło się takie spotkanie z okazji iluślecia Radia Luksemburg. I ambasador Luksemburga, nowy, jak tutaj przyjechał, to nagle się zorientował, że wszyscy mu, jak on gdzieś się przedstawiał, że jest ambasadorem, krzyczał: a, słuchałem Radia Luksemburg, a, słuchałem Radia Luksemburg. I on postanowił zrobić takie spotkanie z okazji jubileuszu tego radia, na które to spotkanie przyjechał z Luksemburga właśnie pan Jacques Santer. No i pan ambasador pytał, mówi: chciałbym jakiś koncercik zrobić, niech mi pani doradzi, kogo zaprosić na taki koncercik. No i ja oczywiście doradziłam, żeby zaprosić Anię, tak akustycznie tam właśnie z Hubertem i jeszcze z dwoma muzykami. No i oni zagrali i ja siedziałam koło tego pana Santera i on był zachwycony. Zachwycony. On, który ani nie znał tych starych piosenek, ani nie znał tych nowych, ani nie wiedział, kto to jest Ada Rusowicz. No w ogóle nic nie wiedział. Zobaczył młodą dziewczynę, która z młodymi chłopakami gra. On mówi: proszę pani, to jest talent. To jest talent. Wy go nie zgubcie. Nie zapomnijcie o nim. Ja mówię: na pewno nie zapomnimy. Ale to znaczy, że ona w sobie coś ma, ta dziewczyna. I ta muzyka, która powstała z takiej syntezy big beatu i współczesności, też w takim razie coś w sobie ma.

0: Ten moment w ogóle dostania Fryderyka I, no to piękny moment. Ja sobie potrafiłam go jakoś wytłumaczyć. Fajnie, Fryderyk. Ale wszystkie następne, to tak jakby mi, nie wiem, jakiegoś balastu, czułam się jak taki koń pociągowy, tak mi wrzucano na ten wóz i z każdym Fryderykiem tak szłam pod coraz większą górę z tym balastem. Nie wiem, dlaczego tak zareagowałam, bo okazuje się, że ten nadmiar szczęścia też może człowieka obciążyć. Ja dopiero z czasem jakoś, gdy ochłonęłam, pomyślałam sobie, spokojnie, Rusowicz, to nie jest nic strasznego, jakoś przywykniesz do tego faktu. Wiele ludzi może zdziwić, no przecież jak nagrody dostawać, to o czym ona w ogóle tutaj opowiada. Natomiast dla mnie, jeżeli człowiek ma takie poczucie, że nic takiego przecież wielkiego się nie stało, nie wiem, ja po prostu wydałam płytę, a tu nagle taki boom. Więc to jest po prostu, dla mnie było to nieadekwatne i stąd może moja reakcja, ale minął czas, ja się z każdym dniem jakoś dojrzewałam do tego, że nagrody też trzeba umieć przyjmować.
1: Nikt z nas się nie spodziewał w ogóle, że aż tak będzie. Robiliśmy to po prostu tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić fajną muzę, żeby jakoś zrealizować swoje jakieś marzenia związane właśnie z takim starym graniem. W ogóle cud, że udało się coś takiego zrobić, że można było się zrealizować, ale raczej nie mieliśmy w głowach w ogóle, że może mieć to jakiś taki rozmach.
2: Ja sama pamiętam rozmowy u mnie w redakcji, bo ta płyta wyszła pod patronatem Jedynki i żeby ta płyta dostała ten patronat, to jakieś ileś tam rozmów przeprowadziłam, przekonując, że jest w tym jakiś potencjał. I zawsze był ten argument, ale to już było, prawda? I nie wróci więcej, jak Maryla śpiewa, a wróciło, chociaż w trochę innej formie. Ja myślę, że to jest dlatego, że ta płyta jest bardzo szczera. I też myślę, że Ania znalazła sobie fantastycznego partnera w osobie Huberta Gasiula, który jest zafascynowany właśnie tamtym światem starej muzyki, tej muzyki big-beatowej, nie tylko muzyką, ale instrumentami, strojami, przecież jak oni się ubierają. I że Hubert też w to wierzy. I że ta szczerość tego jakoś, no nie wiem, no, powoduje, że ludzie lubią tego słuchać, że ludzie im wierzą, a też może pewne znaczenie ma fakt, że tyle lat upłynęło i że to już jakby nabrało takiej, przecież ten big beat polski, powiedzmy sobie szczerze, no to nie była taka rewelacja, byli ludzie fantastyczni i były fantastyczne piosenki i świetne płyty, ale cały ten ruch, no to był różny, to było dużo tam i nieudolności, które rzeczy były prymitywne wręcz. Akurat nie mówię o Adzie, czy o Czesławie Niemenie i tak dalej, czy o Czerwonych Gitarach nie mówię też. To nie było takie wspaniałe. To było wspaniałe w tym sensie, że to była rewolucja, że to był inny sposób grania, inny sposób bycia na estradzie, ubierania się, wszystkiego. Ale ten czas jakoś zweryfikował to i pewne podmioty, nazwiska, wykonawcy są z nami. Właśnie ci, których wymieniłam. No nie wiem, Niemen, Czerwone Gitary. Można by długo jeszcze tutaj wymieniać. Czy Dżamble na przykład. Fantastyczny właściwie zespół w ogóle, który zasługuje też na jakiś comeback, na zrobienie płyty, na coś. Wspaniały, świetny. No Grechuta, no wiele. I może ten czas spowodował, że ta płyta, może taka płyta może była potrzebna.
3: O powstawaniu płyty Mój Big Beat opowiadali Ania Rusowicz, Maria Szabłowska i Kuba Galiński.
4: Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Rząda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ach, co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Donald Trump zapowiada przełom. Iran nadal rozważa warunki ugody. Do Teheranu przyjechał.

Jechali negocjatorzy. Kolej na wakacje, od dziś więcej połączeń do nadmorskich kurortów. Euforia na Manhattanie, koszykarze New York Knicks mistrzami NBA po

0: najnowszych wydarzeń związanych z procesem dyplomatycznym. Wszystko wskazuje na to, że latem rząd zakończy projekt CPN, czyli ceny paliwa niżej. Premier Donald Tusk podkreśla, że wiąże się to z perspektywą zakończenia konfliktu na linii USA-Iran i spodziewaną stabilizacją cen.
1: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
0: Projekt CPN zakłada obniżkę stawki podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliwa. Więcej pociągów nad morze, wydłużone kursy i podwójne zestawienie Pendolino do niektórych miejscowości nadmorskich. Dziś wszedł w życie letni rozkład jazdy na kolei. Aleksander Przoniak.
2: Na tory wyjadą dodatkowe pociągi, które zabiorą pasażerów m.in. do Ustki, Kołobrzegu i Trójmiasta. Od dziś pociągiem będzie też można dojechać do Łomży. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, miasto wróciło do sieci kolejowej po ponad 30 latach.
3: Tam po 33 latach przywracamy połączenia pasażerskie. Po 30 ponad latach i do Łomży, i do Śniadowa, i do Ostrołęki.
2: W czasie wakacji ponownie zostanie uruchomiony międzynarodowy pociąg do chorwackiej Rijeki. W tym roku jest więcej miejsc i więcej kursów. Jak mówi rzecznik spółki PKP Intercity Michał Wrzosek, składem będzie też można dojechać nad słoweńskie wybrzeże.
4: Nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża.
2: Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Nowy Jork w euforii. Po 53 latach koszykarze New York Knicks sięgnęli po mistrzostwo NBA. Drużyna, w której gra Jeremy Sochan, w piątym meczu finałowym pokonała na wyjeździe San Antonio Spurs i wygrała rywalizację playoff 4-1. Fani Knicksów świętowali zwycięstwo drużyny na ulicach miasta, a władze Nowego Jorku zorganizowały pokaz fajerwerków. Udało się to za mojego życia. Niesamowite. Jest ze mną córka. Udało się nam, kochanie. Jesteś Nowojorczykiem. Co ta chwila dla ciebie znaczy? Muszę to jeszcze przetrawić. To niewiarygodne. Jestem kibicem Knicksów na dobre i na złe. Przeszliśmy przez najgorsze, a teraz jesteśmy na szczycie. Niech nikt nie powie złego słowa. O to właśnie chodzi, tylko to się liczy. New York Knicks to mistrzowie. New York City! New York Knicks Champions! Dla zespołu z Nowego Jorku to trzeci tytuł w historii. Poprzednio zdobywał mistrzostwo w 1970 i 73 roku. Zakazane przez FIFA flagi Iranu sprzed rewolucji islamskiej zostały wniesione i rozwinięte na trybunach podczas meczu Mistrzostw Świata między Katarem a Szwajcarią. Spotkanie rozegrano w San Francisco.
5: Flaga sprzed rewolucji jest wykorzystywana przez część irańskiej diaspory jako forma protestu przeciwko obecnym władzom. Pojawiła się ona podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2022 roku, a także na protestach związanych z Iranem, organizowanych na całym świecie od momentu rozpoczęcia w lutym konfliktu zbrojnego między Iranem a koalicją Stanów Zjednoczonych i Izraela. FIFA nie skomentowała całej sprawy, nie odpowiedziała jeszcze na pytanie mediów, jak to się stało, że na stadion wniesiono zakazane flagi. Reprezentacja Iranu dwa pierwsze spotkania mundialu z Nową Zelandią i Belgią rozegra w Los Angeles na początku tygodnia w Kalifornii. Złożono pozew przeciwko FIFA w związku z zakazem wnoszenia na stadiony Mistrzostw Świata irańskiej flagi sprzed rewolucji. Organizacja non-profit Instytut Głosu Wolności, której misją jest wspieranie wolności słowa Irańczyków, argumentowała w pozwie, że osoby chcące eksponować tę flagę korzystają z prawa do chronionej formy wypowiedzi symbolicznej i politycznej przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata. Irański Związek Piłki Nożnej przedstawił FIFA listę żądań, od których uzależnił swój udział w turnieju. Jednym z nich było poszanowanie irańskiej flagi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce. Przelotny deszcz jest spodziewany niemal w całym kraju, z wyjątkiem regionów południowych. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 do 19 stopni.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Autopromocja. Cześć, Tubowska. Już dzisiaj zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce o godzinie 14:00 razem z Justyną Grabę.

0: Aż porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Sunday Morning.

Dzień dobry Państwu, witamy w niedzielne przedpołudnie w programie o adekwatnym tytule Sunday Morning. Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. 32 lata temu odszedł Enrico Nicola Mancini, znany po prostu jako Henry Mancini. I dziś jego muzyka wypełni ten program. Zaczęliśmy od jego chyba najważniejszego, jeżeli chodzi też o ilość wykonań dzieła, Peter Gunn. To był amerykański serial kryminalny, wyświetlany także po latach, bo premiera amerykańska to jest początek lat 60. w polskiej telewizji, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, w programie drugim. A oto drugi jego najsłynniejszy temat, Różowa Pantera.

Niektórzy uważają Mancini'ego za największego filmowego kompozytora wszechczasów. Są ku temu twarde dowody. 4 Oscary, Golden Globe, 20 nagród Grammy i jeszcze specjalna nagroda od Grammy przyznana już po śmierci za całokształt dokonań. Jego najważniejsze utwory, czyli Peter Gunn i Różowa Pantera, pojawią się dziś w Sunday Morning w kilku wersjach. Oto chyba najbardziej niespodziewana z nich. Pewien norweski metalowiec też ukochał sobie Różową Panterę.

Alright, sexy time is over. And remember, I'll see you later. Bardzo często i bardzo długo Henry Mancini współpracował z reżyserem Blake'em Edwardsem, autorem zarówno Różowej Pantery, jak i serialu kryminalnego Peter Gunn. Dla mnie największym osiągnięciem Manciniego i jedną z moich ulubionych płyt wszystkich czasów jest ścieżka dźwiękowa do Śniadania u Tiffany'ego z roku 1961. Ta najważniejsza podstawowa piosenka śpiewana przez Audrey Hepburn, która wcale nie miała tej piosenki wykonywać, ale uznano, że jej wersja jest znacznie lepsza od wszystkich zaproszonych wokalistek, też dostała nagrodę Grammy.

I tu znów dwa Oscary muzyczne za najlepszą piosenkę, tę, którą właśnie usłyszeliśmy, i za całą ścieżkę dźwiękową do filmu. Czasami zastanawiam się, czy moje uwielbienie dla filmu Śniadanie u Tiffany'ego wynika ze znakomitej ścieżki dźwiękowej, czy uwielbienie dla ścieżki ze znakomitości tego filmu. W każdym razie postanowiłem przypomnieć jeszcze dwa utwory z mojego ulubionego soundtracka wszystkich czasów.

Wracamy teraz do Petera Gunna. Dwa bardzo dziwne covery, jeżeli w ogóle można je do końca nazwać coverami tego utworu. Pierwsze to nagranie grupy B-52s, a drugie, wykorzystane w serialu Sopranos, to mieszanka Petera Gunna z bardzo znanym utworem grupy Police.

0: W 1966, doceniając ogromny talent kompozytorski spółki Lennon-McCartney, brytyjska telewizja zaprosiła ich do specjalnego programu poświęconego ich piosenkom. Jednym z gości był właśnie Henry Mancini, który zaaranżował i zagrał specjalnie na potrzeby tego programu Beatlesowską piosenkę If I Fell z płyty Hard Day's Night, a zapowiadał go sam Paul McCartney.
1: One of the composers that John and I admire very much is Henry Mancini, known better to his friends as Hank. Ready, Henry?
2: Ready, John. I'm very happy that the boys asked me to come by to be on the show. And from their vast catalog, I've picked one that I think is especially beautiful. It's called If I Fell.

Często muzykę Henry'ego Manciniego określa się jako podręcznikowy przykład czegoś, co szczególnie w Stanach Zjednoczonych określano w latach 60. jako easy listening. Moim zdaniem nie do końca, bo on znacznie wykraczał poza bariery tego gatunku, o czym świadczy ilość wersji jego utworów granych i śpiewanych przez różnych wykonawców. Na przykład Petera Gunna śpiewali kiedyś na koncertach i grali, nie, przepraszam, tylko grali Emerson, Lake and Palmer. Teraz dwoje wybitnych wokalistów zaśpiewa dwa słynne tematy Manciniego. Najpierw Frank Sinatra, Days of Wine and Roses, a potem Dreams Will Sary Vaughan.

Myślę, że w latach 80. XX wieku easy listening reprezentował w zupełnie inny sposób niż to, co słyszeliśmy w latach 60., na przykład Bobby McFerrin. On też nie oszczędził muzyki, mówię to oczywiście z przymrużeniem oka Henry'ego Manciniego, wybierając, łatwo zgadnąć, różową panterę.

Ktoś kiedyś powiedział, moim zdaniem słusznie, że wielość różnych wersji tematów Henry'ego Mancini'ego wynika z tego, że ta muzyka jest niesłychanie plastyczna i można ją, jak tę plastelinę, lepić na różne sposoby. Dowodem niech będzie kończący ścieżkę dźwiękową filmu Śniadanie u Tiffany'ego Moon River przez Audrey Hepburn, wykonany jako wolniutka, sentymentalna ballada, a tu w zupełnie innym rytmie.

Określenie easy listening lat 80. XX wieku pasuje jak ulał do zespołu Art of Noise. Co wzięli na warsztat? Też nie trudno zgadnąć. Oczywiście Petera Gunna.

0: Dziś w programie Sunday Morning wspominaliśmy w 32. rocznicę jego odejścia Henry'ego Manciniego, przez niektórych uważanego za największego filmowego kompozytora wszystkich czasów, o czym niech świadczy też fakt, że był mentorem Johna Williamsa. Marek Pawlukiewicz, Piotr Mec, bardzo dziękujemy. Ja zapraszam zaraz po 12 w południe na historię powszechną rock'n'rolla. Dziś rok 1986. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
3: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
2: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
3: Waluś, Kraksa, Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
2: Na konsekwencje nieprzyjemne.
3: Zapraszam dziś od 19:00. Gosia Jakubowska.
2: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
3: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ukraińskie drony uderzają w rosyjskie rafinerie i zakłady chemiczne. Kijów potwierdza operację w głębi Rosji. Karol Nawrocki w Białym Domu na urodzinach Donalda Trumpa. Możliwe rozmowy o obecności wojsk USA w Polsce. Biegną, by ratować życie. 700 osób na starcie 9. krwiobiegu Warszawa. Prezydent Ukrainy potwierdza ataki na zakłady chemiczne i naftowe w Rosji. Wołodymyr Zełenski poinformował też o wstrzymaniu ruchu na 6 rosyjskich lotniskach. Moskwa odmawia zakończenia wojny, więc wracał na tam, skąd przyszła, ostrzegł Zełenski. W obwodzie jarosławskim ukraińskie drony uderzyły w obiekt naftowy, mające znaczenie dla rosyjskich rezerw. W obwodzie tulskim w przedsiębiorstwo, od którego działalność

części zależą zdolności do produkcji materiałów wybuchowych. Zaatakowane zostały także składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. Trwają uroczystości

0: i odczłowieczenia nie zniknęły wraz z końcem II wojny światowej.
1: Wierzę, że pamięć jest jednym z fundamentów odpowiedzialnego społeczeństwa. I nie po to pielęgnujemy pamięć o ofiarach, aby żyć przeszłością, ale pielęgnujemy ją po to, aby przyszłe pokolenia potrafiły rozpoznać zło, zanim stanie się tragedią.
0: Do momentu wyzwolenia Niemcy zamordowali w Auschwitz ponad 1 000 000 osób, głównie Żydów, Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Został zaproszony na 80. urodziny Donalda Trumpa. Alvin Gajadur z kancelarii prezydenta powiedział w TVP Info, że to zaproszenie to wyróżnienie dla Polski.
2: Myślę, że na pewno pan prezydent będzie rozmawiał o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, o współpracy energetycznej, o relacjach dwustronnych, więc to jest ważne spotkanie i wyróżnienie dla Polski.
0: Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że Karol Nawrocki otrzyma od Donalda Trumpa potwierdzenie zwiększenia amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Polsce.
3: Dobrze byłoby, jakby opinia publiczna w Polsce miała tą świadomość, że no prezydent ma zaplanowane spotkanie, że ono już jest przygotowane, bo do takiego spotkania też rozumiem należy się odpowiednio przygotować. No, ale najważniejszy komunikat jest, że Polska jest i przygotowuje się do przyjęcia jeszcze większej liczby żołnierzy amerykańskich. Były spotkania na poziomie już tutaj roboczym, rządowym, wiceminister Tomczyk ze stroną amerykańską, wicepremier Kosiniak-Kamysz też również nadzoruje ten proces.
0: Jednym z głównych punktów uroczystości w Białym Domu będzie gala mieszanych sztuk walki zorganizowana przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. Karol Nawrocki weźmie udział w wydarzeniu jako widz. Wall Street Journal ocenia, że niedzielne wydarzenie to bezprecedensowe połączenie urzędu prezydenta z brutalnymi sportami walki, a jego celem jest ponowne zbliżenie prezydenta do elektoratu, który czuje się wyobcowany przez waszyngtoński establishment. 700 osób bierze udział w 9. krwioobiegu Warszawa. Celem akcji jest promowanie honorowego krwiodawstwa i zachęcanie do aktywnego stylu życia.
4: Rozpoczynamy kolejny etap 9. krwiobiegu Polskiego Czerwonego Krzyża. Przed nami pierwsza sztafeta. 3, 2, 1. Powodzenia!
5: 50 km rozgrzewkowy, tak żeby się nie spocić. Paweł Żuk, prezes Stowarzyszenia Sportowego Polskie Ultra. My wolniutko w grupie będziemy biegli około 5 godzin sobie. No ja jestem honorowym krwiodawcą, mam ponad 72 litry krwi oddane, także dla mnie to też jest swego rodzaju połączenie mojej pasji, jednej i drugiej, i pomocy, biegów charytatywnych, także to wszystko się spina w jedną całość.
6: Chcieliśmy się przysłużyć czemuś dobremu, zrobić wspólnie jakąś aktywność i mieć trochę po prostu zabawy. Ale z drugiej strony też chcieliśmy spożytkować tą naszą siłę mięśni na coś pożytecznego.
7: No i dla zdrowia oczywiście, no bo sport to zdrowie.
0: No i jak to brzmi, 50 km na rozgrzewkę. 9. krwioobiegowi towarzyszy piknik, można także oddać krew w specjalnym autobusie.
8: Klimat.
0: Prawie w całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie w podpoznańskiej Mosinie, w Tarnowie, Rzeszowie i Przemyślu dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 90% energii elektrycznej. Do 19 zalecane jest korzystanie z urządzeń elektrycznych w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce. Przelotny deszcz jest spodziewany niemal w całym kraju, z wyjątkiem regionów południowych. Na termometrach maksymalnie dziś od 14 do 19 stopni.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
15: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
16: Mikrofon,
17: kamera,
16: radiowe studio,
17: scena.
16: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
14: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin. Przerabiam żelazo.

0: Taki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
0: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
9: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
10: Zapraszamy.
9: Wielki brat Adam Ferenc.
10: Piotr Metz.
9: Rok 1987.
11: Wasza świątobliwość, dowódca kompanii, kapitan Piesza, melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania.
12: Adam Piesza, to Adam Piesza, to Adam Piesza, to Adam Piesza.
13: I am quite certain, I mean, that we have moved into what I call the Dutch Inches.
14: Czy zauważyli kiedyś państwo na murach swych domów namalowane krasnoludki?
15: Those are the last words of spoken. Still held my hand quite firm. I kept shouting, Mary, are you all right? There wasn't a reply.
16: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
17: He's shooting everything, anything that's moving. I see his mother gun down outside the house.
18: You are headed right in their direction. Maybe they won't get hostile with you and you can shoot back. Blow the hell out of them bastards.
19: I nagle eksplozja.
4: No, drzewa, jak lądowa, no to... Strasznie to wyglądało, w ogóle.
19: Nie, nie.

podwyżka urzędowych cen detalicznych, które obejmują mniej niż połowę ogólnej wartości artykułów nabywanych przez ludność, nastąpi w trzech terminach. 1 lutego wzrost cen podstawowych artykułów żywnościowych średnio o 40%, w tym mięsa i jego przetworów w jednakowym stopniu o blisko 40%.

0: Podwyżkę opłat pocztowych średnio o 50% oraz telekomunikacyjnych średnio o 45%. Podniesienie cen benzyny średnio o 60%, oleju napędowego o 100%, zwiększenie cen biletów PKP i PKS średnio o 50%, podwyższenie opłat abonamentowych radia i telewizji o 75%, dokonane wcześniej przedpłaty będą honorowane bez konieczności dopłat, wzrost czynszu w lokalach kwaterunkowych o 50%. Również z początku lutego wzrastają ceny wyrobów spirytusowych średnio o 46% oraz wyrobów tytoniowych średnio o 40%. Od 1 marca podwyższone zostaną opłaty za przedszkola i żłobki przy równoczesnej zmianie systemu obliczania opłat. Od 1 kwietnia, to jest po zakończeniu obecnego sezonu grzewczego, wzrosną detaliczne ceny nośników energii. Ceny węgla opałowego pierwszego gatunku podwyższa się o 200%. Gazu i energii elektrycznej, a także opłaty za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie o 100%.
1: Przywódca Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow przedstawia zasady głasności i pierestrojki. Radziecki ambasador przy ONZ Aleksander Białagonow wyjaśnia światu, na czym będą polegać reformy radzieckich instytucji. Najważniejsze w rozwoju demokracji i produkcji jest wprowadzenie nowego systemu wyborczego. Chodzi o to, żeby na przykład szefowie przedsiębiorstw, sklepów, działów, kołchozów, przewodnicy pracy i majstrowie byli wybierani, a nie powoływani.

Terry Wade, specjalny wysłannik arcybiskupa Canterbury, zostaje porwany w Bejrucie. Do Libanu pojechał, aby wynegocjować zwolnienie dwóch zakładników przetrzymywanych przez Hezbollah. Przed wyjazdem do Bejrutu Terry'ego Wade'a pytano, czy nie boi się, że także on zostanie uprowadzony. Nie spodziewam się, że ktoś będzie chciał mnie porwać. Obrzydliwa wydaje mi się sama myśl o tym, że ktoś chciałby wykorzystać mnie do jakichś przetargów. To by było obrzydliwe.

0: Kobryj-Bosz, dowódca kompanii, kapitan Krzyśka, melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania.
1: Nie żyje, nie żyje.

Panie i panowie, otwieramy największy na świecie lokal Kentucky Fried Chicken. Wielkie otwarcie w Pekinie. Zmiana warty w Pekinie. W wyniku studenckich demonstracji przewodniczący partii komunistycznej ustępuje. Na czele partii staje dotychczasowy premier, uważany za reprezentanta twardogłowych. W oficjalnie komunistycznych Chinach nie ustaje jednak fascynacja Zachodem. To taka wzajemna fascynacja. My jesteśmy zafascynowani tutejszymi możliwościami, a Chiny...

Chiński rząd jest zainteresowany importem nowoczesnej technologii, nowoczesnych usług, fast foodem dla swoich obywateli. Myślę, że specjalne przyprawy pułkownika to wspaniały dodatek do tej i tak już wspaniałej kultury kulinarnej. Ale jak zamierzacie połączyć fast food i te wszystkie amerykanizmy, na przykład Kentucky Fried Chicken, z ideologią komunistyczną? Czy to wszystko nie smakuje tak krytykowaną ostatnio fascynacją wszystkim, co zachodnie? Mówi Xia He, chiński szef chińskiego Kentucky Fried Chicken. Władze Pekinu po prostu wprowadzają w życie otwartą politykę partii. Zarząd postanowił podwyższyć poziom życia mieszkańców stolicy. Dlatego z otwartymi ramionami witamy zachodnie jedzenie.

Mistrz pop artu Andy Warhol umiera w wieku 55 lat. Oprócz swych dzieł, Warhol słynął też z niechęci do udzielania wywiadów. Czy próbujesz wyłamać się z pewnego nurtu zwanego, powiedzmy, undergroundem? Czy po prostu wierzymy w dobrą zabawę, sam nie wiem. Ale coś przecież próbujesz osiągnąć. Jaką ideę fix ma Andy Warhol? Chyba po prostu robimy to samo, co te wszystkie dzieciaki. Andy, czy ty poważnie myślisz o robieniu filmów, czy to tylko zabawa? Poważnie.

0: Nie możemy w świecie współczesnym iść dalej naprzód, popędzani imperatywem zawrotnych zbrojeń, bo to znaczy perspektywa wojen i samozniszczeń. Właśnie nie tylko wzajemnego zniszczenia, zbiorowego samozniszczenia. Nie możemy iść dalej naprzód. Nie może być mowy o żadnym postępie, jeżeli w imię społecznej solidarności nie będą respektowane do końca prawa każdego człowieka. Tu, nad brzegiem Bałtyku, wypowiadam więc i ja to słowo, tę nazwę Solidarność, ponieważ należy ono do stałego przesłania społecznej nauki Kościoła.
1: Statek zaczął się przechylać na lewą burdę. W ciągu zaledwie minuty odwrócił się do góry dnem. Płynący do Wielkiej Brytanii prom pasażerski Herald of Free Enterprise tonie. Pomiędzy restauracją a korytarzem rozbiła się szyba. Rozbili ją ludzie, których dosłownie wyrzuciło w powietrze. To było straszne. Wszędzie było pełno statków, które przepłynęły na ratunek. Kutry rybackie krążące naokoło, statki handlowe, prywatne jachty, holenderscy ratownicy, marynarka wojenna. To była bardzo duża operacja. Myśleliśmy, że statek wyrówna, ale on przekręcał się dalej i dalej, aż w końcu położył się na boku. Ludzie krzyczeli, tam były dzieci, wszyscy wołali o pomoc. Potem zgasły światła i woda. Słychać było tylko nadciągającą wodę, która wlała się przez burtę. Ludzie pływali naokoło, wszędzie było pełno szkła. Ludzie

0: Pływali w tej wodzie, dzieci krzyczały. Szacuje się, że w katastrofie zginęło prawie 200 osób. Idąc po kadłubie statku, można zajrzeć w dół przez rozbite okna, rozbite iluminatory. Wewnątrz pływają kamizelki ratunkowe, puszki piwa, paczki papierosów. Na swoich miejscach są łodzie ratunkowe. Nikt nie miał czasu, żeby je spuścić na wodę.
1: Rok 1987.
2: Szedłem z żoną i siostrą, prosiłem Boga, aby nie zaczepiło budynek. W tym momencie widziałem smugę dymu za samolotem, dolatując do budynku i kawałki odlatywały od tyłu. I piloci, załoga była tak, pilot oczywiście tak był przytomny, że starał się za wszelką cenę pochył zdobyć w kierunku lasu, nie zaczepiając o budynek i następne budynki, które były naprzeciwko. I od razu zauważyłem, jak zaczęły drzewa trzaskać i nagle eksplozja.
3: No, drzewa, jak lądowałem, no to strasznie to wyglądało. W ogóle nie mogę mówić.
4: O godzinie 11.11 pod Warszawą w Lasach Kabackich rozbił się polski samolot pasażerski IU-62M Władysław Sikorski, lecący czarterem z Warszawy do Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie znajdowało się 172 pasażerów oraz 11 członków załogi. Prawdopodobnie nikt z pasażerów oraz członków załogi nie ocalał.
0: W Bejrucie wojska syryjskie przełamują oblężenie dwóch obozów, w których mieszkają palestyńscy uchodźcy. Przez pół roku obozy były odcięte od świata przez muzułmańskie milicje. Ponad 20 tysięcy mieszkańców cierpiało z powodu braku jedzenia i lekarstw. Żeby przeżyć, jedli psy, koty i szczury. Mówi Pauline Cutting, brytyjska lekarka, która pracowała w obozach podczas blokady. Wczoraj po raz pierwszy od 5 miesięcy nikt nie został ranny, postrzelony. Sytuacja się uspokaja. Syryjscy żołnierze wystawiają posterunki w strategicznych punktach naokoło obozu. Już wczoraj było w miarę cicho. Naprawdę jest dużo lepiej.
5: Yesterday and today have been quite quiet. It's been noticeably different.

Południowoafrykańska Partia Narodowa pod wodzą prezydenta Boty wygrywa wybory parlamentarne. W głosowaniu nie mogli uczestniczyć czarni mieszkańcy RPA, mówi arcybiskup Desmond Tutu. Jestem przekonany, że ten kraj cofa się do średniowiecza. Sytuacja jest niezwykle przygnębiająca. Biali już wybrali, chcą zachować swoje przywileje. Nie dali czarnej społeczności żadnej nadziei. Podejrzewam, że teraz nastąpi eskalacja represji, będzie coraz więcej niesprawiedliwości, terroru. A czarni mieszkańcy RPA będą na to wszystko odpowiadać. And on the other side, we're going to have the response of the black community. Kick it!

0: that aeroplane's doing, suddenly flying over Red Square, but that's what it's doing.
1: Nad Placem Czerwonym pokazał się nagle jakiś samolot. Co on robi? Coś niesamowitego. Niewiarygodny tłum zgromadził się wokół tego samolociku, który właśnie wylądował na placu. Ten samolot to maleńka Cessna, pilotowana przez 19-letniego Niemca Matiasa Rusta. Przemykając przez radziecki system obrony lotniczej, Rust pozbawia pracy ministra i wiceministra obrony ZSRR. Radziecki sąd skazuje Rusta na 4 lata pobytu w obozie pracy. Rust nie okazał żadnych emocji, kiedy sędzia Sądu Najwyższego odczytywał wyrok. 19-letni Niemiec utrzymywał, że jego wyczyn miał pokojowy charakter. Jednak według sędziego Rust nie próbował nawiązać kontaktu z radzieckimi władzami przez normalne oficjalne kanały. Młodym Niemcem kierowała, jak powiedział sędzia, żądza przygody. W krótkiej mowie Matthias Rust przyznał się do popełnienia strasznego błędu. Powiedział, że nie zdawał sobie sprawy z symbolicznej roli, jaką w radzieckim społeczeństwie pełni Plac Czerwony.

0: domu namalowane krasnoludki, najczęściej w miejscu zamazanych napisów solidarnościowych. Taki krasnoludek na murze to znak istnienia i działania pomarańczowej alternatywy.
1: We Wrocławiu odbywa się pierwszy happening pomarańczowej alternatywy. Dobre czerwone krasnale rozdają przechodniom cukierki.
2: Specjalnie dla Radia Solidarność mówi Waldemar Fydrych, pseudonim Major, absolwent historii i historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: Polska to jest bardzo właśnie dziwny kraj. Surrealizm socjalistyczny to nie jest tylko wytwór władzy ludowej na tym poziomie, ale całego społeczeństwa. Pułkownik Kolonkiewicz, jest to pewnej klasy stratek na pewno. Kiedyś jak biegłem trzabrą w turbanie obok jego wozu, nasze spojrzenia się skrzyżowały, to wiedziałem, że nie jest to lubi stratek, tylko że on ma ograniczone też pole manewru. Jeżeli w przyszłości wojewódzki urząd będzie miał doskonałych specjalistów od rozmiękczenia, demonstracji zwalczania, to mogę powiedzieć, że są to moi uczniowie. Po prostu nie ulega wątpliwości.
0: Musimy dodać, że Major jest we Wrocławiu osobą szalenie popularną, także w kręgach milicji. Podobno szczególną sympatią darzy go szef tamtejszego wojewódzkiego urzędu spraw wewnętrznych. W trakcie happeningów Major jest często zatrzymywany przez milicję, a wówczas z całym szacunkiem przyprowadzany przed oblicze pułkownika.

0: wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, przy uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się w pojęciu solidarności. Powiedziałem, solidarność musi iść przed walką. Dopowiem, solidarność również wyzwala walkę, ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka.
1: Prezydent USA Ronald Reagan, goszcząc w Berlinie Zachodnim, przemawia pod bramą brandenburską. Sekretarzu generalny Gorbaczow, jeśli naprawdę pragnie pan pokoju, rozwoju i wolności dla Związku Radzieckiego i Europy Wschodniej, niech pan przyjdzie pod tę bramę. Niech pan otworzy tę bramę. Panie Gorbaczow, niech pan obali ten mur.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.

20 lat poleci miłości, eksplozji muzyki rockowej i publikacji jednej z najważniejszych płyt w historii rocka. Ludzie na nowo przeżywają lata 60. Nie było mi wtedy na świecie, ale to jest świetna płyta. To wyjątkowy album, po prostu ponadczasowy. Znałam niektóre z tych płyt, te akurat niespecjalnie, ale to fajna muzyka.

Moja córka jest ekspertem od Beatlesów, zna na przykład kolor oczu matki Johna Lennona. Było ich jakieś 5. Słucham Beatlesów od lat, w tej muzyce coś takiego jest. Nikt inny tak nie grał.

słynnej kiedyś hipisowskiej dzielnicy San Francisco, Haight Ashbury, zwanej także High Ashbury, hipisów zastąpiło nowe pokolenie, pokolenie Yuppies. 20 lat temu była wolna miłość i koncerty na wolnym powietrzu. Teraz są szybkie samochody, szpanerskie restauracje i wysokie ceny. Były zastępca Adolfa Hitlera, Rudolf Hess, popełnił samobójstwo w więzieniu Spandau w Berlinie, gdzie odsiadywał wyrok dożywocia. Miał 93 lata. W więzieniu przesiedział 40. Aresztowano go w Wielkiej Brytanii w 1941 roku, dokąd poleciał w nadziei na zawarcie pokoju pomiędzy Londynem a Berlinem.

Radziecki kosmonauta Jurij Romanienko ustanawia rekord długości lotu kosmicznego. Przebywał na orbicie okołoziemskiej przez 326 dni, 11 godzin i 40 minut. Kiedy wreszcie wylądował, podobno czuł się dobrze. Urósł o 10 cm. Stracił ponad 1,5 kg.

0: sirena.
1: Nagle podjechał samochód, to był Michael. Wysiadł, trzaskając drzwiami, wszedł do domu. Usłyszałam strzał, pomyślałem sobie, że wygląda śmiesznie. Potem weszłam do domu, zobaczyłam broń. Miał przy sobie dwa karabiny. Tragedia w miasteczku Hungerford w Wielkiej Brytanii. Szaleniec zastrzelił 14 osób, 15 innych zranił. Strzelał do wszystkiego, wszystkiego co się rusza, do zwierząt, dzieci. Przed domem widziałam zwłoki jego matki. To były całe serie. Zginęła policjantka, zginął taksówkarz. Jechaliśmy do Southview. Wyjechaliśmy z rogu, on stał na środku ulicy, po prostu stał i patrzył. Nagle zaczął strzelać. Padło jakieś 4-5 strzałów, jedna z kul trafiła mnie w nogę, upadłam. Wtedy on zaczął strzelać w przednią szybę. Mężczyzna został zidentyfikowany jako mieszkaniec miasteczka. Mieszka w centrum, tuż obok szkoły. Tam się prawdopodobnie ukrywa. Not far from the school where he's believed to be hiding now. Podjęliśmy rozmowy z panem Ryanem. Podczas tych rozmów Michael Ryan zachowywał się spokojnie i trzeźwo. Dziwił się, że strzela do innych ludzi, a nie jest w stanie strzelić do siebie. Krótko po tej rozmowie usłyszeliśmy pojedynczy strzał. Niech dusze wiernych spoczywają w pokoju. Niech Bóg okaże miłosierdzie duszy Michaela Ryana. And Michael Ryan, may God have mercy on his

Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Jeśli człowiekowi odbiera się te możliwości, jeśli organizacja życia zbiorowego zakłada zbyt ciasne ramy dla ludzkich możliwości i ludzkich inicjatyw, nawet gdyby to następowało w imię jakiejś motywacji społecznej, jest niestety przeciw społeczeństwu, przeciw jego dobru, przeciw dobru wspólnemu.

0: Wybuch bomby w Enniskillen w Irlandii Północnej. Ładunek eksplodował podczas uroczystej parady z okazji Dnia Pamięci. Mieszkańcy zgromadzili się przed pomnikiem ofiar wojny, żeby obejrzeć ceremonię składania wieńców. Bomba wybuchła właśnie wtedy. Zginęło co najmniej 8 osób. Ponad 20 zostało rannych. Wiele osób zostało przysypanych przez gruzy. Wybuch zburzył pobliską szkołę. Na początku nikt nie wiedział, co się stało. Potem był prawdziwy koszmar. Siła eksplozji była tak duża, że podmuch rzucił kilka osób na ogrodzenie.
1: Some of the people apparently have been blown by the force of the explosion against the railings.
2: That's correct.
0: To prawda, mamy tu niedaleko most. Ludzie odpoczywali, opierając się o barierki. Podmuch przerzucił ich na drugą stronę. Kilka osób wpadło do naszego domu przez szyby. Jedna kobieta wybiła nam drzwi i wylądowała na korytarzu. Wszyscy bardzo starali się pomóc, ale przecież niektóre rzeczy są ponad ludzkie możliwości. Choć powtarzam, wszyscy robili, co mogli. Straż pożarna przyjechała bardzo szybko. Na szczęście mamy tu bardzo dobrą straż.
2: We tried the best we could. The fire service actually arrived very quickly, and we're very fortunate to have a very good fire service here.
0: Wybuch zabił 11 osób. 63 osoby zostały ranne. Wśród tych, którzy przeżyli, był Gordon Wilson. Na paradę wybrał się z 20-letnią córką. Opieraliśmy się o ścianę, która nagle się zawaliła. Na głowy spadła nam kupa gruzu, kamieni. Wydawało się, że cały świat. Spytałem Mary, czy wszystko z nią w porządku. Powiedziała, że tak. Znalazła moją rękę i spytała się, tato, czy to twoja ręka? Pamiętajcie, byliśmy 2 metry pod gruzem. Znowu spytałem, czy wszystko z nią w porządku. Powiedziała, że tak, ale ja słyszałem jej krzyk. Pytałem o to samo jeszcze 3-4 razy. Za każdym razem opowiadała, że czuje się dobrze. A kiedy po raz 5 spytałem, Mary, dobrze się czujesz? Odpowiedziała, kocham cię, tato. To były jej ostatnie słowa. Cały czas mocno trzymała mnie za rękę. Krzyczałem do niej, ale ona już nie odpowiadała.
3: Daddy, I love you very much. Those were the last words she spoke to me. She still held my hand quite firmly. I kept shouting at her, Mary, are you all right? There wasn't a reply.

0: Po rocznym śledztwie w sprawie afery Iran-Contras amerykański kongres uznaje, że pełną odpowiedzialność za ten skandal ponosi prezydent Ronald Reagan. Afera dotyczyła sprzedaży broni do Iranu zorganizowanej przez pułkownika Oliviera Northa z Narodowej Rady Bezpieczeństwa. W zamian za broń reżim ajatollahów zwolnił przetrzymywanych w Tehranie amerykańskich zakładników. Pieniądze ze sprzedaży zostały przekazane bojownikom nikaraguańskiej Contras, partyzantki walczącej z lewicowym rządem Nikaragui. Wcześniej amerykański kongres zakazał sponsorowania Contras. Senator Inouye, naszym zdaniem prezydent ponosi pełną odpowiedzialność nie dlatego, że stoi na czele swojej administracji, ale dlatego, że jak głosi konstytucja, prezydent pilnuje, by prawo było egzekwowane. Nasza komisja uznała, że prezydent nie wypełnił swoich obowiązków. Przez swe uparte milczenie prezydent tworzy wrażenie, że jego zdaniem w tej całej sprawie nie ma nic złego.
1: By his continuing silence, the president creates the impression that he does not find these actions.
0: Mówi prezydent Reagan. Kilka miesięcy temu powiedziałem Amerykanom, że nie wymieniłem broni na zakładników. Moje serce i moje dobre intencje mówią mi, że powiedziałem prawdę. Jednak fakty i dowody mówią, że to nieprawda. To, co miało być strategicznym otwarciem na Iran, zamieniło się w wymianę broni na zakładników. To wbrew moim poglądom, wbrew założeniom mojej prezydentury, wbrew strategii, którą na samym początku przyjęliśmy. Są powody, dla których stało się to, co się stało, ale nie może być żadnego wytłumaczenia. To był błąd.

Mimo głosów potępienia nikt nie sugeruje, że prezydent złamał prawo. Przesłuchania przed komisją kongresu na żywo transmituje telewizja. Pułkownik North wyrasta w całej tej sprawie na nieoczekiwanego bohatera. Nie próbuję uciec od odpowiedzialności. Zrobiłem to wszystko, ale jestem z tego dumny. Nie chcę jednak, żeby powstało wrażenie, jakbym działał na własną rękę. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób sądzi, że w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa znalazł się jakiś wolny strzelec. Takie głosy dochodzą mnie dopiero teraz. Kiedy jeszcze tam pracowałem, dochodziły mnie inne. Ludzie przychodzili i mówili, że robię świetną robotę. Tak naprawdę jednak wiele osób, w tym zarówno były, jak i obecny doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa, a także prokurator generalny Stanów Zjednoczonych oraz szef Centralnej Agencji Wywiadowczej, oni wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że robię coś złego. On jest bohaterem, amerykańskim bohaterem.

0: Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stwierdza, że szeroki udział w ogólnokrajowym referendum w dniu 29 listopada 1987 roku świadczy o wysokiej aktywności obywatelskiej oraz jest wyrazem kształtowania się nowych, demokratycznych form życia politycznego kraju.
1: W referendum dotyczącym rządowego planu reform gospodarczych wzięło udział 67,3% uprawnionych.
2: Za pierwszym pytaniem opowiedziało się ponad 44% uprawnionych do głosowania. A za drugim ponad 46%.
3: Jak będą mądrzy rządzić nami, a my będziemy dobrze pracować, no to będzie dobrze, ale wie pani, jak u nas w Polsce jest.
0: Obywatele, biorąc udział w referendum, opowiedzieli się za polityką reform, za demokratyzacją życia społecznego. Jednocześnie rezultaty referendum wskazują na konieczność ponownego rozważenia tempa i zakresu niektórych przedsięwzięć drugiego etapu reformy gospodarczej, zwłaszcza założeń polityki cenowo-dochodowej.
2: Część obywateli, która nie wzięła udziału w referendum, bądź biorąc głosowała nie, nie tyle odnosiła negatywną odpowiedź do konkretnych postawionych pytań w referendum, ile korzystając z referendum, pośrednio dawała wyraz swoim niepokojom związanym z uciążliwościami życia codziennego, odnosiła się z dezaprobatą do różnych zjawisk w naszym życiu i różnych elementów naszej rzeczywistości. Szeroki udział obywateli w referendum potwierdził słuszność naszej decyzji. Ponieważ w świetle wymogów ustawowych wynik referendum nie jest rozstrzygający, oznacza to, że o dalszych losach reformy zadecydujecie wy, obywatele posłowie.

jeden drugiego brzemiona nosić. To zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Właśnie to, o czym mówisz,

Więc pozwólcie się wypowiedzieć papieżowi. Skoro chcę mówić o was, a także w pewnym sensie za was.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlekiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
3: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca. Minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Świadkowie historii wrócili do Auschwitz. Mija 86 lat od pierwszego transportu. Trwają uroczystości rocznicowe. Koniec z anonimowym miodem. Rusza unijna dyrektywa śniadaniowa, ma chronić konsumentów. Niezwykły finał sprawy sprzed czterech dekad. Włoch odzyskał skuter skradziony w latach 80. Przedstawiciele władz i grupa 13 byłych więźniów biorą udział w uroczystościach 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu KL Auschwitz. Nasza obecność to wyraz pamięci o pierwszych więźniach i ofiarach obozu, mówi Bogdan Bartnikowski, były więzień Auschwitz-Birkenau.
13: Zachować pamięć o tych, którzy już 14 czerwca 1940 roku zostali więźniami. Sami Polacy. Trzeba pamiętać o tym, bo Auschwitz-Birkenau to był obóz zagłady, ale on zaczynał się tu. Jako obóz dla Polaków, dla polskiej inteligencji, dla polskich działaczy społecznych, księży i bardzo często młodych ludzi.
12: Dziś obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

14 czerwca 1940 roku z Tarnowskiego Dworca do Oświęcimia wyruszył transport 728 więźniów politycznych. Był to początek niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Inwestycje w połączenia i infrastrukturę kolejową są priorytetem dla rządu, powiedział w Opolu minister Tomasz Siemoniak.

0: nowego taboru, polskiego taboru z polskich fabryk. Wczoraj była mowa o fabryce Newag z Nowego Sącza. I tu w Opolskim mamy takie poczucie, że jest dużo czasu do nadrobienia. Wymaga to remontu linii, elektryfikacji, to wszystko postępuje.
1: Po 33 latach do Łomży wrócił pociąg pasażerski. Dziś uruchomiono regularne połączenia kolejowe. W krajach Unii od dziś obowiązuje tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Nakazuje dokładne znakowanie miodu z pełnymi informacjami o składzie i kraju pochodzenia. Pszczelarz z Kaszub Mieczysław Grulkowski mówi, że nowe przepisy ukrócą nieuczciwe praktyki polegające na sprzedaży miodu spoza Unii Europejskiej jako miodu europejskiego.
2: Zakazuje się filtrowania miodów, bo ci nieuczciwi filtrują te miody. Można dodać zmielonego, na przykład, dajmy na to, polskiego pyłku i w ten sposób oszukują. Miód będzie nawet spoza Unii Europejskiej po dodaniu polskiego pyłku. Jest on jako polski sprzedawany i te kontrole super, że są i gdzie sprawdza się, że można już zakazać właśnie filtrowania miodu.
1: Od dziś na etykietach trzeba podawać, z jakich krajów i w jakich proporcjach pochodzi sprzedawany miód. Nowe regulacje wprowadzają też przejrzyste etykiety dotyczące zawartości cukru w sokach owocowych i minimalnej zawartości owoców w dżemach. Jest nadzieja na lepszą ochronę polskiego sektora stalowego przed napływem taniej stali spoza Unii. Po decyzji unijnych krajów o ograniczeniu niemal o połowę importu, Komisja Europejska negocjuje obecnie wysokość kontyngentów importowych, które mają obowiązywać od 1 lipca. Z ustaleń naszej brukselskiej korespondentki wynika, że mają one być niższe od tych, których oczekiwali dostawcy spoza wspólnoty.
3: Indie i Turcja to główni dostawcy stali do Unii i jak usłyszałam, te kraje są niezadowolone z przyznanych przez Komisję limitów. Negocjacje z Ukrainą jeszcze trwają, ale informacje płynące z Brukseli są ostrożnie optymistyczne. Poprosiłam o komentarz Piotra Sikorskiego, prezesa Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali. Samych negocjacji nie chciał komentować, ale podkreślił, że kontyngenty powinny zostać jak najszybciej ujawnione.
4: Zależy nam, aby zarówno dystrybutorzy i przetwórcy, ale także huty mogły spokojnie prowadzić swoją działalność w oparciu o zasady uczciwej konkurencji.
3: Prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali zapowiedział też dalszą walkę o większe ograniczenia w imporcie, by cła nałożone zostały także na stal przerobioną, na przykład ramy do altanek, które obecnie nie są obłożone żadnymi cłami ani kontyngentami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Sprawiedliwość po latach, a dokładnie po 42 latach, mieszkaniec Piemontu na północy Włoch odzyskał skradziony skuter, a stało się to przez czysty przypadek. Patrol karabinierów zatrzymał mężczyznę jedącego skuterem bez tablicy rejestracyjnej. Kontrola numeru pojazdu wykazała, że od ponad 40 lat figuruje jako skradziony. Prawowity właściciel stracił skuter, gdy był jeszcze nastolatkiem i mieszkał w Ligurii. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce. Przelotny deszcz jest spodziewany niemal w całym kraju, z wyjątkiem regionów południowych. Na termometrach maksymalnie od 14 do 19 stopni.
6: Autopromocja.
7: Cześć, Tubowska. Już dzisiaj zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce o godzinie 14. Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna?
8: To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie

0: uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Jest godzina 13:08.
10: Salon Ulica Dancing.
9: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Nadajemy na żywo z deszczowej dzisiaj ulicy Myśliwieckiej. Patrzymy przez okno, no kapryśna ta pogoda, ale to jest końcówka wiosny, szanowni Państwo. To się wszystko musi jakoś przewalić i pewnie będziemy mieli piękne lato. Dzisiaj gratka. Kilka lat już się spotykamy co tydzień i to są piękne spotkania. Dziękuję Państwu zawsze za korespondencję, za wszystkie głosy, ale dzisiaj, szanowni Państwo, jest naprawdę duża chwila, dlatego że z nami w studio gość. I to jest jedna z takich postaci, które poświęciły wielką część swojego życia, czasu, muzyce i w ogóle temu światu, który już minął. Światu międzywojnia, ale nie tylko. To jest ten człowiek, z którym mógłbym rozmawiać godzinami co tydzień w naszej audycji. Tym bardziej jestem szczęśliwy, że znalazł chwilę czasu. A z jakiego powodu się spotykamy, to wszystko po kolei. Naszym gościem dzisiaj jest Krzysztof Karpiński.
11: Dzień dobry Państwu.
9: Jest, siedzi naprzeciwko mnie. Szanowni Państwo, zaraz wszystko Państwu opowiemy, a teraz posłuchajmy Karasińskiego i śpiewa Adam Aston, a wykonuje orkiestra taneczna Teatru Morskie Oko pod dyrekcją samego maestro Henryka Warsa.

jojo. Czy pani umie już grać w jojo? Teraz próbujesz tej najnowszej manii. Piękna pani będzie także pasją twoją, jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo. Najnowiem jojo, najnowiem jojo, najnowiem jojo, najnowiem jojo, najnowiem jojo, najnowiem jojo, najnowiem jojo, najnowiem jojo, najnowiem jojo, najnowiem jojo, najnowiem jojo.

0: Szanowni Państwo, oczywiście tak to czasem bywa, wiecie to przecież dobrze, że czarna płyta lubi zrobić psikusa, więc tak też się stało. Macie najlepszy dowód, że wcale nie uprawiam żadnej chucpy ani kontrabandy, przynoszę płyty czarne, no i to jest sama prawda. Ale lubimy szum czarnej płyty, jak redaktor Zagozda świętej pamięci. Szanowni Państwo, Krzysztof Karpiński, postać niesłychanie ciekawa, dlatego że sędzia, prawnik z wielkim dorobkiem, a jednocześnie wielki pasjonat jazzu i w ogóle muzyki. Autor bardzo ważnych książek. Wśród tych książek jedna, która dla naszego środowiska pasjonatów, szajbistów, starego jazzu, starej muzyki rozrywkowej, przedwojnia i w ogóle, jest rodzajem Biblii, takiej pozycji obowiązkowej. Jakbym uczył tego w szkole, to byłoby w pierwszej trójce lektur obowiązkowych. Oczywiście mówię tutaj o wydawnictwie z 2010 roku. Był jazz, krzyk jazz bandu w międzywojennej Polsce. W 2017 roku pan Krzysztof wydał biografię Mieczysława Kosza pod tytułem Tylko smutek jest piękny. A teraz spotykamy się przy okazji najnowszego wydawnictwa. Dzięki oficynie Wydawnictwo Literackie możemy poznać historię Augusta Agboli Brauna, czarnoskórego fordansera w Warszawie. Krzysztof Karpiński jest z nami. Panie Krzysztofie, dlaczego właściwie ta postać?
1: No właśnie, to jest podstawowe pytanie. Sam się zastanawiałem, dlaczego. No i okazuje się, że sprawa była prozaiczna. Mianowicie, jak wspomniano, w 2010 została wydana moja książka Był jazz, krzyk jazz będą w międzywojennej Polsce. I nie wiem, jak ta książka trafiła do Nowego Jorku, ale odezwał się do mnie profesor Nicholas Boston, socjolog mediów. I zapytał, co ten facet, czyli August Agbola Brown, czarnoskóry, robił w Polsce przed wojną. No ja mu tam odpisałem, to mailowa była, odpisałem. I później przyjechał do mnie jego asystent. Okazało się, że on jest Polakiem, mieszka w Londynie i przyjechał do mnie, żeby zdobyć jeszcze jeden egzemplarz i zaczęliśmy rozmawiać. Ja mu przekazałem jeszcze kilka informacji na temat życiorysu przedwojennego Augusta Brauna. No i on mnie zapytał, czy ja przygotowuję biografię, skoro się tym interesuję. Ja powiedziałem, że nie zamierzam. Mam inne sprawy do załatwienia, więc nie zamierzam. Ale jak zacząłem zbierać te informacje, przy okazji właśnie jakoś tak, to na pewnym etapie zdecydowałem się napisać. No i teraz tak, i napisałem tę biografię. Wszyscy mnie pytają, jak to było właśnie z tym czarnoskórym, więc ja zaczynam od tego, że terytorium jego działań to Lagos w Nigerii, bo tam się urodził i tam mieszkał. Później Londyn, wolne miasto Gdańsk, Warszawa, Kraków i później znowu Londyn. Czyli to było terytorium jego

0: tych zdarzeń życiowych. Natomiast dlaczego właśnie wyjechał stamtąd? No i tutaj też, bo co innego August opowiadał tutaj w Warszawie, a fakty były troszeczkę inne. Mianowicie pochodził z wieloletniej rodziny.
1: I tutaj ta prawnicza wnikliwość, prawda?
0: Tak jest. Z wielodzietnej rodziny miał 7 rodzeństwa. Rodzice byli pracownikami fizycznymi, używając dzisiejszego języka. W domu była bieda i on zaokrętował się na statku handlowym jako majtek i popłynął do Londynu. Jako pracownik też fizyczny. Wykonywał podstawowe czynności, nie miał żadnego doświadczenia, ale dobrze zbudowany gość, prawda, więc... I chyba tego nie ustaliłem, ale dwa razy czy trzy pokonał tę trasę i miał wtedy około 19 lat, jak przypuszczam, i na pewnym etapie został w tym Londynie. Znał język angielski, był urzędowym językiem angielskim w Nigerii, jest właśnie językiem urzędowym jest angielski. I tam doszedł do wniosku, że jego praca fizyczna nie interesuje. Interesuje go muzyka. On wolał muzyką się interesować. Związał się z taką trupą teatralną, która podróżowała nie tylko po Anglii, ale dotarli do Francji, do Niemiec i któregoś dnia postanowili czy miesiąca przyjechać do Polski. I pokonali trasę, jak ja przypuszczam, bo to trudno do ustalenia, że byli w Berlinie i ponieważ było połączenie między Berlinem a Wolnym Miastem Gdańskiem, przypomnę, że Wolne Miasto Gdańsk to był niemieckim miastem, język niemiecki tam urzędowym był i właśnie przyjechali pociągiem, po prostu zwykłym pociągiem. Ja przejrzałem prasę z tego okresu gdańską, nie znalazłem informacji, że oni byli. Widocznie nie było to nic istotnego, że taka trupa teatralna znalazła się w Gdańsku, ale coś musiało zainteresować go, że ponownie w 1922 roku przyjechał. Czyli podsumowując, o tym, że wyjechał z Lagos, zadecydowała kalkulacja ekonomiczna.
1: Tak. Pojawił się na dobrą sprawę w 22 roku w Warszawie.
0: Pierwszy raz był w 21, z tą trupą teatralną w lutym. W 22 przyjechał już sam z wizą, która upoważniała go do pracy. W 22 i króciutko był podejrzewam w Wolnym Mieście Gdańsku i stamtąd dotarł do Warszawy. I tutaj już mamy więcej informacji, ponieważ wypełniał stosowne ankiety, które każdy cudzoziemiec musiał wypełniać, deklaracje rejestracyjne cudzoziemca, z tym, że one funkcjonują dopiero po wojnie, ale tam wypisywał to, co się działo przed wojną też.
1: 22 rok. Pojawia się August Braun i zaczyna się jego polska, warszawska, niezwykle ciekawa historia, która jest opisana właśnie w tej książce. Czarnoskóry for Dancer w Warszawie. A 22 rok, tak się nad nim pochylam, dlatego że zresztą, panie Krzysztofie, o tym jest, przecież musi być o tym mowa w książce. Ten 22 rok jest uważany za taką cezurę, za taką ważną datę też w historii polskiego jazzu, jeżeli traktujemy jazz, tę oś czasu całościowo, jeżeli on się zaczyna rzeczywiście grubo przed wojną, to w 22 roku w Oazie w Warszawie wystąpiła orkiestra Karasińskiego i Kataszka. Ja o tym mówiłem w naszej audycji nieraz. I to jest ten historyczny występ, początek lat 20. Młodzi ludzie, dwudziestokilkulatkowie, znajomi z czasów jeszcze licealnych, prowadzą orkiestrę, grają niepokorną, synkopowaną muzykę, inspirowaną tym, co przychodzi zza oceanu i z Anglii również. I wtedy również pojawia się ten nasz czarnoskóry bohater. Więc, szanowni państwo, może teraz posłuchamy, ale jeszcze może sekundę, jak wieść niesie August.

Brown, choć przybysz z Nigerii posługiwał się warszawską gwarą w sposób doskonały. Stefan Wiechecki, Wiech, publicysta, satyryk, felietonista, byłby zadowolony, że ów czarnoskóry stał się warsiawiakiem. To o tym może pogadamy, ale najpierw teraz chwila oddechu. To będzie Rose Marie i zagra orkiestra maestro Henryka Golda.

0: Rozmawiamy sobie tutaj oczywiście poza anteną. Szanowni Państwo, powiedziałem o zespole Karasińskiego i Kataszka, który napisał, zaczął, otworzył tę księgę historii polskiego jazzu w roku 1922. Ciekawostka jest taka, że w zespole Karasińskiego przed wojną grał czarnoskóry perkusista. I tutaj entuzjaści, szajbiści, fanatycy mogą od razu mylić te postaci, prawda, panie Krzysztofie?
1: Tak, w jakim sensie? I mylono.
0: Mianowicie, bo z Karasińskim grał sam Salvano.
1: Tak, tak. W tym zespole Karasińskiego rzecz działa się 29 listopada 22 roku w Oazie przy ulicy Wierzbowej. Grał na perkusji sam Salvano, który przetrwał wojnę, grywa w różnych lokalach. W czasie wojny prowadził restaurację swoją. Podobno był ożeniony z Polką, podobnie jak August Braun. Brownie właściwie, no ale mówmy w skrócie, Braun. I w 1946 Waja, obóz w Pruszkowie, wyjechał. Tak. To, że grał jazz, wiemy chociażby z pamiętnika, czy z książki, którą przygotował Jan Karski. Jan Karski odwiedził sama Salvano w jednym z klubów Harlemu, wtedy, kiedy wykładał na Columbia University.
0: Tak, mówimy oczywiście o czasach powojennych.
1: Powojennych to były lata 60. i tam się udało.
0: No czyli więc to jest sam Salvano.
1: Natomiast August Braun

0: bo takie było pytanie, po przyjeździe do Warszawy zamieszkał przy ulicy Koziej, niedaleko hotelu Saskiego, dzisiaj tam jest prokuratura operacyjna i niedaleko Telimeny, dzisiejszej kawiarni Telimena.
1: Tak.
0: I on tam mieszkał i grał w hotelu Bristol, z tym, że Bristol wtedy, to nie był jeszcze ten Bristol, kiedy odbywały się dancingi. Dancingi zaczęły się tam dopiero gdzieś w 24-25 roku. Natomiast on był tam w 22-23. I to było, prawda, to pewnie z którymś barów grał, takich podrzędnych. Nie były to pierwszoplanowe zespoły, więc to była, to był Bristol. Tam grał na perkusji. Natomiast jako for dancer występował w kawiarni Negresco. Ona się mieściła w takim kwadracie, dzisiaj to jest Plac Dąbrowskiego. Wtedy chyba się nazywał Plac Zielony. I on tam, to jest rejon ulicy Marszałkowskiej, między Marszałkowską, Królewską.
2: Tak, to jest, proszę państwa, północna część Śródmieścia, tak. Warszawy. Tak.
0: I tam była kawiarnia Negresco, to jest opisane w jednej z książek, takiej albumowej. Andrzej Jerzewski to przedstawił, to się nazywało Warszawa na starej fotografii. I on tam opisuje, jak wyglądała ta kawiarnia i mówi, że tam tańczył Murzyn, który dopiero co przyjechał do Warszawy i prawdopodobnie zamierza tu osiąść. I on tam dodaje, że ta kawiarnia długiego żywota nie miała, ale jednak on już zaznaczył swoją obecność, że już o nim pisano wtedy, jako for dancerze właśnie.
2: No właśnie, to jest ciekawe, że jego po prostu ciągnęło do tego rozrywkowego, nocnego życia w Warszawie, prawda? I chciał zafunkcjonować, bo on nie był przecież profesjonalnym muzykiem, prawda?
0: On był samoukiem właściwie, właśnie. Chociaż on twierdził, że uczęszczał do szkoły muzycznej w Lagos. Ja w to za bardzo nie wierzę. Być może, że zaczął taką naukę, dlatego że tej rodziny nie było stać. I on w jednej z ankiet napisał, że wyjechał stamtąd z uwagi na nędzę totalną, jaka panowała w jego rodzinie. No, 8 rodzeństwa, rodzice pracowali, no tak, jako fizyczni, więc niewiele musieli zarabiać, mogli zarabiać. I tak to wyglądało, więc tańczył w Negresco, to był jego żywioł, grał na perkusji. Też podobno w którymś z barków Adri grywał, jak sam o tym napisał w jednej z ankiet. No i w 1926 roku trafił do Krakowa. W jaki sposób, nie wiemy, bo historia tutaj milczy, ale dojechał do tego Krakowa. I tam zaczął grać w takiej słynnej kawiarni Esplanada przy Podwalu 7. I w tej Esplanadzie grał w zespole, który się nazywał Amerykański Jazz Band, z dewizem Jazz Band.
2: Tak.
0: Więc też nie dało się ustalić, czy to był amerykański w rzeczywistości zespół, czy to tylko taka nazwa funkcjonowała wtedy. W każdym razie grał. Ja znalazłem taką płytę czarną, a właściwie nie płytę, ile naklejkę tej płyty, bo to był tylko kopia, jakaś ksero. I tam jest, grają utwór pod tytułem Ja Cię Kocham, a właściwie to nie, w Ja Cię Kocham, a w nawiasie I Love You napisane. I on tam, i ten zespół, Amerykański Jazz Band. Czy to jest ten? Trudno powiedzieć. Jeżeli ten, to gra właśnie tam na perkusji August Angula Brown. Nie dotarłem do tej płyty, więc nie mogę. Któryś z kolekcjonerów podobno w Polsce ją ma, ale nie udało mi się też tego ustalić.
2: Chyba wiem, który.
0: Słucham?
2: Chyba wiem, który, ale nie powiem na antenie.
0: No więc właśnie, to gdzieś to jest. I on nam grał w tym. 2 lata. 26.
2: Czyli jest Kraków i potem, i może tu zrobimy przerwę, i potem z tego Krakowa on wraca z powrotem do Warszawy, prawda?
0: Tak, ale wcześniej się ożenił w Krakowie jeszcze. To jest bardzo ważne.
2: I
0: spłodził dwoje dzieci.
2: I w ogóle miałem
0: synów.
2: I takie pytanie, na które w jakimś sensie też ta książka odpowiada, dlatego państwa zachęcam, żeby ją mieć. W ogóle pierwsza

Połowa tej książki to jest fantastyczna opowieść również w kontekście tej postaci właśnie Augusta Brauna o lokalach warszawskich, nie tylko warszawskich, ale o tych wszystkich miejscach, które, do których nawiązujemy i w naszej audycji i które są tak ważne na tej mapie historycznej w kontekście muzycznym, rozrywkowym. Fantastyczna rzecz. Pytanie jest takie, na ile August Braun to była szemrana postać? I co znaczy szemrana? Ale wrócimy do tego, a teraz posłuchamy Foxtrota. Oczywiście fantastyczna orkiestra wytwórni Odeon pod batutą Jerzego Gerta, a śpiewa firmowy głos wytwórni Odeon Albert Harris.

człowiek marzy cały dzień. Wygląda jak swój własny cień. Nic nie je, tylko ciągle wzdycha, nocą jęczy ścicha. Co to może być, gdy człowiek wszystkie tanga zna i nieprzytomne oczy ma? Rysuje serca dwa na murze, wciąż kupuje róże. Co to może być? Kiedy w butach kładzie się do łóżka, kiedy papierosy je, kiedy w klapie fraka tkwi pietruszka, proszę państwa, to już źle. Gdy ktoś z rybkami w wannie śpi, gdy ciągle trafia głową i nie pamięta jaka data, nie poznaje brata, to już kocha się.

0: czy ktoś z rybkami w wannie śpi, czy ciągle trafia głową w drzwi i nie pamięta jaka data, nie poznaje brata, to już kocha się.
1: Albert Harris, a tekst Władysława Szlęgla, szanowni państwo. Więc rozmawiamy o Auguście Braunie. Jest kilka rzeczy ważnych, które należy w tym wejściu przybliżyć, żeby rozbudzić jeszcze bardziej państwa ciekawość względem tej postaci. Panie Krzysztofie, on się ożenił i on miał tutaj dzieci, prawda?
2: Tak, miał dwóch synów w Krakowie. W 1927 roku właściciel Esplanady zdecydował, że nie będzie zatrudniał zespołu. Przeszedł na taką scenę kabaretową właściwie.
1: Tak.
2: W związku z tym August przestał grać. Zaczął grywać w różnych takich zespołach, które dzisiaj trudno tworzyć. I jeździł do różnych miast. Do Katowic, podobno do Poznania i tam jeszcze innych miast. Aż w rezultacie przeniósł się do Warszawy. Stosunki między małżonkami się jakoś nie ułożyły.

0: za bardzo, przeniósł się do Warszawy i został zatrudniony w kawiarni, która się nazywa Winiarnia Ziemiańska. Tak się nazywa ta kawiarnia właśnie.
1: A co z tymi dziećmi?
0: Dzieci zostały z matką w Krakowie.
1: I co było dalej? Badał pan to?
0: Tak, badałem dokładnie wszystko i powiem. Mhm. Natomiast on przeniósł się do Warszawy jako four dancer. Pracował w tej winiarni ziemiańskiej. Zawsze w nawiasie było napisane Kawoka Okazję, ponieważ to była jakaś kalka lokalu francuskiego w Paryżu i to była restauracja, kawiarnia, restauracja należąca do białych Rosjan w tym czasie, którzy tutaj tak rezydowali w Polsce, tam nie za bardzo mogli. I on tam grał zespół Wrońskiego, też ustaliłem. Nie wiem, kto to było, bo też nie dotarłem, ale taka orkiestra grała. A on tańczył, four dancer to był jego zawód właściwie. On tańczył jako, no, był tańcerzem do wynajęcia, krótko mówiąc, i tańczył z kobietami, które przyszły z mężami. Mężowie może nie mieli ochoty tańczyć, zajmowali się konsumpcją alkoholu, a panie tańczyły, ale były też four dancerki w tym lokalu, które tańczyły z kolei z samotnymi panami. Więc tak to wyglądało. Natomiast wracając jeszcze do synów, więc oni przebywali z matką w Krakowie i aż do wybuchu wojny w 1939 roku, więc myślę, że co działo się dalej, to jeszcze powiemy później. Natomiast August też w tym lokalu pracował do 1939 roku, ale w 1933 zdarzyła się sytuacja kryminalna, powiedzmy sobie. W czwartek, któregoś tam maja, do lokalu około godziny 24 przybył major Stawiński wraz z żoną i z kochanką. Żona nie wiedziała, że to kochanka. Prawdopodobnie twierdził, że to jest koleżanka z wojska. Mhm. No i żona poprosiła męża Jerzego Stawińskiego do tańca, a jego narzeczona, jego kochanka, nazwijmy, pozostała przy stoliku. Przy żonie i w stoliku siedział pan agronom Jankowski, który właśnie przyjechał do Warszawy na delegację z kolegą i pili wino. Jak zobaczyli, że siedzi samotna, piękna kobieta, agronom postanowił poprosić ją do tańca. Podszedł, no ale dostał kosza. Więc usiadł grzecznie i dalej konsumowali winko. Później grano jeszcze jeden utwór. Nadal major tańczył z żoną i agronom znowu podszedł, bo wydawało mu się, że ta kobieta ma ochotę jednak zatańczyć. Wtedy major nie wytrzymał nerwowo, podszedł do intruza, jak go określał, i zwrócił mu uwagę, po czym lekko go uderzył właściwie też. Wtedy agronom wyciągnął wizytówkę, bo uznał, że to się kwalifikuje na pojedynek, i też lekko trącił podobno ręką w twarz majora. Major uznał to za obrazę munduru, wyciągnął broń i strzelił z niewielkiej odległości prosto w głowę, kładąc trupem agronoma w restauracji. Zrobił się popłoch, przybyła policja, prokurator i tak dalej, i tak dalej.
1: Świadkiem tego zajścia był...
0: I świadkiem tego zajścia był August Agbola Brown. Sprawa odbyła się przed sądem wojskowym w Warszawie. Wojewódzki Sąd Wojskowy. I tam...
1: I nasz Fordar zeznawał po polsku.
0: Zeznawał po polsku. Dotarłem do tych akt sądowych. Trudno powiedzieć, to był akt, a w każdym razie szczątkowe informacje, ale był wyrok wraz z uzasadnieniem i taki częściowy akt oskarżenia z nazwiskami świadków i adresami. To też ważne jest przy takiej biografii.
1: Tak.
0: No więc dotarłem do różnych informacji, ale z uzasadnienia wynikało dwie rzeczy. Pierwsza, że Murzyn, który zeznawał w tej sprawie,

0: No i bo tak go określano. Nikt nie pamiętał nazwiska wtedy oczywiście, tylko Murzyn, który zeznawał, bardzo szczegółowo przedstawił fakty i nawet sędzia, który pisał to uzasadnienie, podkreślił, że jego zdolności do zapamiętywania są niesamowite, pomimo że jest Murzynem w nawiasie Murzyn, natura prymitywna.
1: Tak jest napisane.
0: Tak napisane jest. No oczywiście były inne czasy, dzisiaj by nikt tak nie napisał. I że posługuje się bardzo dobrze językiem polskim. I to były dwie informacje, które no, wykorzystałem później. Czyli w 1933 roku on był już 10 lat, prawda, w Polsce. Więc widocznie miał zdolności językowe, że potrafił mówić. Później się dowiedziałem, że w następnych latach mówi już bez akcentu właściwie.
1: Ciekawe.
0: Także to jest to. Odnośnie tej gwary, to jeszcze przy tej okazji warto o tym powiedzieć, że on, ktoś w 1955 roku, czyli po wojnie już, w czasie Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, też mówił, że widział Murzyna, który mówił gwarą warszawską. To jest bardzo ogólnikowe. Nie tak. Mówi, który to był, ale wtedy właściwie jeden był tylko Murzyn, bo sam Salvano nie pojawiał się w przestrzeni publicznej, nazwijmy to. On grywał w tych lokalach, później prowadził własny lokal i nic o nim, niewiele o nim wiadomo. Ale drugą kwestią jest ta, że ja rozmawiałem z Markiem Nowakowskim. Kiedyś on prowadził w Radiu dla Ciebie audycję wraz z Markiem Gaszyńskim. I tam zaprosili mnie do tej audycji. I od Marka się dowiedziałem, później już w prywatnych rozmowach, że widywał Augusta w hotelu Polonia. To był początek lat 50. I słyszał, jak August posługuje się językiem polskim, że mówił dobrą polszczyzną. On nazwał z akcentem warszawskim.
1: Ciekawe. Proszę Państwa, teraz jeszcze raz Albert Harris, orkiestra Odeonu. To będzie świetny foxtrot Bronka Capera z tekstem Friedwalda, San Francisco.

To zupełnie klasyczna melodia jazzowa, taneczna, Foxtrot, San Francisco. Jak słucham, jak swinguje orkiestra Odeonu, panie Krzysztofie, to przychodzi mi, mając...

0: pana tutaj naprzeciwko w studio, przychodzi mi do głowy takie pytanie do pana, bo przecież pan tyle lat się tym zajmuje. Co pana ujmuje w tej muzyce?
1: Przede wszystkim...
0: O tym można gadać 3 godziny, ale muszę o to zapytać.
1: To są protoplaści tego jazzu, którego my słuchamy oczywiście. Ja stawiam tezę, że ten jazz przecież nie powstał wtedy, kiedy Krzysztof Komeda zaczął grać. Tylko tak, wtedy, kiedy Karasiński...
0: Ja jestem jej zwolennikiem.
1: No więc
0: też,
1: właśnie, kiedy Karasiński zaczął grać. I zwróćmy uwagę, że wtedy, kiedy tu pan wspomniał o tym, że grali w kawiarni w Oazie w 22 roku, to Karasiński przybył z Berlina, tak, gdzie spędził rok w orkiestrze amerykańskiej Harry'ego Spillera, tak, i on wrócił do Polski i tam zaczął, on wiedział jak się gra, grał na saksofonie altowym, on wiedział jak się gra jazz. Oczywiście on nie swingował tak jak Duduś Matuszkiewicz czy Zbyszek Namysłowski, to oczywiście tak nie było, ale jednak już potrafił to grać. Więc dlatego nas to tak interesuje. No, nie mamy czasu, żeby ten temat rozwijać, ale na pewno musimy powiedzieć, co August robił dalej, prawda? Więc jest 39 rok, wybucha wojna. Jego żona krakowska wraz z synami, mając poprzez małżeństwo z Augustem obywatelstwo angielskie, tak, zgłasza się do Niemców i udaje jej się wyjechać do Londynu. Mhm. I dalsze losy jej są związane z Londynem. Natomiast August bierze udział w obronie Warszawy. Tutaj są różne kontrowersje na ten temat, ale ja szczegółowo to opisałem. Nie mamy czasu, żeby to teraz udowadniać. Na pewno jest tak, że August był ochotnikiem i brał udział zarówno w tym właśnie obronie Warszawy 39.
0: On się poczuł Polakiem, można
1: oczywiście,
0: tak powiedzieć.
1: Oczywiście, tak, on to podkreślał.
0: Tak.
1: I później brał udział w pewnym sensie, zaraz powiem w jakim, w Powstaniu Warszawskim. Mianowicie August był ochotnikiem i on brał udział w akcjach pomocniczych, wprawdzie nieudokumentowanych, ale potwierdzonych przez wypowiedzi łączniczek i sanitariuszek. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ istnieje takie archiwum historii mówionej w Powstaniu, tak, Warszawskiego i tam się wypowiadają ludzie, którzy nie znali na tyle, nawet nazwiska nie znali, tylko mówili Murzyn, prawda, że on, tak, Murzyn. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest książka Marka Cabanowskiego, którego znałem. Wiem, że to był rzetelny człowiek. On usłyszał, że gdzieś tam Murzyn tu funkcjonował, to on jako jazz fan natychmiast zaczął to drążyć. I wspólnie z Andrzejem Zborskim doszli do tego wszystkiego. I on w swojej książce o generale Bałachowiczu wymienia Murzyna, który bierze udział w tym oddziale w obronie Warszawy. Więc to jest ta kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o udział w powstaniu, to są te łączniczki, które o tym mówią. Na potwierdzenie jeszcze dodam, że w 1954 roku władza komunistyczna udekorowała go 2 odznaczeniami. To jest medal za 39, czyli obrona Warszawy. I odznaka grunwaldzka i są dokumenty. One są w Londynie. Jego córka, która mieszka w Londynie, przesłała mi
0: no
1: te...
0: Powiedzmy to, on szczęśliwie przeżył Powstanie Warszawskie.
1: A to dodajmy,
0: prawda,
1: szybciutko, że przeżył Powstanie Warszawskie. Ożenił się drugi raz w 1953 roku w Warszawie. Wyjechał stąd w 1956 roku. Troszeczkę wprowadzając władzę w błąd, powiedział, że jedzie do Lagos odwiedzić rodzinę, której nie widział 20 lat. Nie było bezpośredniego połączenia z Londynem. Pojechał do Paryża wraz z drugą żoną i stamtąd dotarli do Londynu i resztę życia spędził w Londynie. Tam się urodziła jego córka, z którą udało mi się nawiązać kontakt, co nie było takie łatwe.
0: Ciekawe, czy w Londynie utrzymywał jakieś kontakty z tą naszą londyńską Polską, z którą się mógł znać sprzed wojny. To już takie moje...
1: Nie utrzymywał. To mi córka powiedziała, że nie utrzymywał. Aha. Natomiast czasami grywał zastępstwa na Soho i tam chodził do tych klubów, ale to było rzadkie okazje. Natomiast oni mieszkali, adres też tam podaję, nie będziemy do tego wracać, i miał pianino i uczył dzieci na pianinie. Też ona nie wiedziała, gdzie on się na tym pianinie nauczył grać, ale uczył też, to nie było za często, ale zdarzało się jednak, że te dzieci przychodziły i tam spędził resztę życia. Czyli brał udział w akcjach pomocniczych,

0: Jest taka scenka opisana przez jedną z łączniczek, jak na placu Trzech Krzyży w gimnazjum Królowej Jadwigi był pożar podczas powstania. On brał udział w gaszeniu tego pożaru. Mhm. No, dodajmy, że prezydent Lech Kaczyński chciał go odznaczyć w 2009 roku. Nie zdążył akurat, ale chciał go odznaczyć i napisał taki list, pismo do Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, żebyśmy przedstawili jakieś fakty z jego życia.
1: Tak, szanowni państwo, bo August Braun umarł w roku 1976, ale jest upamiętniony i może to jest teraz ten moment, bo kończy nam się oczywiście czas, niestety. Jest upamiętniony i tutaj chciałbym państwa zachęcić, żeby symbolicznie Augusta Brauna odwiedzić. Można to zrobić. To jest w pasażu Wiecha w Warszawie, w samym Śródmieściu, między Rotundą a, powiedzmy, Filharmonią Narodową. Jest taki obelisk i kilka słów poświęconych właśnie tej postaci. Chciałbym jeszcze, panie Krzysztofie, powiedzieć, bo na pewno takie głosy do nas przyjdą. Gdzie można na przykład tego Augusta zobaczyć i czy można go zobaczyć? No i można go zobaczyć na przykład w komedii Papa się żeni, prawda? Z 1936 roku.
0: Tak, to były trzy filmy. Dzieje grzechu. Z 1933 roku reżyser Henryk Szaro, on tam jest graczem w kasynie. To są takie rulki po prostu uzupełniające. W Papa się żeni Michała Waszyńskiego z 1936. Tam gra banjonistę, gra na banjo, prawda? Mhm. Nomen, nomen. No i trzeci film tutaj nie zobaczymy, ponieważ ta amerykańska awantura z 1936 Ordyńskiego się nie zachowała. I tam też gra w zespole taneczno takim wokalnym. No ale po wojnie jest film Żołnierz Zwycięstwa.
1: 53 rok.
0: Jakubowskiej z 53 roku, gdzie to jest film o życiu generała Świerczewskiego. I tam można go w całej klasie zobaczyć. Tak.
1: Panie Krzysztofie, oczywiście można by gadać i gadać. Mam nadzieję, że to nie ostatni pana raz. Proszę obiecać, że jeszcze nas pan odwiedzi kiedyś.
0: Obiecuję.
1: Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie i jeszcze raz polecam państwu nowiusieńką książkę wydaną przez Wydawnictwo Literackie autorstwa Krzysztofa Karpińskiego, naszego dzisiejszego gościa. Czarnoskóry for dancer w Warszawie. Opowieść o Auguście Agboli Braunie. I polecam państwu i pozdrawiam serdecznie. Życzę miłej niedzieli. Do usłyszenia za tydzień. I jeszcze na koniec zagra orkiestra Syrena Rekord, prowadzona przez Henryka Warsa, pieśń Indian. Do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
2: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
1: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
2: Waluś, Kraksa, Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
1: Na konsekwencje nieprzyjemne.
2: Zapraszam dziś od 19.

0: Gosia Jakubowska.
1: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
0: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
16: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
17: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca. I minęła właśnie 14. Anna Kowal-Brankat i zapraszam na serwis. Ostatnie negocjacje i pytanie o przełom. Ujawniono nowe szczegóły porozumienia USA i Iranu. Szwajcaria nie chce limitów ludności. Referendum kończy się porażką zwolenników restrykcji. Poznań pamięta. Rozpoczęły się obchody 70. rocznicy czerwca 56. Pojawiają się nieoficjalne kolejne szczegóły porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ostateczna wersja memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik. Nie określił jednak, kiedy zostanie zawarte porozumienie. Donald Trump zapowiadał, że ma się to stać jeszcze dziś.
19: Według irańskich urzędników wysokiego szczebla, na których powołuje się Reuters, Teheran zgodzi się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej, a zapas wysoko wzbogaconego uranu, który posiada, rozcieńczy w Iranie. Szczegóły tej operacji mają być uzgodnione w ciągu 60 dni. Poza tym natychmiast otworzy cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych. W zamian za to Stany Zjednoczone natychmiast zniosą blokadę morską irańskich portów oraz zgodzą się na odmrożenie irańskich aktywów w wysokości 25 miliardów dolarów oraz na zniesienie sankcji naftowych na Iran na pewien czas, dzięki czemu kraj będzie mógł czerpać dochody ze sprzedaży ropy. Źródło Reutersa nie wspomina o Libanie. Dotąd Iran stanowczo podkreślał, że zaprzestanie walk na tamtym froncie jest niezbędnym warunkiem porozumienia. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shahab.
18: Tymczasem Izrael zaatakował budynek mieszkalny w południowej dzielnicy Bejrutu. Miała to być odpowiedź na ostrzał terytorium Izraela przez Hezbollah. Szwajcarzy zagłosowali przeciwko ograniczeniu ludności swojego kraju, wskazują na to exit pole. W referendum obywatele Szwajcarii decydowali o ewentualnym wprowadzeniu restrykcyjnego prawa przeciw imigracji, jeżeli liczba mieszkańców zbliżyłaby się do 10 milionów.
20: Około 55% Szwajcarów postawiło krzyżyk przy opcji nie.

Tak wskazują pierwsze sondażowe wyniki referendum po zakończonym w południe głosowaniu. Oznaczałoby to przegraną prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. To ugrupowanie jest inicjatorem referendum, którego celem było umożliwienie wprowadzenia zmian w prawie wymierzonych w imigrantów. Liczba mieszkańców Szwajcarii wynosi obecnie 9 100 000. Gdyby doszło do 9,5 miliona, władze kraju byłyby zobowiązane do wprowadzenia

0: rytualności nadal w Szwajcarii istnieją. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Za 3 dni minie 35 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie z Niemcami. W 1991 roku podpisali go kanclerz Helmut Kohl i premier Jan Krzysztof Bielecki. Korzyści dla Polski płynące z wieloletniej współpracy z Niemcami są imponujące, mówił w Opolu wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski w przeddzień Forum Polsko-Niemieckiego.
2: Od tamtego czasu wymiana handlowa między Polską a Niemcami wzrosła 30-krotnie. Każdego dnia przez granicę polsko-niemiecką przejeżdżają towary warte 500 000 000 euro. Polska jest już na równi z Francją jako partner handlowy Niemiec, a razem z Czechami jesteśmy większym partnerem handlowym dla Niemiec niż zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone.
1: Z kolei w środę między Polską a Niemcami dojdzie do podpisania porozumienia o współpracy wojskowej. Za ofiary i uczestników poznańskiego czerwca 56 modlili się dziś poznaniacy w kościele na Wildzie. Nabożeństwo otwiera cykl rocznicowych wydarzeń. Żyją już nieliczni uczestnicy poznańskiego czerwca, a ich relacje są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
3: 70. rocznica wypadków poznańskich i przychodzimy do sztandaru jak co roku. I
4: zawsze
3: chciałoby
4: pamiętamy.
3: Się, żeby pamiętali młodzież też.
4: Pierwszy bunt pracowników był przecież, nie?
5: Poznaniacy pamiętają, ale robimy wszystko, żeby cała Polska pamiętała. Jesteśmy z Tegielskiego, więc żyjemy tym, żyliśmy tym.
1: Główne uroczystości 70. rocznicy powstania robotników odbędą się w Poznaniu 28 czerwca. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze staje przed szansą wygrania turnieju ATP. Za pół godziny Polak zagra w finale turnieju w Dębosz z 6. rakietą świata, Australijczykiem Alexem de Minorem. Na 2 tygodnie przed startem Wimbledonu Polak na trawiastych kortach prezentuje doskonałą formę. W półfinale pokonał byłego lidera rankingu Rosjanina Daniła Miedwiedziewa. Finał będzie nie lada wyzwaniem, przyznaje Kamil Majchrzak.
6: Grałem z nim wcześniej dwa razy przegrałem. Też tutaj Alex prezentuje się bardzo dobrze, więc spodziewam się bardzo trudnego spotkania. Natomiast dam z siebie wszystko, spróbuję się jak najbardziej przeciwstawić i zobaczymy, na co to się zda.
1: Jeśli Polak wygra cały turniej, awansuje z 76. miejsca w rankingu ATP do 50. najlepszych tenisistów świata. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw na północy i w środkowej Polsce. Przelotny deszcz jest spodziewany niemal w całym kraju, wyjątkiem są regiony południowe. Na termometrach maksymalnie od 14 do 19 stopni.
8: Autopromocja.
9: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
10: Prosił o 1 000 000 000 złotych, a dostał 1 000 000 000 złotych. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
9: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójka polskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
11: Udało mi się?
12: Udało, brawo, brawo.
8: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
18: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
19: Ponad 700 książek. Setki historii. Tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy.

0: Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
7: Już prawie 9 minut po godzinie 14.
5: Rezydencja.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Justyna Grabarz, ale oczywiście nie sama, bo mikrofon główny należy dzisiaj do kogoś innego, jak to w rezydencji bywa. Audycji, w której nasi goście przejmują na 2 godziny trójkową antenę. No i tak myślę, że możemy zacząć od jej piosenki, a potem już sprawa się rozjaśni.

0: No i zaczęliśmy właściwie od samego początku. Pierwszy singiel Bowskiej, rok 2015 i słynny Kaktus, a przed nami Bowska we własnej osobie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj rezydować. To jest chyba trochę spełnienie marzenia. Znaleźć się w trójce. O, przepraszam, zrzuciłam słuchawki. Znaleźć się w trójce na tej właśnie dwugodzinnej rezydencji, podczas gdy te 10 lat temu, gdy debiutowałam, bo właśnie Kaktus w tym roku ma swoje dziesięciolecie, płyta Kaktus, a ta piosenka to w ogóle została wydana chyba w 2013 roku.
0: A jeszcze wcześniej.
1: Tak, tak. Takie live wideo, to była pierwsza rzecz, którą to nie była pierwsza rzecz, którą wrzuciłam do internetu. Pierwsza była inna, ale to była taka pierwsza już po polsku z myślą o tym, że chcę to robić w życiu, która miała pokazać, jak my gramy na

0: żywo. Jak my wyglądamy jako zespół, jak to brzmi na żywo i że potrafimy grać i że ja umiem śpiewać.
1: Ale pamiętasz te emocje przy wrzucaniu piosenki po raz pierwszy, te pierwsze komentarze? Jak to odbierałaś?
0: W ogóle nie miałam takich wielkich emocji, bo to było tak bardzo coś nowego dla mnie, że pamiętam, że wrzuciłam i nie miałam żadnych nadziei, niczego się nie spodziewałam. Mhm. Nawet pojechałam wtedy na wakacje, bo to była jakaś taka chyba letnia sytuacja. I dopiero po jakimś czasie byłam na wsi i w ogóle nie miałam zasięgu. Są takie jeszcze miejsca w Polsce, drodzy państwo. Tak akurat było na Roztoczu. I nagle patrzę, Boże, ile tam jest wyświetleń, w ogóle co tu się dzieje. Także to się zaczęło samo rozkręcać. To jest niesamowite, że właśnie to był taki mój właściwie pierwszy singiel, który... On sam stał się tym takim motorem napędowym całej reszty tego, co się działo potem w moim życiu, bo to, że on potem znalazł się w serialu jako czołówka, to jest wypadkowa tego, jaka jest ta piosenka i że to już było w sieci i że to jakby już pracowało na mnie. Więc tej piosence zawdzięczam to, że dzisiaj tutaj siedzę. Jestem naprawdę za nią ogromnie wdzięczna i ona mi się cały czas nie znudziła, mimo tego, że minęło tyle lat już, od kiedy ją gram właściwie na każdym koncercie.
1: No to ja też ci powiem, że słuchając teraz nuciłam i absolutnie przemiło mi było wrócić do tej piosenki też po latach, tak więc dziękuję za ten twój pierwszy wybór audycyjny. Masz bardzo dużo też na liście, widzę, piosenek, które myślę, że zrobią bardzo miło trójkowym słuchaczom. No i mam nadzieję, że nas trochę zabierzesz do swojego świata.
0: Zdecydowanie. No, kiedy układałam playlistę piosenek, to zastanawiałam się, jakim tropem iść i pomyślałam, że może jednak tym tropem, żebyście państwo trochę lepiej mnie poznali i zobaczyli, skąd ja w ogóle się wzięłam. I taką piosenką, którą chciałam puścić bardzo, jest piosenka Billie Jean Michaela Jacksona, ponieważ pamiętam, że jako sześcio- czy pięcioletnia dziewczynka, czy sześcioletnia dziewczynka w przedszkolu miałam taką koleżankę Agatę. Mieszkałam na Bemowie warszawskim i z Agatą kupowałyśmy sobie trochę nielegalnie za nasze oszczędności popcorn w takim kiosku na osiedlu.
1: Nielegalnie? Czyli
0: no bo moja mama uważała, że to nie jest najlepsza lektura świata.
1: A o gazetę chodzi, bo ja przez chwilę pomyślałam, że chodzi o popcorn do jedzenia.
0: Gazetę, no popcorn tak. I Brawo jeszcze było. Bo tam były plakaty, wiesz. No i Michael Jackson był wtedy totalną gwiazdą i jego tam było dużo i pamiętam, że właśnie jak była taka edycja z plakatem, no to my żeśmy kupiły i potem przerysowywałyśmy ten plakat. Oglądałyśmy MTV i tam i też miałyśmy nagrane na wideo Thriller, oczywiście z MTV zgrany. No tak. Nieważne, że nie po polsku, po angielsku, ale to nieważne. Po prostu naśladowałyśmy taniec i w ogóle naprawdę byłyśmy mega fankami. I wydaje mi się, że bardzo ukształtowało moje pojęcie o muzyce pop Michael Jackson i dopiero patrząc na to z perspektywy, zdałam sobie sprawę, jak bardzo wiele w sumie zawdzięczam temu, że tak bardzo wtedy się zachwyciłam tą muzyką, więc Billie Jean.

0: Michael Jackson, którego boska piosenki śpiewała, nawet jak jeszcze absolutnie nie znała języka. Dopowiadałaś sobie, co tam.
1: Tak, wiesz, te śmieszne takie naśladowanie języka, kiedy go się nie zna. No, chciałabym to usłyszeć. Mhm. Pamiętam, że miałam przede wszystkim tą muzykę na kasetach. Łączyłam ją sobie na Walkmanie. Mhm. To były te czasy. I towarzyszyła mi. I oczywiście wszystkie kontrowersje dotyczące Michaela Jacksona bardzo mnie jakoś dotknęły, więc... Ale nie jestem w stanie przekreślić jego muzyki właśnie.
0: No tak.
1: I jednak stanowi jakiś ważną część mojej historii. Podobnie jak... autorka kolejnej piosenki, a raczej autorzy, bo Kora nie pisała tych piosenek sama, tylko zazwyczaj z Jackowskim. Nic dwa razy. Tutaj akurat tekst Wisławy Szymborskiej. Piosenka, może nawet nie o samą piosenkę chodzi, chociaż wybrałam to ze względu właśnie na słowa Wisławy Szymborskiej i na jakiś taki, no szczególny jakiś ciężar tej piosenki. Ale u mnie w domu leciała Kora. Była Kora i był Grzegorz Ciechowski. To byli chyba tacy twórcy najbardziej obecni w moim domu. Oprócz elektrycznych gitar, których namiętnie słuchałam, ale nie mogę wam państwu wszystkiego puścić w tej audycji. I to chyba właśnie też bardzo ukształtowało mnie. I potem postać Kory przeplata się w moim życiu i cały czas gdzieś wyskakuje. Miałam okazję śpiewać koncert na festiwalu Niewinni Czarodzieje z całą jej twórczością, znaczy z wybraną przez siebie jej twórczością, który był dedykowany Korze. To było wspaniałe wyzwanie, któremu mogłam się, że tak powiem, poddać. No i to, co mnie też spotkało niedawno, to ponieważ ja co jakiś czas chodzę na lekcje śpiewu, chciałabym być

0: bardzo konsekwentna, ale jestem mniej. Natomiast staram się cały czas rozwijać. No i przez jakiś czas chodziłam na lekcję do takiego wspaniałego człowieka, który ma milion historii na temat kory, ponieważ Kora u niego też uczyła się śpiewać.
1: O, proszę.
0: Tadeusz Konodor. Pozdrawiam z tej strony pana Tadeusza. No niesamowita postać i niesamowite opowieści właśnie o korze, o tym jak się z nią też przebywało, jeździło i tak dalej. Ja niestety nie miałam okazji jej poznać osobiście, chociaż to byłoby możliwe teoretycznie, ale nie, no niestety nie było mi to dane. Natomiast mam jakieś takie poczucie jakiegoś rodzaju, no nie wiem, wspólnoty, rodzaju jakiejś takiej energii, która też jest we mnie. Ta, która była oczywiście to, niech to nie zabrzmi jakoś tak bałwochwalczo, nie o to chodzi, ale po prostu chyba każdy ma jakiegoś takiego swojego mistrza.
1: No tak.
0: I wydaje mi się, że takim trochę duchowym mistrzem piosenek polskich właśnie między innymi jest dla mnie Kora. Także niech leci teraz nic dwa razy.

0: Nic dwa razy się nie zdarza, ma nam za nami. Tak się zastanawiam, co dla ciebie było najtrudniejsze w interpretowaniu piosenek Kory?
1: Chyba po prostu mierzenie się z legendą. No bo ja nie próbuję być nią, to jest kluczowe, tylko po prostu zinterpretować piosenkę, a jednocześnie po prostu pozostać sobą w niej. I w przypadku między innymi tej piosenki, która moim zdaniem nie zestarzała się, tak jak większość tych takich bardziej, powiedzmy, trochę bardziej punkowych w klimacie piosenek Kory. Nie wiem, Szary Miraże też w ogóle się nie zestarzały aranżacyjnie, natomiast są takie piosenki, które gdzieś aranżowaliśmy wtedy z Michałem Foxem akurat na nowo. To też była świetna przygoda, że trochę je odwracaliśmy na drugą stronę. No i oczywiście to też bywa kontrowersyjne, bo słuchacz przyzwyczajony do swoich ulubionych aranżacji nie chce ich potem słuchać całkowicie innych. No dla mnie taką ważną piosenką jest też Bez ciebie umieram, które miałam okazję śpiewać między innymi na koncercie, który otwierał studio TVP, które teraz jest imienia Kory. Więc to był taki cały koncert poświęcony też jej twórczości i no, cieszę się, że te wykonania właśnie gdzieś tam nagrane w studio, one gdzieś pozostaną. Ja nie mam do nich takiego dostępu, nie mogłam na przykład ich tutaj dzisiaj puścić, ale są i stanowią jakieś takie historii tego,

0: kim się staje scenicznie, bo ja nie jestem artystką, która powstała z tego, że śpiewała piosenki innych osób. Tylko ja zaczęłam pisać swoje piosenki. Najpierw w ogóle pisałam piosenki dla dzieci. Potem zaczęłam nieśmiało pisać też swoje piosenki. I to była taka ewolucja powolna tego, że ja dałam sobie w ogóle prawo do tego, by pisać i śpiewać te piosenki. Ale jakby taki mój core, taki mój kręgosłup to jest bycie twórcą bardziej niż w ogóle bycie wokalistką, więc dlatego nie zaczynałam od tych coverów. Tylko te piosenki, po prostu te, które tutaj wam puszczę, nuciłam pod nosem zwyczajnie. I pamiętam, że właśnie jako taka mała dziewczynka narysowałam, bo znalazłam to sprzątając swój pokój w domu rodzinnym. Musiałam usunąć w pewnym momencie swój pokój, po prostu go zlikwidować. I robiłam wielkie porządki i znalazłam rysunek siebie na scenie z grzywką.
1: To wspaniałe w ogóle momenty są, kiedy,
0: to jest niesamowite.
1: Kiedy się wykopuje takie rzeczy.
0: To jest niesamowite. No, po prostu ja stałam na scenie w krótkiej spódniczce, a jak państwo mnie znacie, no to wiecie, że często mam krótką spódniczkę na scenie z mikrofonem i takimi światłami żarowymi, które na tym rysunku na mnie padają. Naprawdę, jak to zobaczyłam, to aż za nie mówiłam, bo tak jakbym sobie sama wywróżyła przyszłość. Ja przez długi czas też zapomniałam o swoim marzeniu o śpiewaniu, że to marzenie było takim dziecięcym marzeniem, a potem tak jakby przestałam marzyć o tym. Potem,
1: to dziwne.
0: Bardzo, prawda? I że jakoś to zabrzmi źle, ale szkoła muzyczna chyba trochę zabiła to marzenie, do której chodziłam, czyli no, to jest fatalna refleksja. Uważam, że szkoły muzyczne są potrzebne i są wartościowe, natomiast no, jednak też myślę, że wiele się zmieniło w tej dziedzinie od czasów mojej młodości. Ale oprócz szkoły muzycznej i grania Bacha i etiud Czernego, to słuchałam też muzyki, która mnie budowała, muzyki rozrywkowej, która właściwie trochę można by powiedzieć w tej edukacji muzycznej była trochę jakby zakazana, taka gorsza, że to zawsze mnie dziwiło. Bo jak słyszę o tym, że moi znajomi mają na przykład dzieci, wychowują je w Wielkiej Brytanii i tam dzieci się uczą w podstawówkach na piosenkach The Beatles, uczą się ich grać. Nie tylko w szkołach muzycznych, ale w ogóle po prostu się uczą. No to tam ta świadomość buduje się od małego, tej muzyki rozrywkowej i to jest wspaniałe. No a ja budowałam sobie sama wśród grupy rówieśniczej. No i między innymi takim zespołem, który mnie też bardzo ukształtował, jest Nirvana. I chciałam bardzo się z państwem podzielić dzisiaj piosenką z płyty, która to jest MTV Unplugged.
1: Piękna koncertówka.
0: Uwielbiam ten koncert. Słuchałam go, po prostu miałam zdartą kasetę dosłownie. I słuchałam jej wiele lat i to jedna z moich ulubionych piosenek z tej płyty.

0: Tak sobie myślę, że naprawdę wspaniale by było tam być na miejscu i słuchać tego na żywo w ogóle. To też szczęśliwi ludzie, którzy mieli taką możliwość, taką okazję, nie?
1: Tak, tak. I w ogóle to jest takie nieidealne, to jak oni grają, to jak
0: tak, on... tak. Przepiękne rzeczy.
1: Uwielbiam klimat tego koncertu, polecam całą płytę. Chociaż muszę powiedzieć, że no, teraz jest taki niepłytowy czas, to znaczy jednak słucha się tych ukochanych piosenek bardziej niż całych albumów.
0: Mhm, to prawda.
1: No jednak te koncertowe mają w sobie wyjątkową moc. No, nie wiem dlaczego Kurt Cobain tak bardzo wpłynął na moją...
0: A pamiętasz, kiedy się pojawił w swoim życiu? Tak najmocniej, kiedy był obecny?
1: Chyba najmocniej był obecny w czasach podstawówki. Mhm. I wtedy, kiedy też... I potem jeszcze przez jakiś czas, bo ja w ogóle zaczęłam pływać na żagle. Pływałam na takie wędrowne obozy żeglarskie. I tam miałam kolegów, którzy grali na gitarach. Było ich dwóch i oni grali na gitarach. I graliśmy piosenki, oprócz szant, które... To jest, no szanty są specyficzne, jakby,
0: ale wszyscy wiemy
1: co jest, ale prawdopodobnie jakbyście mnie obudzili w noc o północy, to pewnie zacytuję wam jakiś refren lub zwrotkę, albo nawet dwie zwrotki, bo to jednak gdzieś mocno zapisuje się w głowie na wieczność.
0: Tak,
1: to
0: zostaje.
1: I wśród tych szant śpiewaliśmy również przy ognisku piosenki między innymi Nirwany i innych zespołów. Typu, nie wiem, Metaliki i tak dalej. I robiliśmy sobie jeszcze takie żarty i śpiewaliśmy je po polsku w wolnych tłumaczeniach. Więc ta Nirwana się tam pojawiała. Natomiast ja pamiętam, na przykład jeździłam też w podstawówce na plenery malarskie. Chodziłam do takiego Domu Kultury Muranów na rysunek do wspaniałej, niesamowitej osoby, dzięki której między innymi również zyskałam taką wyobraźnię plastyczną i jakby kontynuowałam tą swoją plastyczną drogę, kończąc ostatecznie też na Akademii Sztuk Pięknych. Tam była taka pani Eleonora Pośrednik i ona z nami jeździła na takie 3-tygodniowe letnie obozy z tego Domu Kultury i my żeśmy tam malowali sobie w plenerze i ja zawsze wtedy z Walkmanem słuchałam moich ulubionych kaset i pamiętam, że w kółko gdzieś ten Kurt i ta płyta była zapętlona. Oczywiście nie tylko ta, bo jeszcze Nevermind. No ale tak, on był obecny. No i też jakoś fascynowała mnie ta postać. On miał w sobie ten taki, był takim buntownikiem.
0: Tak,
1: takim,
0: oj, zdecydowanie tak.
1: Tak, także to było też chyba o tym, co on, jaki on był.
0: Wszystko rozumiem, powiem ci szczerze. Utożsamiam się.
1: Marzyłam na przykład o tym, tak, marzyłam o tym, żeby mieć martensy, które jakoś reprezentowały ten styl. I pamiętam, że zbierałam na nie bardzo długo i pamiętam, jak dokonałam zakupu nawet. No, niesamowite, że ten sklep wciąż istnieje w Warszawie, w tym samym miejscu. No ale osobą, która, tak tutaj mieszam sobie te piosenki anglojęzyczne z piosenkami polskimi i kolejna to będzie piosenka śpiewana w języku polskim, a to jest artystka, którą podziwiam ogromnie, którą za każdym razem, gdy ją spotykam, to jestem jakoś przedziwnie zawstydzona i naprawdę muszę po prostu... Wiesz, czasem jest tak, że kogoś spotykam

lekarz i chciałabyś tak naturalnie się czuć, ale nie wychodzi ci. Więc ja mam tak z Kasią Nosowską. Miałam właśnie okazję na tym koncercie poświęconym Korze śpiewać razem z nią piosenkę Kory właśnie. To było dla mnie niesamowicie wzruszające. To był dla mnie bardzo ważny moment w mojej muzycznej karierze dotychczas. Ale właśnie Kasi sposób pisania tekstów bardzo ukształtował to, kim jestem dziś też w kontekście pisania tekstów. I teraz piosenka Nomada.

zmiany widzę u siebie, oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil, w tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii.

Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla, powiem czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie, gdyby. Czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab, co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł, takie nie przymierzając hejże albo na pochybel. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w obu wyrazach samo H.

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości.

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczył.

0: No i to jest fenomenalny tekściarz.
1: Oj tak, tak samo jak Kasia Nosowska.
0: To prawda.
1: Właśnie te dwie postaci wciąż obecne w moim życiu. Oczywiście tak muzycznie. Podziwiam bardzo. I dlatego bardzo chciałam, żeby tutaj na antenie właśnie zabłysł Łona ze swoim tekstem. No ale jeszcze trochę pozostając w tych latach 90., wracając do nich myślą, oprócz tego, że czytałam Kasi Nosowskiej felietony w Filipince, bo byłam prenumerowałam Filipinkę i wydaje mi się, że to było po prostu... Tak się zaczęła moja miłość z Kasią Nosowską. To też w moim życiu obecny był zespół Myslowic i wróciłam do niego bardzo intensywnie, pisząc moją czwartą płytę Dzika. Czwartą? Nie, piątą. Piątą płytę. Jezus Maria. Która w jakiś sposób stała się takim trochę nowym otwarciem. I szczególnie zakochałam się w piosence Dla Ciebie i chciałam, żebyśmy jej teraz posłuchali.

0: to koniec już. Chwilę temu zaśpiewał Artur Rajk, ale to jeszcze wcale nie koniec. To znaczy pierwsza godzina rezydencji trochę nam dobiega końca, ale jeszcze po 15 będziemy się z Państwem słyszeć. Tak więc bez obaw, Bowska z nami zostaje.
1: Zostaje, tak. Oczywiście tak. Zostaje, nigdzie nie uciekam i nie wiem, jak to możliwe, że tak szybko upłynęła nam ta godzina.
0: Ekspresowo, to prawda.
1: Jeśli chodzi o piosenkę dla Ciebie i w ogóle twórczość też Artura Rajka, i muszę powiedzieć, że jest też postacią, która się przewija w moim życiu. Pamiętam, jak byłam na jego koncercie na Openerze. To było już dawno, nie wiem, chyba w 2015 roku, tak mi się wydaje. Wtedy też na scenie był zespół Phoenix, pamiętam, na głównej scenie, który go tutaj włożyłam do naszej playlisty. Zobaczymy, czy go zagramy.
0: Może się pojawi w drugiej godzinie.
1: Natomiast jakoś niezwykłe wrażenie na mnie zrobiła solowa twórczość Artura i ta płyta składam się z ciągłych powtórzeń.
0: Tak, tak, to też jedna z moich ulubionych.
1: Świetna. Jeszcze jak ten chór się pojawia, to jest po prostu ciarki. No i on jest jednym z tych artystów, którzy opowiadają historię i którzy przez to, że jest też twórcą właśnie swoich utworów, to jest takie bardzo unikatowe. I jakoś bardzo też z tego czerpię, z tego takiego podejścia do muzyki. Wydaje mi się, że sposób, w jaki on myśli o piosence jest mi bliski. No i słuchając dużo właśnie muzyki Mysłowic i tej płyty Miłość w czasach popkultury, pisaliśmy razem z Arciszewskim płytę Dzika. Dzika jest takim twistem w mojej twórczości, bo nagle, kiedy w ogóle nie było gitary właściwie w moich czterech pierwszych płytach, to tutaj nagle po prostu to jest płyta gitarowa bardzo. Naprawdę nie wiem, jak to się stało, że nastąpił taki przełom we mnie i stwierdziłam, że nie, że gitara jest niezbędna. Chyba między innymi dzięki Arciszewskiemu, z którym te wszystkie piosenki pisałam. I Dzika jest też piosenką, która otworzyła mi bardzo dużo drzwi i sprawiła, że mam wrażenie, że troszeczkę inaczej zaczęłam być postrzegana. Miałam też takie poczucie, że wreszcie ktoś usłyszał moje teksty i też bardzo to jest dla mnie ważne, to bycie autorem tekstów.

To jest jakiś taki mój... właściwie to chyba bardzo się czuję tą autorką. Te teksty są ważne, więc chciałam, żebyśmy na koniec tej godziny posłuchali właśnie piosenki Dzika.

0: Autopromocja.
1: Demokracja czy demokratura, Rosja czy Unia Europejska, układ pokojowy z Azerbejdżanem czy kolejna wojna, czyli o czym nam mówią wyniki wyborów w Armenii. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z ekspertką zajmującą się Kaukazem Południowym Agnieszką Filipiak. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałupy.

0: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro zarzuty dla podejrzanego zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Śledczy badają motyw rabunkowy. Karol Nawrocki na urodzinach Donalda Trumpa. Politycy w kraju liczą na efekty dyplomatyczne. Na Śląsku trwa Industriada, największe święto zabytków techniki w Polsce. Jutro przesłuchanie i zarzuty dla 27-latka podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza w Młynkach na Pomorzu. Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj po południu, był pijany. Wieczorem trafił do policyjnej izby zatrzymań w Chojnicach. Zwłoki 75-letniego taksówkarza znaleziono na parkingu przy drodze krajowej nr 22. Ratownicy, którzy przyjechali na miejsce, nie podjęli reanimacji. Taksówkarz już nie żył. Kilkaset metrów dalej stał jego Mercedes. Policjanci nadal nie znaleźli narzędzia zbrodni, noża, którym, jak wynika ze wstępnych wyników sekcji zwłok, sprawca zadał ofierze 3 ciosy. Wstępne ustalenia wskazują na motyw rabunkowy. Celem był Mercedes ofiary. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w imprezie urodzinowej Donalda Trumpa. Przedstawiciele ugrupowań wszystkich stron sceny politycznej liczą, że będzie to szansa na rozmowy o sprawach ważnych dla Polski. Amerykański przywódca kończy dziś 80 lat. Wśród atrakcji urodzinowych będzie m.in. gala mieszanych sztuk walki, która odbędzie się na trawniku przed Białym Domem.
10: Politycy bez względu na barwy partyjne są zgodni. Każda rozmowa prezydentów Polski i USA jest ważna, bo Stany Zjednoczone są naszym strategicznym sojusznikiem. Dla senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny najważniejsza jest sprawa stałej amerykańskiej bazy w Polsce i zwiększenie liczebności wojsk USA w naszym kraju.
11: Jeżeli w Polsce uda nam się nie tylko powiększyć tę liczbę, ale jeszcze zagwarantować obecność amerykańskiej bazy stałej, to jest dla nas wszystkich świetna wiadomość.
10: Sukcesem wizyty byłaby informacja, że 5000 amerykańskich żołnierzy przyjedzie do Polski konkretnego dnia, twierdzi europoseł PiS Tobiasz Boheński.
12: Hiper rewelacyjną informacją byłoby, gdyby ta baza znajdowała się na wschód od Wisły.
10: Polityk lewicy zwrócił uwagę, że tego typu spotkania mają charakter nieformalny i ocieplają relacje, co może przynieść efekty w przyszłości. A przedstawiciel Konfederacji uważa, że Karol Nawrocki niekoniecznie wróci do Polski z konkretnymi ustaleniami, bo decyzje dotyczące bezpieczeństwa zwykle potrzebują czasu. Agata Król, Polskie Radio.
9: W Światowym Dniu Krwiodawstwa prawie 700 osób wzięło udział w 9. krwiobiegu Warszawa. Przy Centrum Olimpijskim można było startować w ultramaratonie na 100 i 50 km, biegach na 10 i 5 km, a także w sztafetach.
13: Głównym celem krwiobiegu jest promocja honorowego krwiodawstwa i zachęcanie do

0: aktywnego stylu życia, mówi Michał Mikołajczyk, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża na Mazowszu.
1: Każdy z nas ma coś w sercu, w głowie, w portfelu, w kompetencjach, w

0: Dzieci i Młodzieży. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Województwo śląskie jest dziś przemysłowym sercem Polski, a to za sprawą Industriady, czyli święta szlaku zabytków techniki. W prawie 50 obiektach w całym regionie przygotowano szereg wydarzeń dla odwiedzających. Dużym zainteresowaniem cieszą się wycieczki po katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, która powstała przy tamtejszej kopalni. Jak mówi Katarzyna Skowrońska-Ochman, przewodniczka, można zobaczyć, jak dzielnica się zmieniła.
2: To, jak dzisiaj wygląda Nikiszowiec, to jak wiele grup go odwiedza, to zupełnie inna sytuacja niż miała miejsce kiedyś, na przykład w latach 90. Lata 90. to były trudne czasy dla Nikiszowca. Kopalnia tutaj redukowała zatrudnienie, więc tutaj w wielu rodzinach było bezrobocie, bieda. To był trudny czas dla Nikiszowian.
1: Wielki finał Industriady zaplanowano w Muzeum Hutnictwa Cynku Welcownia w Katowicach.
3: Klimat.
1: Prawie w całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie miejscami na południu, a także w podpoznańskiej Mosinie dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 19 zalecane jest korzystanie z urządzeń elektrycznych w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport, Norbert Michalak.
5: Polscy siatkarze pokonali Ukraińców 3-2 w meczu Ligi Narodów w Chinach. Polacy przegrali dwa pierwsze sety, ale odrobili straty i odnieśli drugie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Bilans pierwszego turnieju to 2 wygrane i 2 porażki, mówi atakujący Bartosz Gomułka.
6: Na pewno bardzo dobry mecz, ten pierwszy z Kubą. Potem zagraliśmy 2 tiebreaki. Praktycznie na styku tak właściwie brakowało jednej piłki, troszkę więcej może ryzyka od nas, żebyśmy przechylili to na naszą stronę. No i dzisiaj naprawdę zaczęliśmy średnio, ale niektórzy zawodnicy weszli dobrze z ławki i udało się wygrać ten mecz też po tiebreaku. No jeżeli chodzi o nas, po Chinach teraz wracamy. Lekki odpoczynek i zaczynamy treningi w Spale.
5: W tabeli Ligi Narodów Polacy awansowali na 6. miejsce. Liderem jest Brazylia, która ma 3 zwycięstwa bez straty seta. Następny turniej z Polakami w Gliwicach. Mistrzostwa świata w piłce nożnej powoli się rozkręcają. Nie brakuje zaskoczeń, jak choćby remis Brazylii z Marokiem 1-1. Do gry wkraczają Niemcy, którzy zagrają z niewiadomą tego turnieju, absolutnym debiutantem, reprezentacją Curaçao, oraz Holendrzy. Ich rywalami będą Japończycy. Holendrzy wierzą w zwycięstwo swojej drużyny, a kibice zadbali o odpowiednią atmosferę na ulicach miast.
7: Mój mąż ozdobił ulice, drzewa i domy. Mecz będziemy oglądać razem w jednym z mieszkań. W Delfshaven, Rotterdamie, kilkudziesięciu sąsiadów przez kilka dni wieszało pomarańczowe flagi, balony i chorągiewki. Wszystko to dla drużyny Holandii, w której zwycięstwo wierzą. Zostaną mistrzami świata, zawsze jesteśmy optymistami. Według sondażu portalu Hart van Nederland prawie połowa kibiców uważa, że pomarańczowi zdobędą dzisiaj 3 gole. 1/4 spodziewa się jednak niespodzianki ze strony Japonii. Dziennik The Telegraph pisze, że przez dekady Japończycy byli skromni. Myśleli, że robią z siebie głupców, mówiąc, że jadą na mundial po złoto, ale zwycięstwa z Hiszpanią i Niemcami na mistrzostwach w Katarze dodały im pewności siebie. Z Rotterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
5: Na koniec jeszcze bardzo dobre wiadomości z Portugalii. Polscy kajakarze mają już 6 medali sprinterskich Mistrzostw Europy w Montemor. Dziś srebro w K2 na dystansie 500 metrów wywalczyły Martyna Klat i Anna Pławska. Polki przegrały o 0,5 sekundy z Niemkami. Wcześniej również ze srebrnego krążka w K1 na tym samym dystansie cieszyła się Anna Pławska.
1: Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce. Przelotny deszcz jest spodziewany niemal w całym kraju. W Warszawie właśnie lunęło. Z wyjątkiem regionów południowych, na termometrach maksymalnie od 14 do 19 stopni.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje, orzeźwia i gaśnie.

0: nosi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Już 10 minut po godzinie 15.
7: Rezydencja.
9: Za konsoletą tym razem Michał Jakubik. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a wraz z nami nadal Bowska.
10: Tak, to ja jestem i cieszę się niezwykle. Nie wiem, no nie chcę, żeby ta godzina tak szybko minęła. Boże, co to będzie?
9: No, ekspresowo leci ten czas niestety.
10: Tak, ale zaczniemy, myślę, że z taką dużą dramaturgią teraz, ponieważ chciałam się z Państwem podzielić artystką, którą umiłowałam. Jest trochę tak, że czasem się człowiek kimś zakocha. Na szczęście, że przez całe życie można się w kimś zakochiwać. I ja się zakochuję właśnie w osobowościach muzycznych. I właśnie taką artystką jest Rosalía. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam jej piosenkę Malamente razem z teledyskiem i pokazała mi ją moja przyjaciółka, która wtedy mieszkała w Lidz. Ja sobie do niej pojechałam na 4-dniowe wakacje. Zresztą może znacie Kari Amirian, bo też śpiewa i też pojawiała się na pewno na antenie Trójki ze swoimi piosenkami. Więc my oczywiście, gdy się spotykamy, to oprócz dużej ilości gadania zawsze słuchamy muzyki, dzielimy się swoimi odkryciami. I wtedy to właśnie Kari pokazała mi Rosalię, która wtedy nie miała tak wcale wielu odsłuchów na swoich piosenkach. No i zachwyciłam się jej twórczością. Potem śledziłam jej karierę, która tak bardzo szybko się rozwinęła do takiej światowej, wielkiej kariery. Zawsze jakoś tak myślałam, jak super, że to jest dziewczyna z Barcelony, a nie z gdzieś z Ameryki, że to jest takie, że to takie się stało. No, że to jest takie realne, że jakaś europejska dziewczyna zrobiła taką karierę z muzyką, która jest niezwykle oryginalna, ponieważ ona, czerpiąc też ze swojej kultury i z flamenco i z tego sposobu śpiewania, zrobiła coś niezwykle autorskiego. I miałam okazję słyszeć ją, gdy jeszcze nie była tak wielką gwiazdą, ale już wtedy naprawdę miała sukces i to było na scenie właśnie też na openerze pod namiotem. Pamiętam, że wtedy przede wszystkim ten koncert był bardzo wokalny, tam było kilka chórków i właśnie to nie było nawet takie bardzo popowe, tylko właśnie ten śpiew tam na pierwszy plan wychodził. I pamiętam swoje właśnie takie wielkie wrażenie, które to na mnie zrobiło. I jej ostatnia płyta, niesamowita, razem z pierwszym singlem, w którym również bierze udział Björk, jedna z też z artystek, które dla mnie są ważne, gdzieś zaprowadziły mnie do jakiegoś innego sposobu myślenia o piosence już na studiach, gdzie bardziej się zasłuchiwałam w jej twórczości. Więc te dwie artystki łączą się w tym właśnie jednym singlu Berghain.

0: piosenka, w której dzieje się wszystko, bardzo, bardzo dużo. No i naprawdę fantastyczne rozpoczęcie, takie teatralne trochę.
1: Bardzo teatralne. I cała płyta, tak, cała płyta Lux, cała trasa Lux jest niesamowicie teatralna. Niestety nie miałam okazji uczestniczyć w jej koncercie, ale zachwyca mnie wszystko, co oglądam w sieci a propos właśnie takiego, można powiedzieć, bardzo wizjonerskiego podejścia do budowania koncertów jednak popowej gwiazdy. I ja tutaj, bo ja jestem dziewczyną pop generalnie, ja się bardzo interesuję muzyką pop, bardzo mnie to fascynuje i uważam, że to jest muzyka, która jest niezwykle żywa i taka właśnie bardzo eklektyczna i tak wiele na wiele można sobie pozwolić. I bardzo podziwiam za to Rosalię, że ona jest tą artystką, której się udało, która ma ogromne środki i nie bała się sięgnąć po bardziej odważne w tej dziedzinie środki wyrazu. Więc na przykład organizowanie koncertów, na których gra cała orkiestra symfoniczna i jest właściwie cała choreografia stworzona bardziej jak spektakl niż jak koncert, która nie odbywa się wcale w takich gigantycznych halach, tylko jednak trochę mniejszych salach. W stosunku do innych artystów, powiedzmy jej skali, którzy grają na świecie trasy koncertowe, to wszystko robi wrażenie. Szczególnie te choreografie Dmitrisa Papaionau, o ile dobrze wymawiam to nazwisko, proszę wybaczyć, bo to jest grecki choreograf i naprawdę wizjoner, którego...
0: Brzmiało po grecku, więc
1: tak.
0: Chyba było okej. Okay.
1: Jeśli państwo nie znacie tego artysty, choreografa, to polecam, naprawdę, ja się fascynuję tańcem i to jest niesamowity twórca, niezwykle charakterystyczny, niezwykle współczesny, który zachwyca się ludzkim ciałem i z tych ciał tworzy kompozycje w taki sposób, który za każdym razem jakoś zaskakuje. Także bardzo warto, jeśli to śledzić i też podejrzeć to, co dzieje się na koncertach Rosalii, chociażby gdzieś w filmikach w sieci. A drugim takim artystą, którego chciałabym teraz tutaj włączyć, którego płytę namiętnie słucham aktualnie, więc musiałam się z nią podzielić, jest Harry Styles, czyli naprawdę wielka popowa gwiazda dzisiejszych czasów.

który zupełnie inaczej podchodzi do grania muzyki, do grania koncertów niż Rosalía. Tam nie ma spektakularnego performance w stylu teatralnym. Tam jest po prostu koncert, tam są muzycy na scenie, którzy są, każdy z nich tak z taką niesamowitą charyzmą. Wybitnie nagłośniony koncert halowy, gigantyczny, na którym stałam, będąc ostatnio w Amsterdamie, i naprawdę słyszałam selektywnie każdy instrument. To, w jakim poziomie jest realizacja, to jest niesamowite. I on ze swoją energią, masz wrażenie, że no, stoisz na stadionie, który mieści 70 tysięcy ludzi, prawdopodobnie około tylu, a ty masz wrażenie, że on patrzy na ciebie, śpiewając piosenki. To jest niesamowite. I on jest jednym z takich artystów, którzy niosą w sobie jakiś taki rodzaj światła. I jedna z moich ulubionych piosenek z najnowszej płyty, Carla's Songs.

0: jedna z tych jego najnowszych kompozycji z w tym roku wydanej płyty.
1: Tak.
0: Z tego, co pamiętam i kojarzę.
1: Tak, wydana w tym roku. No, ja państwu polecam tą płytę. Niektórzy twierdzą, że nie jest taka dobra. Nie zgodziłabym się. Dla mnie jest coś, jakaś taka autentyczna energia w nim, w jego muzyce i też w tym, co te piosenki ze sobą niosą tak stricte znaczeniowo. Mm-hmm. Mnie na przykład ta bardzo podnosi na duchu, której właśnie wysłuchaliśmy. It's all waiting there for you. To, mm-hmm. to jest super gdzieś fraza, która mnie niesie. Ale żeby nie było tak zbyt wesoło, to teraz jeszcze trochę melancholii po polsku chciałabym tutaj państwu zapodać. I opowiedzieć przy tym historię, która mi się przytrafiła w zeszłym roku, która była dla mnie niezwykle ważna. A mianowicie jakąś bardzo ponurą zimą odebrałam wiadomość na Messengerze od mojego kolegi Roberta Bondary, który napisał, że ma sprawę. Z Robertem znamy się z czasów dawnych. Robert jest choreografem baletowym. Jak się okazało, także dyrektorem Baletu Narodowego w Poznaniu. No bo wiadomo, czas mija i nie śledzi się kariery wszystkich swoich znajomych. No tak. Potem okazują się takie historie. No i Robert zadzwonił do mnie, że on robi przedstawienie Romeo i Julia w takiej współczesnej wersji baletowej z muzyką, która jest wybrana specjalnie do tego libretto. No i że tam będzie piosenka Chciałbym umrzeć z miłości. No i że może ja bym zaśpiewała tą piosenkę w spektaklu baletowym. Mm-hmm. No muszę powiedzieć, że jak usłyszałam tą propozycję, to zcięło mnie z nóg, dlatego że też mam wrażenie, znaczy ta piosenka akurat w tamtym momencie tak jakby była dla mnie, dosłownie. I była o mnie. I ona wtedy do mnie przyszła i zrozumiałam, że to jest jakiś po prostu dar od losu i że ona jest mi dana po prostu i że ta cała przygoda w Poznaniu jest mi dana, więc zgodziłam się, udało nam się wszystko zorganizować, pojechałam do Poznania na próby i w zeszłym roku na sam koniec sezonu właśnie w Operze Poznańskiej odbyła się premiera tego spektaklu i mogliśmy powtórzyć również ten spektakl jesienią i też mogłam stać się jego częścią. Oczywiście obawiałam się, że Artur Rojek jednak stwierdzi, że on by chciał zaśpiewać i że nie będę mogła z powrotem tego powtórzyć. Ale zostałam w tym. Kocham tą piosenkę. Jest to jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości według mnie. No i po prostu posłuchajmy jej razem w wersji live tej piosenki.

0: No, zadziałało bardzo dobrze te 6 minut muzyki. Naprawdę mocno nam zmieniło klimat, nawet się tak trochę pochmurno zrobiło, więc tak. jest nostalgia.
1: I pada. Nie, już przestało.
0: Tak, jest zdradzę, że jak przygotowywałam się do audycji, słuchałam trochę piosenek twoich wyborów, bo tam kilka podejrzałam, co się tam może dzisiaj pojawić. Jadąc pociągiem z Krakowa, miałam w słuchawkach puszczone ten utwór i myślałam, Boże, ale to wybrzmi dzisiaj. No i wybrzmiało.
1: Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że nie zrobiło się zbyt melancholijnie, ale skoro już mowa o tych takich ważnych piosenkach w życiu, to jeszcze o takiej jednej mojej miłości z czasów licealnych, a mianowicie o Fisze Made Tworzywo. Mm-hmm. Trochę się podkochiwałam w nich, szczerze mówiąc, jak byłam w liceum. I też inspiruje mnie sposób, w jaki Fisz pisze swoje teksty. Wydaje mi się, że tak cudownie się rozwinął i tak jakby ta muzyka starzeje się razem z nim i te teksty starzeją się razem z tym, kim on się stał. Jakoś bardzo mnie fascynuje taki jego sposób myślenia o muzyce i o twórczości. No i bardzo lubię.

0: lubię też słuchać na żywo ich koncertów, więc często, gdy grają w Warszawie, to ja wbijam tam na krzywy ryj najczęściej na te koncerty. Przyznaję. I ta specjalna i szczególna płyta Mamut, której, jak już ustaliłyśmy na tak zwanym poza anteniu.
1: Tak, poza anteniu.
0: To obie słuchałyśmy
1: bardzo
0: kółko,
1: dużo,
0: bardzo dużo. Płyta Mamut i piosenka Ślady, która ma dla mnie takie osobiste znaczenie. Bardzo, bardzo kocham ten tekst. Uważam, że jest przepiękny i ma w sobie równie dużo melancholii, co Chciałbym umrzeć z miłości, tylko trochę inaczej ujętej, w innej emocji.

0: pisz Amadę Tworzywo, Justyna Święc, której też się tutaj głos pojawia gdzieś w tle.
1: Tak.
0: Robi takie chóreczki, właściwie taki syreni śpiew, mam wrażenie, to co ona tutaj wyczynia. No i Ślady. Przepiękna kompozycja.
1: Wspaniałe. I skoro już zaprezentowałam dwóch artystów, którymi zachwyciłam się niedawno, bo i Harry'ego Stylesa i Rosalię, to jeszcze do tego teamu, żeby to tak zamknąć takim pięknym, dramaturgicznym trzy. Trzy to jest taka świetna liczba, która najczęściej działa w dramaturgii.
0: A jesteśmy w trójce też.
1: A jesteśmy w trójce, więc wszystko to się musi zgodzić. To jest to model. To model, na którego koncercie byłam na Torwarze w Warszawie, który potem wrócił do Warszawy i zaśpiewał z naszą dwójką polskich artystów, z Dawidem i z Darią i strasznie im zazdrościłam wtedy.
0: Tak, no,
1: strasznie.
0: Miałam,
1: o Boże, jak to się stało? Dlaczego nie ja? Żartuję oczywiście, super w ogóle, że tak, że była taka interakcja, to jest zawsze bardzo ekscytujące. Natomiast, no, przyznam szczerze, że czasem po prostu płyta przychodzi do ciebie w odpowiednim momencie i ty ją zamęczasz na śmierć, no to to jest właśnie ta płyta. Z tej płyty pochodzi piosenka Loving You Will Be The Death Of Me i akurat bardzo ją lubię za jakiś rodzaj takiego poczucia humoru w tekście i za prostotę, a jednocześnie coś jest w niej niezwykle ujmującego.

0: Tom Odell na trójkowej antenie. Taka miniaturka
1: i
0: ładna, muzyczna.
1: I teraz zestawimy to z czymś zupełnie po prostu od czapy innym, bo dumna jestem bardzo z tego, że mogłam na płytę Natalii Kukulskiej, na tą orkiestrową płytę Natalii Kukulskiej napisać tekst, właściwie do, można powiedzieć, do dwóch walcy połączonych ze sobą w aranżacji Fryderyka Chopina. I to było takie wyzwanie, że jak sobie pomyślałam, jak ja to zrobię? Jezus Maria, co to jest za ciężar?

Przecież on się w grobie przewróci. Może już się przewracał, jak grałam kiedyś na fortepianie jeszcze w szkole muzycznej, nie wiem, ale, ale to było wyzwanie i, no i zmierzyłam się z tym i wyszło tak. Powiem ci kiedy, posłuchajmy.

0: Muzyka Fryderyk Chopin, wykonanie Natalii Kukulska, tekst Bowska.
1: Jak często, to jest trójka klasik, nie wiem jak często lecą u was takie rzeczy.
0: Nie często,
1: więc mam nadzieję, że tutaj dokonałam jakiegoś drobnego przełamania. Dumna jestem bardzo z tego, że mogłam się zmierzyć z tą chopinowską melodią. Naprawdę to było wyzwanie. No i też miałam takie wrażenie, jakbym opowiadała historię. I to samo się wydarzyło z następną piosenką, która jest takim właściwie świeżym singlem, mogłabym powiedzieć, ale singlem wyjątkowo specjalnym ode mnie, bo to jest piosenka z filmu Chłopiec na krańcach świata, który zrobił mój mąż. Ten film jest teraz w kinach, wchodzi właściwie w czerwcu. To jest film dla dzieci 7+, pełnometrażowy, animowany. No i to wyszła mu piosenka, która jest jakby taką główną piosenką tego filmu i bardzo mi zależało, by ją napisać w taki sposób, by ona miała ten uniwersalny charakter. Nie była tylko dla dzieci, ale niosła w sobie taką tajemnicę, którą może się zachwycić również dorosły. A jednocześnie w jakiś taki sposób w pigułce opowiada historię tego, o czym jest film, więc jeśli państwo wsłuchacie się w tekst, to będziecie mogli klucz do tej tajemnicy zdobyć, więc niech poleci kołysanka.

0: Ja już wiem, że się do kina wybiorę na ten film, ale też pięknie wizualnie w ogóle się to prezentuje, no i piosenka promująca, naprawdę, naprawdę piękna.
1: Dziękuję. Koły nie zawiedziesz się, myślę, tą historią. Mnie ona bardzo wzrusza, chociaż widziałam ten film już kilka razy. No i co? I właściwie przyszło nam się pożegnać.
0: No niestety.
1: Jak to się stało? Jak... To jest za krótka rezydencja. Czy można tu wpaść na cały dzień?
0: No, słuchaj,
1: może kiedyś,
0: jest możliwe.
1: Może kiedyś zorganizujemy. Ja w ogóle marzę o kiedyś takiej rezydencji artystycznej, by wyjechać gdzieś na przykład na miesiąc albo dwa i stworzyć jakiś taki projekt gdzieś. No.
0: Wszystko przed tobą.
1: Wszystko przede mną. A tymczasem chciałabym pożegnać się z Państwem moją piosenką, która nosi tytuł Jestem wierszem, która jest tytułową piosenką mojej ostatniej płyty i myślę, że jest też autoportretem, piosenkowym autoportretem i nie wiem, czy powinnam więcej komentować, bo może to wystarczy, a niech muzyka sama powie za siebie, a tymczasem ja naprawdę bardzo dziękuję za ten czas, za tą rezydencję. Mam nadzieję, że się Państwo z nami nie nudzili.
0: A mówiła do Państwa Bowska i na koniec jej kompozycja. No to dobrego dnia, do
1: pięknego
0: usłyszenia.
1: Dnia.
0: Tak jest.

0: Autopromocja.
1: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
2: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
1: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
2: Waluś Kraksa Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
1: Na konsekwencje nie przyjemne.
2: Zapraszam dziś od 19. Gosia Jakubowska.
1: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
2: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
10: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu.

0: niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek utrudnienia na Krajowej 50 w okolicach Mińska Mazowieckiego. Droga jest zablokowana po śmiertelnym wypadku motocyklisty. Politycy z partii Grzegorza Brauna nie wpuszczeni do Auschwitz-Birkenau. Dyrekcja muzeum chciała uniknąć skańbienia uroczystości w rocznicę transportu więźniów. Wakacje za pasem, są apele o oddawanie krwi. W czasie wypoczynku zwykle zaczyna jej brakować. Utrudnienia na Krajowej 50 w okolicach Mińska Mazowieckiego w pobliżu miejscowości Stojadła na odcinku Kołbiel-Mińsk. Wypadek miał motocyklista.
10: Stracił panowanie nad motocyklem, a następnie uderzył w bariery ochronne. Kierujący poniósł śmierć na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności na miejscu. Droga krajowa nr 50 jest w obu kierunkach zablokowana. Policjanci prowadzą kierujących na objazdy.
9: Mówiła Paula Antolak z policji. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Politycy związani z Grzegorzem Braunem nie wpuszczeni do Auschwitz-Birkenau. Delegacja Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fritzem na czele przez prawie godzinę próbowała wejść na teren miejsca pamięci w Oświęcimiu w trakcie uroczystości 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu zagłady. Pracownicy muzeum odmówili im wstępu. Obecność osób negujących istnienie komór gazowych i Holokaustu na uroczystościach byłaby hańbą dla pamięci, tłumaczy Bartosz Bartyzel, rzecznik Auschwitz-Birkenau.
11: Miejsce pamięci w żaden sposób, nie tylko tego szczególnego dnia, ale w żaden sposób na co dzień też nie może być przestrzenią wykorzystywaną przez osoby i środowiska relatywizujące czy fałszujące lub negujące fakty dotyczące zbrodni popełnionych w Auschwitz. Miejsce pamięci nie jest też przestrzenią na partyjny wiec. Nie możemy pozwolić, by negacjonizm w tym miejscu był czytelny w dniu obchodów rocznicowych.
9: W uroczystościach wzięło udział 13 byłych więźniów niemieckich obozów zagłady. Konfederacja Korony Polskiej we wpisie w mediach społecznościowych przekazała, że jej delegacja nie została wpuszczona, co jak twierdzi partia, budzi najwyższe oburzenie. W ubiegłym tygodniu krakowski sąd wydał prawomocny wyrok zakazujący Grzegorzowi Braunowi wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz. To efekt procesu o naruszenie dóbr osobistych wytoczonych europosłowi przez muzeum. Budynek mieszkalny w Dachie w południowej dzielnicy Bejrutu. We wspólnym oświadczeniu premier Benjamin Netanyahu i minister obrony Izrael Katz podkreślili, że to odpowiedź na ostrzał terytorium Izraela przez Hezbollah. Nie ma jeszcze informacji o zabitych i rannych. Izrael twierdzi, że w zaatakowanym budynku działały służby komunikacyjne Hezbollahu.
12: Nie wiadomo, jak atak ten wpłynie na podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, do którego według Donalda Trumpa i mediującego premiera Pakistanu miało dojść dzisiaj. Ponieważ Iran dotąd uzależniał rozmowy pokojowe od zaprzestania walk w Libanie, w ubiegłą niedzielę izraelski atak na południe Bejrutu wywołał najpoważniejszą eskalację.

Eskalacje działań wojennych od czasu kwietniowego zawieszenia broni i niemal zniweczył rozmowy pokojowe Waszyngton-Teheran. Izrael, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi rozpoczął wojnę w Iranie, nie tylko nie

0: a ofensywa izraelska doszła już aż do rzeki Zahani. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Krew jest najcenniejszym lekiem, którego nie da się wyprodukować ani czymkolwiek zastąpić. W Światowym Dniu Krwiodawcy przypomina o tym Krzysztof Wolny z Klubu Honorowych Dawców Krwi w Warszawie. Do uratowania jednej osoby po wypadku z urazami wielonarządowymi potrzeba około 10 litrów krwi, czyli daru co najmniej 20 dawców. Jak wyjaśnił, są grupy krwi szczególnie potrzebne.
2: Najgorzej jest w tej chwili z grupami 0 minus, 0 plus i z grupą A plus. W tych grupach są największe braki. Gorzej troszeczkę to wygląda, jeżeli chodzi o płytki krwi. Ja mogę powiedzieć na terenie Warszawy. Potrzebujemy płytki grupy krwi A minus, AB minus, 0 plus i AB plus.
1: Największe zapotrzebowanie na krew i jej składniki jest przed i w czasie wakacji. Wtedy zwykle wzrasta liczba wypadków, a maleje liczba krwiodawców. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach teraz przeważnie od 14 do 16 stopni.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać. Żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
6: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
4: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda.
7: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: 16:08, a to do 17:00 jest...
12: Studio B.
18: Dzień dobry, Michał Jakubik przy konsolecie, Basia Małecka przy mikrofonie i w takim duecie jesteśmy z Państwem do godziny 17:00 przez najbliższe

pierwszą niecałą godzinę. Dziś wokół rytmu, groove'u, w stronę tańca i lata, chociaż patrzę za okno i w Warszawie właśnie przeszła ulewa. Londyn obrodził w tym tygodniu w nowości. Od nich zaczniemy, licząc, że przyniosą nam tak chociaż trochę słońca. Przed nami Eloise i Drama Queen.

Wspaniała królowa wróciła. Gdybym miała komuś pokazać, jak brzmi londyńska młoda scena jazzowa, pokazałabym w pierwszej kolejności Eloise. Wyczekiwany przeze mnie powrót od 2019 roku. Eloise śledzę i podziwiam zupełnie szczerze. Przede wszystkim jest znakomitą songwriterką. Co dwa lata wydawała epki, każda była inna. Później debiutancki album Drunk on a Flight, genialny. I po trzyletniej przerwie w ten piątek powróciła z albumem My Man and Me z 14 aż utworami, w których produkcyjnie, brzmieniowo wraca do tego, co było w epkach. Dużo jest tam sampli. Nie ma zbyt wielu żywych instrumentów, poza oczywiście jej gitarą legendarną, wspaniałym głosem, songwritingiem w roli głównej i tym razem z sekcją dętą i smyczkami. Bardzo Państwu tę płytę polecam, ale nie ona jedna wróciła, jest też Jasmine Lacey.

Duet doskonały. Jasmine Lacey, Femi Colioso i Sweetest Season na powitanie lata, chociaż pogoda za oknem temu przeczy. Wcześniej współpracowali m.in. przy God Gave Me Feet for Dancing, który wszyscy znają, bo Femi Colioso jest perkusistą składu Ezra Collective, który gra tak charakterystycznie, że nawet jeśli się nie wie, że Femi jest w utworze, że tam gra, to i tak da się go wysłyszeć. To prawie jak Thundercat grający na basie albo Nile Rodgers w swoim klasycznym stylu na gitarze. Tutaj Femi Colioso w innym duecie It Never Ends.

It Never Ends, to się nigdy nie kończy, czyli piosenka o tym, że życie to cykle, a nie linia prosta i że rozwój albo sukces to tak naprawdę nie meta, a część procesu. Z krótkiej, ale niezwykle treściwej rezydencji Jordana Rakey w Abbey Road Studios powstała epka z 5 utworami. Z gośćmi każdy ma swój własny, między innymi Nubia Garcia, FKJ czy wspomniany Femi Colioso. No i w wątku piosenek życiowych, takie nazwy pozostając, japońsko-brytyjska artystka Momoko Gil ma dla nas piosenkę, która może pomóc łagodniej podejść do siebie i przestać się oceniać.

0: przez internet i przez środowisko muzyczne teraz przetacza się dosyć burzliwa dyskusja o młodym polskim jazzie i to jest w sumie dobry moment, żeby polecić Państwu godzinę 21 i audycję Maćka Jankowskiego i Ani Lalki. Ale chciałam tu wspomnieć o Momoko Gil. Może ona będzie jakimś punktem odniesienia dla kobiet w jazzie, dla jakiejś młodej dziewczyny, która akurat nas słucha, bo przysłuchując się tej dyskusji, dużym punktem odniesienia właśnie jest dla mnie londyńska scena marzenia o tym, żeby u nas było tak przystępnie, tak szeroko, tak kolorowo, jak w jej muzyce. Posłuchajmy jeszcze Worth It, drugiej kobiety niezwykle inspirującej Ray, nie tylko znakomitej songwriterki, producentki, kobiety biznesu.
1: My body was a boat, could you steer that sail?

Czerwiec to zdecydowanie pora na ekstatycznie piękne piosenki, takie jak te. I proszę, wyszło słońce. Pierwsza z nich to było Worth It w wersji live z Royal Albert Hall. Oczywiście Ray, a druga to jest Days zupełnie nieznanej dziewczyny, a szkoda, myślę, że będzie niedługo o niej głośno, Olympii Vitalis. Obłędny głos, słychać inspiracje soulowymi wokalistkami i czuję, że Olympia Vitalis mogłaby śmiało transportować się w czasie do lat 70-tych, 80-tych i śpiewać razem z The Jones Girls.

Dwa tygodnie temu odszedł Dexter Wenzel, jeden z moich ukochanych producentów, aranżerów, który stoi za fenomenalnymi, należy mu się to słowo, piosenkami The Jones Girls, niektórymi kompozycjami również, jak ta chyba najbardziej popularna, Nights Over Egypt. Jego najlepsze lata, przynajmniej te moje ulubione, to lata 70. i 80. współpracę z The Jacksons, z Patti LaBelle, Groverem Washingtonem, no i The Jones Girls, które on tak naprawdę stworzył. Pisał z Kennethem, nie pomyliłam się, Gamblem i Leonem Huffem. I jeśli gdziekolwiek zobaczył Państwo te nazwiska na płytach winylowych, w sklepach z płytami, to proszę bez wahania kupować.

Patti LaBelle ponoć wywalczyła sobie te ostatnie refreny, żeby móc się w nich tak wydrzeć i wyżyć. I myślę, że słusznie. Może Państwo mają ochotę, bo ja to bardzo lubię, jeśli dostaję od Państwa maile z Państwa ulubionymi piosenkami. Może mają Państwo ochotę się podzielić tym, co Państwu gra, albo co Państwa nastraja na lato. basia.malecka@polskieradio.pl lub na Instagramie bezpośrednio w wiadomości. Proszę pisać śmiało. Teraz wrócimy do początków i to dosyć nieoczywistych, bo dotarłam do debiutanckiej płyty. Nie było to trudne, ale wymagało małego wysiłku, do debiutanckiej płyty Earth, Wind and Fire i piosenki Moment of Truth. Brzmiał tu bardziej jak James Brown albo Sly and the Family Stone.

0: Pony and dig it, Les.
1: No to nie brzmi jak September albo Boogie Wonderland. Wspaniała, wspaniała, wspaniała muzyka, do której chce się wracać. A to, czego za chwilę posłuchamy, wcale nie brzmi jak Jordan Rakey. Drugie wcielenie Jordana Rakey, Dan Kai, z którym tanecznym krokiem zmierzamy niestety do końca.

Moving. Dan Kai z epki Small Moments. Pani Klaudia napisała, że słucha nas w pięknych okolicznościach. Nie zdradziła co prawda, gdzie dokładnie, ale ślemy pozdrowienia tam, skąd nas wszyscy państwo słuchają. I tym samym zmierzamy do końca. Przed nami ostatnia piosenka I Want Your Love do tańca. Ode mnie, Basi Małeckiej i Michała Jakubika, słyszymy się w Studiu B o 16 za tydzień. Oczywiście w Trójce. Tymczasem dobrej niedzieli. Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
2: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złoty. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
1: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
3: Udało mi się?
4: Udało, brawo, brawo.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na

0: wakacyjne warsztaty, poniedziałki w Polskim Radiu.
1: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
2: Mikrofon,
3: kamera,
2: radiowe studio,
3: scena.
4: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
0: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek przepisy uderzające w pato streaming. Politycy zastanawiają się, czy te rozwiązania podpisze prezydent. Urealnienie ETS, zwolnienie emerytów z podatku, podniesienie drugiego progu podatkowego. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek przedstawił swoje plany. Coraz bliżej wakacji, armia zaprasza młodych na szkolenia. Będzie można na tym zarobić. Czy prezydent podpisze, czy zawetuje ustawę o zakazie patostreamingu? Sejm przyjął przepisy w czwartek, a posłowie podczas głosowania byli niemal jednogłośni. Na nie było prawie 20 parlamentarzystów. Przyjęte przez Sejm przepisy zakładają wprowadzenie kar za publikowanie materiałów wulgarnych, obscenicznych lub brutalnych. Patostreamerowi miałaby grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
8: Przeciwna przepisom o patostreamingu jest Konfederacja, która będzie apelować do Karola Nawrockiego o weto, mówi poseł tego ugrupowania Michał Wawer.
9: Jest to ustawa, która obok słusznej walki z procederem patostreamingu, no niestety nie daje gwarancji bezpieczeństwa wolności słowa w internecie.
8: Ostrożnie w tej sprawie wypowiada się europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
10: Jeżeli nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich patusów, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
8: Poseł Lewicy Andrzej Szejna podkreśla, że weto prezydenta byłoby przykładem działania wbrew interesowi szczególnie najmłodszych obywateli.
11: Byłby to przykład naprawdę daleko posuniętego braku wrażliwości i wyobraźni.
12: Każda ustawa, mam takie wrażenie, że ona jest oglądana przez urzędników prezydenta i szukane są preteksty do tego, żeby ją zawetować.
8: Dopowiada senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, wyrażając nadzieję, że prezydent nie będzie miał wątpliwości w tej sprawie. Patostreaming to jedno z największych obecnie zagrożeń, argumentuje PSL. Agata Król, Polskie Radio.
7: A zanim ustawa trafi do prezydenta, będzie jeszcze omawiana w Senacie. Przemysław Czarnek ogłasza Trójkę Kaliską, czyli pierwsze z 21 punktów programowych tak zwanego planu Czarnka. Dotyczą one ETS, rezygnacji z opodatkowania pracy emerytów oraz podniesienia drugiego progu podatkowego. Podczas spotkania w Kaliszu kandydat PiS na premiera mówił, że będą to pierwsze decyzje nowego rządu po zmianie władzy. Chcemy bazować na odnawialnych źródłach energii, ale tych stabilnych, dyspozycyjnych i niezależnych pogodowo, mówił Czarnek.
13: Jak nie świeci, to nie daje, jak świeci, to daje, ale też nie daje, dlatego że nie ma miejsca w systemie, w sieci dla tego wszystkiego, a i tak cały czas musi pracować zwykła, normalna nasza elektrownia węglowa, bo musi stabilizować napięcie w sieci i tak ponosi pełne koszty tego, że pracuje 24 godziny na dobę. My potrzebujemy OZE dyspozycyjnego, takiego jak elektrownia wodna, jak geotermia czy jak biogaz.
7: Drugi z postulatów dotyczy pracy emerytów. Plan Srebrna Praca umożliwi podejmowanie pracy przez seniorów, a ich wynagrodzenie do 2,5 tysiąca netto ma być zwolnione ze składek i podatków. Trzeci z postulatów to podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków ma on wynosić 360 tysięcy złotych. Wakacje można spędzić nie tylko na odpoczynku, ale też na sprawdzeniu siebie w bardziej wymagających warunkach. Trwają zapisy do trzeciej edycji programu Wakacje z Wojskiem, organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
14: Wakacje z wojskiem to propozycja przede wszystkim dla osób młodych, które chciałyby spędzić okres wakacyjny aktywnie i zdobyć nowe doświadczenia oraz sprawdzić się w wojskowych warunkach. Podczas każdego dnia ćwiczeń uczymy się taktyki, zajęć strzeleckich, musztry wojskowej, czyli wszystkich czynności, które będą przydatne później w służbie wojskowej.
7: Mówiła Katarzyna Bagińska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach. Uczestnicy mogą liczyć m.in. na wynagrodzenie w wysokości około 6 tysięcy 3 zł brutto. Aby zapisać się na szkolenie, trzeba skontaktować się z Wojskowym Centrum Rekrutacji. Według wstępnych sondaży Szwajcarzy od

rzucili propozycję ograniczenia ludności kraju do 10 milionów. Opublikowane dane wskazują, że około 45% głosujących w referendum było za wnioskiem prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej, a 55% zagłosowała za jego odrzuceniem. Z wyników cieszy się Socjaldemokratyczna Partia Szwajcarii.

0: wynosi około 3 punktów procentowych. W miarę kontynuowania liczenia głosów wynik wskazuje na przewagę przeciwników. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 14 do 16 stopni Celsjusza. Do końca dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Cały czas możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie opady gradu.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Kaufland jest
12: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Żegnamy reklamy.
20: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
21: 9 minut po 17.
2: Trzecia strona medalu.
21: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie.
22: No, Robert Michalak.
21: I Adam Malecki. Obserwujemy to, co dzieje się w turnieju Dębosz. Zakończył się przed chwilą finał. Kamil Majchrzak wygrał z Aleksem Deminorem w trzech setach, bardzo zaciętych setach. Wielkie gratulacje dla Kamila Majchrzaka, który dołącza do Wojciecha Fibaka i do Huberta Hurkacza, jako ten, który wygrał turniej w Wielkim Turu. Wielkie gratulacje. Kto jest niewyspany? Ręka do góry.

0: Kibice z całego świata zjechali do Kanady, Meksyku, Stanów Zjednoczonych, a nas w studiu odwiedzi uczestnik mundialu z 1986 roku, też w Meksyku, Dariusz Dziekanowski. Połączymy się także z Janem Pachlowskim, który rozpoczęcie mistrzostw obserwował z bliska w Meksyku.
1: Jedni wieczorami i nocami oglądają mecze, inni biegają.
2: 3, 2, 1,
3: Nocny Marek to jest bieg, który ma już 12-letnią historię. Wybiegamy o godzinie 21, więc chcemy zachować ten klimat nocy właśnie.
0: O herosach gór i oceanów będzie dziś mowa. Porozmawiamy z kapitanem Krzysztofem Baranowskim, który po raz trzeci płynie samotnie dookoła świata. Obecnie zatrzymał się w porcie w Papui Nowej Gwinei i na lądzie 87-letni kapitan czuje się dość nieswojo.
4: Kiedy przypływam z morza, to przy wyjściu na ląd, ten ląd się chwieje. I to się trzyma przez jakiś czas, czyli to o marynarskim kroku to nie jest tylko żart, ale błędnik potem tak reaguje, że ląd się pod nogami chwieje.
1: A jak to jest w górach, tych najwyższych z możliwych?
5: Wybieram się na Nanga Parbat do Pakistanu i cieszę się na tą wyprawę, bo lubię Pakistan, jakby tą atmosferę i te góry, które ciągle dają dużo przestrzeni na takie swobodne działanie. Będziemy chcieli spróbować zjechać z Nanga Parbat na nartach.
1: Jak na nartach z 8-tysięcznika, no to o Andrzeju Bargielu jest oczywiście mowa.
0: Spotkamy się dzisiaj z Sophie von Werner. Jeździectwo ma we krwi.
6: Babcia jeździła wyścigi i mój pradziadek jeździł skoki, więc jakoś tak trochę w rodzinie. I zacząłem w Warszawie w Palm Parku jeździć. Miałam takiego małego, siwego kucyka, co był bardzo szybki i mi się bardzo spodobało i do dzisiaj jeżdżę, więc no, pokochałam te konie.
1: Nie zapominamy o koszykówce w wydaniu krajowym i tym kosmitów z NBA.
0: Proszę zostać z nami do godziny 19. Prosimy o telefony w każdej sportowej sprawie. Czy uważają Państwo, patrząc na poziom Mistrzostw Świata w piłce nożnej, że Polska mogłaby zawojować mundial na przykład?
1: Można też dzwonić, wysyłając pozdrowienia kapitanowi Baranowskiemu. Wszystko przekażemy. Zresztą kapitan niebawem będzie obchodził 88. urodziny.
0: Przyjmujemy gratulacje także dla Kamila Majchrzaka. W końcu wygrać pierwszy turniej ATP w karierze to jest wielkie osiągnięcie. 22,7 trójek. Teraz najważniejsze informacje ze świata i z kraju.
1: Gratulujemy też polskim siatkarzom, którzy pokonali Ukraińców 3-2 w meczu Ligi Narodów w Chinach. Po pierwszym turnieju w ogólnej tabeli tych rozgrywek Polacy awansowali. Na 6. miejsce liderem jest Brazylia.
0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej powoli się rozkręcają. Do gry wkraczają Niemcy, którzy o 21 czasu polskiego zagrają z egzotycznym Curaçao. Mundial rozpoczną też Holendrzy w meczu z Japonią.
1: W Portugalii polscy kajakarze mają już 6 medali sprinterskich Mistrzostw Europy. Dziś srebro w K2 na dystansie 500 metrów wywalczyły Martyna Klat i Anna Pławska, która również wcześniej zdobyła srebro w K1.
0: To jeszcze, żeby doprecyzować to, co wydarzyło się w turnieju Dębosz. Kamil Majchrzak w pierwszym w karierze w finale turnieju ATP wygrał z Australijczykiem Alexem de Minorem. Wynik 6-3, 2-6, 7-6.
1: Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Barcelony. Dzięki temu umocnił się na pozycji wicelidera Mistrzostw Świata w Formule 1. Tuż za nim przejechał George Russell z Mercedesa, a podium uzupełnił Lando Norris z McLarena.
0: 24-godzinny wyścig Le Mans dobiegł końca. Właśnie pytaliśmy się, kto zarwał noc mundialową, a może byli ci, którzy zarwali noc motoryzacyjnie, śledząc wyścig, który przecież w zeszłym roku wygrał Robert Kubica. Wygrała tym razem ekipa Toyoty w kategorii Hypercar, a w LMP2 podwójnym triumfem może pochwalić się polski zespół Inter Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim w składzie. Robert Kubica z Ferrari tym razem bez sukcesu, chociaż 7. pozycja w tej rywalizacji, no to jest pewnego rodzaju sukces.
1: Koszykarze New York Knicks z Jeremym Sochanem zostali mistrzami Ligi NBA. W 5. finałowym spotkaniu Nowojorczycy pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90 i w rywalizacji do 4 zwycięstw triumfowali 4-1. Sochan pojawił się na parkiecie na kilka ostatnich sekund. Stał się też pierwszym polskim koszykarzem, który wywalczył tytuł w NBA.

No właśnie, wielki sukces. Jak widać, dzieje się i słychać, dzieje się bardzo dużo w sporcie, ale państwo zawsze mają coś do dopowiedzenia, także na temat innych wydarzeń, które dzieją się w kraju, ale także za granicą. 22 i 7 trójek to telefon do nas, a już za chwilę w naszym studiu zawita Dariusz Dziekanowski.

0: Mówiliśmy, że rozpoczął się mundial, wszyscy już o tym wiedzą, więc czas na emocje piłkarskie.
1: Mundial w Trójce.
0: Dariusz Dziekanowski w studiu radiowej Trójki, legenda reprezentacji Polski, Legii Warszawa, ale teraz jak pan słyszał zapewne tę piosenkę, to Bristol bardzo bardziej przyszedł do głowy pewnie.

0: No Bristol, tak, tak, tak. Bardzo miłe wspomnienia mam z Bristolem, także, także nie tak dawno nawet byłem i sobie przypomnieli o meczu, który 30 lat temu grałem i no taką frajdę mi sprawili, że pomyśleli o tym, że tam zagrałem właśnie z Leicester, bardzo dobry mecz, to był mój drugi mecz w Bristolu i taką dużą frajdę mi zrobili, było 26 tysięcy i musiałem tam się pokazać na płycie boiska i było bardzo przyjemnie.
1: Co, Jackie? Pytałem pani z Jackie?
0: Jackie.
1: Jackie. Dobrze. Jakie wspomnienia są związane z Mundialem? Jeżeli pan teraz ogląda, widzi pan te upały, na przykład w Meksyku, to ten chyba 1986 rok i Mundial w Meksyku jakoś przychodzi na myśl, no bo wtedy też gorąco było.
0: Tak, czy przychodzi i czasami śni się, czasami człowiek krzyczy, dlaczego lepiej nie wypadł, dlaczego zespół lepiej nie zagrał, dlaczego ja nie wykrzesałem siebie jeszcze więcej energii. To jest taki egzamin, to jest taki skok, można powiedzieć, na Mount Everest, albo można spaść naprawdę z dużej góry i się potłuc, bo no, tam nie ma jadąc na takie mistrzostwa, jesteś albo bohaterem, albo przegranym, prawda? I też trzeba myśleć o tym, mieć na myśli nieindywidualne wyczyny, że się strzeli bramkę, że dobrze się zagra, ale to musi być i sukces zespołu przede wszystkim, no i w tym wszystkim grać i być zdeterminowany. To jest przygotowanie mentalne, oczywiście fizyczne też jest bardzo ważne, ale to jest przygotowanie mentalne do takiego wielkiego egzaminu. Tam jest sport start, jadąc, człowiek myśli, że tak jak na ściance w Cannes albo gdzie indziej, prawda, w jakimś rozkładaniu Oscarów, że to może, a to nie, to jest po prostu takie stopnie i tam powinien być znak, a teraz uważaj, bo albo będziesz bohaterem, albo niestety będziesz w zlotniska korytarzami, prawda, uciekał przed dziennikarzami albo kibicami.
2: 86 rok, 2026, to dwa różne światy.
0: Rano, ile to lat?
1: Nie, proszę, ja nie umiem.
0: 40 lat, rano. Dwa różne światy.
2: Jak pan teraz na to patrzy? Wszystko.
1: Ja wolę tamten świat.
0: No na pewno to było trochę inaczej. Teraz na pewno Stany Zjednoczone, Kanada, prawda? Tu może te mistrzostwa... No już były takie w latach 70-tych, 80-tych, żeby Stany Zjednoczone, prawda, były, ta piłka nożna była bardziej popularna. Stąd wielkie gwiazdy, które Messi, prawda, Suarez, tam jeszcze inni wielcy zawodnicy przyjeżdżają na koniec kariery, prawda, i promują.
1: Robert Lewandowski,
0: Robert,
1: może.
0: Tak, Robert Lewandowski prawdopodobnie. Chyba nie pojechał chyba na urodziny Trumpa. Nie, raczej nie.
1: Nie, raczej nie, wątpię.
0: Okej. Okay. więc więc kiedyś, no wcześniej tam byliśmy na takim tournée, w Meksyku też graliśmy.
1: 5-0 przegraliście 5-0, z Meksykiem.
0: Tak, ale
1: 0-5.
0: Tak. Chciałem nie mówić o tym wyniku. Tak, to był na drugi dzień, po prostu jednego dnia przylecieliśmy, a na drugi dzień graliśmy, także 0-5 to był najniższy wymiar kary. Ale tak naprawdę jak wyszliśmy z grupy, trzeciego miejsca, graliśmy w Guadalajarze, graliśmy z Brazylią, to dopiero poczuliśmy te mistrzostwa, naprawdę. Ta atmosfera przed meczem, brazylijscy kibice z wewnątrz, gwiazdy, to było takie już mocne bardzo.
1: I to był bardzo dobry mecz reprezentacji Polski.
0: Tak, niezły mecz, graliśmy, można powiedzieć, w dłuższy czas, zwłaszcza pierwszy połowie, jak równy z równym. Nawet mieliśmy sytuację. Ale musimy przyznać, jakbyśmy obejrzeli cały mecz, że byli lepsi, to były wielkie gwiazdy, Careca, Sokrates, Zico, prawda, João Vinho. Także wielu wspaniałych zawodników. No my też, my się rozkręcaliśmy, można powiedzieć. My, nie chcę mówić o błędach jakichś trochę w przygotowaniach, dlatego że pamiętam, jak my po sezonie ligowym, chyba 5 maja skończyliśmy, a po 4 dniach pojechaliśmy na 2 tygodnie na przygotowanie fizyczne i biegaliśmy, bo mieliśmy ładować akumulatory, co moim zdaniem jest trochę błędne, dlatego że trzeba zregenerować siły przez te 2 tygodnie. No, tam może tydzień przed, 2 tygodnie przed samymi mistrzostwami można, tydzień można troszeczkę przycisnąć, prawda, ale ten organizm po całym sezonie potrzebuje wypocząć, prawda. My tam ładowanie akumulatorów, to byliśmy tacy trochę

0: zamulenie, ale to są moje tylko takie alibi, żeby się usprawiedliwić po tylu latach. Wiem, że nikt nie sprawdzi, więc takie alibi. Ale faktem, że po tych sukcesach w latach 70. i w 82. trzecie miejsce, no to wyjście z grupy to jest porażka, prawda?
1: No tak, i potem czekaliśmy na Mundial do 2002 roku, więc trochę musieliśmy czekać. Jak pan patrzy teraz na te mistrzostwa, przede wszystkim czy zarywa pan noce dla jakichś meczów?
0: Nie, jeszcze mi się nie
1: zdarzyło. Dla Szkotów pan nie zarwał?
0: Proszę?
1: Dla Szkotów pan nie zarwał?
0: No nie, nie zerwałem. Miałem obowiązki na spotkania takie na
1: drugi
0: dzień. Po prostu, no to jest właśnie katastrofa, bo oglądając jeden mecz, prawda, wieczorem o 3-4 budzić się, prawda,
1: no tak,
0: i obejrzeć to następny dzień już jest skreślony. No w moim wieku muszę uważać.
1: Jeszcze o północy, jakby Brazylia grała z Marokiem, to jeszcze pół biedy, prawda?
2: No na szczęście powtórki dają szansę na to, żeby
0: to zobaczyć. Był świetny mecz.
1: Najlepszy, prawda? Chyba.
0: Maroko, tak, to był mecz, gdzie Maroko pierwszą powygrała koncert, po prostu tak jak byśmy oczekiwali, no myślę, że Hiszpania czy Francja, prawda, by się nie powstydziła, bo dlatego, że tak jak technicznie grali, tak jak kreatywnie grali, Brazylijczycy tak naprawdę, no jeden zryw mieli, ten Vinicius.
1: Tak.
0: Pod koniec pierwszej połowy, a tak to Maroko po prostu grało kapitalnie.
1: Maroko czwarta drużyna świata.
0: Czwarta drużyna świata, ale pamiętajmy, że wcześniejszy nie miał sukcesu, a mają dobrych zawodników, którzy grają szybko, którzy grają technicznie, którzy nie grają w szerz boiska, prawda? Grają do przodu. To jest naprawdę to, co kibic kocha, lubi i po to przychodzi.
1: Dla Ciekanowskiego przychodzili na takie właśnie, żeby takie rzeczy oglądać.
2: To dopiero teraz turniej się dla pana rozpoczyna, potem meczu Brazylia-Maroko. Wchodzi Holandia, Niemcy wkraczają do gry.
0: Tak, to też liczę na dobry futbol. Ja trochę tak, te mistrzostwa smutne jestem, dlatego że my nie pojechaliśmy, to jest raz. Ale drugie, że to jest taki tasiemiec, niestety, które 48 zespołów, no bez przesady.
1: To ja jest za dużo.
0: 24 zespoły, ja chcę widzieć najlepsze zespoły. Oczywiście tam by się dostały 2-3 zespoły, które sprawiły niespodziankę, ale ja nie chcę znowu kwalifikacje oglądać. Kwalifikacje w kwalifikacjach na najwyższym, na największym turnieju. To jest nie można. No. To najlepsze zespoły powinno się oglądać, a nie zespoły, które, no nie wiem.
1: Katar na przykład. No ale patrząc na prezydenta FIFA Gianniego Infantino, jak siedział z Katarczykami akurat podczas meczu, uśmiechnięty od ucha do ucha, no to myślę, że po prostu tam się wszystko zgadza. No to chodzi o wielki biznes. I
0: z prezesami piłki nożnej mamy problem.
1: Tak.
0: Myślę, że wszędzie i u nas też.
1: Tak, tak. Jest z tym problem rzeczywiście i należy coś z tym zrobić w takim razie.
0: No właśnie.
2: Ale na razie mamy święto futbolu.
1: Wybrnąłeś, Norbert.
2: I się tym cieszmy.
0: Tak.
2: Przed meczem Niemcy, Curaçao.
0: No Niemcy, no to nie wyobrażam.
2: A taki sobie wynik 8-0, 10-0, każdy mówi.
0: Nie szalejmy, ale myślę, że Niemcy powinni zdecydowanie wygrać, nie wiem. Piątką się zakończy i myślę, że Curaçao nie zrobi żadnej niespodzianki.
1: Czy myśląc o tym, kto będzie faworytem tego mundialu, z tych drużyn, które już miały okazję się zaprezentować, no i głównie z tymi, które dopiero zagrają, czy to Francja, czy Hiszpania, czy właśnie Niemcy, jak pan myśli, kto jest na pole position, mówiąc językiem Formuły 1?
0: No mówiąc o Hiszpanii, jakie mają zespół, młody zespół, tam te zmiany pokoleniowe po prostu nie zauważa się. Gwiazdy odchodzą, prawda, i nikt nie mówi o tych gwiazdach, bo nowe gwiazdy przychodzą, prawda. Ja mam
1: tak, wszyscy chcą oglądać tych młodych, tak naprawdę,
0: no,
1: w dużej mierze.
0: Ja akurat lubię gwiazdy, które jak najdłużej świecą i nie jestem za tym, żeby przestały świecić i doceniam bardzo tych starszych zawodników, którzy te są ważni w zespole, gdzie ten miks między starszymi a młodymi naprawdę wychodzi dobrze. Każdy ma swoją swoją rolę, prawda? Jeden dobija się, a drugi mówi zaraz, ja jeszcze tutaj jestem dobry, nie kosztem twoim, ale my umiemy współpracować. Dobrzy zawodnicy i dobrze prowadzeni zawodnicy potrafią grać ze sobą i po prostu cieszyć się tego, że wspólnie razem mogą coś kreować.

0: Jakieś akcje, wspaniałe bramki.
1: A komu pan, kto panu szczególnie imponuje, właśnie z takich, jak pan wymienił, zawodników już doświadczonych, którzy no, są rzeczywiście świetnymi piłkarzami. No, na kogo zwraca uwagę Dariusz Dzikanowski?
0: Na kogo zwracam? No, ja lubię napastników, bo ja lubię, no, tak jak jest to, co jest z Jamalem przykładowo, no to no to jest to artysta, prawda, który ma 18-19 lat i to, co on robi, to tak naprawdę wymyka się z logiki, dlatego że 18-latek to biorąc nawet jak ja myślałem, jak ja grałem, to wymyka się to, ale to się są, rodzą się tacy zawodnicy, którzy mają szczęście, że grając w klubie i spotykając ludzi, którzy potrafią wpłynąć, potrafią wyciągnąć to, co jest najlepsze, przekonać tego zawodnika, nie straszyć, dać pewność, prawda, w tym wszystkim i przede wszystkim zwrócić na te atuty, a nie mówiąc o jakichś swoich słabych punktach, prawda. To jest ważne, to jest dużo rzeczy, żeby być gwiazdą, i żeby pokazać swoje umiejętności, to trzeba mieć dużo. Oczywiście pracowitość i być trzeba zakręcony na nie na 100%, na 1000% w ogóle w tym, co się robi.
1: Trochę Erling Haaland przychodzi mi na myśl, jak teraz pan mówi o takim napastniku, takim pracowitym, zdolnym. No i mówi się o Norwegii, że może być czarnym koniem tych mistrzostw.
0: No tak, to prawda. Chociaż ja jestem zwolennikiem takich zawodników jak Romario kiedyś, Ronaldo, no tak. Prawda. Może nie być środkowym napastnikiem, Michael Laudrup, tacy, którzy no, po prostu...
1: Mieli finezję w sobie.
0: Mieli finezję, prawda? Też doceniam Holanda, dlatego że Odegaard, prawda, to co oni zrobili w eliminacjach, to naprawdę mogą być czarnym koniem Norwegowie, prawda? Ale Haaland, mi się wydaje, że on tam za dużo czeka na to rozgrywanie tej akcji. Czasami musi być frustrujące dla niego, kiedy on czeka, wychodzi. A oni jeszcze do boku, jeszcze tam, jeszcze tu, jeszcze ten, jeszcze nie teraz, prawda? A myślę, że to trochę frustrujące jest to dla niego na pewno.
1: Elektryzuje pana w każdym razie to, że trwają mistrzostwa, że będą trwały do lipca, że tych meczów ponad 100 jest do obejrzenia? Czuje pan piłkarskie święto?
0: Czuję piłkarskie święto, tylko wiem o tym, że chciałbym obejrzeć te najlepsze zespoły, najlepszych zawodników. To tak jak do kina, gdzie się jest rola główna, prawda? A ja nie chcę oglądać, że idę do kina i na przykład widzę napis tylko aktorzy drugoplanowi, trzecioplanowi grają, nie ma roli głównej, są no przeciętni, powiedz. Oni tam, albo sami statyści są, prawda? No, jeżeli to są Mistrzostwa Świata, jeżeli to jest wielka impreza, to ja chcę tak wstać kilka razy z fotela i mówisz, no ja teraz 10 minut na stojące będę oglądał, albo kogoś zagadać, prawda, mówiąc mu o sytuacji, że była niesamowita i ją rozgryźć, zanalizować na różne sposoby, prawda? I wreszcie mi powie, dobrze, usiądź, już następna akcje są, prawda?
2: To może dziś tak będzie w meczu Holandia-Japonia, bo w tym meczu wcześniejszym Niemcy-Curaçao to chyba raczej takich akcji nie będzie.
0: No chyba nie, ale Holandia-Japonia przed tym tak. Koreańczycy, prawda, jak zagrali.
1: Świetnie.
0: Ja nie oglądałem może całego meczu, ale widziałem skróty, no to świetnie zagrali. No co mieli Czesi jedynie, no ten boczny obrońca, prawy obrońca, prawda, wrzucał z autu, prawda, tak. I z tego zagrożenia był. No przepraszam, no ja nie jestem fanem akurat takich pięknych bramek wrzutu z autu, prawda, że ktoś wrzuca. Prawda.
1: Tomasz Hajto by się obraził.
0: No dobrze, no ma ten atut, prawda?
1: Nie,
0: tak będzie.
1: Tak, ale prawda? Trochę oglądając ten mecz Korei z Czechami, przypomniał mi się 2002 i nasz mecz tak. Korea-Polska, prawda? To taki był mocny dzwon i Czesi chyba odczuli to samo, a rzeczywiście Holandia z Japonią zapowiada się bardzo ciekawie. W każdym razie będziemy oglądać ten mundial, będziemy się emocjonować.
0: Tak, będziemy się emocjonować.
1: Pewnie, że tak. Dariusz Dziekanowski był gościem trzeciej strony medalu w Radiowej Trójce. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.
3: Mundial w Trójce.

0: 22,7 trójek, telefon do nas, państwo dzwonią.
1: Ja uważam, że jeżeli niemiecka drużyna za chwilę zagra z zespołem Curaçao, to dlaczego by zespół polski nie mógłby z jakąkolwiek drużyną na mistrzostwach zagrać? Wszystkie szanse są jednakowe. Na tym etapie mogłaby drużyna polska grać spokojnie.
0: No pewnie, że tak. Ja myślę, że moglibyśmy nawet zostać mistrzami świata.
2: No tak, to powiem ci, że jest mocne. W sensie odważna sugestia.
0: Na pewno entuzjazm towarzyszy wszystkim tym, którzy będą śledzić tę wyprawę, o której za chwilę powiesz.
2: Tak, bo Andrzej Bargiel zameldował się z nartami z ekipą w Pakistanie. Ma kolejny cel, chce zamknąć pętlę pakistańskich 8-tysięczników. Po zjazdach z K2, Broad Peaku oraz Gasher Brumów pierwszego i drugiego za cel obrał sobie Nanga Parbat.
3: Media już próbują szukać jakichś takich połączeń. Myślę, że powinniśmy się super cieszyć, że jakby mamy w Polsce taki potencjał, mamy po prostu osoby, które mają ambicje, chcą działać i są na tyle zdeterminowane i utalentowane. Bartek pokazał przez ostatnie lata super determinację i skuteczność w wysokich górach. Myślę, że tak naprawdę to jest super sprawa. W tych górach jest mnóstwo przestrzeni i myślę, że nie ma tam tak naprawdę przestrzeni na rywalizację, bo to jest zbyt niebezpieczna zabawa. Góry są niebezpieczne i tak naprawdę ważne jest to, żeby było po prostu wszystko robione tak, by ten rozsądek był zawsze na pierwszym miejscu. Tych rzeczy ciągle jest bardzo dużo do zrobienia. Dla wielu pokoleń ciągle będzie, więc nie ma potrzeby doszukiwania się jakichś takich rzeczy. Robimy to też lata. Zawsze robiłem ten sport, szczególnie w tych górach wysokich, w kontekście wypraw, totalnie tak dla siebie samego. W sensie to jest jakaś rzecz, jakaś nagroda za te lata treningu, gdzie mogę realizować swoje marzenia i tak do tego podchodzę, że to są wyzwania czasem, które sam sobie rzucam. To jest przygoda taka i to jest super przywilej, że mamy takie możliwości, że możemy robić takie rzeczy, realizować te projekty i bywać w takich wyjątkowych przestrzeniach i uprawiać narciarstwo. I w zasadzie fajne jest to, że to jest jakaś kontynuacja też polskiej historii w wysokich górach, która jest mega bogata i przez te działania Polaków pokazujemy na świecie, że ciągle jeszcze potrafimy.

0: lubimy jakieś rzeczy robić i pisać jakąś historię w tych górach, mimo tego rozwoju bardzo dużego, który się wydarzył na przestrzeni ostatnich lat.
1: To teraz o samym celu tej wyprawy.
0: Wybieram się na Nanga Parbat do Pakistanu i cieszę się na tą wyprawę, bo strasznie lubię Pakistan, jakby tą atmosferę i te góry, które ciągle dają dużo przestrzeni na takie swobodne działanie. Będziemy chcieli spróbować zjechać z Nanga Parbat na nartach. Mam na to jakiś konkretny pomysł. Będziemy działać na ścianie Diamir. Mamy kilka wariantów, które chcemy przetestować w kontekście tego przedsięwzięcia. Oczywiście to wszystko będzie zależne od warunków narciarskich, ale faktycznie mamy sporo opcji na tej ścianie i myślę, że to jest chyba najlepsza ściana po prostu z punktu widzenia narciarstwa do tego, by spróbować to zrobić.
1: Andrzej Bargiel podczas wejścia i przygotowania zjazdu będzie mógł liczyć na himalaistów Dariusza Załuskiego, Nepalczyka Pasanga Sherpę i Janusza Gołomba.
2: Andrzej będzie szukał śniegu pod nartą, powiedzmy bezpiecznych rejonów. To jest olbrzymia flanka, ta Diamir. Z prawej strony na prawo żebra numer jego jest droga Messnera. Z lewej strony też są możliwości pod narty. Wydaje mi się, że to będzie dla nas troszeczkę taka wyprawa eksploracyjna niemalże, bo te drogi są bardzo rzadko chodzone. Tam nie będzie przytartych ścieżek. Wiem doskonale z poprzednich wypraw, że Andrzej robi to bezpiecznie, z głową i na tym również bardzo zależy. I wiem, że tak to właśnie będzie wyglądało.
1: Warto zaznaczyć, że nie będzie to pierwszy zjazd z Nangi, choć pierwszy polski.
0: Historycznie te zjazdy były na Nanga Parbat. Pierwszą taką zaawansowaną próbę zrobił Hans Kammerlander. To nie był taki pełny zjazd, on poruszał się po drodze Kinshofera. Również na ścianie Diamir. Później dla mnie najciekawszą próbą była próba Luisa Stitzingera, Austriaka, który w zasadzie zjechał częściowo drogą Reinholda Messnera, którą samotnie wytyczył właśnie na Nanga Parbat. To jest jedna z takich najciekawszych, najbardziej naturalnych opcji na tej ścianie. W zeszłym roku mieliśmy od strony Rupal na drodze Shella taką udaną próbę Francuzów. Fizycznie ona jakby nie mogła w pełni udać się jakby bez fragmentów spinaczkowych podchodzenia. Trzeba po prostu zmieniać stronę, przechodzić przez skalną grań. Próba pełnego zjazdu ciągle jest możliwa i z taką próbą właśnie się tam wybieramy.
1: Jakich trudności może się spodziewać na Nandze?
0: To jest teren uszczeliniony bardzo mocno, to jest duża ściana, bo baza jest relatywnie nisko położona, więc mamy 4000 metrów do szczytu ponad. Oczywiście jest zagrożenie lawinowe i to są duże pola śnieżne, są seraki, więc w zasadzie ta góra jest trudna, szczególnie w tych wariantach, nie poruszając się klasyczną drogą, więc to wymaga dużego zaangażowania, by zrozumieć, jakby przeczytać teren i poczuć w jakich momentach, w jakim czasie, przy jakich temperaturach można się poruszać w konkretnych miejscach na tej ścianie. Na pewno trzeba się spodziewać wszystkich rodzajów śniegu.
1: A czego życzyć Andrzejowi i ekipie?
0: Życzyłbym sobie tego, żeby nie było torowania wyżej niż po kolano. To byłoby super komfortowe. To jest jakby spore wyzwanie w miejscach, gdzie poruszasz się po prostu w zasadzie samodzielnie, bo na to też pewnie muszę być w jakiejś mierze gotowy.
3: Na początku Andrzej Bargiel wspomniał o rywalizacji, którą kreują media z Bartkiem Ziemskim. Ostatnio zjechał na nartach z Lochce i Mont Everestu i w sumie ma już 9 ośmiotysięczników zdobytych zjechanych na nartach. A z Andrzejem Bargielem rozmawiał Dariusz Urbanowicz.

0: 22 i 7 trójek, telefon do nas w każdej sportowej sprawie, także tej związanej z oceanem.
1: Andrzej Stały, słuchacz. Chciałem z góry podziękować za wywiad z kapitanem Krzysztofem Baranowskim. Dobijałem się tam chyba 2 razy do państwa o to, ale doczekałem pana kapitana Baranowskiego. Słuchałem dziecięcem, będąc w audycji dla młodzieży, Ekran z bratkiem w czwartki. Fascynująco opowiadał. Słucham z wypiekami na twarzy teraz państwa audycji.
0: Bardzo dziękujemy, też się cieszymy, też śledzimy poczynania pana kapitana. Krzysztof Baranowski po raz trzeci płynie samotnie dookoła świata. Obecnie zatrzymał się w porcie w Papui Nowej Gwinei. Jest już na lądzie, mieliśmy okazję z panem kapitanem porozmawiać. Powie, gdzie jest dokładnie?
2: Zasumowałem w Port Moresby, wyspa Papua New Guinea, na drodze do Australii przed Cieśniną Torresa. To jest koniec Morza Koralowego.
3: Panie kapitanie, śledzimy na bieżąco to wszystko, bo można na Facebooku pańskie wpisy. Wszystko zaczęło się w listopadzie 2025 roku na Teneryfie. Jakie były dla pana te miesiące, tak naprawdę pół roku?
2: No, rozkołysane ciągle na morzu, ale mam czasem dłuższe przestoje, najczęściej spowodowane różnymi naprawami jachtu, bo co tu dużo mówić, jacht ulega zmęczeniu, psuje się to, czy owoć, wiera w żaglu, jakieś urządzenia nawalają, coś trzeba wymienić, także ciągle jest jakieś zajęcie.
3: A jak pan się czuje?
2: No mam stały taki element, że kiedy przypływam z morza, to przy wyjściu na ląd, ten ląd się chwieje. I to się trzyma przez jakiś czas, czyli to o marynarskim kroku to nie jest tylko żart, ale rzeczywiście, szczególnie, że ten jacht się bardzo kołysze, jest lekki, więc na każdej fali skacze. No i błędnik potem tak reaguje, że ląd się pod nogami chwieje.
3: Z jakim przyjęciem spotkał się pan w Papui Nowej Gwinei? Czy może pan liczyć tam na wsparcie, na pomoc? Czekali na pana?
2: Tak. Czekała pani Violetta Relis, a jej mąż Norbert Relis jeszcze w Polsce mnie zapraszał. Natomiast przyleciał z Kenii Krzysztof Orłowski i ta trójka jakby od początku mi tu kibicuje. Państwo Relis to są lekarze, natomiast Krzysztof Orłowski jest tutaj zarządcą firmy zajmującej się ochroną statków na morzu. W każdym razie zapewniają techniczną pomoc i są niezwykle sympatyczni, także wpadłem w dobre ręce.
3: Bardzo się cieszymy, panie kapitanie, ale jak jest ze snem? Czy ten tryb czuwania, te 2-3-godzinne drzemki, teraz mógł pan zamienić na dłuższe spanie? Jak organizm na to reaguje?
2: No, nie było łatwo, bo organizm reagował tak, jak i w rejsie na krótkie odcinki snu. Po prostu budzę się, rozglądam i zasypiam dalej. Ale powoli przyzwyczaiłem się do dłuższych odcinków snu. Zresztą to nie ma znaczenia, bo w sumie tak czy inaczej się wysypiam.
3: 26 są pańskie urodziny kolejne. Gdzie pan będzie je obchodził i świętował? Wypłynie pan, czy jeszcze będzie pan na stałym lądzie?
2: Nie, myślę, że będę na stałym lądzie, bo przewidywałem taki dłuższy postój ze względu na różnego rodzaju prace konserwacyjne na Australię. Tymczasem tutaj postój jest za darmo, co jest dość istotne właśnie przy kosztach, a poza tym mamy Polaków, którzy mną się opiekują. Natomiast w Australii, Port Darwin, na razie nie wiem, kto tam na mnie będzie czekał, ale mam takie szczęście, że gdziekolwiek przypłynę, to się znajdą Polacy. I tak było właśnie na Fidżi, że państwo Grzyb tam

0: No zajęli. Na Rarotonga też byli Polacy. Gdziekolwiek przypłynę, to się rodacy znajdą i uzyskuję taką bardzo konkretną pomoc.
1: Proszę nam powiedzieć, bo trudno wyobrazić sobie, co to znaczy być takim punkcikiem bezradnym tak naprawdę wobec ogromu oceanu, człowiekiem na łódce. Co się wówczas czuje? Co pan czuje? O czym pan myśli?
0: Ja tego nie wytłumaczę, ponieważ ja nie czuję się bezradny. Po prostu ja robię to, co lubię, czyli żegluję. I to jest kwestia lat żeglugi, w tym również samotnej. No a ponieważ zauważyłem, że samotna żegluga daje niezwykłą satysfakcję z pokonania trudnego zadania, no to podjąłem się jeszcze raz. Jak widać, nieźle mi to idzie, bo póki co to już opłynąłem pół świata.
1: Wielkie gratulacje. A jak to się ma do tych pańskich wyczynów, kiedy płynął pan w latach 70. na Polonezie, a na przełomie 90. i 2000. na jachcie Lady Bee? Jaka jest różnica w tym żeglowaniu i jak pan postrzega te różnice?
0: No każdy ten rejs ma inny charakter. Rejs na Polonezie był wyczynowy, ponieważ odbywał się na trasie, na której wówczas nikt nie pływał, kilka osób. Natomiast rejs na Lady Bee odbywał się trasą taką passatową, czyli łatwiejszą. W tej chwili ja powtarzam ten rejs trasą łatwiejszą, ale trasa nie jest łatwiejsza i jacht jest inny, wymaga opanowania. No ale ja się zajmuję stroną techniczną, a nie filozoficzną. Oczywiście mam przeżycia takie, powiedziałbym, głębsze, no ale to jest istota żeglowania. Więc dlatego przy tym sporcie trwami się cieszę, że mogę go uprawiać.
1: To jest imponujące, panie kapitanie. A woda, jedzenie? Jest pan najchętniej przytulony do gorącego kubka?
0: Wszystkiego mam pod dostatkiem. Oczywiście pewnych artykułów brakuje. Woda jest podstawowa, więc jeśli chodzi o taką wodę sanitarną, to mam zbiornik 70 litrów i to wystarcza na kilkanaście dni. Natomiast woda pitna jest mineralna w butelkach. Jakby tego też mam dość sporo. Obliczam sobie, ile dany odcinek zabierze czasu i zabieram ze sobą te butelki w nadmiarze, żeby nie zabrakło. To oczywiście gorące kubki mam też, ale mam też i makaron, ryż, ziemniaki starczają na kilka czy kilkanaście dni. Z jarzynami jest trochę krucho, bo to szybko się psuje, jak również owoce, ale zawsze można wyciągnąć z zęzy, czyli z dna jachtu jakąś puszkę i otworzyć. Także nie narzekam na wyposażenie i zaprowiantowanie.
1: Tam, gdzie pan teraz jest, są na pewno pyszne owoce, więc proszę nadrabiać braki.
0: To prawda, tak. To jest kraj tropikalny, więc i owoce są tutaj w dużej ilości i różne.
1: Panie kapitanie, była Teneryfa, Martynika, Panama, Tahiti, Wyspy Cooka, Fidżi i teraz Papua Nowa Gwinea. Teraz będzie pan się kierował poprzez Ocean Indyjski. Mauritius, Durban, Kapsztad, Atlantyk i Teneryfa, prawda?
0: Tak, tak, zgadza się.
1: Czyli przed panem najtrudniejszy żeglarski odcinek.
0: No, to prawda. Tym bardziej muszę zadbać o jacht przede wszystkim, a w drugiej kolejności o siebie.
1: Czym oprócz myśli możemy pana wspierać?
0: No, jestem zaskoczony tym właśnie zainteresowaniem i wsparciem, bo to się tam wyraża w różnych wpisach internetowych, więc jestem bardzo wdzięczny i pozdrawiam tych wszystkich, którzy trzymają za mnie kciuki. To już jest bardzo wiele i w zasadzie nic więcej nie można zrobić. Jak jest samotna żegluga, już nikt do mnie nie dołączy, żeby pomóc stawiać żagle.
1: Bardzo panu dziękuję, panie kapitanie, i już teraz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do widzenia panu. Dziękuję bardzo.
2: A z kapitanem Baranowskim rozmawiał Adam Malecki.
3: 88 lat. Pięknie.
2: Pięknie.
3: Będzie świętował pan kapitan. Co możemy powiedzieć? Możemy zaprosić.
2: Na drugą godzinę.
3: Tak, oczywiście na drugą godzinę. Słyszymy się z państwem kilka minut po godzinie 18, a teraz właśnie urodzinowo dla pana kapitana Baranowskiego.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
13: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
14: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
15: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
12: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka.

0: Petka przy okazji.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 czerwca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do końca roku nie będzie wzrostu cen gazu, o nowych rozwiązaniach mówi minister energii. Negocjacje członkowskie z Unią rozpoczną jutro Ukraina i Mołdawia. Szefowa Komisji Europejskiej mówi o ważnym kroku dla obu tych krajów. Z początkiem lipca ruszy festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. W Lublinie trwają przygotowania. Pakiet CPN, który reguluje ceny paliw w Polsce, łączy ponad podziałami politycznymi. Mówił o tym podczas konferencji prasowej w Giedrzwałdzie minister energii Miłosz Motyka. Polityk informował też o wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących cen gazu. Skorzystać ma z tego 7 milionów klientów grupy Orlen.
4: Do końca roku te ceny nie wzrosną. Mimo wzrostów na rynkach 20-30%, dzisiaj polska spółka Orlen podjęła decyzję o tym, by te ceny pozostały na niezmienionym poziomie. Zwracam uwagę, że jest to poziom niższy niż cena gazu mrożona z lat poprzednich.
3: Obniżona zostanie też opłata za przesył gazu. Od nowego roku taryfa spadnie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Rządowy projekt CPN zakłada obniżkę stawki podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliwa. Na razie ceny maksymalne na stacjach będą obowiązywały do końca czerwca. Ukraina i Mołdawia rozpoczną jutro negocjacje członkowskie z Unią Europejską. To ważny krok dla obu krajów na drodze do wspólnoty, napisała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen i opublikowała krótki film. Jedną z rzeczy, które najbardziej podziwiam u naszych ukraińskich przyjaciół, jest to, że ich walka jest niezłomna i determinacja także. Mołdawia od momentu przyznania statusu kandydata w czerwcu 2022 roku zrobiła wielki postęp. Będziemy towarzyszyć jej na każdym etapie drogi do Unii. Rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą i Mołdawią jest możliwe, bo Węgry zniosły weto. Były premier Viktor Orban przez prawie dwa lata blokował otwarcie pierwszych rozdziałów negocjacyjnych z Kijowem i decyzję zmienił nowy premier. Dwa kraje wspólnie złożyły wniosek o przystąpienie do Unii kilka dni po rosyjskiej napaści na Ukrainę i od tego czasu są traktowane jako jedna grupa. Do Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii trafia coraz więcej dzieci z urazami nabytymi podczas jazdy na hulajnodze. Jak mówią lekarze, czerwiec, lipiec i sierpień to miesiące, w których dochodzi do największej liczby takich wypadków. Dr Piotr Zając, kierownik oddziału urazowo-ortopedycznego w Świętokrzyskim Centrum, mówi, że najczęściej podczas nieostrożnej jazdy na hulajnodze dochodzi do urazów nadgarstków, przedramion, stawów łokciowych czy kości ramiennych.
5: Czasem się uważa, że w zimie mamy więcej pracy, bo jest aktywność łyżwiarsko-narciarska, natomiast nasze największe żniwa to są w tym okresie wiosennym, letnim, kiedy jest ciepło i kiedy długo świeci słońce. Wtedy tych pacjentów na izbie potrafi być nawet trzykrotnie więcej. Czasem izba w ciągu jednego dnia potrafi obsłużyć ponad setkę pacjentów. Oczywiście mówię o wszystkich pacjentach, nie tylko ortopedycznych.
3: Od 3 czerwca osoby poniżej 16 roku życia poruszające się na hulajnogach mają obowiązek zakładania kasków ochronnych na głowę. W całym 2025 roku doszło do niemal 1200 poważnych wypadków, w których zginęło 11 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Koncerty, warsztaty i pokazy filmowe to program 19. Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia, który rozpocznie się 2 lipca w Lublinie. Do Lublina zawitają artyści z całego świata.
6: Jedną z gwiazd jest na pewno Sanra Orchestra, ekipa ze Stanów Zjednoczonych, duet Mats Gustafsson i Kimmo Pohjonen, szwedzki saksofonista i pochodzący z Finlandii, akordeonista, austriacki skład też musi być, zespół Drunk, duet fortepian, trąbka, zespół Backengrillen, hardkorowo, punkowo, free jazzowa załoga, oczywiście mnóstwo składów z Polski, choćby Marcin Masecki, metalowy zespół Furia, który pokaże trochę Śląska.
3: Zapowiadał dyrektor artystyczny festiwalu Rafał Chwała. Festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia rozpocznie się 2 lipca i potrwa do 5 lipca. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
7: Klimat.
3: Prawie w całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie miejscami na południu i południowym zachodzie dobra. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Na termometrach głównie od 12 do 15 stopni Celsjusza. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie opady gradu.

0: od 19. Gosia Jakubowska.
1: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
0: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
14: 7 minut po 18.
3: Trzecia strona medalu.
14: Zapraszamy na drugą godzinę.
15: Adam Malecki
14: i Norbert Michalak.
15: I Kamil Majchrza, który wygrał w Dębosz. To jego pierwszy w karierze finał wygrany w turnieju ATP. Wygrał z Australijczykiem Alexem de Minorem 6-3, 2-6, 7-6. Brawo, Kamil.
14: Brawo też Wiktor Głazunow. Kajakarz zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w portugalskim Monte Mor w Kanadyjce na dystansie 5000 metrów.
15: Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Barcelony. To oczywiście Formuła 1. Dzięki temu umocnił się na pozycji wicelidera Mistrzostw Świata, bo liderem oczywiście jest Włoch Kimi Antonelli.
14: No właśnie, to chyba najważniejsze informacje.
15: No, jeszcze Le Mans wygrała bardzo. Ekipa Toyoty w kategorii Hipercar, a w LMP2 podwójnym triumfem może pochwalić się polski zespół Inter Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim w składzie. Jeszcze piszą do nas słuchacze, że powiedzieliśmy, że wieczorny mecz Niemców z Curaçao jest o 21, ale jest o godzinie 19, więc chcieliśmy to zweryfikować. Rzeczywiście o 19 ten mecz. Właśnie, Mundial. Mówiliśmy o Mundialu, rozmawialiśmy z Dariuszem Dziekanowskim. Państwo do nas dzwonią także w tej sprawie, między innymi meczu Kataru ze Szwajcarami. Szwajcarzy powinni ten mecz wygrać, no ale skończyło się remisem.
16: Moim zdaniem dużo takich reprezentacji zrobiły bez sensu, że nie docisnęły tych słabszych drużyn, jak na przykład Szwajcaria przeciwko Katarowi, tylko tak bez sensu strzelili gola pierwszego, później sobie podawali i bez sensu, bo w 94 minucie stracili gola i zremisowali z Katarem. Gdyby docisnęli, to by wygrali 4-1, a nie zremisowali 1-1.
17: Jarosław z tej strony, Darowa Bałuskiego, znosi oczywiście Mistrzostwa Świata.
2: ta formuła, która jest rzeczywiście, to jest zabijanie futbolu. Pan prezes FIFA to jest typowy biznesem jak Donald Trump. Robi sobie tak zwaną kampanię polityczną przed następnymi wyborami, żeby na tym mistrzostwach grały zespoły, które absolutnie urągają

0: poziomem sportowym i tak dalej. Ja pamiętam, oczywiście oglądałem 94 roku Mistrzostwa Świata Stanów Zjednoczonych. Taki byłem fanem sportu, jestem do dzisiaj. Tylko że teraz to nie jest to.
1: A skoro Ameryka, to już za chwilę będziemy rozmawiać z naszym korespondentem Janem Pachlowskim.
2: Skoro Ameryka, to Alicia Keys.

0: który jeszcze niedawno był na inauguracji Mistrzostw Świata w Meksyku. Janku, witamy cię bardzo serdecznie.
1: Kłaniam się, właśnie wróciłem, a tak wiecie, w nawiązaniu do piosenki, o którą graliście, czyli utworu, w którym mówią, że New York to jest betonowa dżungla, ale niesamowicie magiczna, to w perspektywie tych meczów rozgrywanych w Nowym Jorku, to trwa tam lokalny spór. I to taki dosyć duży, bo władze Nowego Jorku twierdzą, że mecze odbywają się właśnie w ich mieście, a z kolei władze New Jersey twierdzą, no jak to w ich mieście, jak przecież stadion jest na naszym terenie, po drugiej stronie oceanu, po drugiej stronie oczywiście rzeki Hudson. I to u nas jest finał, w New Jersey, a nie w Nowym Jorku. To taka ciekawostka dotycząca tych spotkań rozgrywanych właśnie w Nowym Jorku, New Jersey, tak powiemy.
0: Jakie wrażenia, Janku, z tej inauguracji z Meksyku, z miasta Meksyk, no i ze stadio Azteka?
1: Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że w perspektywie tego, jak porównuję atmosferę mundialu, którą zauważam w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w Miami, tutaj mieszkam na stałe i tutaj rozegranych będzie 7 meczów Mistrzostw Świata, to jednak Meksykanie zdecydowanie bardziej podchodzą do tej kwestii emocjonalnie. Tam cały kraj żyje mistrzostwami, a patrząc na to, jak to odbywa się w Stanach Zjednoczonych, oczywiście też Amerykanie interesują się mundialem. Na pewno nie w takiej liczbie, co Meksykanie, ale przede wszystkim w miastach, gdzie rozgrywane są te mecze i też przede wszystkim ze względu na kibiców przyjezdnych i jednak Latynosów na stałe mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Ale też to pokazują badania, bo proszę sobie wyobrazić, że przed mistrzostwami w badaniu agencji Pew Research Center ponad 60% Amerykanów stwierdziło, że w ogóle nie będzie się interesować mundialem lub bardzo ograniczony sposób. Natomiast w Meksyku 70% społeczeństwa żyje tą imprezą i widać to na ulicach, widać tam euforię, widać tam uśmiech i widać to szaleństwo. Zresztą posłuchajmy, bo ja zaraz będąc na stadionie Azteka na inauguracji, na tym wyjątkowym obiekcie, gdzie Mistrzostwo Świata w przeszłości zdobywali Pele czy Maradona, a przecież obiekt ten trzykrotnie gościł już Mistrzostwa Świata piłkarskiego, zresztą jako jedyny w historii. Rozmawiałem z meksykańskimi kibicami i też z kibicami z RPA, jak oni postrzegają właśnie tą meksykańską atmosferę mundialu i inauguracji tego wydarzenia.
2: To wszystko dla Meksyku ma ogromne znaczenie. Naprawdę uważam, że czuć tutaj atmosferę mundialu. Dla Meksykanów to ogromnie ważne. Oczywiście są też inne sprawy poza sportem, ale jeśli chodzi o piłkę nożną, to wszystko, co się teraz dzieje, jest niesamowite. Pierwszy raz jestem w tym kraju i jego głównym mieście. Jest to pięknie, a ludzie niesamowicie ciepło nas przywitali. Kibice obu krajów cieszą się, że mają wspólny kontakt. Jestem szczęśliwy, że tak ciepło nas tutaj przyjmują. Mundial dla nas jako narodu ma znaczenie. Turniej się tutaj rozpoczął i oczy całego świata są zwrócone na Meksyk.
1: Tak, oczy są zwrócone na Meksyk, ale Meksykanie też trochę są smutni, bo uważają, że to właśnie ich kraj przede wszystkim napędza mundial, że to jest atmosfera, która jednak jest niepowtarzana w tym kraju w porównaniu z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi i są bardzo smutni, że w ich kraju w sumie tylko 13 meczów mundialu zostanie rozegranych. Jak jest z tą popularnością jeszcze mundialu w Stanach Zjednoczonych? No to wiadomo, że piłka nożna była jednak traktowana po macoszemu, ale ta sytuacja uległa jednak zdecydowanej zmianie, bo mecz otwarcia w wykonaniu męskiej reprezentacji na stadionie SoFi rozegrany w Los Angeles przyciągnął przed ekrany telewizorów blisko 25 milionów Amerykanów. I dla porównania średnia oglądalność pierwszych 4 meczów finałów NBA wyniosła blisko 20 milionów widzów, czyli dużo mniej, a finału o Puchar Stanleya średnio 5 milionów widzów. No to są dobre przesłanki, że miejmy nadzieję mundial będzie coraz bardziej popularny, a w ogóle ceny na drugie spotkanie Amerykanów tutaj na mundial, bo te ceny są, wiemy, dynamiczne, na mecz Stany Zjednoczone-Australia już kosztują 1735 dolarów. To są najtańsze i one są już o 20% droższe niż 3 dni temu przed inauguracją. Wspomniałem Państwu o finale NBA, bo już mamy mistrza. To, co wydarzyło się Państwa minionej nocy, było czymś spektakularnym, niesamowitym i naprawdę znakomicie się to oglądało. Przypominamy Państwu, że po raz pierwszy od 53 lat Nowy Jork rządzi w NBA. New York Knicks pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90 w 5 meczu finałów Ligi NBA i zdobyli mistrzostwo. To przenieśmy się do hali San Antonio, posłuchajmy wersji radiowej, co tam się wydarzyło. Ja tylko tylko wyjaśnię, bo na początku oczywiście będą emocje komentatorskie, potem Jalen Brunson. On zdobył 45 punktów, blisko połowę

0: dla swojego zespołu, dla Nowojorczyków w tym meczu finałowym. Oczywiście został MVP finałów, a potem piosenka Who Let The Dogs Out w wykonaniu trenera Nowojorczyków, Mike'a Browna, bo on tutaj, to była taka przenośnia do tego, że on spuścił oczywiście w pozytywnym słowa tego znaczeniu psy ze smyczy, czyli swoich zawodników, a oni przynieśli mu mistrzostwo. No to posłuchajmy. It's over!
1: Nick fans, this is not a dream. To koniec, kibice Knicks, słuchajcie, to nie są marzenia. Ta długa droga właśnie się zakończyła. Po 53 latach znowu jesteście mistrzami.
2: I got no words.
1: Nie mam słów na to, co się stało. To wszystko, o czym kiedykolwiek marzyłem.
0: To był trener Mike Brown, decydującym o mistrzostwie meczu symbolicznie dokładnie 9 sekund zagrał w barwach Nowojorczyków Jeremy Sochan. W sumie w finałowej serii trzykrotnie pojawił się na parkiecie. Sochan jest pierwszym polskim koszykarzem w historii, który zdobył mistrzostwo NBA.
3: Dziękujemy bardzo. Jan Pachlowski prosto z Miami, jeszcze niedawno był w Meksyku. Janku, bardzo ci dziękujemy, a my przenosimy się na nasze parkiety krajowe.
4: Tak, bo w polskiej koszykówce na razie znany jest brązowy medalista mistrzostw Polski. Są nimi koszykarze Dzik, dla których to pierwszy medal w historii klubu. W rewanżowym meczu o trzecie miejsce ekstraklasy Dziki pokonały Arkę Gdynia 92-78. Zespół z Warszawy miał do odrobienia 5 punktów z pierwszego spotkania w Gdyni, a w piątek triumfował u siebie różnicą aż 14 oczek, mówi środkowy Dzików Łukasz Frąckiewicz.
5: To był dla nas na pewno bardzo wymagający sezon. Rozegraliśmy bardzo dużo meczów, ale zakończyliśmy go w wspaniałym stylu, zdobywając brązowy medal. Do tego miesiąc wcześniej udało nam się wygrać Ligę Europejską, więc na pewno był to fenomenalny sezon, jak i dla klubu, tak i dla każdego z zawodników. I mamy nadzieję, że ta praca podłoży podwaliny pod dalszy rozwój klubu.
4: Trwa za to zacięta walka o tytuł mistrza Polski. W trzecim meczu finału w Zielonej Górze Zastal przegrał przy swojej publiczności, która szczelnie wypełniła halę, z Legią Warszawa 79-63. Najwięcej punktów dla Legii rzucił skrzydłowy Karl Ponsar, 22. Francuz zebrał też 13 piłek i zwrócił uwagę na to, co zadecydowało o sukcesie. Świetna gra zespołowa i pełna jedność z naszej strony. Było dużo intensywności i widoczny wzrost poziomu w obronie. Rywale zaledwie z 62 punktami na koncie, więc cel w pełni został osiągnięty. Trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski na pomeczowej konferencji przyznał, że Legia rozegrała dobry mecz.
6: Czego nam zabrakło? Myślę, że tej skuteczności, ale tak graliśmy troszkę nerwowo. Chcieliśmy bardzo szybko prowadzić, bardzo szybko pokazać, że chcemy wygrać, a ja cały czas powtarzam, że Legia jest zbyt mądrym zespołem, żeby grać jakieś rwane sytuacje. Trzeba grać cierpliwie, szukać swoich przewag, grać zespołowo. Nikt nie może przełamać tego sam, bo to jest zbyt mądry zespół, zbyt dobrze broniący, że jedna osoba tutaj meczu nie wygra.
4: Przed drużynami teraz czwarty mecz, również w Zielonej Górze. Filip Matczak, koszykarz Zastalu, znów liczy na kibiców i zapowiada wygraną swojej drużyny.
7: Na kolejne spotkanie to musi się zmienić w naszych głowach, musimy być pazernisi, żeby wierzyć jeszcze bardziej w to, że możemy zdobywać punkty, że ta gra może nam łatwiej przychodzić, ale mam nadzieję, że w poniedziałek po tym, jak przeanalizujemy mecz, szybko wyciągniemy wnioski, przyjdziemy tutaj pazernie po kolejne spotkanie, aby je wygrać przed naszą publicznością i żeby każdy z uśmiechem na twarzy w poniedziałek wrócił późno do domu. I we wtorek mógł również stać z tym uśmiechem po naszej wygranej.
4: A mecz jutro o 20:15.
3: 22:07. Wciąż czekamy na Państwa telefony. Tych już dzisiaj było sporo. O Mundialu. Jeszcze o Majchrzaku nie było żadnego, bo o kapitanie Baranowskim na przykład tak. Kamil Majchrzak, proszę Państwa, wygrał dzisiaj.
4: Z gratulacjami.
3: Tak, wygrał dzisiaj turniej w Dębosz.

0: 22 i 7 trójek, motorowodniacy trzymają rękę na pulsie.
1: Dzień dobry, Szymon Nowak. Chciałbym tylko przekazać, że we włoskiej miejscowości Boretto odbywa się trzecia runda wodnych mistrzostw świata Hydro GP, na której niestety nasz Marcin Zieliński zajął dopiero 6 miejsce, ponieważ walczył cały czas z problemami z silnikiem i z temperaturą we Włoszech. Także po dwóch pierwszych wygranych eliminacjach teraz niestety trochę jest spadek, ale trzymamy najmocniej kciuki.
2: My też trzymamy, dziękuję za ten telefon. W trzeciej stronie medalu spotykamy się ze sportowcami albo byłymi, nie tylko z umownego mainstreamu. No to przedstaw się proszę, młoda damo.
3: Dzień dobry, nazywam się Sophie von Werner.
4: Sophie, twoje nazwisko brzmi jak nazwisko niemieckiej arystokratki.
3: Jest niemieckie, rodzice są Niemcami.
4: Masz arystokratyczne korzenie?
3: Tak.
4: Ale nie przejmujesz się, tymi nie miało to większego wpływu na twoje życie.
3: Nie, dla mnie było bez... Znacznie, bo dorastałam w Polsce. Mhm. Ja nawet nie wiedziałam, co to jest, dokąd miałam tam 18 lat i wróciłam do Niemiec, bo tu to nazwisko moje po prostu.
4: Nie miało to znaczenia?
3: Nie.
4: Mówisz, że dorastałaś w Polsce. Jak to się stało, że znalazłaś się w Polsce i zaczęłaś uprawiać jeździectwo?
3: Mój tata pracował w Polsce i zaczęłam tu uprawiać jeździectwo, bo moja babcia jeździła wyścigi i mój pradziadek jeździł skoki, więc jakoś tak trochę w rodzinie. I zaczęłam w Warszawie w Polen Parku jeździć.
4: Jak ci szło?
3: Super, wygrałam Cavalliade Future. Wtedy miałam takiego małego, siwego kucyka, co był bardzo szybki i mi się bardzo spodobało i do dzisiaj jeżdżę, więc no, pokochałam te konie.
4: A jak wspominasz ten czas w Polsce od strony sportowej? Dobrze się tu tobą opiekowali trenerzy? Dobrze się rozwijałaś właściwie?
3: Dobrze się mnie opiekowali, zdaje mi się. Wiadomo, że jest inaczej niż w Niemczech. W Niemczech są trochę inne struktury, albo w Holandii, albo w Belgii. To zdaje mi się, że mają więcej hodowli, więcej koni po prostu i trochę inaczej trenują, ale w Polsce mi się bardzo podobało. Bardzo lubiłem jeździć dla Polski. Jeździłem w drużynie juniorskich narodowej polskich i no myślę, że Polska się też bardzo rozwija i odkąd się przyprowadziłam, to na pewno dużo się zmieniło tutaj.
4: Odkąd się wyprowadziłaś do Niemiec, tak?
3: Tak.
4: Teraz mieszkasz w Berlinie.
3: Mieszkam w Berlinie.
4: I co robisz? Bo teraz już nie kontynuujesz kariery jeździeckiej.
3: Już

0: Nie kontynuuję. Jestem psychologiem sportu i nadal pracuję z jeźdźcami, ale już nie jako jeździec, tylko jako psycholog sportu.
1: Dlaczego się zdecydowałaś na psychologię sportu?
0: Wtedy sama pracowałam z psychologiem sportu i ona mnie bardzo zainspirowała robić moje własny master z psychologii sportu. Pokazała mi, że jest duża część jeździectwa też jest mentalna i że naprawdę może to pomóc. I zdaje mi się, że jest dużo młodych zawodniczków, którzy bardzo potrzebują kogoś, kto po prostu na nich patrzy i nie ma jakiegoś zainteresowania, żeby kończę dobrze, albo żeby tylko ma zainteresowania tego człowieka, żeby jemu się było dobrze. I myślę, że takich ludzi jest potrzebnych więcej w sporcie, więc tak.
1: A czy to jest tak, że człowiek, który jest na koniu i ma w sobie złe emocje, ma problemy ze swoją psychiką, przenosi to na zwierzę, na konia?
0: Tak, mi się zdaje, że konie wszystko czują, co my czujemy i jak my się boimy, to oni się też zaczną bać, albo jak my jesteśmy złe na nie, to oni czują tą złość, no i zaczynają się bać nas, albo zaczynają już nie być naszym partnerem, no bo czemu ja mam pracować z kimś, kto jest zły na mnie, więc mi się zdaje, że my jako ludzie musimy naszych problemów pogadać z kimś o nim i znaleźć inne rozwiązanie, niż żebyśmy tą złość na konia dali.
1: Pracujesz tylko z jeźdźcami, czy z innymi sportowcami też?
0: Pracuję też z innymi sportowcami. W zeszłym roku miałam drużynę koszykówki. To pracowałam z małymi dziewczynami, oni mieli 14 lat i wygraliśmy Mistrzostwo Niemiec.
1: Super.
0: Więc była to bardzo dobra drużyna i bardzo fajnie było. Było to ich pierwsze spotkanie z psychologiem sportu i na początku nie wiedzieli, co ja chcę od nich i czemu ja tu jestem i że oni nie potrzebują. No ale później mieliśmy sesję co 2 tygodnie z całą drużyną i naprawdę popracowaliśmy na tym, jak mogą się między sobą wspierać i razem wygrać ten tytuł. Więc bardzo fajnie.
1: A powiedz mi, czy ty chciałabyś też z polskimi sportowcami pracować? Bo rozumiem, że na razie tylko z niemieckimi.
0: Tak, ale chciałabym bardzo też z polskimi. Na razie, no bo mieszkam w Berlinie, ale w sumie to dużo można też online robić dzisiaj. No i Warszawa, Niemiec to nie jest taki daleki odległość. Ale zdaje mi się, że przez to, że ja zrobiłam sport jako dziecko w Warszawie albo w Polsce i dla Polski, to chciałabym coś oddać też tutaj i zrobić tutaj i działać.
1: Pięknie powiedziane. I na koniec opowiedz o swojej babci, bo ona mieszka w Strzegomiu, tak?
0: Tak, mieszka w Strzegomiu, czy tam, nie wiem, Murawa się nazywa i...
1: Pod Strzegomiem, tak?
0: Pod Strzegomiem, tak. Mhm.
1: I co tam babcia twoja robi?
0: Moja babcia ma, no ja nie wiem, jak to się mówi po polsku.
1: Zakaw Deutsch, to jest fundacja.
0: Ma fundacja, która zaprasza grup na przykład muzycznych z Polski, z Niemiec i tam w tym domu mogą razem zrobić muzykę i się spotykać i...
1: Ty tam bywasz?
0: Tak.
1: Lubisz tam jeździć?
0: Bardzo, jest tam bardzo fajnie i ładnie i jeździmy tam co 2 lata, spędzamy tam święta i jest to dla nas bardzo ważne miejsce i ma bardzo ważny i fajny projekt, co ona tam robi.
2: Sophie von Werner, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Swoją drogą Krzysztof, który jest zagorzałym kibicem na mundialu reprezentacji Niemiec. Wiesz o tym?
3: Nie, nie wiedziałem.
2: No, mówi wszem i wobec o tym, więc...
3: Ale już teraz wiem, dziękuję.
2: Tak, no, zresztą zna się na sprawach niemieckich. Państwo do nas dzwonią, 22 i 7 trójek.
4: Dzień dobry, trójka. Dzień dobry, redakcja sportowa. Z tej strony Michał Zebląga. Jak zawsze ciekawie i wesoło. Serdeczne gratulacje do pana Majchrzaka za wygraną w turnieju w Holandii. Piękna sprawa, wchodzi do pierwszej 50. Pierwszy wygrany turniej i wzruszenie, no i trenera, i zawodnika, bardzo fajnie. A propos mundialu, no to tak troszkę rozbudowany ten mundial, czeka się na trochę lepsze mecze. Ja na grupie z chłopakami, gdzie tam sobie wyniki podajemy, w końcu ktoś tam pyta, kiedy jakiś dobry mecz? A więc na spokojnie, Polska, Italia przed nami, ale za 4 lata.

0: 22,7 trójek. Państwo do nas dzwonią, także odnosząc się do wywiadu Krzysztofa Łoniewskiego, Sophie von Werner.
1: Przed chwilą słuchałem wywiad z tą panią psycholog z Niemiec. Taka fajna dziewczyna, taki głosik, aż mi się robiło gorąco. I może się, no byśmy namówili Igę Świątek, żeby sobie zmieniła tego psychologa. Tak by mi to w życiu ulżyło.
0: O, po grząskim gruncie, kruchym lodzie pan chodzi, proszę uważać.
2: No to teraz nie tylko dla Marków. W sobotę wieczorem odbyła się impreza biegowa Nocny Marek. Na terenie Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego zjawiło się wielu biegaczy, którzy wzięli udział w rywalizacji. Nie przeszkodziła nadchodząca burza, a dobre humory dopisywały wszystkim na mecie. Sytuację w podwarszawskich Markach sprawdził Łukasz Firchał.
3: 3, 2, 1,
4: Nocny Marek to jest bieg, który ma już 12-letnią historię.
5: Katarzyna Bielska, dyrektorka Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego.
4: Pierwotnie został powołany przez Urząd Miasta Marki oraz przez Stowarzyszenie Markowych Biegaczy. Natomiast bieg jest organizowany po raz 12. To jest bieg, który ma certyfikowaną 10-kilometrową trasę po asfalcie. Wybiegamy o godzinie 21, więc chcemy zachować ten klimat nocy właśnie.
6: Przede wszystkim jest to impreza rozgrywana nocą przy świetle Jupiterów.
5: Piotr Kanafa, Markowi biegacze.
6: Finisz jest na bieżni wśród kibiców, ale to co buduje też atmosferę tego biegu to to, że jest to impreza robiona przez biegaczy dla biegaczy. Uczucia są niezapomniane, ale stres jest olbrzymi, ponieważ dzisiaj jest zarówno w roli organizatora, jak i biegacza, także do startu olbrzymi stres, później biegnę dyszkę i mam nadzieję, że emocje mnie poniosą i będzie dobrze.
5: To jakie założenia na dyszkę?
6: Założenia na dyszkę są takie, że chcę pomóc koleżance z klubu wygrać dzisiejszy dystans 10 km, więc próbujemy tempem na

0: czas 38.
1: Julia Orzechowska z klubu Markowi Biegacze. Pogoda była super, aczkolwiek dzisiaj biegało mi się ciężko, ale zostawiłam serducho na trasie i najważniejsze jest to, że zajęłam pierwsze miejsce i że klub będzie ze mnie dumny. No i ja też oczywiście.
2: Drugie zwycięstwo z rzędu. Powiedz, jak to jest być najszybszą kobietą tutaj w Markach?
1: No jest to cudowne uczucie. Marki to jest w zasadzie taki mój drugi dom. Naprawdę bardzo się cieszę z tego, że jestem częścią takiej super biegowej społeczności i jestem dumna, że dzisiaj właśnie mogłam zająć to pierwsze miejsce u siebie.
2: Gadałem z trenerem, który nadawał tobie tempo, prawda? Jest z ciebie dumny, a jak ty to odbierasz?
1: Plany były nieco szybsze na dzisiaj, aczkolwiek myślę, że i tak dowieźliśmy, jest pierwsze miejsce, więc ja i tak jestem bardzo zadowolona.
2: Emil Dobrowolski, zwycięzca nocnego Marka.
3: Początek nie był rewelacyjny, ponieważ zaczęło po prostu lać, nie było to zbyt przyjemne, ale dalsza część trasy, mimo że mokre podłoże, temperatura idealna, prawie nie wiało, więc to było super.
2: Czy to twój pierwszy start w nocnym Marku?
3: Tutaj startuję pierwszy raz, mam dosyć blisko, cieszę się, że w końcu udało mi się tu dotrzeć.
2: A jaka jest różnica w startach o takiej porze?
3: Na pewno pozytywnie by to wpływało, jakbyśmy mieli upał w ciągu dnia, więc czerwcowe, majowe starty wieczorem to jest naprawdę super pomysł.
2: A wbieganie tutaj na stadion przy kibicach i reflektorach, jakie to uczucie?
3: To jest zupełnie inne niż gdzieś tam na ulicy. Wiadomo, ten stadion to jednak jest taka inna atmosfera, trybuny. Fajnie to tutaj wygląda.
2: Aleksandra Kosmowska z Zegrza, zwycięzczyni na 5 km wśród kobiet.
4: Całe szczęście, że już koniec przede wszystkim. Spodziewałam się lepszego wyniku. No ale wyszło jak wyszło, cieszę się, że w ogóle dobiegłam, ostatnio mi trochę nie szło na startach, więc to taki już taki fajny początek, że może jednak jeszcze coś w tym sezonie z tego będzie.
2: To pierwszy raz na nocnym Marku?
4: Pierwszy raz, ale bałam się tej godziny, bo ja zazwyczaj wieczorem nie jestem tak efektywna, ale jednak gdzieś tam dało się jeszcze na koniec dnia coś wykrzesać, także oceniam pozytywnie.
5: A relację przygotował nocny Marek Łukasz Firachał.

0: Tradycyjnych lig zagranicznych u nas nie ma, ale emocjonujemy się mundialem. Już od 19 będą grali Niemcy z Curaçao, więc posłuchajmy, co tam u Niemców w prasie piszczy.
1: Wciąż bolą Niemców dwa ostatnie mundiale. Przegrane na otwarcie z Meksykiem 8 lat temu i z Japonią na ostatnich mistrzostwach w Katarze tak wybijały zespół z rytmu, że sensacyjnie nie był w stanie wyjść potem z grupy. Ta trauma do dziś odbija się dużo szerszym echem niż zupełnie inny wynik sprzed 12 lat, kiedy Niemcy zostali mistrzami świata, między innymi po ograniu w półfinale gospodarzy Brazylii 7-1. Zwycięstwo byłoby bardzo ważne, bo po ostatnich występach potrzebujemy go mocno. Czujemy radosne i rosnące napięcie przed tym turniejem. Oczywiście, że chcemy wygrać i jeśli to zrobimy, to będziemy mocniejsi jako zespół. To byłby silny sygnał dla nas samych i dla naszych kibiców w Niemczech i tutaj. Tak już w Stanach Zjednoczonych ostrożnie mówi Danny Zundaff, zdobywca 6 goli w 9 reprezentacyjnych dotąd występach. 26-letni napastnik nie pamięta poprzednich mundiali, wystąpił za to na Mistrzostwach Europy 2 lata temu, gdzie Niemcy pierwszy raz grali pod wodzą Juliana Nagelsmana. Poobijana kadra zagrała dobry turniej, nie dała rady tylko Hiszpanom, ulegając w ćwierćfinale w kontrowersyjnych z niemieckiego punktu widzenia okolicznościach. Styl gry sprawił, że Nagelsmann dostał czas na zbudowanie zespołu na mundial w Ameryce Północnej. Ostrzeżeniem była porażka 0-2 ze Słowacją na początek kwalifikacji. Potem Niemcy wygrali już jednak wszystko. W grupie, w tym 6-0 w rewanżu ze Słowacją oraz w czasie przygotowań, kiedy rozbili Finlandię i jedną bramką pokonywali Szwajcarię, Ghanę i USA. Brak wyjścia z grupy byłby jeszcze większą sensacją niż na poprzednich imprezach. Kicker wylicza dzisiaj, że wysoka wygrana z drugą najsłabszą ekipą z 48 na mundialu praktycznie już zapewniłaby awans do fazy pucharowej. Przy założeniu 2 późniejszych porażek, 3 punkty i zerowy bilans bramkowy dałby 96% szans na awans z 3 miejsca. To pokazuje, że niemiecki optymizm jest osłabiony wspomnieniami. Pełen entuzjazm przyjdzie dopiero po dobrym początku mistrzostw z zespołem, z którym Niemcy jeszcze nigdy się nie mierzyły. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: To posłuchajmy teraz drugiej strony, co mówią i piszą holenderskie media.
3: Drużyna Curaçao przed mundialem trenowała w Holandii, skąd pochodzi 25 z 26 jej zawodników. Będzie im kibicować 145 tysięcy osób z Curaçao mieszkających w Holandii. Uczestnictwo w mundialu to dla nich święto narodowe, podczas którego Curaçao, jak i Rotterdam, gdzie mieszka ich w Holandii najwięcej, stają się niebieskie. Mam nadzieję, że Curaçao wygra. Myślę, że mogą nas zaskoczyć. Piłkarze zawsze grali dla Holandii, a tym razem wybrali drużynę własnego kraju, mówiła mi pochodząca z Curaçao Sahali. Trener Dick Advocaat przyznał przed meczem, że Niemcy są faworytem, ale jego drużyna nie zamierza się tylko bronić. Chce wykorzystać przestrzeń, jaką dadzą im przeciwnicy. Nie mamy nic do stracenia. Możemy być małym krajem, ale mamy wielkie serce. Z wiarą, ciężką pracą i jednością można zajść bardzo daleko, powiedział kapitan drużyny. Ponieważ Curaçao jest byłą kolonią holenderską i nadal należy do Królestwa Niderlandów, na trybunach zasiądą król Willem Aleksander i królowa Maxima. Po meczu szybko polecą do Dallas na pierwszą grę pomarańczowych z Japonią. Z Rotterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen.
0: Ciekawie zapowiada się to spotkanie. Godzina 19 za 10 minut. Niemcy Curaçao, a dzisiaj i w nocy, i w ciągu dnia, i wczoraj od godziny 16 emocjonowaliśmy się tym, co dzieje się na torze w Le Mans. To wszystko obserwował Grzegorz Gac, dziennikarz Eurosportu. Witamy, Grzegorzu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Oczywiście w zeszłym roku emocje sięgnęły zenitu, bo to Robert Kubica był wśród tych, którzy wygrali w teamie Ferrari. Jak było w tym roku? Czy też były wielkie emocje, czy

0: To był wyścig, o którym kibice motoryzacji będą pamiętać.
1: Na pewno będą pamiętać, a emocje również sięgnęły zenitu, także emocje dla polskich kibiców, których zresztą były no jakieś tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy na torze w Le Mans. Ja pamiętam, jak wiele lat temu, gdy jeździł jeszcze Tom Christensen, Alan Simonsen i inni Duńczycy, podobno 40% sprzedanych biletów to byli kibice z Danii. Ja myślę, że niebawem podobnie będzie z kibicami z Polski, jeżeli tak dalej pójdzie. Bo Kuba Śmiechowski i zespół Inter Europol Competition wygrali dzisiaj po południu po raz trzeci, odnieśli swoje trzecie zwycięstwo, w tym drugie z rzędu. No jest to po prostu gigantyczny sukces.
0: Jeżeli chodzi o zwycięzcę całego wyścigu, to wygrała ekipę Toyoty. Czy to jest pewnego rodzaju niespodzianka, czy można się było tego spodziewać?
1: Czy to jest niespodzianka? No nie do końca, bo gdyby ktoś mnie zapytał przed wyścigiem o faworytów, to odpowiedziałbym, że jest ich wyjątkowo trudno wskazać, ale wymieniłbym właśnie najprędzej Toyotę, BMW i Cadillaca. I rzeczywiście załogi tych trzech marek, samochody tych trzech marek dominowały w wyścigu i ostatecznie wygrała no, po różnych okolicznościach, wskutek różnych okoliczności wygrała załoga numer 7, czyli ta sama załoga, która już wcześniej, ta mniej utytułowana, to jest załoga, która do tej pory tylko raz wygrała, czyli Kamui Kobayashi i koledzy. Także to nie jest niespodzianka. Powiedziałbym nawet, że po trzech kolejnych zwycięstwach Ferrari i tym, co widzieliśmy do tej pory w tym sezonie, to większą niespodzianką byłoby chyba zwycięstwo Ferrari. No ale to jest jeszcze zupełnie inna sprawa.
2: Siódme miejsce Roberta Kubicy to niespodzianka?
1: To znaczy...
2: Czy możemy być zadowoleni takie... z tego miejsca?
0: Czy Robert może być zadowolony?
2: No właśnie, my jako kibice.
1: Takie siódme miejsce, to byśmy brali w ciemno. No, po ubiegłorocznym zwycięstwie każde miejsce niższe niż pierwsze, no, trudno uznać za sukces. Natomiast bez wątpienia to jest dobry wynik, to jest wynik godny uwagi, biorąc pod uwagę stawkę 18 hypercarów, biorąc pod uwagę to, że no, Ferrari jest tam chyba trochę ukarane w tym roku tym mniej korzystnym tym BOP, czyli Balance of Performance, więc no, oczywiście nie jest to wynik na miarę naszych oczekiwań, ale trzeba brać co dają i cieszyć się z tego, co mamy.
0: Czyli wielkie święto motoryzacji, kolejne, warto było zerwać noc?
1: Zdecydowanie tak, a ci, którzy biadolą, że nasi piłkarze nie pojechali na mundial, to mają przynajmniej trochę drobnej satysfakcji z powodu znakomitej postawy polskiego zespołu i polskich kierowców w wyścigu 24 godziny Le Mans.
0: Tak, jesteśmy dumni z naszych kierowców, czekamy na kolejnych. Grzegorzu, bardzo ci dziękujemy. Grzegorz Gac, dziennikarz Eurosportu, wystąpił w Radiowej Trójce. Wszystkiego najlepszego dla twojej wnuczki, bo wiem, że świętujecie dzisiaj właśnie urodziny.
1: Tak, dla wnuczka, tak. 11
0: dla wnuczka.
1: Lat właśnie kończy i właśnie jesteśmy na imprezie.
0: Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy. Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. 2 godziny z trzecią stroną medalu.
2: Norbert Michalak.
0: Adam Malecki. Do tego Michał Jakubik i Elżbieta Różycka, którzy nas dzisiaj wspomagali. Czekamy na Państwa za tydzień o godzinie 17. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Demokracja czy demokratura, Rosja czy Unia Europejska, układ pokojowy z Azerbejdżanem czy kolejna wojna, czyli o czym nam mówią wyniki wyborów w Armenii. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z ekspertką zajmującą się Kaukazem Południowym, Agnieszką Filipiak. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca, minęła 19. Artur Wertowski.

0: Zapraszam na serwis Trójki. Burze ulewy i silne wiatry będą się pojawiać dzisiaj, jutro, są ostrzeżenia od synoptyków. Blisko osiągnięcia porozumienia pokojowego są Stany Zjednoczone i Iran. Pytanie jest nie czy, tylko kiedy zostanie ono podpisane, mówi szef Pentagonu. W Światowym Dniu Krwiodawstwa w Warszawie oddawano krew w ramach krwiobiegu. Uwaga na burze, ulewy i silny wiatr. Są ostrzeżenia przed zjawiskami pogodowymi na północy, w centrum, na wschodzie i zachodzie kraju.
1: Burze z opadami deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Natomiast na wybrzeżu województwo zachodniopomorskie i pomorskie prognozowane są opady deszczu natężeniu umiarkowany, tutaj wysokość miejscami do 45 mm i opadom może towarzyszyć porywy wiatru do 70 km na godzinę. Także tutaj opady gradu.
0: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. W województwie zachodniopomorskim i pomorskim prognozowany jest silny wiatr do 75 km na godzinę, który może występować nawet do jutrzejszego wieczora. Także jutro w wielu regionach można spodziewać się burz i porwistego wiatru. Burzowa pogoda może się utrzymać do końca tygodnia, ale już kolejny weekend w Polsce ma być ciepły i może przyjść upał. Ludzkie kości znaleziono na budowie chodnika w Poznaniu przy ulicy Wilczym Łyn. Do policjantów informacja o ich znalezieniu dotarła wczoraj wieczorem. Przekazał ją mężczyzna, który natrafił na nie podczas spaceru.
2: From all I know, we are on track.
3: Na miejscu pracowali policjanci. Przeprowadzano tam czynności wraz z antropologiem i technikiem kryminalistycznym. O całej sprawie powiadomiono prokuratora, którego decyzją te kości zostały zabezpieczone do Zakładu Medycyny Sądowej do dalszych badań.
0: Mówiła Anna Kluj z wielkopolskiej policji. Niewykluczone, że kości są częścią większej zbiorowej mogiły sprzed wielu lat. Stany Zjednoczone i Iran są blisko osiągnięcia porozumienia, powiedział sekretarz obrony USA Pete Hegseth. W rozmowie z telewizją CBS szef Pentagonu podkreślił, że zawarcie umowy jest kwestią czasu. Z tego co wiem, jesteśmy na dobrej drodze. To nie jest kwestia tego, czy dojdzie do porozumienia, ale kiedy. Oczywiście uważnie śledzimy sytuację związaną z ostrzałem rakietowym północnego Izraela przez Hezbollah. Musi on zaprzestać tych działań, a Iran powinien stanowczo nakłonić go do tego. Izrael odpowiedział w sposób wyważony, mając świadomość, że jesteśmy o krok od zawarcia umowy. Nie spodziewam się więc, aby te wydarzenia zakłóciły proces negocjacyjny. Izrael ostrzelał dzisiaj budynek mieszkalny w południowej dzielnicy Bejrutu. Pete Hegseth przekazał także, że Iran nie będzie mógł zachować wzbogaconego uranu. Dodał, że Waszyngton wykorzysta wszystkie dostępne środki, aby uniemożliwić Teheranowi zdobycie materiałów potrzebnych do budowy broni jądrowej. W Światowym Dniu Krwiodawstwa prawie 700 osób wzięło udział w 9. krwiobiegu Warszawa. Przy Centrum Olimpijskim można było startować w ultramaratonie na 100 i 50 km, biegach na 10 i 5 km, a także w sztafetach. Były również aktywności dla dzieci.
4: Głównym celem krwiobiegu jest promocja honorowego krwiodawstwa i zachęcanie do aktywnego stylu życia, mówi Michał Mikołajczyk, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża na Mazowszu.
5: Każdy z nas ma coś. W sercu, w głowie, w portfelu, w kompetencjach, w nogach, w mięśniach, w żyłach, żeby dać drugiemu, któremu akurat dzisiaj słońce nie świeci tak jak nam.
4: Uczestnicy biegu podkreślają, że najważniejszy jest sam udział.
6: Chcieliśmy się przysłużyć czemuś dobremu, zrobić wspólnie jakąś aktywność i mieć trochę po prostu zabawy, ale z drugiej strony też chcieliśmy spożytkować tą naszą siłę mięśni na coś pożytecznego.
7: No i dla zdrowia oczywiście, no bo sport to zdrowie.
4: Zebrane ze sprzedaży pakietów startowych pieniądze są przeznaczone na wsparcie edukacyjne oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe cały czas przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z opadami gradu. Na termometrach głównie od 12 do 14 stopni Celsjusza.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

Witaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart.

0: Fitbe Complex – skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex – odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: A teraz przenosimy się już do studia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, gdzie czeka na państwa Gosia Jakubowska.
11: Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo dzisiaj przybyli do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy wszystkie osoby, które nas teraz słuchają przed radioodbiornikami. Witamy osoby, które dołączyły do naszej transmisji online na YouTubie Trójki. To będzie na pewno udany wieczór koncertowy w Trójce. Dobrze, ćwiczymy te brawa, wspaniale. I proszę zachować taką energię, nawet jeszcze większą, bo za chwilę na tej scenie wydarzy się coś niesamowitego i mogę o tym zapewnić, ale zacznę od takiej anegdoty. W 2019 roku ukazała się debiutancka płyta Walusia zatytułowana Miły Młody Człowiek. I wtedy pojawiały się pierwsze komentarze w internecie, że o tym artyście będzie głośno, że warto zwrócić na niego uwagę. Więc wówczas jako młoda dziennikarka pracująca w Czwórce Polskim Radiu zaprosiłam go na pierwszy radiowy wywiad i duma dziennikarska mnie rozpiera, patrząc, gdzie teraz jest po tych 7 latach. Gra przy boku najlepszych, czyli Dawida Podsiadła, Artura Rojka, nagrywa płyty z Błażejem Królem, Fiszem, został nominowany do paszportów polityki i otrzymał 2 Fryderyki. Jest to niesamowita sprawa i myślę, że jest też w czołówce, jeżeli chodzi o granie koncertów w Polsce. Dlatego się ogromnie cieszę, że tutaj jesteśmy. Gdy był tutaj ostatni raz w Trójce, na tej scenie przy okazji naszych 63. urodzin, powiedział, że niewiele pamięta. Natomiast, drodzy Państwo, ja wiem, że my z tego koncertu i sam Waluś ze swoim nowym zespołem bardzo dużo zapamiętamy. Powitajmy gorącymi brawami prawdziwe rockowe granie Walusz Kraksekryzys!

2026.

Bardzo jest tu miło i przyjemnie, tak jak pani redaktor Małgorzata Jakubowska powiedziała. Wszystko, co powiedziała, jest prawdą. Więc jeśli spotkaliśmy się tu, żeby grać i słuchać, to będziemy grać, a państwo słuchać i państwa przed radiem też będą słuchać. No i cóż, pierwsze trzy kawałki były takie, których można słuchać raczej na stojąco. Teraz będzie taki, który jest raczej na siedząco, ale możemy na próbę spróbować, na leżąco na przykład. Zachęcam.

0: Dziękuję bardzo. Na gitarze takie coś zagrał dla Państwa Piotr Witt. Jak się mówi, że jest znany z czegoś, to najczęściej wychodzi na to, że nie jest znany i trzeba powiedzieć, że jest. Ale Piotrek jest znany z tego, że gra Lady Punk lepiej od Lady Punk. Wielkie brawa.
1: Nie mówcie nikomu.
0: Dokładnie. To, co się dzieje tutaj dzisiaj, niech zostanie tutaj dzisiaj w studio imienia Agnieszki Osieckiej. A jeśli ktoś tutaj nie dotarł, albo komuś będzie mało, albo za dużo, to prosimy o kolejną szansę i zapraszamy 5 listopada. Gramy w klubie Stodoła i tam można przyjść, poprzytulać się, posiedzieć, posłuchać muzyki. A my będziemy grać muzykę. Listopad, 5, no to co można robić? Po świętach trzeba wyjść z domu, więc zapraszamy. I jedziemy dalej z utworem Gun and Run, czyli po polsku Broń, Goń.

Bardzo serdecznie dziękujemy. Na perkusji to nie jest wyjątek, bo jako techniczny tego zespołu przez 30 lat z nami jeździ. Później dwa koncerty na gitarze basowej, bo się okazało, że na basie też gra. A teraz WKK to inicjały tego młodego człowieka, który nazywa się Mikołaj Franczak. Wielkie brawa! Tata Mikołaja zrobił mi tatuaż bezbolesny, także polecam bardzo. Jak się nazywa twój tato? Grzegorz Franczak. Imię nie jest niespodzianką, nazwisko też, ponieważ to twój tata. Także zapraszamy i jedziemy dalej. Tym razem zagramy utwór, to znaczy tym razem. A zresztą sami się dowiecie, co zagramy. To gramy.

0: Dziękuję bardzo.
1: No, to jest... Słyszałem, że to jest przegięcie, cisza w radio. Bo teraz się ludzie zastanawiają, czy wszystko działa, czy nie działa. No, ale mówię, no to nie ma ciszy. No to gramy dalej, szanowni państwo. Utwór nazywa się Walka o każdy kolejny dzień. I o tym też jest.

0: Bardzo dziękujemy, szanowni państwo. Pozwolę sobie na odrobinę prywaty. Bardzo serdecznie chciałbym zaznaczyć fakt, że 10 dnia czerwca moja mama miała imieniny, więc bardzo serdecznie jej życzę teraz wszystkiego najlepszego, wspaniałego syna i co tam jeszcze. Bardzo dziękuję. Oraz korzystając z tego, że jesteśmy na żywo, chciałbym jednak zaproponować małe cofnięcie się w czasie do dnia 17 maja, gdzie urodziny, technicznie rzecz ujmując, obchodził człowiek bliski mi technicznie właśnie, bo stoi tutaj i to jest Piotr Wit. Wielkie brawa.
1: Bardzo dziękuję. Zdążyłem zapomnieć. Chyba wydałeś.
0: Ty już zapomniałeś info z tego, co wiem. Ale też 17 maja obchodzi człowiek bliski mi, powiedzmy tak, metaforycznie, może to źle zabrzmi, ale potencjalny członek mojej rodziny. Dlatego też wielkie brawa dla tego człowieka. Znawał tych urodzin, niestety. No zapomniałem, nie wchodzę na Facebooka, więc mi się to nie wyświetla, ale już zapisałem w kalendarzu i trzecia bardzo mi bliska osoba miała urodziny tego dnia, czyli Patryk Łuszcz Krzywy, czyli gość, który w sumie przywiózł mnie na ten pierwszy wywiad z Gosią Jakubowską, dzięki któremu właściwie miałem na czym grać na początku. Mało tego, dał mi pieniądze na Stratocastera, a ja namówiłem go, żeby jechać jeszcze ze Skały do Wrocławia, żeby tego Stratocastera zamienić na Grecza i jeszcze do tego dopłacić. Oczywiście tych pieniążków też nie miałem. No ale co, zagrałem na jego weselu teraz, tydzień temu,

Is This Love, White Snake i na koniec wesela Wicked Game, Chris Isaak. No i chyba spłaciłem dług. Także wielkie brawa. I jedziemy na noże!

0: Na gitarze piękne outro i na klawiszach zagrał dla Państwa Jan Bill, czyli Jan Biedziak!
1: Jan Bie.
0: Jan Bie.

Bardzo ciekawy człowiek. Jeszcze mamy chyba 5 minut na antenie, a dwa kawałki do zagrania, więc wychodzi na to, że jeden zagramy na antenie, drugi poza. Więc Janek, poza anteną pokażesz. Na co go stać oczywiście, szanowni państwo. No i jeszcze bym powiedział, że następny utwór to muszę robić te głupoty. Ktoś pomyśli, że głupotą jest na przykład tatuaż. Na pewno nie tata Mikołaja. Ale jeśli chodzi o tatuaże, to też bardzo serdecznie reklamuję tutaj osobę basisty. To nie jest reklama w myśleniu oferty handlowej, tylko po prostu mówię, że Paweł Czacha-Czachowski jest basistą oraz bezbolesnym tatuatorem, ale dziś przede wszystkim basistą. Wielkie brawa! I pozdrawiamy. Muszę robić te głupoty.

0: Na antenie Trójki przed chwilą Waluś, Kraksa, Kryzys z nowym zespołem, a ja przypominam, że koncert przygotowali Katarzyna Siewruk, Bożena Mieczkowska, Grzegorz Rutkowski, Andrzej Karczewski. Koncert realizowali Jarek Regulski, Przemek Nowak, Michał Jakubik. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, a po więcej zapraszamy na naszego YouTube'a za chwilę w Trójce. Michał Nogaś i wszystkie książki świata. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
5: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Burze z ulewami będą przechodzić nad Polską w nocy i jutro. Miejscami wiatr będzie miał prędkość do 75 km na godzinę. Wypadek samochodu wiozącego kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. W auto wjechał inny kierowca, który wymusił pierwszeństwo. Putin i Trump rozmawiali telefonicznie. Zaplanowano przyjazd do Rosji amerykańskich wysłanników. Uwaga na burze i porywisty...

0: Wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia praktycznie dla całego kraju. Burzom będzie towarzyszył deszcz, a także wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Na północy możliwe opady gradu. Także jutro w wielu regionach można spodziewać się złej pogody.
1: Burze też będą występować głównie na północy, centrum i na wschodzie kraju, a temperatury będą w przedziale od 14-15 na północnym wschodzie, w centrum 18 i najcieplej na zachodzie i południu, tam do 20 stopni.
0: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Burzowa pogoda może się utrzymać do końca tygodnia. W następny weekend ma być jednak upalnie. Samochód z Przemysławem Czarnkiem, kandydatem PiS na premiera, miał wypadek w miejscowości Smursko w powiecie tureckim w Wielkopolsce. Do zdarzenia doszło po 17. Jak przekazał rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, 19-latek kierujący Oplem Corsą, nie ustąpił pierwszeństwa i wyjechał z drogi podporządkowanej przed jadącego Volkswagena. Pasażerowie Volkswagena, były poseł PiS, Przemysław Czarnek, pasażerem Volkswagena były poseł PiS. Łącznie podróżowało nim też 5 innych osób. W wyniku wypadku do szpitala trafiła pasażerka Opla. Dodatkowo ratownicy medyczni udzielili pomocy pasażerce z Volkswagena. Innym osobom nic się nie stało. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek odwiedził dzisiaj Wielkopolskę. W Kaliszu partia zaprezentowała 3 z 21 punktów nowego programu, tak zwanego planu Czarnka. Rosyjski przywódca Władimir Putin zadzwonił do prezydenta Donalda Trumpa, aby omówić konflikty na Ukrainie i w Iranie, a także zbliżającą się wizytę wysłanników USA w Rosji. Informuje o tym Kreml. Rozmowa koncentrowała się przede wszystkim na sytuacji związanej z przygotowywanym memorandum o porozumieniu między USA a Iranem. Donald Trump powiedział, że porozumienie jest bliskie, przekazał doradca Putina Jurij Uszakow. Putin miał też wyrazić zadowolenie z pojawienia się szans na zakończenie konfliktu między USA a Iranem. Trump powiedział z kolei Putinowi, że zakończenie wojny z Ukrainą jest kwestią kluczową i że jest gotów świadczyć w tej sprawie swoją pomoc. Zwycięstwo reprezentacji Stanów Zjednoczonych w meczu z Paragwajem sprawiło, że wzrosło zainteresowanie Amerykanów mundialem. Oglądalność pierwszego meczu zdecydowanie górowała nad pozostałymi rozgrywkami sportowymi za oceanem.
2: Mecz otwarcia w wykonaniu męskiej reprezentacji USA na stadionie SoFi rozegrany w Los Angeles przyciągnął przed ekrany blisko 25 milionów Amerykanów. Dla porównania średnia oglądalność pierwszych 4 meczów finałów NBA wyniosła blisko 20 milionów widzów. W tym przypadku oczywiście króluje finał futbolu amerykańskiego i Super Bowl. To wydarzenie przed telewizorami gromadzi w Stanach Zjednoczonych około 100 milionów widzów. Drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata Amerykanie rozegrają w piątek przeciwko Australii. Ceny biletów na to spotkanie w przeciągu 3 dni wzrosły o ponad 50%. Aktualnie najtańsza wejściówka kosztuje ponad $1700. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, w porywach wiatr do 70-75 km na godzinę. Na termometrach przeważnie od 12 do 14 stopni.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 5 minut po 20.
8: Wszystkie książki świata.
7: Michał Jakubik i Michał Nogaś. Polecamy się przez najbliższą niemal godzinę i przedstawiamy spotkanie z pisarką, której książka Jezioro Stworzenia w roku 2024 znalazła się w finale Nagrody Bookera. Przedstawiamy pisarkę, która odwiedziła studio przy Myśliwieckiej 357. Rachel Kushner. Dobry wieczór.
6: Good evening.
7: Nasze spotkanie tłumaczyć będzie Natalia Czekalska. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
7: A będziemy rozmawiać o i wokół

Książki Jezioro Stworzenia, książki, która była w finale Nagrody Bookera w 2024 roku. Na polski tę książkę przełożył Marek Fedyszak. Rachel, muszę zacząć od tego, że znana ci zresztą z tego, co wiem, pisarka Zadie Smith była kiedyś gościnią tego programu i nieraz pojawiała się na antenie programu.

0: A w pewnym momencie sobie zrozumiałem w głowie, że ona nazywa się Smith. I pomyślałem sobie, żart, nawiązanie do znajomej. Skąd ta bliskość bohaterki i pisarki?
1: Yeah, so the closeness comes from the last name Smith, which is actually my last name. I was married to a Smith for 23 years. My son's last name is Smith. My ex-husband's last name is Smith. And we have this joke at our house about Smith, which is the most common last name in the Anglophone world. There is no last name that is more common than Smith. My husband, or my ex, we just got divorced. He has Smiths on every single side of his family. And for him, it's like a placeholder of a last name. And my narrator, we actually don't know what her name is. She is a disgraced former FBI agent who is currently on assignment in France working for a shadowy group of people from government and big business. And she's using a fake name. So she tells the reader and the people in the book that her name is Sadie, which is in English totally different than Zadie, which starts with a different letter of the alphabet, a Z, it sounds different. And so I never made the connection myself. I just like the name Sadie. And because our last name is Smith, and because this woman is a kind of cipher, it was my joke to my ex about us also being Smiths. After I wrote the book, Zadie wrote me, Zadie with a Z, and said, people were telling me that I'm in your book, but then I read it and I realized I'm definitely not in your book and it's simply a coincidence. I had no idea that Zadie actually was not born Zadie. She was born Sadie and had changed her name, but I don't know her well enough to have known that about her. And I would never put her in my book. She is a peer, and the book is about France. The book is about leftist politics. It's about things that Zadie has no share in, as far as I know. So, no, that's just that's a coincidence. There is a writer in my book, and maybe we'll get to that. And I actually used his birth name, but he's a minor character who happens to be maybe the most famous living writer in France who does insert himself in politics occasionally, and it would make, to me, perfect natural sense to cast him in the scene.
2: To bierze się od mojego nazwiska, ponieważ moje nazwisko w tej chwili brzmi Smith. Przez 23 lata byłam żoną pana Smitha i mój syn ma na nazwisko Smith, mój były mąż ma na nazwisko Smith. Mamy w domu taki roboczy żart na temat tego nazwiska. Mówimy, że jest to nazwisko, które najczęściej występuje w języku angielskim. Mój mąż w rodzinie de facto ma samych Smithów. Moja narratorka jest tak naprawdę sporą zagadką. My nie wiemy, jak ona się nazywa. Jest skompromitowaną byłą agentką FBI i obecnie po prostu jest na zleceniu we Francji. Pracuje dla mglistej grupy ludzi z rządu i z wielkiego biznesu. I używa fałszywego, a nie swojego prawdziwego nazwiska. Zatem ona przedstawia się czytelnikom i ludziom w książce jako Sadie, ale to po angielsku jest zupełnie inne imię niż Zadie. Ono zaczyna się od innej litery, to jest inna litera alfabetu, Z. Więc ja sama nigdy w życiu bym tego w ten sposób nie połączyła. Po prostu podobało mi się to imię Sadie. A ponieważ nasze nazwisko to Smith, a ta kobieta jest takim szeryfem, to chciałam zrobić żart byłemu mężowi. Zażartować sobie z tego, że my też jesteśmy Smithami. A już po tym, jak napisałam książkę, to Zadie, ta pisana przez Z, napisała do mnie i powiedziała, ludzie mi mówią, że ja jestem w twojej książce, ale czytam ją i rozumiem, że to chyba jednak nie jest książka o mnie. Tak więc to jest zdecydowanie po prostu zbieg okoliczności. Ja nie miałam pojęcia, że Zadie przez Z tak naprawdę nie urodziła się jako Zadie przez Z, tylko jako Sadie przez S i zmieniła później swoje imię. Ale ja nie znałam jej na tyle dobrze, żeby mieć o tym świadomość i to o niej wiedzieć. Nigdy nie umieściłabym jej w swojej książce. Jest co prawda moją rówieśniczką, koleżanką po piórze, a książka traktuje o Francji, jest o polityce lewicowej, jest o tych rzeczach, co do których nie powiązałabym tych tematów z Zadie, więc to jest po prostu zwykły zbieg okoliczności. Natomiast rzeczywiście w mojej książce jest

0: ukryty pisarz, ale o tym powiem nieco później. On znacznie lepiej komponuje się z tą francuską tematyką.
1: Nie, nie czekajmy. Złammy od razu tę sytuację, bo wiem, że słuchaczki i słuchacze już pewnie zastrzygli uszami. Tym pisarzem jest Michel Houellebecq. Jak to się stało, że ten być może faktycznie najpopularniejszy, na pewno uwielbiający skandale i często piszący o polityce, o współczesnej Francji, o tym, jak zmieniła się struktura społeczna dzisiejszej Francji, matki Europy. Jak ten człowiek trafił do twojej książki i dlaczego okazał się być istotnym dla ciebie, choć jak mówiłaś, pobocznym bohaterem?
2: Yeah. Well, like I was saying, he's the most famous writer in France, and he does often insert himself in politics. So, you know, I'm depicting, there are many different components to the novel, but one of them is Paris, and in particular, a certain elite Paris, where political ministers, judges, the children of the bourgeoisie all know one another. And in depicting this world, I just felt like Houellebecq would make a cameo. And in fact, he does in life. And I didn't even know when I wrote the book that he was friends with Bruno Le Maire, the economics minister. And he later wrote a novel about that. While I was working on this book, I knew that I wanted to write a book that would be set in rural France, among a bunch of young idealistic militants who've formed a commune. And I knew that late in the book, all of the different subplots in the book would sort of explode in one scene that would feature dairy farmers and militants on one side and the French state, the police on the other side in a pitched battle. I was trying to figure out how to write this book, who the narrator of the book would be. And during this, it was like 3.5 years, Serotonin came out. And it was Houellebecq's book about an agronomist. He comes by that material, honestly. He himself was trained in agronomy. And the book features militants and dairy farmers on one side in a pitched battle with the French police on the other. And I was complaining to a friend, oh, you know, Houellebecq beat me to it. And he said, just put him in your novel. So that's what I did.
0: To jest po prostu najpopularniejszy pisarz francuski, który bardzo często miesza się w sprawy polityczne. I w mojej powieści jest bardzo wiele kwestii, które poruszam, ale bez wątpienia jedną z istotnych jest ten elitarny Paryż, gdzie ministrowie, sędziowie, dzieci burżuazji i wszyscy najważniejsi się znają. Więc gdy przedstawiałam ten świat, po prostu poczułam, że Houellebecq postawiłby się epizodycznie. I w rzeczywistości tak właśnie byłoby, tak jest w życiu. Gdy pisałam książkę, to nawet nie wiedziałam, że Houellebecq przyjaźni się z Brunonem Le Maire, ministrem gospodarki, i że później napisał o tym powieść. Wówczas, kiedy ja pracowałam nad tą książką, to wiedziałam, że chcę napisać książkę, która będzie osadzona na francuskiej wsi, wśród grupy młodych, idealistycznych bojowników, którzy założyli komunę. I wiedziałam, że pod koniec książki te różne wątki poboczne spotkają się, żeby eksplodować w jednej scenie, gdzie po jednej stronie znajdą się hodowcy bydła mlecznego i bojownicy, a po drugiej państwo francuskie i policja w zaciętej bitwie. Kiedy zastanawiałam się nad tym, jak napisać moją powieść, kogo uczynić narratorem, wówczas wyszła Serotonina Houellebecqa. Gdy ona została opublikowana, to zobaczyłam, że właśnie w jednej zaciętej bitwie z francuską policją po jednej stronie. On też pokazał taki obraz w swojej książce i narzekałam do mojego przyjaciela, wiesz, Houellebecq mnie wyprzedził mnie w tym, co ja chciałam zrobić. A mój przyjaciel odpowiedział mi wtedy, on po prostu powinien zostać też umieszczony w twojej powieści i dlatego tak zrobiłam.
1: Czy uważasz, Rachel, że to dobrze, gdy literatura dotyka w jakimś sensie bieżących tematów politycznych? Czy pisanie o tym jest z jakiegoś powodu istotne?
2: It depends on how contemporary you mean. I'm not eager to read novels about Trump. I'm not even eager to read novels that are about the pandemic. I feel like not enough time has passed when people kind of rush in to be topical. The novelist is on a different time scale. And this book, for me, is about my own generation. And many of the people of my generation were politicized by the anti-globalization movements of the early 2000s. And in the

0: wake of these protests that took place, like in Genoa, for example, it seemed like the police in the United States and in the United Kingdom sent undercover agents to infiltrate groups of leftist activists. And it's a strange history that made a lot of people legitimately paranoid. And so that is one of the stories that I tell in the book. And so I guess it's about contemporary politics, but it has the tool that I find essential for writing novels, which is hindsight, because I can look back on 2013, which is the summer when the book takes place, and see some of what was shaping people's outlook about the future. At the same time, when you, no pun intended, get lucky, you can produce something that feels or seems to have the textures of what life is like right now. Like I wrote in the book about these activists who are fighting against the French state's plan to monopolize and control water. And by the time I finished the book, this had actually become a huge issue in France. And there's a new movement formed around it called Le Soulèvement de la Terre. It was just one of those things where the fiction seemed to be mirrored by what was actually happening around the time that I finished writing it.
1: To zależy, jak bieżące polityczne sytuacje miałyby być, ponieważ ja na przykład nie mam ochoty czytywać o Trumpie, nie chcę czytać powieści nawet o pandemii. Mam wrażenie, że jeszcze nie minęło wystarczająco dużo czasu. Myślę, że kiedy ludzie się za bardzo spieszą, żeby mówić o aktualnościach, to nie jest dobre, ponieważ powieściopisarz funkcjonuje w zupełnie innej osi czasu. A ta książka jest czymś, co chciałam, żeby traktowało o moim własnym pokoleniu. I wiele osób z mojego pokolenia zostało upolitycznionych przez ruchy antyglobalistyczne z początku lat 2000. Po tych protestach, które odbywały się na przykład w Genui, wydawało się, że policja w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii wysyłała tajnych agentów po to, żeby oni infiltrowali grupy lewicowych aktywistów. I tu pojawia się taka dziwna historia, która sprawiła, że wielu ludzi w sposób uzasadniony popadło w paranoję. I to jest jedna z historii, które opowiadam w mojej powieści. Więc nie wiem, czy możemy powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że możemy powiedzieć, że ja opowiadam o sytuacji politycznej, która jest bieżąca. Ale to, co jest kluczowe w mojej powieści, to jest to, że osadziłam ją w roku 2013. Czyli ten czas, w którym rozgrywa się książka, pokazuje, w jaki sposób ludzie patrzyli na przyszłość. Bez gry słów udało mi się stworzyć coś, co sprawia wrażenie, że pokazuje taką fakturę życia, która ukazuje je dokładnie takim, jakim jest teraz. Na przykład napisałam w książce o aktywistach, którzy walczą z planem państwa francuskiego, żeby zmonopolizować i kontrolować wodę. I zanim skończyłam książkę, rzeczywiście okazało się, że to stało się bardzo bieżącym tematem we Francji. I powstał wokół tego nowy ruch o nazwie Le Soulèvement de la Terre. I to była po prostu jedna z tych rzeczy, gdzie fikcja nieco wyprzedziła i znalazła odbicie w tym, co tak naprawdę wydarzyło się w czasie, gdy ja kończyłam książkę pisać.
2: Odnosząc się do twoich ostatnich słów, czy zatem można powiedzieć, że to, o czym pisałaś, co narodziło się w twojej głowie, a wynikało z obserwacji tego, jak szybko zmienia się świat, że to wszystko sprawiło, że w jakimś sensie napisałaś książkę profetyczną?
0: You know, I never thought of myself as having the particular power or talent of the seer, the person who can anticipate what's coming. I love the work of Don DeLillo, who's also a mentor of mine. And DeLillo does have that power. But maybe in this one sense, I did as well, because the book, you know, has this scene in an agricultural fair toward the end, which is a kind of pandemonium. And after it came out, Macron tried to attend the big agricultural fair outside of Paris, and farmers blocked the way with stacked hay bales that they set on fire. But, you know, I spend a lot of time in France and I pay attention to the world around me. And maybe sometimes that's what predicting the future is simply being sensitive to the details that are in front of you.
1: Ja nigdy o sobie nie myślałam jako o kimś, kto miałby talent jasnowidza, jako o osobie, która potrafi przewidzieć nadchodzącą przyszłość. Natomiast uwielbiam twórczość

0: Dona DeLillo i on jest moim mentorem i rzeczywiście on ma tę moc. Ale może w pewnym sensie rzeczywiście też ją miałam, ponieważ moja książka ukazuje taką scenę targów rolniczych, gdzie Macron próbował wziąć udział w wielkich targach rolniczych pod Paryżem i rolnicy zablokowali mu drogę, układając w stos bele siana, które podpalili. Więc myślę sobie, że to jest tak, że spędzając wiele czasu we Francji i zwracając uwagę na otaczający mnie świat, rzeczywiście może byłam w stanie coś antycypować. I być może czasami właśnie tym jest przewidywanie przeszłości, po prostu bycie wrażliwym na szczegóły, które nas otaczają.
1: Zanim zdradzimy co nieco na temat zawartości Jeziora Stworzenia, opowiemy trochę o twoich bohaterach, to chciałbym jeszcze uczepić się słowa potrzeba, które padło w twojej wypowiedzi. Mówiłaś o potrzebie napisania tej książki. Skąd ta potrzeba się wzięła? W którym momencie poczułaś tę potrzebę i czego ona dokładnie dotyczyła?
2: I mean, what we say after we write a book, you know, is there's always going to be some mythologizing, some self-mythologizing. I knew I wanted to write a book about a group of young people who form this commune and later get raided by the police. And I had watched this happen in real life. And I knew I also wanted to write a novel about the question of nature and people wanting to return to nature, to leave cities, to try to live a simpler life. I was interested in primitivism and the kind of power of the belief that we can renounce some of our technologies that have led us to a kind of nihilistic turbocharging toward the end, which is, it seems, where we are now. So I was thinking about this guy who becomes the character in the book, Bruno, and he was sort of inspired by a real philosopher named Jacques Camus, who died a year ago, who lived in a cave. And I didn't really want to know that much about Camus' real life because I felt that my version, this Bruno, like I felt like I understood him. And as I started to tell the story from his perspective, you know, the need is also synthesizing how people form their beliefs and how people become sort of refugees of the 20th century, which is also my century. You know, I mean, I'm younger, but I have been surrounded by the French intellectuals of the ultra left who are now in their 80s. And I listen very closely to what they say. And like losing your whole family in World War II in concentration camps, and then becoming very excited by May of 1968, and then very disillusioned and paranoid in the 1970s. And then a character like Bruno now, who looks around him and thinks, capitalism has completely outsmarted us, and there is no escaping it. And when it seems it's going to fail, it only gets stronger. How do you remain optimistic and hold on to this kind of precious belief that there is a human community and that people long to live in a better, more equal, more dignified and gentle kind of organization of their society? So I guess that was one of my needs, was to have Bruno speak out loud of the crisis that we have reached and to have him also not lose hope.
0: No tak, co się zazwyczaj mówi po tym, jak napiszemy książkę? Zazwyczaj dochodzi do takiego automitologizowania i ja po prostu dowiedziałam się, zorientowałam się, że chcę napisać tę książkę o grupie młodych ludzi, którzy zakładają komunę, a później policja przeprowadza na nich nalot, bo po prostu widziałam to w prawdziwym życiu. I wiedziałam też, że chcę napisać powieść o ludziach, o naturze, o tym, jak ludzie chcą do natury wrócić, opuścić miasta, spróbować żyć prostszym życiem. Byłam zainteresowana prymitywizmem i taką siłą wiary w to, że możemy wyrzec się części naszych technologii, które doprowadziły nas do takiego nihilistycznego turbo przyspieszenia ku końcowi. I wydaje mi się, że właśnie to jest ten moment, w którym teraz jesteśmy. Więc myślałam o tym mężczyźnie, który stał się postacią w mojej książce, Bruno, który był poniekąd inspirowany prawdziwym filozofem. Myślałam tutaj o Jacques'u Calamadzie, który zmarł rok temu i mieszkał w jaskini. Tak naprawdę ja o prawdziwym Jacques'u nie chciałam wiele wiedzieć, bo ja czułam, że ta moja wersja, ten mój Bruno, którego ja naszkicowałam w książce, jest kimś, kogo ja rozumiem. I w momencie, kiedy zaczęłam opowiadać historię

0: perspektywy Bruna, to starałam się syntetyzować to, w jaki sposób ludzie kształtują swoje przekonania, jak ludzie stają się uchodźcami XX wieku. Bo to jest też mój czas, choć co prawda ja jestem młodsza i ja byłam pod ogromnym wpływem francuskich intelektualistów, bardzo uważnie słuchając tego, co mówili. Słuchałam o utracie całej rodziny podczas II wojny światowej, o obozach koncentracyjnych, a potem o ogromnej ekscytacji majem 1968 roku, a następnie o wielkim rozczarowaniu i paranoi w latach 70. I teraz taka postać jak Bruno, który rozgląda się wokół siebie i mówi, kapitalizm całkowicie nas przechytrzył, nie ma już od niego ucieczki. W momencie, kiedy wydaje nam się, że ma upaść, to on okazuje się, że on się staje tylko silniejszy. Więc jak tu pozostać optymistą i trzymać się cennej wiary, że istnieje ludzka wspólnota, że ludzie pragną żyć w lepszej, bardziej godnej i łagodnej formie organizacji społeczeństwa. Więc myślę, że jedną z moich potrzeb było to, żeby Bruno wypowiedział na głos ten kryzys, do którego doszliśmy i żeby jednocześnie był też bohaterem, który nie traci nadziei.
1: I think I also needed to answer the question of who are these undercover agents? Who were they? My answer in sum is, in this case of Sadie, a cynical woman who thinks she's more clever than she actually is, who is a beer alcoholic.
0: Chciałam też odpowiedzieć na pytanie o to, kim byli ci tajni agenci. I moja odpowiedź, którą starałam się pokazać w powieści, w skrócie brzmi tak. W tym przypadku, jeżeli chodzi o Sadie, to była to cyniczna kobieta, która uważała się za mądrzejszą i sprytniejszą niż była w rzeczywistości. A tak naprawdę była alkoholiczką uzależnioną od piwa.
1: You added the beer, right? Because that's different, you know. She's not drinking vodka, she's pounding warm beers.
0: I to jest ważne, że ona nie waliła wody, tylko piła piwo.
2: No, mocne słowa. Wrócimy do postaci Sadie Smith za kilka minut. Rachel Kushner gości w tym wydaniu wszystkich książek świata. Rozmawiamy o jej powieści Jezioro Stworzenia. Mam egzemplarze. Można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Proszę mnie jakoś przekonać. książki@polskieradio.pl. Chwila przerwy. Przed nami przebój. Prawdziwy przebój z powieści Rachel Kushner. Stale powraca ta piosenka w tej historii. Jest lato 2013 roku we Francji. To ważne. I tego jednego z największych przebojów XXI wieku w tej książce stale ktoś słucha w tle.

0: Muzyka z książki, o której dziś rozmawiamy we wszystkich książkach świata. Płyta Random Access Memories 2013, lato, Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky. Ciągle gdzieś w tle ktoś tego słucha. No, wszyscy wtedy słuchaliśmy. Przypomnę, że książka, która była w finale Bookera w 2024 roku, Jezioro Stworzenia Rachel Kushner, naszej dzisiejszej bohaterki, jest do przejęcia. Proszę mnie jakoś przekonać. książki@polskieradio.pl. Jeszcze bym chciał na chwilę wrócić do Brunona Lacomba. Bardzo lubię tę postać, muszę przyznać, chociaż on w twojej powieści jest mało obecny. Pojawia się głównie, przede wszystkim dzięki wysyłanym listom. Listom adresowanym, wysyłanym do komuny Le Moulin, ale też listom, w których posiadanie nielegalnie wchodzi skompromitowana agentka Sadie Smith. Bruno pisze o bardzo ciekawych rzeczach, na przykład coś takiego. Neandertalczycy byli podatni na depresję, napisał. Stwierdził, że byli również podatni na uzależnienia, a zwłaszcza na nauk palenia tytoniu. Chociaż jego zdaniem najprawdopodobniej ci szlachetni i zagadkowi talczycy, jak czasem nazywał neandertalczyków, uzyskiwali nikotynę z tytoniu bardziej prymitywną metodą, żując jego liście. Zanim nastąpił ten punkt zwrotny w dziejach świata, w którym pierwszy człowiek przytknął pierwszy liść tytoniu do pierwszego ognia. To są jego rozważania, ale dla mnie w przypadku Brunona najistotniejsze jest pytanie. Czy można uciec z tego świata, ale nie wystrzeliwując się w kosmos, czy odbierając sobie życie? Czy można po prostu istnieć w całkowitym odcięciu?
1: Bruno is somebody who goes underground and he lives in a cave. And I had had this image for that character of a man who is pressing his ear to the wall of his cave, and he thinks he hears something like radio transmissions, which are the voices of all the people who came before us. When you start to think about how deep human history goes and the mystery of these different life forms that scientists are now kind of understanding more about by sequencing the genome, for instance, of the Neanderthal or the Denisovan, it's incredibly strange to me and profound that we each have within us, in our DNA, traces of every single person who ever came before us. And Bruno's loneliness and his hunger, in a way, is to know, did those people have access?

0: us to insights that we have lost, that we have forgotten about? Did they leave clues behind that we could discover now? When you go to this part of France, there are underground caves and caverns everywhere. And I walk on trails that have been continuously used by humans for 500,000 years. And sometimes when I'm walking, like the way that you feel cool air welling up, you know, different, you enter areas with different temperatures. I feel like I enter areas where there's a sense of human history welling up from the caves. Bruno says in the book, and this is true, for 9/10 of human time, we went underground. Then we stopped doing that. So there's a way in which there's a part of us that belongs to this world. And simply by descending into it, he thinks that he has taken a social position in the human community and is no longer trapped, as he puts it, in calendar time. And then he says he never wants to be that alone again, which is to say, only in the contemporary world, and thinking that we are the ultimate point of progress, as if being modern, we are also ideal.
1: Bruno schodzi do podziemia i żyje w jaskini. Ja tak sobie przynajmniej go wyobrażałam jako takiego mężczyznę, który przykłada ucho do ściany swojej jaskini i wówczas wydaje mu się, że słucha radia, czyli słyszy głosy wszystkich ludzi, którzy byli tam przed nim. I kiedy zaczynamy myśleć o tym, jak daleko sięga ludzka historia, o tajemnicy różnych form życia, o których teraz naukowcy zaczynają coraz więcej wiedzieć dzięki sekwencjonowaniu genomu, na przykład neandertalczyka, to się wydaje niewiarygodnie dziwne i głębokie, że każdy z nas ma w sobie, w swoim DNA ślady każdej osoby, która była na tym świecie przed nami. I samotność Brunona jest w pewnym sensie jego głodem. Polega na tym, że on chce dowiedzieć się, czy tamci ludzie mieli dostęp do rzeczy, które my utraciliśmy, o których my zapomnieliśmy. Czy zostawili po sobie jakieś wskazówki, które my moglibyśmy teraz ponownie odkryć. Kiedy jedzie się do tej części Francji, to wszędzie są podziemne jaskinie i groty, a ja chadzam tam ścieżkami, szlakami, które były nieprzerwanie używane przez ludzi przez ponad 500,000 lat. I czasami, kiedy idę i czuję takie chłodne powietrze, które wypływa spod ziemi, bo przechodzi się przez obszary o różnych temperaturach, to w momencie, kiedy czuję to chłodne powietrze, to odnoszę wrażenie, jakbym czuła historię tych dawnych czasów. Ponieważ to jest tak, że przez 9/10 czasu biegu historii ludzkości na świecie, ludzie schodzili pod ziemię, schodzili do jaskiń, a my przestaliśmy to robić. Więc istnieje jakaś część tego świata, która, gdy do niej zejdziemy, to Bruno uważa, że możemy się wtedy znaleźć w takim miejscu, gdzie już nie jesteśmy uwięzieni. I jak sam to ujmuje, widzi to jako czas kalendarzowy. A potem dodaje, że nigdy więcej nie chce już być tak samotny. I to oznacza samotność we współczesnym świecie, w tym przekonaniu, że jesteśmy ostatecznym punktem postępu, tak jakbyśmy, będąc nowoczesnymi, byli tym samym idealni.
2: Nie będę pytał o to, ile w Sadie Smith jest z ciebie, chociaż jesteś uważana za osobę, co jest prawdą oczywiście, niebywale błyskotliwą, zabawną, dowcipną, w jakimś sensie też zaczepną w czasie rozmów czy spotkań z publicznością, ale chciałbym cię zapytać o to, ile może być w tobie z tego myśliciela, który jest w jakimś sensie ojcem duchowym tej komuny rolniczej, wokół której skupia się twoja powieść. Książka budzi mój ogromny szacunek, respekt, gdy chodzi o research, opowieść o życiu neandertalczyków i tych, którzy byli tu przed nami, o tym, jak wyglądało ich życie w jaskiniach, o tym, jak oni między sobą się porozumiewali, jak tworzyli sztukę, jak polowali i tak dalej, ale też, czego sama przed chwilą dowiodłaś, jest pełna przemyśleń na temat rozwoju człowieka i tego, w jakim momencie cywilizacyjnym się znajdujemy. Więc zapytam, ile w tych listach, które Bruno wysyła do komuny Mulin, jest z twoich własnych myśli na temat świata, w którym żyjemy.
0: Yeah, I mean, a funny thing about novels is that the author creates all the characters in the book. So I don't see why I would be more like one than like another. I mean, they

0: all generated from me. But in terms of Sadie, she's almost like an exact opposite of me. I'm definitely not a cop. I'm not a narc. I'm not interested in destroying other people's lives, which she seems to be comfortable with doing without apology. And I did, you know, it's the mystery of somebody like that, which was what led me to want to try to answer the question of what she's like. And every time I had to give her a quality, I gave her a quality that's the opposite of me. I would always be wanting other people to like me, to try to figure out how I'm coming across to them. And she doesn't care about that at all. She's completely overconfident about her role and her capabilities. Bruno is more somebody who I would say I have sympathy with. And he says things about where we are as a society that I find too painful to say on any given day. But he can say them, and then also he has this commitment to gentleness and to the idea that if you expect a lot of other people, you'll get it. And I've seen people like that in life. I don't think I am one of those people, but I have great reverence for that type of person, a sort of teacher, if you will. And so I let him teach Sadie, even as he doesn't know she exists. She sort of starts to find her way to have some kind of care. I mean, she's a woman who brags to the reader that she never has to clean up her trash because she won't be returning to the same place twice. You cannot live this way. This is a total existential crisis. So I guess, you know, I see Bruno as the teacher, and I believe in many of the values that he's teaching and that Sadie is maybe by the end of the book starting to absorb.
1: Myślę, że zabawną rzeczą, która dotyczy w ogóle powieściopisarstwa, jest to, że autor tworzy wszystkie postaci w swojej książce, więc nie wiem, z jakiego powodu miałabym być bardziej podobna do jednej niż do innej z postaci, które zrodziły się w mojej głowie. One wszystkie powstały w moich myślach, ale jeżeli chodzi o Sadie, ona miała być moim dokładnym przeciwieństwem. Zdecydowanie ani nie jestem policjantką, ani kapusiem, ani nie interesuje mnie życie, mnie niszczenie życia innych ludzi. A Sadie najwyraźniej czuje się z tym bardzo swobodnie i nie widzi potrzeby, żeby choćby za to przepraszać. Myślę, że to, co sprawiło, że spróbowałam odpowiedzieć na pytanie, jaka ona jest, to to, że za każdym razem musiałam jej nadawać jakąś nową cechę w taki sposób, by ona była przeciwna do cechy, które widzę u siebie. Zawsze chciałam, żeby ludzie mnie lubili, próbowałam rozumieć ludzi i tak jestem przez otaczające mnie osoby odbierana. A w przypadku Sadie jej zupełnie na tym wszystkim nie zależy. Ona jest nadmiernie pewna swoich możliwości. A Bruno z kolei jest kimś, kogo lubię. Powiedziałabym, że czuję do niego sympatię. On mówi o tym, gdzie jesteśmy teraz jako społeczeństwo. I dla mnie wypowiedzenie tych różnych rzeczy, które on wypowiada, byłoby trudne. On dąży ku łagodności, ku idei, że jeżeli oczekujesz od innych ludzi wiele, to to otrzymasz. I ja widziałam, rzeczywiście poznałam takich ludzi w życiu. Nie sądzę, żebym była jedną z takich osób, ale mam naprawdę ogromny szacunek do takiego człowieka, który jest pewnym typem nauczyciela. Myślę, że tak można powiedzieć. I ja pozwoliłam mu na to, by nauczał Sadie, choć nawet nie wiedział, że ona istnieje. Ona zaczęła odnajdować drogę do czegoś w rodzaju troski. I będąc kobietą, przechwalała się przed czytelnikiem, że nigdy nie musiała sprzątać po sobie śmieci, bo nigdy nie wracała dwa razy w to samo miejsce. I z mojej perspektywy tak się żyć po prostu nie da. To oznacza jakiś całkowity kryzys egzystencjonalny. I myślę, że ja postrzegam Brunona jako nauczyciela, wierzę w wiele wartości, których on naucza i które Sadie być może pod koniec książki w końcu zaczyna przyswajać.
2: Tego nie będziemy zdradzać, ale jeszcze wracając do tej bohaterki. Ona przez większość tego czasu, gdy snujesz opowieść, jest bezwzględna. Wykorzystuje ludzi, wszystko ma doprowadzić ją do celu, a celem nałożonym na nią przez nieznanych jej zleceniodawców jest doprowadzenie do rozpadu komuny rolniczej, w której mieszkają ludzie różnych pokoleń, która może zagrażać planom rządowym. Chodzi o pozbawienie konkretnego rejonu.

0: Francji wody, realizację kolejnych wielkich przedsięwzięć związanych z tym, co nazywa się rolnictwem na skalę masową. Ale ona powoli próbuje wniknąć do środka. Zaczyna rozmawiać z ludźmi, a ty opisujesz życie tej komuny. Skąd wiedziałaś, jak to wygląda? Albo jak to może wyglądać? To życie.
1: There's the old maxim, right? What you know? And I follow that. So I'm familiar with this world from my personal life. I write about things that I know I can describe with authority and accuracy. I spend a lot of time in the part of France where the book is set. And like I was saying about my generation and the anti-globalization movement, these are my people. So I know them, you know? I mean, it's fiction, but it's inspired by real life. I mean, it's, you know, it's a detective novel on some level or crime fiction. That part is fantasy. But young people who move from Paris and want to engage in farming, that's something I'm very familiar with.
2: Jest taka stara i znana maksyma, pisz o tym, co znasz. I ja się jej trzymam, więc ja akurat ten świat, który opisuję w mojej powieści, znam osobiście i dzięki temu mogę go opisać z pewnością, że wiem, o czym piszę. Ja spędziłam bardzo dużo czasu w tej części Francji, w której rozgrywa się moja powieść i mówiłam w niej o moim pokoleniu, o ruchu antyglobalistycznym i o moich ludziach po prostu, więc ja ich znam. Ta fikcja jest inspirowana prawdziwym życiem. Na pewnym poziomie to jest co prawda powieść detektywistyczna, czy też literatura kryminalna, ale to jest ta zmyślona część. Ta część jest fantazją. A młodzi ludzie, którzy przeprowadzili się z Paryża i chcą zajmować się rolnictwem, to jest coś, co ja bardzo dobrze znam z życia.
1: I mean, just to be completely blunt, there's a commune called Tarnac in the northern Corrèze that was quite famously raided by the French police in late 2008. And I know some of those people, and I've been to that commune, and my ex-husband translated a book that they wrote.
2: Żeby jeszcze dopełnić tego obrazu i powiedzieć o czymś, co pokaże wam lepiej, dlaczego czułam, że znam ten kontekst, to była taka komuna, która nazywała się Tarnac w 2008 roku. Ja znałam pewnych członków tej komunie, w której francuska policja przeprowadziła nalot w tym 2008 roku. Więc znając część tych ludzi i będąc częścią tego, mój mąż przetłumaczył książkę, którą oni napisali. Zatem wiedziałam, o czym piszę.
1: My parents are actually not part of the generation of 1968, which is a really European concept because of what happened in Paris. They're more slightly younger members of the beatnik generation. And I would say that their main influences were jazz, John Coltrane, and poetry, Allen Ginsberg. And so I was raised very lucky in a way in a household where there was no male authority. There was a refusal to conform and there was a deep belief in art and poetry. I'm a novelist, not a radical, but I do know people who have wanted to change, if not the world, their own lives and have done so. So those people in Tarnac, that commune still exists. The Zone of Défense in Notre-Dame-de-Land, that still exists. The people in the Susia Valley who have prevented a high-speed train from being built between France and Italy, that still exists. So I respect people who think that maybe they deserve something better than what we're being given right now, like, you know, as a very precarious and alienated modern world. At the same time, I write novels and I'm able to do that. And it's a way of being both intensely in the world and also removed from the world. And so it's my version of some share of freedom, which is to make art and to believe in it.
2: Moi rodzice nie należeli do pokolenia 1968 roku. To jest taka bardzo europejska koncepcja ze względu na to, co działo się w Paryżu. Moi rodzice byli raczej młodszymi członkami pokolenia beatników. Powiedziałabym, że oni głównie byli pod wpływem jazzu, Johna Coltrane'a i poezji Allena Ginsberga. Więc ja miałam bardzo dużo szczęścia, że mogłam wychowywać się w domu, w którym nie było patriarchatu i nie jestem radykałką, tylko powieściopisarką. I znam ludzi, którzy chcieli zmienić, jeśli nie świat, to przynajmniej własne życie i rzeczywiście to robili. Ci ludzie z Tarnac, ta ich komuna nadal istnieje. Strefa obrony Notre-Dame-de-Lons.

0: Też nadal istnieje. Ludzie w Dolinie Susa, którzy nie dopuścili do budowy kolei dużych prędkości między Francją a Włochami, też nadal istnieją. I ja mam do nich ogromny szacunek, do ludzi, którzy uważają, że być może zasługujemy na coś lepszego niż to, co obecnie dostajemy. To jest taki bardzo wyalienowany współczesny świat, a ja jednocześnie piszę powieści i to jest mój sposób na bycie z jednej strony w świecie, a z drugiej strony poza światem. To jest mój sposób na to, by brać udział w wolności, by tworzyć sztukę i w nią wierzyć.
1: I na koniec pytanie o Europę, kontynent, który osobie, która mówi te słowa i słuchaczom i słuchaczkom pewnie jest najbliższy. My się przyzwyczailiśmy do takiej wizji Europy, pięknych starych miast, no nie wiem, cudowne rzymskie kościoły, Notre Dame w Paryżu, Zamek Królewski w Warszawie, Most Karola w Pradze, długo by wymieniać. Tymczasem ty sprowadzasz czytelników na ziemię, kiedy twoi bohaterowie spotykają się w konkretnym miejscu we Francji. Piszesz o tym, że to jest Europa. Ten rolnik, który jedzie zawieźć swoje mleko do skupu, to jest Europa. Ci ludzie, którzy tu protestują, to jest Europa i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi się to podoba, bo to nas wytrąca z takiego poczucia bycia jakimś szczególnym miejscem na ziemi, a jednocześnie każe mi na zakończenie naszej rozmowy zadać ci pytanie, czy ty lubisz Europę i co ci się w niej najbardziej nie podoba?
2: You know, I'm not a judgmental person. I try not to be, because that's not where power comes from as a writer. You have to have doubt and curiosity. You know, Sadie says the real Europe is nuclear power plants and, you know, auto routes and gas stations and the men who are wearing these state issue pants that have a reflective band around the cuff. Of course, that's not the real Europe, but there is no one real Europe. All truths are formed of multiple contradictions. When you mentioned Notre Dame, I was just staying across the street from Notre Dame for 2 weeks above the bookstore Shakespeare and Company. And the church is amazing and they've rebuilt it. But when I look at it, I can't help but also think of this guy, Dominic Venner, who was a very far right-wing reactionary who walked into the church one day and committed suicide. And the idea of this kind of European mentality of the far right, where he thinks that he can protest against what he called an attack on the French family in the form of gay marriage, to protest that by killing himself in the church. I mean, these are just the weird things that come to mind because there's exaltation and beauty and architecture that has been in existence for 800 years on the one hand. And on the other, there is modern life, ugliness, fascism, and there's also industry. As you say, you know, I see the farmers in France struggling to compete on the open marketplace of the European Union. So I'm interested in just some of these contradictions. It's like the EU has a function, obviously. At the same time, if you have to sell your milk for less than it costs you to produce it, this results in a kind of crisis. And there are French dairy farmers committing suicide regularly. So the real Europe is not one site. It is many, many things. Wonderful, ancient, charm, the kind of thing that makes itself available to tourism. And on the other, you know, I don't know that much about Poland. It seems like they produce a lot of agriculture that gets sold across the broader EU. But France is this incredibly industrialized place. You know, as Sadie puts it, it is indeed as big as Texas.
0: Ja przede wszystkim staram się nie być oceniająca, bo to nie jest paliwo, które napędza powieściopisarzy. Ja uważam, że żeby pisać powieści, trzeba mieć wątpliwości i być zaciekawionym. Sadie mówiła o tym, że prawdziwa Europa to elektrownie jądrowe, autostrady, stacje benzynowe, że to są ci mężczyźni, którzy noszą wydawane przez państwo spodnie z odblaskowym paskiem wokół nogawek. Oczywiście to nie jest prawdziwa Europa, ale nie ma czegoś takiego jak jedna prawdziwa Europa, bo wszystkie prawdy składają się z wielu sprzeczności. Ty wspomniałeś o Notre Dame i ja akurat przez 2 tygodnie mieszkałam po drugiej stronie, naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy nad tą księgarnią Shakespeare and Company i patrzyłam na ten niesamowity kościół, który został odbudowany, ale gdy ja na niego patrzę, to nie jestem w stanie przestać myśleć o tym człowieku, Dominiku Venerze, który był skrajnie prawicowym reakcjonistą i

0: pewnego dnia wszedł do kościoła i popełnił w nim samobójstwo, ponieważ to była taka idea skrajnej europejskiej prawicy, tej mentalności, gdzie on uważał, że w ten sposób protestuje przeciwko temu, co nazywał atakiem na francuską rodzinę, jakim miały być małżeństwa jednopłciowe. I on zaprotestował poprzez to, że dokonał samobójstwa w kościele. Takie różne dziwne rzeczy przychodzą mi na myśl, gdy myślę o Europie. Więc z jednej strony Europa to jest egzaltacja, z drugiej piękno, te wspaniałe historyczne budynki, ale to jest też brzydota, modernizacja, faszyzm, jest też przemysł i tak jak wspominałeś, ja widzę rolników we Francji, którzy zmagają się z konkurencją na otwartym rynku w Unii Europejskiej. Patrzę na te różne sprzeczności. To, że Unia Europejska pełni jakąś funkcję, a jednocześnie jeżeli rolnicy muszą sprzedawać mleko po cenie niższej niż koszty jego wyprodukowania, to to prowadzi do kryzysu. I francuscy hodowcy bydła mlecznego regularnie popełniają samobójstwa z tego powodu. Więc prawdziwa Europa nie jest jakimś jednym prostym obrazem. To jest złożoność bardzo wielu rzeczy. To jest i wspaniałość, i starożytność, i urok. To, co pokazuje się turystom. Ale z drugiej strony, no wiesz, ja nie wiem zbyt wiele o Polsce, ale wydaje mi się, że tutaj jest bardzo szeroko rozbudowany przemysł rolniczy. Z kolei te produkty rolne są dalej sprzedawane do Unii Europejskiej, a z kolei Francja jest miejscem niewiarygodnie uprzemysłowionym. I Sadie tak to ujęła, że w rzeczywistości Francja jest wielkości Teksasu.
1: Rachel, thank you so much for being with us.
2: Thank you for having me.
1: Natalia Czekalska tłumaczyła nasze spotkanie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Ja mam dla Państwa egzemplarze Jeziora Stworzenia książki Małpa Polskie Radio.pl. Proszę do mnie pisać w tej sprawie. My już wychodzimy ze studia i będziemy kontynuować na korytarzu dyskusję o Europie widzianej oczyma amerykańskiej pisarki. Yeah.

0: świata.
1: Michał Jakubik i Michał Nogaś, dziękujemy, kłaniamy się. Jeszcze powiem, że jest tak miło widziane, żeby w treści maila tego przekonującego mnie pojawił się także państwa adres korespondencyjny. Wtedy wiemy, gdzie ewentualnie do kogo wysłać książkę. Za tydzień będzie rozmowa także o Europie, o naszej niełatwej historii. Bardzo się cieszę, bo to będzie na zamknięcie tego sezonu spotkań w ramach wszystkich książek Europy, spotkań z pisarzami z naszej części świata, rozmowa z pisarzem z Bośni. Gościem audycji będzie Igor Sztiks. Dzięki, dobranoc.
2: Autopromocja.
3: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
4: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złotych. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
3: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
5: Udało mi się?
6: Udało, brawo, brawo.
2: Autopromocja.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Burze przechodzą nad Polską, już 500 strażackich interwencji. Sekretarz generalny ONZ potępia izraelskie ataki na Bejrut i apeluje o wstrzymanie działań. W Chinach, gdzie pali co czwarte mieszkanie, dyskusja o większych ograniczeniach. Prawie 500 interwencji strażaków po burzach, które przechodzą przez Polskę. Podczas nawałnic prędkość wiatru dochodzi do 75 km na godzinę. Najwięcej pracy Straż Pożarna miała na zachodzie i w centrum kraju.
8: Do godziny 18 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 496 interwencji związanych z przechodzącym nad Polskiem frontem atmosferycznym. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim.
7: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Grelec. Nawet do jutrzejszego wieczora w województwach zachodniopomorskim i pomorskim prognozowany jest silny wiatr do 75 km na godzinę. Tam też będą występować burze, podobnie jak w centrum i na wschodzie kraju. Burzowa pogoda może się utrzymać do końca tygodnia. Sekretarz generalny ONZ potępił izraelskie ataki na Bejrut.

0: Wezwał wszystkie strony konfliktu do zachowania maksymalnej powściągliwości w tym kluczowym momencie. Do ataków doszło mimo zawieszenia broni i w czasie oczekiwania na porozumienie Stanów Zjednoczonych i Iranu, które utoruje drogę do pokojowego rozwiązania tego konfliktu, podkreślił w mediach społecznościowych Antonio Guterres. Dodał, że konflikt ma niszczycielski wpływ na światową gospodarkę i głęboko liczy na pomyślny wynik działań Waszyngtonu i Teheranu. Prezydent będzie dziś wieczorem na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Impreza połączona jest z obchodami 250. rocznicy niepodległości USA. Choć wizyta Karola Nawrockiego nie ma oficjalnego charakteru, ma swoje polityczne znaczenie, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda.
1: Każda jedna okazja związana z wizytą jakiegokolwiek polityka polskiego w Stanach Zjednoczonych jest po prostu potrzebna. W obecnej sytuacji wszyscy, i rząd, i pan prezydent, powinni zabiegać o to, aby jak największe wsparcie było Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o sprawy obronne, sprawy bezpieczeństwa.
0: Prezydent będzie też uczestniczył w gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu. Jak mówi specjalista do spraw komunikacji społecznej, profesor Christian Dudek, organizując taką imprezę urodzinową, Donald Trump chce pokazać, że mimo wieku jest w dobrej formie.
2: Wydaje mi się, że to jest proste zagranie wizerunkowe. Trump jest najstarszym prezydentem, który obejmował urząd w Stanach Zjednoczonych. Potrzebuje i lubi, kocha komunikować się z pozycji siły, więc chce się otoczyć zawodnikami z najbardziej popularnej na świecie organizacji MMA. No i urządził sobie po prostu koło Białego Domu walki.
0: Karol Nawrocki według zapowiedzi jego otoczenia ma spotkać się z Donaldem Trumpem w cztery oczy. Chiny mają największą populację palaczy na świecie. Szacuje się, że pali tam 350 milionów osób, czyli 1/4 Chińczyków. Przez chińskie media społecznościowe przetacza się dyskusja dotycząca zbyt małych, zdaniem wielu, ograniczeń dla palaczy.
3: Dyskusję wywołała sytuacja z Shenzhen, gdzie na przystanku autobusowym palacz odmówił zgaszania papierosa, po czym doszło do bójki. Internauci zwracają uwagę, że papierosy w Chinach są stosunkowo tanie. Podatek od wyrobów nikotynowych po raz ostatni podwyższano tam 11 lat temu. Obecnie wynosi 11%, czyli wielokrotnie mniej niż średnia dla Europy, gdzie podatki to od 60 do 80% ceny paczki papierosów. Z analizy opartej na danych z 2020 roku wynika, że chiński przemysł tytoniowy wygenerował dla państwa 1,52 biliona juanów. Jak pisze hongkoński dziennik South China Morning Post, koszty związane z opieką zdrowotną oraz straty gospodarcze wywołane przedwczesnymi zgonami były jednak o połowę większe od tej sumy. Według Światowej Organizacji Zdrowia na każde 10% wzrostu cen wyrobów tytoniowych ich konsumpcja spadała o około 4% w krajach o wysokim dochodzie oraz o około 5% w krajach o niskim i średnim dochodzie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Klimat. Prawie w całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie miejscami na południu i południowym zachodzie dobra. Prawie połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
5: Wielki sukces Kamila Majchrzaka, który wygrał turniej ATP w Hertogenbosch. W wielkim finale Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6. To pierwszy taki sukces w karierze tenisisty z Piotrkowa Trybunalskiego. Jak ciężki był to pojedynek, powie sam Kamil.
6: Przełamałem na początku w pierwszym secie i dowiozłem seta do końca. W drugim secie trochę spuściłem z tonu i też Alex zaczął grać inaczej i lepiej. W trzecim secie była największa walka, myślę, z najlepszym tenisem, zakończona tiebreakiem, gdzie tak naprawdę od początku byłem z przodu. Na szczęście dla mnie rywal przy piłce meczowej pomógł, popełnił podwójny błąd serwisowy, więc cieszę się, że ja zdołałem ujarzmić swoje. Natomiast zdecydowanie, żeby z nim w ogóle rywalizować, trzeba być na swoim absolutnym topie.
5: Dzięki pierwszej w karierze wygranej w imprezie cyklu ATP, Kamil awansuje do 50 światowego rankingu. Jutro będzie 47. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej pewna wygrana Niemców. Pokonali 7-1 Curaçao. O 22 rozpocznie się spotkanie Holandii z Japonią. W 24-godzinnym wyścigu Le Mans wygrała ekipa Toyoty przed BMW i drugim teamem Toyoty. Robert Kubica i jego zespół AF Corse na 7. miejscu. Duży sukces odniósł polski zespół w niższej kategorii LMP2, mówi Grzegorz Gac, dziennikarz Eurosportu.
7: Kuba Śmiechowski i zespół Inter-Europol Competition wygrali dzisiaj po południu po raz trzeci. Odnieśli swoje trzecie zwycięstwo, w tym drugie z rzędu. No jest to po prostu gigantyczny sukces.
5: Pozostajemy w motorsporcie. Ścigali się także w Formule 1. Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii. Siedmiokrotny mistrz świata wyprzedził swoich rodaków George'a Russella z Mercedesa oraz broniącego tytułu Lando Norrisa z McLaren.

A to pierwsza wygrana Hamiltona, od kiedy trafił do zespołu Ferrari w 2025 roku, a liderem klasyfikacji generalnej jest Włoch Kimi Antonelli, który nie ukończył wyścigu po awarii auta. I jeszcze kajakarstwo. Wiktor Głazunow zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w Kanadyjce na dystansie 5000 metrów. Był to siódmy medal biało-czerwonych w mistrzostwach. Jeszcze dzisiaj

0: Prognozowany przelotny deszcz i miejscami burze. Termometry pokażą 14 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
3: Pamiętamy.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już prawie 21:08. Czas na jazz.
6: Młody polski jazz.
7: Jak co tydzień o tej porze, Ania Lalka,
5: Maciej Jankowski,
7: Michał Jakubik nas dziś realizuje. Jesteśmy z państwem do 22:00.

0: to laureaci Fryderyka tegorocznego. To debiut jazzowy, czyli Product May Contain, ekipa m.in. Tymona Kosmy, też obecnego w młodym polskim jazzie bardzo często. I tutaj zaskoczenie być może nawet dla ciebie, bo nie wiem, czy to sprawdzałaś, ale to nie jest ostatnia jego wizyta w tej audycji, tej konkretnej, dzisiejszej.
1: Nie.
0: To się jeszcze pojawi.
1: Wiem, że jeszcze wibrafon na pewno się pojawi. Też w ogóle mam wrażenie, że dzisiaj telepatycznie wybraliśmy takie trochę lżejsze klimaty jazzowe,
0: ale też dużo się łączy.
1: Połączenia będą. A ja też połączę trochę konteksty, bo przed chwilą Badyl, więc trochę natura, a już teraz chmura deszczowa. Cumulonimbus od zespołu Nawłoć.

0: Nieczęsto pojawiają się u nas utwory wokalne, a przynajmniej z udziałem wokal również, to jest jeden z nich i nie ostatni dziś na pewno. Młody Polski Jazz, a właściwie mpj@polskieradio.pl to nasz adres mailowy, jak ktoś ma ochotę coś nam wysłać, podesłać, podzielić się refleksją na temat Młodego Polskiego Jazzu, zachęcamy do pisania.
1: Zespół Na Włoć razem z kilkoma innymi, o których zaraz powiem, napisał w zapowiedzi jednego z wydarzeń, na którym się pojawi We Don't Care If It's Jazz. 19 lipca taki event w Krakowie, to właśnie krakowska grupa Na Włoć jako tak zwany wannabe jazz, tak o sobie piszą, ale na tym wydarzeniu również Baobaby, określające się jako jazzy. Baobaby jeszcze wydanego utworu nie mają, ale dzisiaj do nich napisałam.

0: i obiecują, że jeszcze w tym roku coś wydadzą. Jak ktoś lubi właśnie taką atmosferę zahaczającą o, myślę, że nawet takie elementy popowe i idące w stronę jakiegoś takiego swobodnego interpretowania jazzu, to jak najbardziej to. Na koniec też wezwanie, które pojawiło się w tym wydarzeniu. Come and tell us if it's jazz enough. Myślę, że takie różne dyskusje się toczą ostatnio wokół jazzu, więc to jest jedna z nich.
1: No ale pojawia się też zespół Głupi Komputer, który mówi otwarcie jazz not found i koniec. Koniec tematu, mimo że cały czas w kategorii młody polski jazz się mieści. Podobnie jak Kosmos, choć to inna śpiewka muzycznie zupełnie. My już kiedyś graliśmy tę ekipę. To było przy okazji omawianej przez nas płyty Generacja Jazz i zapowiedzi kolejnej płyty Generacja Jazz zresztą, bo się takowa szykuje. To Kosmos z ich własnej płyty, Walc II.

0: Kosmos. Kosmos i walc numer 2.
1: Ale wyczekałem
0: dwa.
1: Cię, wyczekałem cię ja do ostatniej chwili.
0: Że ty tutaj chcesz no, o swoim właśnie... zespole o więcej opowiedzieć. Ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że Janka Ostalskiego, trębacza z tego zespołu, pamiętam dobrze z zespołu Kresy, już tam nie gra, ale tam go poznałam. Świetny zespół, ale Kosmos jak najbardziej również.
1: Kosmos to jest taka ekipa, która bardzo dobrze, zwłaszcza na tej płycie, łączy to, o czym mówimy w kontekście wszystkich eksperymentów młodopolsko-jazzowych z tą klasyką, której też mnóstwo tutaj jest. Nawet po samym intrze drugiego walca, którego słuchaliśmy przed momentem można było to wywnioskować. Teraz natomiast no to jest właśnie jedno z tych połączeń, bo to jest artysta, który też nie po raz ostatni dzisiaj w młodym polskim jazzie się pojawia, prawda?
0: Mateusz Krok. O nim

Mateusz Krok, z pewnością nawiązując do swojego nazwiska, wydał w zeszłym roku album Astronaut i po premierze napisał, że to żaden krok dla ludzkości, ale ogromny dla Kroka. Podoba mi się to nastawienie. Dzisiaj dużo kosmosu w naszych różnych aspektach audycji. Był zespół Kosmos. Piszecie też, że dzięki naszej audycji poznaliście zespół Kosmonauci. Dzisiaj akurat ich nie gramy, ale pojawił się Tymon Kosmos.

0: ma z tego zespołu, więc łączy się to wszystko. Dziękujemy również za maile i przypominam, że mpj@polskieradio.pl to ten, to tam możecie pisać.
1: Bardzo ciekawe rozwiązania aranżacyjne tutaj się wydarzyły w tym nagraniu. Poza tym, że no już rzucająca się w uszy od razu perkusja, która jest bardzo nieregularna już na samym początku, ma takie pauzy, które mogą zabrzmieć momentami jak błąd, ale bynajmniej nie są błędem. Natomiast to, co mnie zachwyciło, to właściwie tak bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo się tego kompletnie nie spodziewałem. No to był ten imitujący wycie wilka, wydaje mi się, saksofon, który gdzieś w trzech czwartych utworu przed tym zejściem, które już trochę zmienia ton, się pojawiło. No, super rzeczy naprawdę w Dziewczynie z pomarańczy Mateusza Kroka i zachęcamy do tego, żeby eksplorować tę postać, bo dużo, dużo robi muzycznie i właśnie o tym mieliśmy powiedzieć, bo to nie była ostatnia jego wizyta u nas dziś, bo gra też w innych zespołach.
0: No właśnie, tutaj więcej noise'u, ale nie brakuje też różnych innych elementów jego gry w zespołach, które idą właśnie bardziej w stronę wokalną. Jednym z tych zespołów jest zespół Michelle Stelmach. Odkryłam to dzięki jej nagraniu live utworu Ostatni Sakrament. Utwór o depresji, choć bardziej w tonie niesamowitej motywacji, jakiegoś takiego pokazania swojej siły. To wszystko w tym utworze.
1: A skoro wspomniałaś o elementach, to w każdy czwartek po 19 w Trójce.

0: wcześniej trochę mnie zaskoczyłeś, że Tymon Kosma jeszcze pojawi się w naszej audycji, a ja cię zaskoczę, bo nie wiem, czy wiesz, że tutaj na pianie i na syntezatorach Tomek Rafalski z zespołu Klawo.
1: Nie wiedziałem o tym, ale Klawo się bardzo rozprzestrzenia, bo postaci związane z tym zespołem w wielu miejscach już, zresztą też te miejsca pokazywaliśmy w audycji Młody Polski Jazz. Natomiast to, co przed chwilą, no to właśnie Michel Stelmach, wspomniany zespół, w którym też Mateusz Krok się pojawia. Ostatni sakrament, który z pozoru... Inaczej, pozory są inne, jak widzi się tytuł, a później jak słyszy się to nagranie, które też nawet trochę funkujące momentami jest, trochę nawet dubowe. Wiem, że nie jesteś największą na świecie fanką dubu,
0: ale... Ja nie jestem fanką reggae, ale duby to
1: no,
0: jest
1: ale
0: inny,
1: wiesz,
0: inna historia.
1: No to właśnie, no, trzeba byłoby tutaj się zastanowić, czym jest dub, czym jest reggae, no bo faktycznie to jest, no, to jest coś zupełnie innego. Trzeba byłoby się też McKenna przede wszystkim zapytać,
0: tak,
1: naszego specjalisty.
0: Tak, tu odsyłamy do tego autora.
1: I do audycji oczywiście w Trójce, Strefa Dread, zapraszamy wszystkich miłośników. Natomiast bardzo mi się podobał ten groove, który no właśnie o duby, trochę o reggae nawet momentami zahaczał.
0: A jednak tematyka depresyjna. Lubię takie kontrasty w muzyce. I dzisiaj też, mimo jakiejś takiej luźnej atmosfery i klimatu tych utworów, wkradają się też i poważne tematy. Ale to nie koniec wokali tej audycji, bo teraz zagramy, przypomnimy płytę wspólną
1: i fanków
0: duetu,
1: nie koniec w sumie trochę.
0: Duet Crack Rock, czyli Antony Mills i nasz polski latarnik, czyli...
1: Nasz polski latarnik.
0: Złoto narodowe, można tak powiedzieć.
1: No,
0: na pewno młodo-jazzowe,
1: tak.
0: Albo raczej jazzowe, bo różnie można patrzeć na już dość duży dorobek tego artysty.

0: Crack Rock, czyli duet Antonego Millsa i Latarnika, czyli Marka Pędziwiatra, klawiszowca zespołów takich jak EAPS czy Błoto.
1: Bardzo lubię tę płytę, bo jest, no właśnie, słoneczna. To jest chyba jeden z tych kluczy, którymi się dzisiaj trochę kierowaliśmy, choć nie tylko, bo są odstępstwa od tego. Natomiast niewątpliwie tutaj, no ten vibe, przepraszam za użycie tego słowa, Antonego Millsa jest jednak trudny do nieodnotowania. I świetnie się panowie razem w tych nagraniach spotkali, te wrażliwości, które zaowocowały tą płytą, wspólną płytą Latarnika i Antonego Millsa. A to już nowa rzecz od Miłego ATZ. Ej, życie

pełnej głowie. Zjedzmy parę łysiczek szejkiem w Goleniowie. Zamiast do Francji w Alpy na narty. Jedźmy do Mrągowa na festiwal country. Pod namiotem se zagrajmy w kawę.

Ja jeszcze dobrze pamiętam, jak miłego ATZ-a słuchałam, kiedy grał w Mordor Music. Byłam wtedy w Akademickim Radiu Luz we Wrocławiu i wszyscy chodziliśmy na imprezy słuchając właśnie takiego undergroundowego rapu połączonego z elektroniką, bo w tych klimatach najbardziej odnajdywał się właśnie miły ATZ, ale potem przyszedł ogromny rozwój w świecie hip-hop.

0: pop-u, właśnie elektroniki, była Unda da Sea, w której był, a teraz w solowej karierze otwiera się też i na jazz, co też słychać w nagraniu Muszę iść z najnowszej płyty.
1: Chociaż nie jest ono aż tak reprezentatywne dla całości albumu, bo ta płyta jest poza tym, że oczywiście elektroniczna, rapowa, to też jest dość mocno basowa, mam wrażenie, bassowa może bardziej nawet. No i to jest już takie połączenie, które gdzieś wykracza poza te rzeczy, po które zwykliśmy sięgać w młodym polskim jazzie, ale kto wie, może i w tę stronę też pójdziemy. ATZ Core Overdrive to jest nowa płyta, która 11 czerwca się ukazała, czyli w ten piątek. Miłego ATZ-a na pewno będziemy jeszcze gościć w naszej audycji, w której dziś z kolei gości m.in. artystka, o której już wspominaliśmy jakiś czas temu, to przy okazji teraz bardzo prężnie działającego zespołu, w którym jest pianistką i gra na syntach też.
2: Hej, tu Emilia Goło z zespołu Tropical Soldiers in Paradise. Zapraszam do wysłuchania naszego najnowszego utworu Ulisse, który właśnie wydaliśmy jako singiel. Jest również utworem z naszej nadchodzącej płyty Mobil, która to płyta ukaże się już pod koniec lipca. To album dla wszystkich jadących, idących, płynących i lecących. Miłego przemieszczania się.

0: mnóstwo radochy ze słuchania Tropikalsów
1: no, na zabrzmiałeś na... bardzo, bardzo radośnie, powiem ci.
0: Ojej, no wiesz
1: mnóstwo
0: co, ale
1: radochy.
0: Ja po prostu może nie jestem aż tak bardzo ekspresyjny. Może powinienem właśnie bardziej to zaakcentować. Natomiast w ogóle też wspominam bardzo dobrze spotkanie z wspomnianą przed momentem, zresztą ona wypowiedziała się przed tym utworem, Emilia Gołos, spotkanie z rzeczoną, bo miałem kiedyś tę ogromną przyjemność z nią jamować i to była naprawdę też niesamowita frajda i super kreatywnie spędzony czas. Tropical Soldiers in Paradise, niedługo płyta. Bardzo się na tę płytę cieszę.
1: A skoro mowa o płytach, to ja wracam dzisiaj do debiutu solowego, nie solowego, co ja mówię, Aleksandra Kryńska i jej Kwintet. To był debiut nominowany do Fryderyków w ostatnim roku.

0: Skrzypaczka Aleksandra Kryńska wywodzi się z muzyki klasycznej, ale właśnie tak już bardziej jazzowo, łącząc to z różnymi gatunkami, zadebiutowała ze swoim kwintetem jakiś czas temu.
1: No to jest, słuchaj, w ogóle wydaje mi się nawet gdzieś tam połączenie z progrokiem, gdzieś takie elementy tutaj się pojawiają. Crashed Bird Submarine to nagranie za nami. Takie zespoły mi się przypominają jak Carnival na przykład, albo no oczywiście Radiohead też gdzieś tam.
0: Oj, to ja nie myślałam akurat o Radiohead.
1: Nawet trochę tak, mi się trochę pojawił w tych takich połamanych konstrukcjach ten Radiohead z przełomu wieków. I to już praktycznie wszystko od nas na dziś. W zeszłym tygodniu żegnaliśmy się przywitaniem słońca. Nie mogło być inaczej.
0: To teraz pożegnanie słońca.
1: Ania Lalka.
0: Maciek Jankowski, ale ja jeszcze chciałam powiedzieć, że Michał Aftyka gra również w składzie Aleksandry Kryńskiej.
1: A, Tymon Kosma właśnie, przypomnijmy, bo już o tym mówiliśmy z kolei w składzie Michała Aftyki i wszystko się pięknie łączy. Na koniec to jeszcze raz. Ania Lalka,
0: Maciek Jankowski i
1: Michał Jakubik.
0: Michał.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Celem strategicznym jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, mówi w Waszyngtonie prezydent. Szef MSWiA ostro o incydentach przed Muzeum Auschwitz-Birkenau.
8: Pana Brauna i jego koleżków nie wpuszczono, natomiast pan Bąkiewicz, z tego co wiem, protestował pod obozem. To jest w ogóle coś niesamowitego.
7: 700 osób wystartowało w krwiobiegu Warszawa.
9: Chcieliśmy się przysłużyć czemuś dobremu, zrobić wspólnie jakąś aktywność i mieć trochę po prostu zabawy.
7: Karol Nawrocki będzie życzył prezydentowi Donaldowi Trumpowi tego, aby doceniał Polskę jako sojusznika. Prezydent jest w Waszyngtonie, gdzie weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu. Impreza zorganizowana z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. Prezydent przyznał, że celem strategicznym jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce.
10: Będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie, najważniejszego, czyli Polskę.
7: Karol Nawrocki według zapowiedzi jego otoczenia ma spotkać się z Donaldem Trumpem w cztery oczy. Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że prezydent otrzyma potwierdzenie zwiększenia amerykańskiego kontyngentu wojskowego w naszym kraju.
11: Dobrze byłoby, jakby opinia publiczna w Polsce miała tę świadomość, że no prezydent ma zaplanowane spotkanie, że ono już jest przygotowane, bo do takiego spotkania też rozumiem należy się odpowiednio przygotować. No, ale najważniejszy komunikat jest, że Polska jest i przygotowuje się do przyjęcia jeszcze większej liczby żołnierzy amerykańskich. Były spotkania na poziomie już tutaj roboczym, rządowym, wiceminister Tomczyk ze stroną amerykańską, wicepremier Kosiniak-Kamysz też również nadzoruje ten proces.
7: W oficjalnym programie prezydenta USA nie ma spotkania z Karolem Nawrockim. Okazją do nieformalnej rozmowy.

0: Może być krótkie przyjęcie dla gości, które odbędzie się przed samą galą mieszanych sztuk walki. Środowiska związane z Grzegorzem Braunem i Robertem Bąkiewiczem przyczyniają się do zaostrzania sporów historycznych i politycznych, podkreśla minister spraw wewnętrznych i administracji. Tak Marcin Kierwiński odniósł się do incydentu na uroczystościach 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do Auschwitz-Birkenau. Delegacja Konfederacji Korony Polskiej nie została wpuszczona na teren byłego niemieckiego obozu zagłady. Z kolei Robert Bąkiewicz z Ruchem Obrony Granic zorganizował manifestację przed muzeum. Minister Marcin Kierwiński mówi, że obecność takich osób podczas tego rodzaju uroczystości jest nieakceptowana.
1: To są środowiska, które cały czas szukają i kłamstwa historycznego, i zadymy politycznej. Pana Brauna i jego koleżków nie wpuszczono, natomiast pan Bąkiewicz, z tego co wiem, protestował pod obozem. To jest w ogóle coś niesamowitego, jak bardzo to indywiduum zasilane i wspierane przez PiS uważa, że jest dla niego przestrzeń do istnienia w życiu społecznym. To jest dla mnie coś, co mnie cały czas bardzo, bardzo zaskakuje, ale to jest wina PiSu, że takie indywidua w polskiej przestrzeni publicznej istnieją.
0: W ubiegłym tygodniu krakowski sąd wydał prawomocny wyrok zakazujący Grzegorzowi Braunowi wypowiadania się na temat Muzeum Auschwitz. To efekt procesu o naruszenie dóbr osobistych wytoczonego przez placówkę. W jednym z wywiadów lider Konfederacji Korony Polskiej zanegował istnienie komór gazowych w Auschwitz i podważał wiarygodność muzeum. 21-latek zaatakował policjantów w Brennej. Ucierpiało trzech funkcjonariuszy. Po południu policja została wezwana do agresywnie zachowującego się mężczyzny.
2: W trakcie podejmowanych czynności związanych z interwencją 21-latek zaatakował interweniujących funkcjonariuszy. Mężczyzna finalnie został obezwładniony i zatrzymany.
0: Mówi rzecznik policji w Cieszynie Krzysztof Pawlik. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Radio Katowice, mężczyzna strzelał do samochodów z wiatrówki. W Światowym Dniu Krwiodawstwa prawie 700 osób wzięło udział w 9. Krwiobiegu Warszawa. Przy Centrum Olimpijskim można było startować w ultramaratonie na 100 i 50 km, biegach na 10 i 5 km, a także w sztafetach.
3: Głównym celem krwiobiegu jest promocja honorowego krwiodawstwa i zachęcanie do aktywnego stylu życia, mówi Michał Mikołajczyk, prezes Polskiego Czerwonego Krzyża na Mazowszu.
4: Każdy z nas ma coś. W sercu, w głowie, w portfelu, w kompetencjach, w nogach, w mięśniach, w żyłach, żeby dać drugiemu, któremu akurat dzisiaj słońce nie świeci tak jak nam.
3: Uczestnicy biegu podkreślają, że najważniejszy jest sam udział.
5: Chcieliśmy się przysłużyć czemuś dobremu, zrobić wspólnie jakąś aktywność i mieć trochę po prostu zabawy, ale z drugiej strony też chcieliśmy spożytkować tą naszą siłę mięśni na coś pożytecznego.
6: No i dla zdrowia oczywiście, no bo sport to zdrowie.
3: Zebrane ze sprzedaży pakietów startowych pieniądze są przeznaczone na wsparcie edukacyjne oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Więcej słońca będzie na południu. Prognozowany przelotny deszcz i miejscami burze. Termometry pokażą 14 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
8: Autopromocja.
9: Demokracja czy demokratura, Rosja czy Unia Europejska, układ pokojowy z Azerbejdżanem czy kolejna wojna, czyli o czym nam mówią wyniki wyborów w Armenii. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z ekspertką zajmującą się Kaukazem Południowym, Agnieszką Filipiak. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
8: Autopromocja.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Właściwie witamy z Michałem Jakubikiem, który realizuje program, i Darkiem Pierogiem, który jest jego wydawcą.

Wspaniała piosenka, prawda? 1974 rok. Wspaniała po prostu. No i jeszcze ma taką wspaniałą cechę, że ona wystarczy za zapowiedź. Ja nie muszę się rozwijać tutaj, opowiadać, tylko wystarczy posłuchać tego, co Bemi Bem, bo to jeszcze było to, nam zaprezentowali. Podaruj mi trochę słońca. Deszcze niespokojne potargały sad. To jest inna piosenka, a to do pary na ratunek właśnie przyszła ta. I mam nadzieję, że o tym porozmawiamy, że państwo opowiedzą o tym, jak to się z wami dzieje, jak się doświetlacie, jak się dosłoneczniacie. I dosłownie, i w przenośni. Słuchaliśmy z moją Aneczką Beatlesów, włączyliśmy sobie kilka płyt dla przypomnienia i to jest równie wspaniałe, jak ta poprzednia piosenka. A Beatlesi mieli kilka, mają, przecież to są nadal żywe, wspaniałe piosenki, kilka fantastycznych piosenek o słońcu. A ta jedna nie jest o słońcu wprawdzie, ale jest o łataniu dziury, przez którą wpada deszcz. No to jest właśnie też właściwie na ten sam temat, prawda? Fixing a Hole i Beatlesi.

No właśnie, to jest zatykanie dziury, przez którą wpada deszcz. Dosłownie i w przenośni. Przecież te deszcze niespokojne to nie tylko to, że pogoda jest taka deszczowa, ale tak w ogóle deszcze niespokojne w przenośni, prawda? No to jak jest z tym nasłonecznianiem, tym doświetlaniem? Jak państwo to robią? Jakie mają państwo sposoby? No czasy mamy takie. Ja znalazłem taki, zapisałem sobie kiedyś taki komunikat, przepisałem komunikat Polskiej Agencji Prasowej sprzed paru lat już. To są takie czasy, które chyba, no to jest jakoś symboliczne chyba, symboliczny opis jednego z aspektów. Neoczekolada. Brytyjscy naukowcy stworzyli czekoladę, która ma dwa razy mniej tłuszczu niż ta, która jest obecnie dostępna na rynku. Dużą ilość masła kakaowego i mleka. Zastępują bowiem małymi porcjami soku owocowego. Nowa specjalna technologia powoduje, że czekolady te są tak samo kremowe i rozpuszczają się w ustach tak samo jak tradycyjne. No, ale jest jeszcze przesłanie. Jedynym jak na razie jej mankamentem, nad którym nadal trwają prace, jest jej smak. No właśnie, no czekolada, tak to wygląda. Chyba te prace nie posunęły się zbyt daleko, ale te czasy są takie czasy neoczekoladowe, prawda? Więc mówię teraz o przenośniach, o obrazach, o czymś, co no chyba jakoś opisuje to, w czym żyjemy. Takie deszcze niespokojne, takie dziury, przez które wpadają deszcze. Potrzebujemy słońca, potrzebujemy światła. No jak to państwo robią? Ja zapraszam, 2273, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i kilka piosenek Beatlesów będzie, tych słonecznych, no a potem jeszcze będą też inne wspaniałe piosenki, niektóre znalazł Darek Pieruk. Ma taką swoją wstydliwą przypadłość, tak mi powiedział, że gromadzi grzeszną przyjemność. To ładnie zabrzmiało. Dziękuję Darku, że tworzy playlisty takich słonecznych piosenek. No to dzisiaj one będą. Na razie Beatlesi.

No, muzyka na pewno jest do słonecznianie, nie tylko ta piosenka wspaniała i niezwykła, ale muzyka, zwłaszcza chyba w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy na nią uważni, kiedy nie słuchamy jej jako czegoś, co towarzyszy, tylko jako coś głównego, jako spektakl. No właśnie wczoraj byłem na koncercie. To było zamknięcie sezonu w studiu Lutosławskiego, naszym radiowym. No i Sinfonia Juventus też kończyła ten sezon, czy kończyła tym swoim występem ten sezon. No i to było coś takiego. Tam był koncert Brahmsa między innymi, skrzypcowy. To jest przecudownej urody. I grała ten koncert właśnie Sinfonia Juventus, ale także, a solistką była Natalia Dragan, tak się zastanowiłem nad tym nazwiskiem, bo pierwszy raz widziałem tę panią, tę dziewczynę, bo ona ma 17 lat. I zagrała to po prostu w sposób niezwykle piękny. I potem jeszcze był koncert na orkiestrę Bartoka. Wspaniała opowieść muzyczna. I potem wracaliśmy z moją, akurat Ania nie mogła pójść, my poszliśmy z Agnieszką, z moją sąsiadką, naszą sąsiadką. I ja mówię, Agnieszka, to jakoś tu jest jakoś dziwnie, tędy nie szliśmy. I tam są takie płyty, które wykładają, znaczy takie płyty, które, no trzeba iść po płytach, no bo było błoto, jeszcze deszcz padał. I ja mówię, ale to chyba szliśmy drugą stroną ulicy. Ona mówi, nie, szliśmy tędy. Ja mówię, niemożliwe, tak? I złapałem się na tym, że no przecież szliśmy tędy, ale to tak jakbyśmy wracali do innego świata, z innego świata do innego świata. Do takiego świata, no, który często nam się kojarzy z tym, no, z tą no, czekoladą, z tym, nie wiem, amazingiem, no i z tą często po prostu głupotą i jakimś takim bezsensem. I ta muzyka, która no, przeniosła nas w zupełnie inny kosmos. No więc muzyka na pewno czymś takim jest. A co jeszcze? Proszę, opowiedzcie. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl O dosłonecznianiu, nasłonecznianiu, naświetlaniu. Dosłownie w przenośni dzisiaj będziemy rozmawiali, mam nadzieję. No i te piosenki Beatlesów akurat otworzyły nasze spotkanie, ale potem będą jeszcze inne. No to już troszeczkę zmiana nastąpi. Piosenka Beatlesów, ale cover, Headlights, Good Day Sunshine.

0: Dobry wieczór, pani Doroto. Halo?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. To jaki pani ma sposób na deszcze niespokojne, które potargały sad?
1: Dla mnie takim sposobem na deszcze niespokojne, które potargały sad i to, o czym pan mówił, na ten sposób takiego nasłonecznienia, to jest spotkanie z drugim człowiekiem. I ja naprawdę bardzo się regeneruję i bardzo to mi dobrze robi. I nie ten weekend, tylko poprzedni. Zorganizowałam takie spotkanie dla moich przyjaciół. Taka okrągła rocznica. I powiem szczerze, to było tak cudowne doświadczenie, które naładowało mi baterię, myślę, że na długi, długi czas.
0: A powie pani więcej o tym doświadczeniu, o tym spotkaniu?
1: No to było takie moje wymarzone spotkanie. To okrągła rocznica moich urodzin.
0: Cudownie.
1: I zamarzyłam sobie, żeby zaprosić rzeczywiście moich bliskich z różnych okresów mojego życia. Studia, praca, szkoła podstawowa. Ale to też są osoby, z którymi ja mam ciągły kontakt. I zamarzyłam sobie, żeby to było spotkanie u mnie z ogniskiem, z gitarą.
0: Z gitarą? Pięknie.
1: Tak. Wspaniale. Tak, bo dla mnie też, tak jak pan mówił o tym, że muzyka jest tym nasłonecznianiem, to dla mnie muzyka również, ale muzyka, do której potrzebuję jeszcze innych ludzi,

0: żeby zaśpiewać.
1: Żeby razem pośpiewać sobie.
0: Tak. I o, tak wspaniale. Na głosy.
1: Na głosy nawet. No cudownie. No to ja pozdrawiam panią i dziękuję, że pani o tym opowiedziała i spóźnione, lecz szczere życzenia urodzinowe. Proszę przyjąć.
0: Bardzo dziękuję, panie Dariuszu. Wszystkiego dobrego, miło pana słyszeć.
1: O, dziękuję.
0: Ja tak od czasu do czasu wracam do trójki, chociaż czasem 3, 5, 7, czasem trójka. Bardzo miło pana słyszeć.
1: Bardzo się cieszę i wzajemnie. Wszystkiego dobrego, pani Doroto.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: No to ja zapraszam państwa. Summer Breeze teraz będzie nas słoneczniała.

0: Właśnie trwają procedury nasłoneczniające. Pan Radek, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słucham pana. Wieczór.
1: Piękne dźwięki dzisiaj.
0: O, dziękuję. No tak, piękne, piękne, prawda.
1: Jeśli chodzi o to nasłonecznianie, to w moim przypadku takie dosłowne wręcz. Jazda samochodem bez dachu w słoneczny dzień. To jest coś wspaniałego. Z muzyką w głośnikach i z tym drugim człowiekiem, z żoną, z córką obok. I nawet wyprawa do sklepu pobliskiego staje się przygodą.
0: Samochodem do pobliskiego sklepu?
1: Mieszkam na wsi, więc pobliski.
0: A dobrze, przepraszam, w porządku.
1: Duże zaokrąglenie i to jest przygoda już na kilka minut, sama przejażdżka, ale warto. Ale warto. A w wersji ekologicznej oczywiście rower też jest dobrym, znakomitym nasłoneczniaczem.

0: Dziękuję panie Radku. Pozdrowienia dla córki, pozdrowienia dla żony. Niech się pan trzyma zdrowo i słonecznie.
1: Linia nocna.
0: I pan Krzysztof, dobry wieczór. Halo? Jest pan z nami? Jest pan z nami. Dobrze, dziękuję. Chyba się słyszymy? O, nie wiem. Panie Krzysztofie,
2: hopka. Halo?
0: No, słucham pana. Ja pana słyszę świetnie.
2: A,
0: no i
2: dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Krzysztof,
0: do dzieła. Mhm.
2: Stary słuchacz.
0: No, bardzo miło.
2: Przypomniałem sobie, że myśmy na 30-lecie matury naszej robili takie spotkanie nad Wisłą.
0: Aha.
2: Na starej barce.
0: Aha.
2: Nie słyszeliśmy się, nie widzieliśmy się od lat i udało się zorganizować całą naszą klasę czwartą B.
0: Całą? Całą?
2: I od tamtej pory spotykamy się co roku.
0: Wspaniale. Fantastycznie.
2: Tak jest tyle.
0: No dziękuję. Pozdrawiam. Całą klasę. Brawo. No dobrze, to teraz zagramy. Sunny, bardzo proszę i zapraszam państwa.

0: Ale piękną wersję Darek znalazł tej piosenki, prawda? Harry Manx i Kevin Bright. No nie znałem ich i nie znam, znaczy poznałem dopiero pierwszą piosenkę. Fantastyczna. No a propos nasłonecznienia, naświetlania, dosłownie w przenośni, no to co to znaczy dla pani? Pani Barbaro, dobry wieczór.
1: No cóż, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Naświetlanie słońcem mojej duszy bywa wtedy, kiedy młodzież siadając

0: tego autobusu czy tramwaju jest zatroskana o starszych ludzi. Ustępują miejsca, rozmawiają, czas dla starszych mają. Tak naprawdę to nie jest zjawisko, że tak powiem, no, bardzo powszechne, ale niemniej jednak jest, ono się rodzi. Chodzi o to, że kiedy ja wsiadam, jest tłok, bywa, że ustępują mi miejsca młodzi, widzą i ustępują. Ja dziękuję im ślicznie za to i prowadzę rozmowę. Teraz ostatnio spotkałam młodego pana, który tak naprawdę słuchał mnie, co ja do niego mówię. I zadawałam pytania, co jest pana pasją? Czy co jest pana pasjami? A on do mnie mówi, oj, wiele, wiele mam pasji. To ja życzę panu pełnej realizacji tych pasji, bo pasja tożsama jest prawdzie i prawda tożsama pasji. No i toczy się rozmowa, która biegnie, biegnie, biegnie. Czas wysiadać z autobusu czy z tramwaju, a w moim sercu radość przeogromna, że są ludzie młodzi, którzy zwracają uwagę na starszych. Daj Boże, żeby coraz więcej takich ludzi było. Oby tak naprawdę radość w sercach ich była, kiedy mogą ze starszymi rozmawiać. Jeszcze jeden przykład. Ja jeżdżę z rysunkami dla maluchów. Po prostu robię szkic, a dziecko ma wypełnić. Na przykład wieloryba trzymającego kotka w paszczy. Pisze kot, globalnie czyta trzy literki, trzy głoski, które słyszy, wymawia i czyta w pełni kot. Ja myślę, że dużo dzieci jest zahamowanych na tym polu. Trudno sobie radzą z pierwszymi krokami co do czytania i pojmowania tego, jak naprawdę piękne są utwory dla dzieci, na przykład Marii Konopnickiej, na przykład Tuwima, na przykład, nie wiem, już wyleciało mi słowo, bo dawno pracowałam z dziećmi i myślę wrócić charytatywnie do tej pracy, chociaż na 2 godziny będę prosiła panią dyrektor czy kierowniczkę na Saskie, bo mam tam telefon, aby mnie przyjęła chociaż na okres wakacji, abym mogła dostać dziecko autystyczne, abym mogła dostać dziecko z obustronnym, że tak powiem, lewą i prawą ręką działającym, bo takie dzieci są bardzo, bardzo zdolne. Pewnie też chciałabym takiego łobuziaka, który jest z ADHD. Chciałabym go wyciszyć. To tyle, co chciałabym powiedzieć. Niech świat, niech Polska rośnie siłą, aby nam się żyło dostatniej i lepiej, abyśmy się szanowali nawzajem, a nie byli sobie wilkiem. To tyle. Dziękuję.
1: Dziękuję pani Barbara. Dziękuję za tę piękną opowieść. Trzymam kciuki, żeby pani mogła realizować swoje pasje. Pozdrawiam najserdeczniej. No i zapraszam państwa 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Everybody's talking.

0: Prawda, jak się pięknie doświetlamy, istnieje także inny świat niż tylko plastikowy ja i neoczekolada i inne takie rzeczy. Pan Artur, dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór. Przepraszam najmocniej. Cierpię na schemra i zapomniałem, jaki jest temat dzisiejszego spotkania. No,
0: mówimy dzisiaj o tym, jak sobie trochę dać radę z deszczami niespokojnymi, które potargały sad. W przenośni i dosłownie w przenośni.
1: I dosłownie.
0: Tak. Mówimy o nasłonecznianiu, tak jakby w przenośni.
1: O nasłonecznianiu, tak. Słoneczna pogoda to jest super. Aha. Ja chciałem się podzielić z taką refleksją moją. Mam trójkę wspaniałych dzieci.
0: Gratulacje.
1: Już mam trzęta też.
0: Wspaniale.
1: I chciałem się podzielić właśnie tym, że rodzina. To jest najważniejsze i bliskość tej rodziny. Może to jest górnolotne i tam jakieś tam wyjmego zdane, ale myślę, że to jest najważniejsze. Oprócz przyjaciół jeszcze, nie?
0: No jasne, tak.
1: Bo to jest taki dodatek, już wisienka na otarcie.
0: A jak to się stało? Przepraszam, może pan powie jeszcze o tej swojej rodzinie kilka słów. Jak to się stało? Mówi pan, że pan ma udane dzieci. No to jak to się zdarzyło,
1: jak to
0: że są
1: się
0: udane?
1: Udało?
0: Tak.
1: Jak to się udało? No to z dobrego związku. No myślę, że ten czasami, no jak to w związku, są zgrzyty, czaski i ten, ale no chęć pokonywania tych przeszkód. To jest jakaś jakiś tam wniosek albo no nie wiem, kwintesencja.

0: tego, żeby to było dobrze.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrowienia dla pana, pozdrowienia dla pańskiej żony, dla dzieci, dla wnuków.
0: Trójki słucham od zawsze.
1: Wspaniale. Cieszę się. No to pozdrawiam raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Tylko Błękit.

0: Jaka to ładna piosenka, jak pięknie na słonecznia, prawda? No to podążajmy tym tropem. Pan Maciej, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i słucham pana, proszę opowiadać.
1: Ja chciałbym powiedzieć o tym słońcu, które na mnie świeci.
0: O, pięknie.
1: Często staram się pływać kajakiem. I kajak po prostu daje taką możliwość obcowania z przestrzenią,

0: zwłaszcza, że staram się wypływać jak najczęściej po morzu. Wprawdzie jest utlenia, ale po prostu pakuję ten swój kajak na dach i jadę albo do Sobieszewa, na Wyspę Sobieszewską i tam wypływam na zatokę, albo jadę do Dziwnowa i wypływam na, do Świnoujścia po morzu. I pływanie po morzu jest niesłychane. To wybieram oczywiście taką pogodę, gdzie jest to bezpieczne i nie wymaga jakichś takich wielkich po prostu wysiłków, żeby przetrwać. Natomiast często nasz Bałtyk jest taki zupełnie gładziutki i wtedy można mknąć tym kajakiem z taką wielką przyjemnością, patrzeć w chmury, patrzeć w słońce i to jest niesłychane.
1: Niesamowite.
0: Ale zdarza mi się zobaczyć to słońce i jak 1 sierpnia ono w Dziwnowie zachodzi równie tylko o 9 wieczorem. I to jest po prostu takie bajeczne, że staram się pływać samemu. I czasem łapie mnie noc. Czasem jest z definicji pływanie nocą przy księżycu. Zdarza się, że płyniemy razem z żoną, płyniemy wartą z Poznania do Obornik albo jeszcze dalej nocą. Wybieramy taką noc latem, jak jest pełnia księżyca, jak ten księżyc wstaje o 10 wieczorem na przykład. Bo księżyc to różnie wstaje. On jest taki dziwny. I po prostu wtedy w takich ciemnościach i ten księżyc w pełni, jak on świeci, to jest niesłychane. W takiej absolutnej ciszy się wtedy płynie, bo to jest taki obszar, gdzie tutaj są poligony za Poznaniem w Biedrusku i to jest wielki obszar leśny i to jest takie dzikie. I wtedy też często patrzymy w ten księżyc i to jest niesłychane, te lśnienia w wodzie. No popadam w egzaltację, ale to zupełnie niepotrzebnie. Ale to są moje emocje i ja życzę wszystkim, żeby mogli takie coś przeżyć.
1: Ale pięknie pan opowiada. Pan Maciej, kajakarz o duszy poety. No cudownie. Pozdrawiam pana. To pan...
0: Po tym morzu uczył mnie pływać pan Olek Doba. Pewno niektórzy wiedzą, kto to jest i to był niesłychany człowiek. On we mnie zaszczepił takie właśnie takie zamiłowanie do pływania po otwartych takich przestrzeniach. To było przed wielu laty i tam przekazał mi swoje umiejętności, te wszystkie podpórki, te wszystkie tam takie różne sposoby na to, żeby tam przetrwać w tej wodzie.
1: Dziękuję panu serdecznie. Ale jeszcze, tak?
0: Jeszcze jedno. Pływanie zimą, gdzie jest przymrozek, gdzie jest śnieg. Jedziemy wtedy i płyniemy Drawą albo Obrą, albo tutaj w okolicach Poznania Wełną. Rzeka wtedy jest też niesłychana. I to słońce, i to światło lśni w kryształkach lodów, w śniegu, czasem w kroplach, które wiszą na drzewach. To światło jest wtedy zupełnie inne, bo to światło jest takie boczne. Zimą słońce świeci tak z ukosa, nisko. I to jest niesłychane. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
1: No jest pan mistrzem opowieści. Pozdrawiam. No narobił pan nam apetytu na dalszy ciąg. No zapraszam państwa po 11:00. O nasłonecznianiu rozmawiamy dzisiaj tak dosłownie i tak w przenośni. Zapraszam. No i...

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Im więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej, mówi w Waszyngtonie prezydent. Jest na urodzinach Donalda Trumpa. Mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego wybierali burmistrza, wyniki późno w nocy. 6 ofiar wypadku śmigłowców w Rio de Janeiro, wśród nich amerykański artysta Oliver Tree. Naszym strategicznym celem jest stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, mówił dziennikarzom Karol Nawrocki przed wyjazdem na urodziny Donalda Trumpa do Białego Domu. Prezydent podkreślił, że w interesie Polski są dobre relacje z prezydentem USA. Im więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej, powiedział Karol Nawrocki. W Białym Domu z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa organizowana jest gala mieszanych sztuk walki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Prezydent nie powiedział, jak będzie wyglądać jego spotkanie z Donaldem Trumpem. Podkreślił jednak, że złoży mu przede wszystkim życzenia urodzinowe.
4: Każde nasze spotkanie, a było już ich wiele, łącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski, a te są oczywiste. No i te na dzień dzisiejszy nasza relacja przecież gwarantuje.
3: Nawrocki dodał, że przekaże także Donaldowi Trumpowi życzenia z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
4: Będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie, najważniejszego, czyli Polskę.
3: Przed wizytą w Białym Domu prezydent Nawrocki wziął udział we mszy w polskim kościele w Silver Spring na przedmieściach stolicy USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Spokojnie i bez zakłóceń przebiegało głosowanie w Koźminie Wielkopolskim. O 21:00 zamknięto lokale wyborcze. Mieszkańcy wybierali burmistrza w przedterminowych wyborach. Ogłoszono je po tragicznej śmierci wieloletniego włodarza wielkopolskiego miasta Macieja Bratborskiego. Uprawnionych do głosowania było prawie 10 tysięcy osób. O tym, kto zostanie burmistrzem, będzie wiadomo późno w nocy. Sygnały ocieplenia relacji Tokio-Moskwa niepokoją europejskich partnerów Japonii. Może to być jednym z tematów rozmów rozpoczynającego się jutro we francuskim Evian szczytu G7. W spotkaniu najbogatszych państw świata weźmie udział japońska premierka Sanae Takaichi. Więcej Tomasz Sajewicz.
5: W ostatnich tygodniach doszło do wzmożonych kontaktów Rosji i Japonii. W Europie budzą one niepokój.

0: Po raz pierwszy od rosyjskiej agresji na Ukrainę Moskwę odwiedziła oficjalna delegacja przedstawicieli japońskich władz związanych z handlem i gospodarką. Jak podano, Japończycy mieli rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa japońskich firm działających na terenie Rosji. Specjalny przedstawiciel Kremla do spraw współpracy kulturalnej Michał Szwytkoj w Tokio zainaugurował zaś Festiwal Kultury Rosyjskiej. W maju do Japonii zawinął masowiec z ładunkiem rosyjskiej ropy, a około 10% zapotrzebowania Japonii na gaz pokrywają dostawy z rurociągu Sachalin 2. Japonia negocjuje właśnie z Waszyngtonem, aby przedłużyć wyjęcie tych dostaw spod amerykańskich sankcji. Amerykański think tank Carnegie zauważa jednak, że Japonia wspiera finansowo Ukrainę. Zdaniem analityków Carnegie premier Sanae Takaichi nie będzie skłonna do większego zaangażowania w dialog z Rosją. Tym niemniej wydarzenia ostatnich tygodni mogą być oznaką chęci powolnego zwiększania współpracy gospodarczej obu państw, co niepokoi pozostałych liderów G7. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: 6 osób zginęło po zderzeniu 2 śmigłowców na Rio de Janeiro. Brazylijska policja poinformowała, że wśród pasażerów jednej z maszyn był amerykański wykonawca i producent muzyczny Oliver Tree. Według lokalnych mediów w katastrofie zginął też popularny brazylijski youtuber. Do tej pory nie zidentyfikowano wszystkich ofiar. Służby badają okoliczności katastrofy. Według strażaków jedna z maszyn spadła na salon samochodowy, co wywołało pożar. Zniszczonych jest co najmniej 20 aut. Oliver Tree był w Brazylii w ramach światowej trasy koncertowej. We wrześniu miał wystąpić w Warszawie. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Więcej słońca będzie na południu. Synoptycy zapowiadają przelotne deszcze i miejscami burze. Termometry pokażą 14 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
3: Autopromocja.
4: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
5: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złotych. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
4: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8.50.
6: Udało mi się?
7: Udało, brawo, brawo.
3: Autopromocja.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Ja Państwa zapraszam raz jeszcze, no pozdrawiam. Rozmawiamy o nasłonecznianiu, dosłonecznianiu się w te takie deszcze niespokojne, które nas atakują. Zapraszam Państwa najserdeczniej.
2: Linia nocna.
9: Dwie dwójki, siedem trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może Beatlesi, bardzo proszę.

końca, prawda? No ja czekam na Państwa opowieści i zacznijmy od maila, bo zaniedbałem Państwa piszących. Bardzo im przepraszam, już nadrabiam. Pan Andrzej. Najlepsze są słońca, te najbliżej Ziemi, czyli ludzie, którymi się otaczamy, ale też i ci nowi, napotkani, bo każdy człowiek ma w sobie

No to zapraszam, 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No trochę dłuższa piosenka, mogą Państwo pozbierać myśli, przygotować się i zadzwonić. Chris Ria.

Piękne maile od pani Agaty, od pani Martyny, ale jeszcze trochę później je odczytam. A chcę powiedzieć od siebie coś, jeszcze kilka słów, no bo natknął mnie pan Maciej, który opowiadał o tych wyprawach kajakowych niesamowitych i tak pięknie to robił. Mówił o księżycu, o słońcu, mówił też o chmurach. No i właśnie dla mnie to jest właśnie to, zwłaszcza czerwiec, te chmury w czerwcu. A byliśmy na takich krótkich wakacyjkach z moją Anią w moim rodzinnym Augustowie i tam jest takie piękne miejsce, tak zwana patelnia, taka binduga. To jest takie miejsce, gdzie spławiano kiedyś, zrzucano drewno, pnie drzew, które potem spławiano do tartaku. Taka stroma górka nad Jeziorem Białym z przepięknym widokiem. No i słońce, słoneczko raczej, ale chmury. Chmury, chmury, chmury. I te czerwcowe chmury, chyba zwłaszcza czerwcowe, potem jeszcze w październiku są takie, no chyba, że nad morzem to tam się dzieją różne spektakle i właśnie co róż. Ale tak myślę, że to są, to te czerwcowe są szczególne. Wspaniałe chmury. Trochę czytaliśmy książkę, trochę rozmawialiśmy, a trochę tak patrzyliśmy na te chmury, które robiły różne fikołki na niebie i przedstawiały różne sceny teatralno-filmowe. To niesamowite. To z dzieciństwa mam coś takiego, że kładłem się na łąkę i patrzyłem w chmury. Coraz mniej mamy chyba czasu na to, żeby tak robić, ale obyśmy mieli, oby to jakoś było częściej, abyśmy mieli taką możliwość, żeby popatrzeć w chmury i po prostu pobyć z tymi chmurami. Tak na ty. Tak bym powiedział. To jest moje nasłonecznienie, chociaż chmury zasłaniają słońce, prawda? Ale właśnie one są dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza w czerwcu. No to może o chmurach? Bardzo proszę, Johnny Mitchell.

0: I pan Roman, dobry wieczór. Halo?
1: Tak, jestem na antenie.
0: Tak, tak, tak, dzień dobry, dobry wieczór.
1: No już dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Dobry wieczór, panie Romanie.
1: Co powiedzieć, co mnie nasłonecznia? No. Albo cieszy. Jeśli ja z kim rozmawiam, ktoś się uśmiechnie, zapomina o swoich problemach, nie ja coś opowiem na wesoło, starszy. W tego czasu taka moja dobra znajoma Agnieszka powiedziała mi tak. Z tobą się nie można nudzić. Zawsze mam coś do powiedzenia, jakiś temat. Nawet dziś miałem taką niespodziankę, niespodziankę, jak ktoś mówi.
0: No, no, proszę opowiedzieć.
1: O, mój przyjaciel Józek mówi, byłem w kościele, bo jestem teraz na wsi. Co robisz tam tego? A siedzę w domu, a to przyjdź tam tego, to sobie posiedzimy. No idąc przez lasek, bo tam jest na końcu wioski, znalazłem trzy kozaczki osikowe, te pomarańczowe takie. Jedne zdrowe, a co z nimi zrobić? Tak, tak, tak, zrobimy jajecznicę. No to bach, tam cebulka, grzybki, panie rektorze. Niebo w gębie, gęba w niebie. Ja patrzyłem na kolego Józka, jemu się Micha śmieje, mnie tak samo. Gdzie to znalazłem? No, no po drodze znalazłem, nie szukałem. No taka była taka miła niespodzianka. No, ale warto się schylić.
0: Tak. No dziękuję, że pan... Że...
1: No także, jeśli ja coś tam opowiem, staram się, żeby... No, osoba, z którą znałem, żeby nie myślał o swoich tam dylematach, problemach.
0: Tylko żeby się Micha
1: śmiało. O tym swoim zakichanym życiu za proszeniem.
0: No tak, czasami tak czuję.
1: No, chyba tyle jak na dziś. Dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję za uwagę. No. Żeby się Micha śmiała, no to mnie się śmieje. Dziękuję, panie Romanie. No i co byśmy zagrali teraz? No oczywiście zapraszając państwa do

0: Jaka ładna piosenka. Pan Marek, dobry wieczór. Halo?
1: Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór państwu. Także postaram się trochę streścić, tak jak pan zaproponował. No, nasłonecznienie od tego dobrego i pięknego człowieka, który zmarł w 2000 roku, czyli ksiądz profesor Józef Tischner, którego znałem prywatnie i byłem też jego studentem w Krakowie. No i on właśnie promieniował. Niektórzy nawet byli określani, że przychodzili na różne spotkania, nie tylko akademickie, bo on promieniował i oni się opalali w promieniach, które on jakby metaforycznie szły od niego, bo to było właśnie dobro i piękno, nie? Bo on potrafił przyjaźnić się, powiedzmy, z ludźmi ze środowiska góralskiego, ze studentami, artystami w Krakowie, nie? Przejąć się na przykład nieszczęściem człowieka, no bo był znany, powiedzmy, jako oryginalny filozof i ksiądz, kapelan Solidarności, ale zrobił wiele różnych takich nietypowych rzeczy, o których moglibyśmy powiedzieć, że no filozof to raczej się tym nie zajmuje. Albo na przykład, że góral jest kimś tak oryginalnym, nie? On co prawda był z inteligencji takiej małomiasteczkowej czy wiejskiej. No i bym powiedział, że ponieważ

0: Aż w sieci tak jest, że 3 filmy dokumentalne o nim, jest troszkę biograficznych książek na jego temat, to można spróbować coś tam wyczytać. Ewentualnie, no jak ktoś miałby taki luksus, to znać ludzi, bo jest ich jeszcze sporo, którzy znali go osobiście. I na przykład niektórzy z nich powiedzą, no w takich trudnych czasach, jak mamy teraz w Polsce, na świecie, no to jego przykładu i słowa bardzo brakuje.
1: Też tak myślę. Tak, to prawda.
0: On oczywiście miał swoich tam przeciwników takich filozoficznych czy ideowych, nie? To na pewno, to nie można powiedzieć, że wszyscy go wręcz uwielbiali czy akceptowali, bo miał różne takie spory, nie? Ale można powiedzieć, że no, tak jak potrafił na przykład mówić piękne kazania do przedszkolaków w kościele świętego Marka w Krakowie, to tak potrafił też pięknie powiedzieć na pierwszym zjeździe Solidarności.
1: Tak. Promieniował, jak pan powiedział.
0: Tak. Także nie tylko jako ktoś, kto miał poglądy, ale na przykład w takich kontaktach osobistych, ci, co go znali, na przykład mówili, do niego można było przyjść i bez ceregieli albo jakiegoś tam owijania w bawełnę powiedzieć o jakichś trudnych, ważnych sprawach, nie? Bo on był na przykład znany z tego, że no przejmował się nieszczęściem i problemami ludzi, łącznie z tym, że na przykład studentom potrafił dawać pieniądze bezzwrotne, jakieś zapomogi na przykład, nie?
1: Tak. I pan był jego studentem właśnie.
0: Tak.
1: Ojej. No to zazdrość to brzydka cecha, ale zazdroszczę.
0: No, może nie zazdrości, tylko no, ma pan pewnie tyle lat, że mógłby pan go zobaczyć, bo niektórzy nawet z dzieciństwa go pamiętają. Ktoś miał na przykład 10 lat i pamięta, że jako małe dziecko został gdzieś go przedstawiony na jakimś tam na przykład góralskim przysiadzie przy ognisku, nie? Więc są też tacy ludzie, co pamiętają go z takiej strony. Także ja bym polecał go jako człowieka, który uczył prostej mądrości o życiu, nie? Która też łączyła się z wiarą w Boga, ale przede wszystkim z tym, z czego on był znany, to znaczy próbie zaufania człowiekowi i wyciągnięcia jakby dobra z człowieka dla człowieka.
1: Tak. Dziękuję panu, że pan opowiedział o nim.
0: Dobrze, dziękuję panu, dziękuję państwu. Dobranoc.
1: Dobranoc. Promieniował. No, piękne słowo. No to zapraszam państwa i zagrajmy teraz coś. Robbie Robertson.

Robbie Robertson. A teraz łącząc wątki. Słuchaliśmy piosenki Jugopolis, Morze Śródziemnej. Tam była taka fraza, szkoda czas tracić na sen. No, to zależy. Zaraz państwu przeczytam coś. No, nie szkoda na ten sen tracić czasu. No i jeszcze opowieść o tym, o księdzu Tischnerze promieniującym. No i te wątki łączy ten mail, ten list. Eryka. Dobry wieczór, kompaniero. Dobry wieczór. No i dalej. I to jest sen. Sen sprzed paru dni. Ciemną, gęstą nocą wsiedliśmy z przyjacielem na pokład wielkiego promu, który, logika snu, płynął rzeką. W środku sale, rauty, bale, towarzystwo strojne, wnętrza fond de siècle. Niżej ciemne korytarze i schody jak w palaczu Kawki. Szliśmy przez piętra i korytarze tego osobliwego statku, zdumiewająco spokojni. Dopłynąwszy do Warszawy, w piękny, świetlisty poranek, wyskoczyliśmy na brzeg z płynącego promu. W drodze na plac bankowy z kompanii w Słońcu minęliśmy kościół. Opodal wisiała tabliczka z nazwiskiem Herberta. Srebrzysta tabliczka zamigotała, my po chwili zniknąć, ale my szliśmy dalej. Michał, ja i dobre słońce. Nad naszymi głowami wciąż rósł splendor nieba i niewidoczna obecność Zbynia, z którym po raz pierwszy byliśmy na ty. Ten błękit, to słońce, uśmiech Michała wciąż noszę pod powiekami. Takich snów, takich towarzyszy i światła, oby nie zabrakło nam nigdy. Bardzo dziękuję. Oby nie zabrakło.

Może ponadrabiam trochę zaległości mailowych. No, za 15-12 to jest zawsze kryzys telefoniczny, ale może ktoś jeszcze spróbuje. To zapraszam. 2 2 7 3. Mail. Mail pani Agaty. Tak, to jest stała korespondentka. Jedna z moich ulubionych. Pozdrawiam panią i państwa.

A wczoraj padał deszcz, ładny, ciepły, wiosenny, niby nic, a jednak. Babcia zaprosiła nas na grilla, urodzinowego, swojego, a tu deszcz. Witold, drugi wnuk, 18-letni, kupił kwiaty, Janek, trzeci, 13-letni, przygotował się do wyjścia i tata przyjechał z pracy i deszcz. I poszliśmy w ten deszcz, na tego grilla. Były życzenia, śpiewy, prezenty. Babcie zatkało pytanie, no to jak, babciu, robimy tego grilla? No ale deszcz. No to co? Pod wiatą zrobimy. Odpowiedział Wito, a ja zrobię. My i ja i Janek zrobimy. I zrobili, przygotowali, przypilnowali i zaserwowali babci i dziadkowi, którzy siedzieli sobie i świętowali. A potem Jan zasiadł do pianina i grał. Grał tej babci, dziadkowi, rodzicom. Wychodząc wieczorem, zauważyliśmy, że pada deszcz, taki piękny, ciepły, wiosenny. A u nas było tyle słońca na urodzinach u babci. Agata, pozdrawiam pani Agato i zapraszam państwa.

Jakie to ładne. To Darek wybrał te piosenki. Dan Arbras się nazywa ten artysta, jest Brytończykiem. Jakiś mail może jeszcze, co? Tak.

Pani Aneta, nie ma jak spacer z głową w chmurach. Bardzo lubię wędrować parkowymi alejkami z głową wysoko, zadartą w górę. Podziwianie pięknych, dostojnych koron starych kasztanowców, taniec, słońca i chmur i błękitu nieba w liściastym sklepieniu. Dziękuję za dobry koniec dnia. Dziękuję pani również. Wzajemnie. No to, o czym pani pisze, no to Japończycy mówią o tym komorebi, tak? Prawda? To ja w tym filmie, cudownym filmie Wima Wendersa. No to jeszcze może... Ale nie, to jeszcze jakiś mail zostawię na bis może. No i zagrajmy jeszcze. No, kończmy ten dzień z fasonem. No to może Rick Wright.

Jeszcze mail od Iwony. Poszukiwałam od jakiegoś czasu pewnej rośliny, która rozświetliłaby w ogrodzie te jego najciemniejsze zakątki. Bo ma niesamowite limonkowe kwiatostany i właśnie dziś ją znalazłam i posadziłam w kilku miejscach. Ta roślina to przywrotnik ostroklapowy. Zaintrygowała mnie ta pierwsza część nazwy, bo to roślina, która przywraca słońce w ogrodzie, rozświetla go swoją niesamowitą barwą.

Lubię słońce i jasność, a zwłaszcza słoneczne poranki w ogrodzie. Ale w ostatnim czasie, po ogromnej suszy, oczekiwaliśmy z Andrzejem, z mężem, deszczu jak zbawienia dla naszych roślin i rzeki. Budziliśmy się czasem w nocy, nasłuchując, czy to krople deszczu uderzają w dach, czy też nam się tylko wydaje. Dla nas te deszczowe dni to prawdziwe błogosławieństwo. Bardzo na nie czekaliśmy. Nasza ziemia wciąż jest go bardzo spragniona, więc trudno nam na tę niepogodę narzekać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję Państwu. Czyli da się rozmawiać analogowo, nieplastikowo i po ludzku, prawda? I ciągle jakoś dodaje mi to słońca, że to jest możliwe. Dziękuję. Pozdrawiam. Za tydzień się spotkamy, mam nadzieję, prawda? Dziękuję Michałowi. Michał Jakubik, dziękuję Darkowi, Darek Pieruk. I do usłyszenia. I Follow the Sun. No, rozpoczęliśmy tę godzinę tą piosenką w oryginalnej wersji Beatlesów, a to Don Byron i Bill Frisell. Wszystkiego dobrego.

0: Program Trzeciopolskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 15 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem i otwarcie cieśniny Ormus. Burze z ulewami dziś do wieczora w północnej Polsce, są alerty MGW. Polacy planują wakacje coraz częściej z głową i stawiają na bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe, ogłosił w swoich mediach społecznościowych Donald Trump. Amerykański prezydent oświadczył, że otwarta zostaje cieśnina Ormus i nakazał natychmiastowe zakończenie blokady Iranu. Wcześniej zapowiedział, że umowa zostanie podpisana elektronicznie przez niego albo przez wiceprezydenta J.D. Vance'a. Z kolei uczestniczący w rozmowach jako mediator premier Pakistanu Shehbaz Sharif ujawnił, że do uroczystego podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Szczegóły ostatecznie wersji porozumienia podała wczoraj agencja Reutera.
1: Według irańskich urzędników wysokiego szczebla, na których powołuje się Reuters, Teheran zgodzi się, że nie będzie ani pozyskiwał, ani produkował broni nuklearnej, a zapas wysoko wzbogaconego uranu, który posiada, rozcieńczy w Iranie. Szczegóły tej operacji mają być uzgodnione w ciągu 60 dni. Poza tym natychmiast otworzy cieśniny Ormus dla wszystkich statków handlowych. W zamian za to Stany Zjednoczone natychmiast zniosą blokadę morską irańskich portów oraz zgodzą się na odmrożenie irańskich aktywów w wysokości 25 miliardów dolarów oraz na zniesienie sankcji naftowych na Iran na pewien czas, dzięki czemu kraj będzie mógł czerpać dochody ze sprzedaży ropy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Im więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, tym lepiej. Tak Karol Nawrocki mówił dziennikarzom tuż przed wyjazdem na urodziny Donalda Trumpa do Białego Domu. Podkreślił, że w interesie Polski są dobre relacje z prezydentem USA.
2: Naszym celem strategicznym jest oczywiście stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, gdy była taka niepotrzebna nerwowość. Niestety przez niektórych dziennikarzy podnoszona w momencie tego, co działo się z wojskami amerykańskimi, to poznaliście Państwo stabilność tych relacji, podobnie z szczytem G20, więc zaproszeniem prezydenta Donalda Trumpa. Więc to jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Choć wizyta Karola Nawrockiego nie ma oficjalnego charakteru, ma swoje polityczne znaczenie, mówi wiceminister obrony Paweł Bejda.
3: Każda jedna okazja związana z wizytą jakiegokolwiek polityka polskiego w Stanach Zjednoczonych jest po prostu potrzebna. W obecnej sytuacji wszyscy, i rząd, i pan prezydent, powinni zabiegać o to, aby jak największe wsparcie było Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o sprawy obronne, sprawy bezpieczeństwa.
0: Karol Nawrocki według zapowiedzi jego otoczenie ma spotkać się z prezydentem USA w cztery oczy. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy kraju. Towarzyszyły im będą silny deszcz i wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Alerty będą obowiązywały przez cały poniedziałek. Od Pomorza Zachodniego przez województwo pomorskie po warmińsko-mazurskie i Suwalszczyznę, a także w północnych regionach województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

0: Burzowa pogoda może się utrzymać do końca tygodnia, w następny weekend ma być jednak upalnie. Polacy nie rezygnują z wakacji, ale coraz częściej planują je z głową. Eksperci podkreślają, pracujemy dużo i chcemy wypoczywać. Zmieniło się jednak podejście do finansowania urlopu. Zamiast szybkich pożyczek częściej są to wcześniejsze oszczędności.
1: Od jakiegoś czasu Polacy biorą coraz mniej kredytów na wakacje. Czyli zdają sobie sprawę z tego, że tak zastaw się, a postaw się nie jest dobre rozwiązanie. Te kilka ostatnich lat bardzo pozytywnie wpłynęło na zachowania w ogóle ludzi na świecie, bo zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że sytuacja może się zmienić, że to co dobre, to że wszystko idzie w górę, gospodarka się rozwija, zarabiamy coraz więcej, to w jednej chwili może się drastycznie zmienić.
0: Mówi doktor nauk ekonomicznych Jacek Rodzinka. Na wybór wakacyjnego kierunku wpływ mają też ceny paliw i niepewna sytuacja międzynarodowa, dlatego część osób może stawiać na bezpieczniejszy wypoczynek w kraju. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. Więcej słońca będzie na południu. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą 14 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 20 na zachodzie i południowym wschodzie.
3: Samo H.

0: Jacek Kawryluk, dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie audycji Samocha. Dziś nie jestem sam, z czego bardzo się cieszę. W studiu obok mnie siedzi Martyna Basta. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ponoć pierwszy raz jest.

0: To znaczy wróciłam do elektrycznej. Teraz próbuję znów zaprzyjaźnić się z akustyczną. Może na klasyczną przyjdzie kiedyś czas.
1: Dodam, że Martyna ukończyła edukację muzyczną w klasie gitary właśnie w szkole pierwszego i drugiego stopnia w Tarnowie, ale później studiów już gitarowych w Krakowie nie kontynuowałaś, mimo że zdałaś egzaminy. Właśnie wydałaś nowy album zatytułowany Winged in Collapse. Jak odczytujesz ten tytuł? Jak my mamy go rozumieć?
0: Tytuł to w ogóle jest taka dla mnie zagwozdka często i on często przychodzi jako ostatni i rzadko w ogóle kiedy tak naprawdę przychodzi w ogóle jako pierwszy, to znaczy często utwór powstaje i dopiero w jakimś wyniku właśnie przebywania z nim przychodzi tytuł i podobnie było z tytułem tego albumu, to znaczy ja przez długi czas już miałam materiał gotowy i nazwy konkretnych utworów też już jakoś powoli zaczynały współgrać, jakoś istnieć ze sobą, a właśnie brakowało mi tytułu i właśnie przyszedł do mnie Winged in Collapse, bo wydaje mi się, że tak poprzez refleksję w ogóle nad procesem tworzenia tej płyty zdałam sobie sprawę z tego, że ona jest trochę właśnie o takich kontradykcjach, to znaczy jest dużo o właśnie takim upadku czy właśnie jakimś poczuciu straty, jakiegoś zagubienia, czy to konkretnie właśnie w świecie, w rzeczywistości, a właśnie jakiegoś takiego, jakiejś próby nadziei czy właśnie znalezienia czegoś, co jednak właśnie budzi jakieś światło i wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie ta płyta jest taka dosyć ciężka, znaczy mam na myśli swoje emocje, które starałam się w niej jakoś zawrzeć, ale nie brakuje jakichś też takich momentów podnoszących na duchu i ten ostatni utwór z James Kay, on dla mnie jest trochę takim właśnie światełkiem w tunelu, znaczy właśnie pojawia się na końcu płyty i trochę tak zarówno ten tekst lirycznie, jak i właśnie ten cudowny wokal Jamie, on tak po prostu trochę unosi nas właśnie z tej takiej nadprzepaści i stąd właśnie też ten tytuł.
1: No ja przyznaję, nigdy bym nie użył do opisu twojej płyty słowa ciężkie. Zupełnie odbieram ten album inaczej, ale o tym jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać. Po raz ostatni, jeśli dobrze pamiętam, spotkaliśmy się w 2023 roku, gdy występowałaś na krakowskim festiwalu Unsound wraz z Claire Rousset. Trochę rozmawialiśmy także w radiu wówczas o wydanej płycie Slowly Forgetting, Barely Remembering, ale czas płynie. Minęły 3 lata, wracasz z nowym albumem. To co zdarzyło się w życiu Martyny Basty w tym czasie, czyli od wydania poprzedniej płyty do tej nowej?
0: To taka retrospektywa teraz. Wydaje mi się, że ten album jest zapisem tego. To znaczy...
1: Takim dziennikiem?
0: Tak, w sensie lubię tak traktować w ogóle swoją twórczość. I myślę, że ona swoje korzenie, to znaczy ten album, no właśnie, jego korzenie są właśnie trochę w jakichś wydarzeniach z mojego życia, które przetworzyłam i właśnie ujęłam w muzyce. I wydaje mi się, że to ma takie znaczenie mniej i bardziej wzniosłe, a dosłowne jest takie, że ja po prostu sporo pracuję na nagraniach terenowych. Rejestruję tą rzeczywistość wokół mnie właśnie w dźwięku i lubię traktować te kolejne albumy jako taką właśnie rejestrację trochę. Rejestrację dni czy właśnie lat, które gdzieś mijają i one się tak trochę krystalizują w kolejnych nagraniach. Poza tym, już tak bardziej przyziemnie, to myślę, że po drodze też było sporo ciekawych doświadczeń, rezydencji, jakichś doświadczeń też z długimi kompozycjami, jak chociażby miałam szansę być w Paryżu w studio Ina GRM i to było wspaniałe doświadczenie, bo ja bardzo lubię pracować z długą kompozycją, znaczy tam zadaniem moim było stworzenie około 20-minutowej kompozycji i jakby taka długa forma to jest dla mnie w ogóle od razu jestem podekscytowana bardzo, bo tak też powstawały moje pierwsze w ogóle kompozycje, że właśnie one były takimi bardzo długimi formami, które jakoś później cięłam na kawałki i z tego wychodziły utwory, ale ostatecznie tak naprawdę wstępnie to był bardzo długi utwór.
1: Ten koncert na Unsoundzie to także był, jeśli dobrze pamiętam, jeden set albo właściwie dwie kompozycje takie połączone w jedną całość, to co pokazałaś z Claire Rousset.
0: Miałyśmy szansę spotkać się bodajże w 2023 roku.
1: No, grałyście koncert, to się spotkałyście.
0: Tak, tak. I spotkałyśmy

0: Właśnie na parę dni miałyśmy szansę właśnie odbyć taką rezydencję dzięki Unsoundowi i tam stworzyłyśmy podwaliny pod album, który ukaże się już w tym roku. Tak, mam potrzebę powiedzenia tego, bo ten album bardzo, bardzo długo czekał, już stworzony i w pełnej krasie.
1: Biegniesz do przodu, bo to miała być tajemnica, którą mieliśmy wyjawić nieco później, ale nawet państwo dzisiaj posłuchają przedpremierowo absolutnie jednego fragmentu. Ale ja wracam cały czas do tej płyty, która właśnie się ukazała. Skoro jest to dziennik, to znaczy, że to jest w jakiś sposób płyta programowa? Że każdy utwór, każda kompozycja jest związana z jakąś historią? Czy może kryje w sobie jakąś historię, która jest opowiadana przez ciebie dźwiękami?
0: Myślę, że na pewno nie jest to tak radykalne, w sensie wydaje mi się, że niektóre utwory bardziej są takimi impresjami, czy właśnie takimi trochę emocjami, w sensie nie podchodziłabym do tego tak bardzo rygorystycznie, że każdy utwór niesie jakąś konkretną historię, bo też ja lubię zostawiać chyba miejsce dla słuchacza na własny odbiór i jakieś przeżycia związane z muzyką. Ale myślę, że faktycznie, jeśli chodzi o utwory z innymi muzykami i muzyczkami, to są utwory, które już niosą właśnie... Myślę, że ten materiał liryczny jednak jest tutaj ważny, prawda? I one już niosą jakąś historię ze sobą. Czy to właśnie mi bliższą, czy dalszą, bo chociażby utwór Guidelines, który nagrałam z Felicią Ledezmą, świetną szwedzką artystką dźwiękową. On swoje właśnie korzenie liryczne ma w naszym wspólnym wyjeździe. Byłyśmy na festiwalu we Francji i to było takie nasze wspólne doświadczenie. To był taki bardzo mały festiwal letni i właśnie ten wiersz, który Felicia napisała, to właśnie była taka notatka głosowa wiersza, który napisała podczas tego doświadczenia. Więc jakby faktycznie niektóre z utworów są troszkę dalej, troszkę bliżej jakiejś konkretnej narracji.
1: A Hands Want You, od którego rozpoczęliśmy nasze spotkanie, ma jakąś historię?
0: Ja też często wracam do jakichś swoich archiwów i zarówno dźwiękowych, czy jakichś właśnie lirycznych. I tutaj korzystałam z jakichś zapisków swoich, ale takich naprawdę bardzo dawnych. To znaczy, wydaje mi się, że byłam dosłownie nastolatką, jak pisałam te słowa i jakoś tak pomyślałam, że chciałabym jakby wskrzesić trochę ten materiał. Więc to też dużo mówi o moim procesie, bo on rzadko kiedy jest taki linearny, w sensie właśnie mniej lub bardziej chaotyczny, ale często no właśnie taki bardzo retrospektywny i właśnie refleksyjny.
1: Wracamy do twojej nowej płyty. Właściwie mógłbym wybrać każdą kompozycję, przyznaję, bo one układają się dla mnie w jedną całość. To w takim razie proponuję Weeping Willow. Może być?
0: Jasne.

0: Martyna Basta gości dziś w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Weeping Willow przed momentem z twojej nowej płyty. A tutaj mamy jakąś historię ukrytą, którą możesz powiedzieć?
1: To są w ogóle... to są zawsze bardzo, niby najprostsze, ale bardzo trudne pytania. I jakby... To jest zawsze ta trudność, prawda, że z jednej strony chcemy, no właśnie, zawrzeć historię trochę w dźwięku, jakby jednocześnie jest jakaś właśnie chęć opowiedzenia o tym, ale też właśnie taki ogromny dystans, żeby nie powiedzieć za dużo i żeby jednak zostawić taką, tą odrobinę tajemnicy. To znaczy, bo myślę, że, to znaczy mnie to też bardzo ciekawi w ogóle, kiedy słucham różnych utworów, właśnie jakie były intencje za nimi, czy no właśnie, jak to się stało. A z drugiej strony też właśnie myślę, że jest jakaś taka chęć, żeby to mówiło jakoś samo za siebie, prawda? Żeby ten dźwięk, czy ten utwór właśnie nie potrzebował już tej jakiejś nadbudowy, tej historii, w sensie, żeby on jakoś sam przez siebie mówił i...
0: To jasne, ale wiesz, ja trochę ciągnę ciebie za język, bo sam powiedziałeś na początku, że to jest twój dziennik, no a skoro tak, no to jednak są jakieś historie,
1: to
0: ale
1: znaczy ja
0: rozumiem,
1: w ogóle
0: no.
1: Myślę,
0: nie będziemy opowiadać, o czym jest autobiografia.
1: Myślę, że to jest też chyba trochę o tym, dlaczego ja w ogóle zaczęłam tworzyć muzykę i bardzo od zawsze chciałam to robić. Bo miałam takie głębokie poczucie, że jest coś, co ja bardzo chcę wyrazić i że to może się odbyć tylko przez dźwięk. Mm-hmm. I w ogóle też jakby wciąż często borykam się z jakąś taką blokadą, na przykład właśnie wobec pisania, bo lubię pisać, bardzo lubię czytać i w ogóle lubię ten ciężar, który niosą słowa, ale jednocześnie właśnie zawsze czułam, że gdzieś... jakby nie ma, że to jest zbyt ciasna przestrzeń dla mnie, w sensie tak, że nie ogólnie, bo nie uważam tak w ogóle o literaturze, ale że po prostu, że gdzieś potrzebuję wyrazić to w dźwięku i tak miałam bardzo silne poczucie, że to właśnie musi być ten dźwięk. Więc trochę ten dziennik właśnie jest już pisany przez, przez ta muzyka jakby już dyktuje ten dziennik w jakiś sposób. A jednocześnie wiem, że no właśnie, jakby to też jest takie bardzo wygodne, prawda? Można uniknąć wszystkich
0: tak,
1: pytań
0: oczywiście,
1: dzięki
0: no,
1: temu.
0: Ja przyznaję, wybrałem Weeping Willow, bo jakoś ujęła mnie ta kompozycja tymi sześcioma dźwiękami na początku, które przypominają nieco brzmienie klawesynu i tam jakby ewidentnie brakuje dwóch dźwięków do zamknięcia takiej frazy, na której można było oprzeć całą kompozycję, ale jest to zawieszenie takie, taki niepokój, który powoduje, że dalej dzieją się jeszcze inne zupełnie rzeczy. Także ja trochę inaczej odbieram tę muzykę oczywiście niż ty.

0: Tak, no oczywiście, tak. I ja też myślę, że to też jest, no właśnie, trochę w ogóle ciekawe jest dla mnie bardzo przeżywanie tego odbioru aktualnie. To znaczy, bo trochę jest tak, że jest ten czas przed płytą, jest ten czas po płycie, prawda? I to w ogóle są tak jakby kompletnie, właśnie trochę tak czuję aktualnie, że jest taki czas przed i po, bo myślę, że jak jest się właśnie z tym materiałem i on jest taki mój i właśnie buduje się go samemu, a później on zostaje właśnie jakoś tak wpuszczony w świat.
1: I ludzie opowiadają różne
0: No
1: historie.
0: tak, dokładnie. I też jakby chcę się dać tą przestrzeń właśnie, żeby też ja bardzo lubię właśnie, jeśli ktoś ma inne w ogóle odczucia wobec tego, co robię, jakieś inne doświadczenia z konkretnymi utworami, albo właśnie tak jak powiedziałeś, że dla ciebie ten materiał nie jest ciężki i to jest dla mnie jakby super interesujące i bardzo fajne, bo też myślę, że każdy z nas ma inną wrażliwość w ogóle muzyczną, jakby ja bardzo to doceniam, w sensie, że lubię o tym słuchać po prostu. To też tak trochę otwiera mój świat, w sensie ten zaklęty
1: Dobrze, to
0: w tych
1: już
0: utworach.
1: nie będę pytał, który czas jest lepszy, czy ten przed płytą, czy po płycie, bo rozumiem, że ten po płycie to jest już czas także przed kolejną, w związku z tym już na pewno myślisz o tym, co
0: Dokładnie.
1: nastąpi później. Ale pamiętam, że gdy mówiłaś o swojej edukacji muzycznej, gitarowej, to wspominałaś, że nigdy nie przypuszczałaś, że będziesz komponować, że wyjdziesz poza strefę gitarową, czyli koncertów i konkursów. Nie wiem, czy była to strefa komfortu, czy nie. To inna sprawa. Czuję, że chyba nie za bardzo. To jak dzisiaj wygląda twój warsztat kompozytorski?
0: Myślę, że jest znacznie, na pewno są w nim wpływy tej edukacji. Jestem o tym przekonana i myślę, że to działa i na korzyść, i na niekorzyść trochę. To znaczy, ta edukacja jednak w moim przypadku, ona zawsze właśnie wymagała bardzo wiele. To znaczy, wymagała tak naprawdę spełnienia jakichś astronomicznych norm i wypełniania standardów muzycznych, a to, co teraz robię, jest bardzo eksperymentalne i takie no jakby ja przede wszystkim chciałam uciec trochę od tego rygoru i no, to z pewnością nie była dla mnie strefa komfortu. Było bardzo mało miejsca w ogóle na eksperyment w tych czasach szkolnych. Właściwie jedyna forma eksperymentu to była muzyka jazzowa i pamiętam, że te zajęcia były w takim, no, na takim poziomie grania 5 standardów co roku. Ale no właśnie, wydaje mi się, że to jest w ogóle taki, też nie chcę właśnie wchodzić może na ten poziom, bo moglibyśmy o tym rozmawiać, ale takiej w ogóle kwestii tego, że trochę brakuje w szkołach muzycznych właśnie takiego miejsca na eksperyment po prostu. I ta kompozycja pojawia się na studiach, ale no wcześniej trochę. No właśnie, ja skończyłam szkołę muzyczną i niby mogłabym podejrzewać, że mam jakiegoś rodzaju warsztat, a tak naprawdę byłam kompletnie zagubiona i właśnie miałam takie poczucie, że ja bardzo chcę stworzyć coś swojego, ale przez parę dobrych lat nie byłam w stanie, bo
1: Bo grałeś na gitarze tylko, tak?
0: tak, grałam na gitarze, grałam na pianinie, bo to też jest obowiązkowy instrument każdego ucznia i no właśnie, i trochę nie potrafiłam wyjść poza te nuty już, które są tutaj. Więc faktycznie tak, no eksperyment się stał dla mnie taką trochę jednak, no taką drogą po prostu wolności twórczej, jakiegoś takiego w ogóle. Też właśnie trochę umiłowania jakichś błędów, czy że błąd może stać się jakiegoś rodzaju właśnie czymś
1: Początkiem
0: ciekawym,
1: czegoś
0: tak,
1: nowego.
0: początkiem czegoś nowego,
1: Ale to w
0: dokładnie.
1: takim razie, w tej chwili, co jest podstawą twojego warsztatu? To są nagrania terenowe, od których rozpoczynasz?
0: Tak, ja wciąż bardzo silnie bazuję na nagraniach, mimo że może tego tak nie słychać, bo one są bardzo przetworzone. Znaczy, tak czuję, że z płyty na płytę, tak jeśli właśnie myślimy trochę w taki sposób, to coraz bardziej te nagrania gdzieś maltretuje i to jest też super ciekawe tak naprawdę, jak wiele możemy wycisnąć z nawet najbardziej nudnego wydawałoby się nagrania.
1: To ciekawe, maltretujesz, ja mówię, zamieniasz je w piosenki, ale to jest tylko semantyka.

0: polityka, oczywiście. Tak. Możemy używać różnych słów.
1: Tak, tak, bo no, tak jak mówię, to jest nieskończona w ogóle przestrzeń. Możemy wyciąć milisekundę z nagrania terenowego i przeobrazić ją w kolejnych 5, prawda? W sensie, więc to jest taka przestrzeń, którą uwielbiam eksplorować w ogóle. I więc te nagrania, tak, one są bardzo silnie obecne.
0: Instrumenty?
1: No i są instrumenty, tak.
0: Gitara?
1: Jest gitara, chociaż ona na tej płycie, ona bardzo się wtapia. W tło też ja lubię używać gitary w ogóle w ten sposób. Właśnie ona trochę nie gra tych przysłowiowych pierwszych skrzypiec, tylko właśnie jest
0: nie
1: tą...
0: Ma, nie ma solówek.
1: I tak, jest tą skromną, skromną gitarą, ale to znaczy właśnie to już jest trochę rozmowa znowu o tym, jakie teraz pomysły mam na kolejną płytę, ale bardzo bym chciała trochę poeksplorować gitarę akustyczną i właśnie znowuż ją być może zestawić z tą elektryczną, która właśnie mi się bardziej kojarzy z takim soundscape'em, czy właśnie takimi malowniczymi riffami jakby z rodu. Dzisiaj słuchałam Harold Budd i Cocteau Twins. Właśnie takie bardzo faliste dźwięki gitary elektrycznej. Myślę, że to mogło być ciekawe. Ale no na tej płycie ona tak bardzo się wtapia w tło. Natomiast bardzo obecne są smyczki, to znaczy dosłownie są to skrzypce, które ja nagrałam i właśnie one stały się trochę taką całą orkiestrą dla mnie w postprodukcji. Poza tym jest też klawesyn, faktycznie on jest to klawesyn i pianino też się pojawia w niektórych utworach, chociażby w Hands Want To, którego słuchaliśmy też.
0: To teraz mamy dla Państwa premierę, ponieważ ta wersja tej kompozycji pojawi się dopiero 15 lipca. Szkoda, że nie 14, bo to wtedy trafiłabyś na moje urodziny, ale to nic, trudno. Dzień później. Say It Closely z udziałem James Kay. Przedpremierowo u nas w audycji Samocha w Trójce.

0: Martyna Basta w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Samocha Say It Closely. Oryginał tej kompozycji pojawia się na twojej ostatniej płycie Winged in Collapse, ale przed momentem zabrzmiała wersja, która pojawi się 15 lipca. Wersja szczególna, specjalna. Dlaczego?
1: No właśnie muszę cię zaskoczyć, bo ta, która się pojawi, to jest oryginał. To znaczy... Najpierw ten, w pierwotnej wersji ten utwór był właśnie dłuższą formą. Na płycie pojawia się on w krótszej formie i to był taki wymóg trochę, czy prośba wytwórni. Oni chcieli, znaczy myślę, że no tak, to jakby teraz trochę przenosimy tą rozmowę właśnie do standardów, które teraz trochę rządzą tym światem.
0: Bo co, strona na winylu była za długa?
1: Tak, ale też właśnie była taka myśl, że jednak ten singiel, no on powinien być taki trochę krótszy, prawda? No bo teraz jakby, no właśnie, trochę te krótsze formy rządzą światem. I bardzo się cieszę, że ten utwór w oryginale też się pojawi, bo dla mnie on ma, on jest pełniejszy i faktycznie zawsze ta oryginalna forma jakoś była dla mnie ważna, więc może fakt tego, że jednak to publikujemy jest tą potrzebą, że ja w ogóle mam taką nadzieję trochę, że

0: że w którymś momencie wszyscy będziemy mieli dość tych Reelsów i TikToka i że wrócimy do długich form i będziemy się skupiać bardziej.
1: No, wiesz, długa forma, mówimy o kompozycji, która trwa 6 minut. Wiesz, nie będę mówił, ile trwają symfonie Mahlera, no bo jesteś po szkole muzycznej i wiesz doskonale. W związku z tym my cały czas lubimy bardzo długie formy. To jest tak, że na tej nowej płycie masz zacne grono zaproszonych gości i chciałem cię zaprosić o to, jak nawiązywałaś te relacje. No skoro jest to dziennik, to rozumiem, że to był taki okres, kiedy poznawałaś nowych artystów, nowe artystki i oni przyjęli twoje zaproszenie, ale może był jakiś klucz doboru tych muzyków, którzy pojawiają się na tej płycie?
0: Tak, z pewnością. To znaczy każda z tych osób to jest... Każdą twórczość z każdej z tych osób ja bardzo lubię i doceniam. I myślę, że w każdym przypadku było trochę inaczej. Też te współprace, one tak trochę formowały się w jakiś naturalny sposób. To znaczy myślę, że w większości przypadków, a wydaje mi się, że być może i we wszystkich czterech przypadkach, ja... Jakby już to zaproszenie właśnie zawierało trochę szkic. To znaczy ja pisałam
1: taką
0: do...
1: Pocztówkę dźwiękową wysyłałaś.
0: Tak, dokładnie. I właśnie myślę, że w przypadku James K. właśnie było tak, że ten szkic powstał i czułam, że brakuje jakiegoś elementu w nim fundamentalnego. I właśnie wtedy słuchałam James K. i przyszła ta myśl, że co jeśli... mogłabym ją zaprosić do tego utworu, że czułam, że ona by mogła trochę tak jakby uzupełnić tą przestrzeń. I myślę, że w ogóle na tym albumie też, czy podczas tworzenia tego albumu, miałam takie poczucie często, że trochę wkraczam w inną przestrzeń, czy być może w taką mniej znaną przestrzeń dźwiękową. I to był chyba moment, kiedy czułam, że ktoś by mógł ją uzupełnić. I właśnie podobnie było z Rainy Millerem, gdzie w pewnym momencie, no właśnie, brakowało mi jakiejś opowieści w tym, jakiegoś głosu, który by się tam pojawił. I właśnie przyszła ta myśl o Rainim, że jakby naprawdę uwielbiam jego twórczość i no, każdy z tych zaproszeń zostało przyjęte i to było dla mnie też ogromnie jakieś budujące. To znaczy te współprace są, one zawsze otwierają jakby jakąś nową przestrzeń muzyczną. To znaczy i też ja lubię bardzo tworzyć z kimś, bo tworzenie solo jest znacznie bardziej stresujące. To znaczy w takim sensie, że wydaje mi się, że kiedy z kimś się dzieli tą przestrzeń, to trochę opadają jakieś takie blokady związane właśnie z tymi granicami. Znaczy tutaj jest to moje poletko, tu jest to twoje, z czymś, co utożsamiamy właśnie, czy inni utożsamiają z naszą twórczością, prawda? I jednak chcąc czy nie chcąc trochę tak lubimy się jakoś określić, prawda? I później też bardzo ciężko jest momentami wyjść poza to i właśnie spróbować czegoś innego. Więc ja bardzo lubię, jak te dwa światy gdzieś mniej lub bardziej sobie bliskie, one właśnie tak ścierają się ze sobą i tworzy się coś nowego.
1: Wiem, że nie odpowiesz na to pytanie, ale je zadam. Ktoś odmówił? Powiedział, nie, Martyna, nie mam czasu?
0: Nie. I to było dla mnie też właśnie, no... To jakby tak wypełniło trochę w ogóle tą moją wizję. W sensie to było strasznie takie dla mnie poruszające, bo ja też wychodziłam zawsze z takiego miejsca. To znaczy Felicia Ledezmę znam i to jest bliska mi osoba. Poznałam ją zanim w ogóle podjęłyśmy tą współpracę, więc myślę, że tego typu współprace są na pewno łatwiejsze i ale no w czasach współczesnych, gdzie jednak no właściwie większość tych utworów powstała przez maila i też chociażby ta współpraca z Claire Rousey właśnie nad tym albumem, który wcześniej

0: zaspoilerowałam. Ona też, no właśnie, swoje podwaliny, ten album uzyskał podczas naszej rezydencji, ale my tak naprawdę już później współpracowałyśmy przez maila i trochę jest tak, że czasem trudno jest poznać tą osobę najpierw, zanim się wkroczy w jakiś, w jakąś współpracę, ale no tutaj było to takie właśnie trochę moje takie marzenie, w sensie, że właśnie tak jak mówię, to były takie, że właśnie to musi być ta osoba i stąd gdzieś ta radość właśnie, że udało się.
1: Te twoje opowieści przed Unsoundem z 2023 roku, kiedy mówiłaś, że korespondencyjnie nawiązałaś łączność z Claire Rousset. Spotkałyście się w Krakowie. I jak dalej wyglądała ta wasza współpraca? Bo płyta, o której wspomniałaś, pojawi się we wrześniu. Jest gotowy materiał. Gdzie ją nagrałyście? I czy korespondencyjnie, czy jednak mieliście okazję już współpracować face to face?
0: Tak, ona powstała w dużej mierze korespondencyjnie. Natomiast no, to jest całkiem zabawne. My po prostu... My się spotkałyśmy, my też grałyśmy na CTM w tamtym bodajże roku.
1: Nie widujemy się. Ona robi bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo, bardzo różnych, z różnymi artystami.
0: Tak, tak, to jest niesamowita artystka i wydaje wciąż. I dlatego też ta płyta tak nam się bardzo opóźniła, bo ciężko było się wbić w jej schedule. I musiałam anglicyzm po prostu wtrącić, bo to słowo uciekło mi.
1: Grafik.
0: No, grafik właśnie. To niestety też ostatnio jest mój problem. Bardzo, bardzo mi brakuje polskich słów momentami. W każdym razie, tak, my miałyśmy okazję współpracować, ale okazało się, że nie do końca jesteśmy w stanie współpracować obok siebie. I myślę, że to w ogóle dużo też mówi, nam też powiedziało trochę o tym, jak my solowo tworzymy swoją twórczość, w sensie, że to jest trochę taki, że jakby i Claire i ja teraz mamy bardziej studyjne gdzieś przestrzenie, w których tworzymy, ale wywodzimy się z takiego trochę bedroom music, to znaczy...
1: Czyli co, nie jesteście w stanie zaakceptować tego, że obok ktoś jest i razem gra? Czy nie mogłybyście stworzyć zespołu?
0: To znaczy ja, czym innym jest granie na scenie znowuż i przygotowywanie już materiału, który ma jakąś formę, a kompletnie czym innym jest właśnie tworzenie go i takie tworzenie go na żywo. To znaczy mi się wydaje, że po prostu zarówno muzyka Claire, jak i moja, ona trochę, znaczy dla mnie w ogóle potrzebuje czasu i ta dynamika właśnie tworzenia z kimś w studio, to jest w ogóle coś, co bardzo bym chciała zgłębić, ale to jest w ogóle kompletnie inna opowieść. I dosłownie pamiętam ten moment, jak siedziałyśmy obok siebie i Claire, ja tak pomyślałam, że może Claire by chciała coś zaśpiewać. Ona powiedziała, no, I won't sing next to you.
1: Mm-hmm. Ona wydaje albumy piosenkowe.
0: Tak, tak, mm-hmm. Tak. I właśnie, i wiesz, i to było takie, no właśnie, niesamowite, że no okej, okay, że ona stwierdziła, że ona się wstydzi za bardzo. I że ona teraz nie da rady, że ona być może później dopiero jakoś będzie w stanie, jak gdzieś to z nią dopiero posiedzi i będzie miała to w głowie i dopiero jakoś zdoła z tym wyjść. Więc no, to jest ciekawe.
1: Szanowni Państwo, to teraz mamy absolutną premierę, kolejną w audycji Samocha, czyli fragment albumu Martyny i Claire, który pojawi się we wrześniu dopiero tego roku. Hotel Room. Kto wyda ten album?
0: Unsound.
1: Bardzo proszę.
0: Myślę, że jest to dozwolone, bym o tym mówiła. Ale
1: tak, tak,
0: mówię,
1: oczywiście.
0: Mówię, już po prostu mówię, bo bardzo długo
1: piękne
0: czekałyśmy.
1: Piękne płyty ukazują się nakładem Unsoundu. Ze względów czasowych wybieram jeden z krótszych fragmentów, ale jak już płyta się ukaże, to proszę także zwrócić uwagę na te blisko 10-minutowe, bo one są, myślę, tworzą taką strukturę tej płyty, a pomiędzy mamy drobne antrakty, tak jak ten The Single Pure Thing Left.

0: Martyna Basta razem z nami w programie trzecim Polskiego Radia. Martyna i Claire Rousset, albo Rousey, może tak też powinniśmy wymawiać to nazwisko, z płyty Hotel Room, która pojawi się we wrześniu dopiero, ale to absolutnie u nas przedpremierowo. The Single Pure Thing Left. Czyli dwie płyty będziemy mieć w tym roku, twoje, chyba tak, że jeszcze coś się ukaże. A co jeśli chodzi o koncerty? Pojawia się solo, czy jest szansa, byś stworzyła także stały skład, zespół, czy to jest marzenie na razie nieosiągalne?
1: To jest chyba marzenie i to takie z niedawna, to znaczy prezentując tą płytę podczas tych koncertów, które grałam teraz w czerwcu, ja sobie zdałam sprawę, że bardzo brakuje mi, no właśnie, jakichś osób na scenie, które pomogłyby mi, żeby ta płyta wybrzmiała i żeby te smyczki wybrzmiały i ten klawesyn i to pianino, bo niestety po szkole muzycznej jest taka chęć, żeby zrobić wszystko i żeby wygrać to wszystko samemu, ale no jest to mało możliwe, więc myślę, że powoli się staje to takie bardziej realne w mojej głowie i myślę, że gdzieś w planach, tak, jest taki pomysł u mnie ostatnio.
0: Twoją płytę wydała wytwórnia K7 z Berlina. Album wspólny z Claire wyda Unsound. Planujesz koncerty w Europie?
1: Póki co w planach jest koncert w Berlinie. To będzie solo w czerwcu. I z Claire planujemy zagrać na Unsoundzie właśnie, tylko tych

0: edycjach zarówno w Londynie, jak i Nowym Jorku. To będzie październik, listopad. I też jakieś solowe koncerty w tym czasie jesiennym się szykują. Myślę, że lato właśnie szczęśliwie dla mnie okazuje się dosyć puste i leniwe, więc cieszy mnie to.
1: Rozumiem, że będziesz notowała w swoim dzienniku kolejne pomysły,
0: dokładnie, tak planuję.
1: Zapiski, które przełożysz, zmaltretujesz, jak powiedziałaś, i ułożysz z nich nową płytę.
0: Tak, tak, mam nadzieję.
1: Ile będziemy czekać na nią? 3 lata znowu?
0: To już bardzo mi ciężko określić. To znaczy, chcę chyba dać przestrzeń temu kolejnemu albumowi, ale to jest bardzo nieprzewidywalny proces, więc...
1: Miałem cię zapytać jeszcze, co tam słychać w Krakowie, co słychać na playliście Martyny Basty, bo przygotowaliśmy także utwory, których ostatnio słuchasz. Wspominałaś Harolda Bada i Cocteau Twins. Szalenie lubię tę płytę z połowy lat 80. Ale na zakończenie jeden utwór i wybieramy Ethel Kane. Może być?
0: Tak, to jest cudowna artystka i cieszę się, że zakończymy nią tę audycję.
1: Martyna Basta, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Przypominam, nowa płyta Winged in Collapse, cały czas aktualna, koncerty być może. I zapraszamy do nas, do Trójki. Bardzo dziękuję. To była audycja Samocha, Jacek Hawryluk. Miłej nocy.

Dobre wiadomości od samego początku. Siódmy album studyjny Jacka White'a będzie nosił tytuł Frozen Charlotte i zostanie wydany 10 lipca. Nagranie Dollar Bill ujawniono kilka dni temu. Nieco wcześniej poznaliśmy dwa inne utwory z tej 12-utworowej płyty.

To Jack White ze swojej najnowszej płyty Frozen Charlotte. To będzie rockowy album nagrany w czteroosobowym składzie. No jeśli cały będzie na tym poziomie, a na to się zanosi, no to będzie o nim głośno. Sandra Suska, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Słuchają Państwo trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie, w której dobrych gitarzystów dzisiaj więcej. Rory Gallagher, no gdyby był z nami, miałby 78 lat, ale wczoraj minęła kolejna rocznica jego śmierci. Rory Gallagher zmarł 14 czerwca 1995 roku. Jego muzyka wraca właśnie za sprawą Joe Bonamassa.

Irlandzki gitarzysta Rory Gallagher należał do tego samego pokolenia brytyjskich gitarzystów co Eric Clapton czy Jeff Beck, no i miał podobny talent, słynął zwłaszcza z żywiołowych występów, wykonywał własne utwory i bluesowe standardy. Zmarł w wieku 47 zaledwie lat z powodu powikłań po przeszczepie wątroby. 30 lat później wybitny współczesny gitarzysta Joe Bonamassa przygotował specjalny występ na cześć Gallaghera. W najbliższy piątek ukazuje się zapis tego wydarzenia.

Bad Pen to jedna z pieśni, które napisał Rory Gallagher. No a teraz po latach wykonał fantastycznie Joe Bonamassa. Rory Gallagher i Joe Bonamassa nigdy się nie spotkali, ale amerykański gitarzysta słuchał nagrań starszego muzyka, oglądał nagrania z jego występów, no i często wspominał, że wiele mu zawdzięcza. Między innymi wiarę, że nie będąc wybitnym wokalistą, może porywać publiczność gitarową wirtuozerią, no i swoim zaangażowaniem na estradzie. Joe Bonamassa, The Spirit of Rory, Live from Cork. Raz jeszcze.

Rory Gallagher był zwykle bardzo dynamiczny na estradzie, ale slow bluesa także wykonywał wspaniale, a Joe Bonamassa idzie jego ślady. Program trzeci, Dym na wodzie, pozostajemy w kręgu dobrych gitarzystów. Oto 16 maja Robert Fripp skończył 80 lat. No nie było fanfar i specjalnych obchodów. Być może Robert tego za bardzo nie lubi, ale z tej okazji artysta wydał płytę, przygotował tę płytę i wydał. Album nosi tytuł Good Evening Hippies, Frippertronics, Collaborations and Rarities. Ten podtytuł oddaje treść płyty. To różne nagrania rozproszone. Jest ich 13 na płycie. Często nagrania zaskakujące.

Pamiętają Państwo Roberta Fripa jako muzyka grającego niemal punkową muzykę. No tak bywało na samym początku jego kariery. Bywało różnie. Potem na przykład bywało tak, że spojrzał na to, co robi David Byrne z grupą Talking Heads. No i zagrał tak.

0: dom.
1: I takie oblicze Roberta Fripa także kiedyś istniało. Trzeci przykład to współpraca Roberta Fripa z innym wybitnym brytyjskim muzykiem Davidem Sylwianem. To był początek lat 90. Panowie nagrali wspólnie świetny studyjny album The First Day, a potem była jeszcze wspólna trasa koncertowa, no i opublikowane nagrania z tej trasy. I z tego okresu Robert Fripp przypomniał nagranie Brightness Falls, wersja koncertowa.

To tylko 3 nagrania z płyty Good Evening Hippies, Frippertronics, Collaborations and Rarities. Płyty, którą firmuje Robert Fripp, wydał ją na swoje 80-lecie. Troszkę dla zabawy sądzę, a trochę dla przypomnienia o sobie publiczności. Nie przegryzłem się na razie przez to bogate wydawnictwo, ale obiecuję zrobić to dla Państwa. To jeszcze jedno spojrzenie do kalendarza. 15 czerwca 1951 roku urodził się Steve Walsh, klawiszowiec i także wokalista grupy Kansas. I to on zaśpiewał w grupie Kansas te dwa najważniejsze utwory.

Carry On, Wayward Son, a potem Dust in the Wind. W zespole Kansas nie było typowego frontowego wokalisty. Śpiewali różni muzycy grający jednocześnie na instrumentach. Te dwa najważniejsze utwory wykonał wokalnie klawiszowiec Steve Walsh. Dziś obchodzi 75. urodziny. Dym na wodzie w programie trzecim. Wracamy do wspaniałych gitarzystów, bo mamy oto reedycję płyty grupy Cream, Wheels of Fire.